0: do prokuratury krajowej. Żona szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego zostanie przeniesiona do prokuratury okręgowej. Decyzja wejdzie w życie 30 września. Minister nie podał powodów tej decyzji, korzystając z ustawowych uprawnień.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hinduski asceta Dulal Giri Ji Maharaj od co najmniej 5 lat nie siada, co wywołuje ogromne poruszenie wśród internautów. Jego nogi są w dramatycznym stanie, z widocznymi zasinieniami i obrzękami, co budzi obawy o konieczność amputacji. Maharaj praktykuje Kada Tapasya, formę pokuty polegającą na długotrwałej medytacji w pozycji stojącej. Fotografie przedstawiające jego stan stały się popularne w mediach społecznościowych. Belgijska firma John Cockerill ma wkrótce sfinalizować kontrakt na dostawę 30 nowoczesnych wież C-305 dla Ukrainy. Wieże te, przeznaczone do montażu na czołgach Leopard 1, znacząco zwiększą ich siłę ognia. Pierwsze 5 systemów ma trafić na Ukrainę w czerwcu przyszłego roku, a reszta do końca tego samego roku. Planowane jest także spotkanie ministrów obrony Belgii i Ukrainy w celu omówienia ewentualnego rozszerzenia zamówienia.
0: Budzenie się regularnie o 3 nad ranem może być sygnałem, że organizm próbuje zwrócić uwagę na ważne aspekty zdrowia fizycznego lub psychicznego. Częste wybudzenia mogą wskazywać na nagromadzony stres lub przeciążenie emocjonalne. Warto przyjrzeć się swojemu stylowi życia, zwłaszcza jeśli takie sytuacje powtarzają się regularnie. Wprowadzenie wieczornych rytuałów wyciszających i stałych godzin odpoczynku może pomóc w poprawie jakości snu.
2: Młode ziemniaki to prawdziwy hit wiosny i lata. Choć tradycyjnie podawane z masłem i koperkiem, warto spróbować czegoś nowego. Dodatek mięty i cytryny może nadać im świeżości i lekkości, idealnej na letnie obiady. Takie połączenie świetnie komponuje się z rybami, grillowanymi warzywami czy lekkimi mięsami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dzień Ojca to świetna okazja, by podarować coś praktycznego i niedrogiego. W Pepco znajdziemy szeroki wybór prezentów, które łączą funkcjonalność z atrakcyjną ceną. W ofercie są m.in. poduszki podróżne od 12 zł, eleganckie etui na paszport za 8 zł czy składane krzesła plażowe za 45 zł. Dzięki temu można przygotować atrakcyjny upominek bez nadwyrężania domowego budżetu.
2: Funkcjonariusze CBŚP i Krajowej Administracji Skarbowej w Poznaniu rozbili grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT. Do tej pory zarzuty usłyszało 12 osób, a straty budżetu państwa przekroczyły 10 milionów złotych. W ramach akcji zatrzymano 8 osób i zabezpieczono dokumentację oraz urządzenia elektroniczne. Podejrzanym grozi kara do 25 lat więzienia. Skandynawska zupa rybna to prawdziwy skarb kulinarny, który w Polsce jest wciąż niedoceniany. To danie nie tylko smaczne, ale i pełne wartości odżywczych, takich jak kwasy omega-3, witaminy i minerały. W krajach skandynawskich zupa rybna jest popularna i serwowana w różnych wariantach, od kremowych po klarowne. Warto włączyć ją do diety, zwłaszcza że jest lekka i sycąca, a jej przygotowanie nie jest trudne. Air fryer, popularne urządzenie kuchenne, pozwala przygotować chrupiące potrawy z mniejszą ilością tłuszczu. Jednak jego użytkowanie wiąże się z koniecznością regularnego czyszczenia z tłustych osadów i resztek jedzenia. Istnieje prosty sposób na utrzymanie go w czystości, bez użycia agresywnej chemii. Wystarczy wlać do misy wodę z kilkoma kroplami płynu do naczyń, uruchomić urządzenie na 5 minut w temperaturze 200 stopni, a następnie przetrzeć wnętrze miękką gąbką.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Coraz więcej osób szuka naturalnych sposobów na poprawę wyglądu skóry. Okazuje się, że domowa maseczka z siemienia lnianego, jajka, miodu i wody może przynieść zaskakująco dobre efekty. Po nałożeniu na twarz skóra staje się bardziej napięta i promienna. Warto spróbować tego prostego i taniego rozwiązania, które można przygotować z łatwo dostępnych składników.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter.
4: charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk, znany z licznych skandali, postanowił zaskoczyć wszystkich swoją przemianą. Wszystko to dla małego Floriana, który właśnie obchodził swoje pierwsze urodziny. Na przyjęciu nie zabrakło personalizowanego balonu, tortu i prezentów, w tym Lamborghini Revuelto, które kosztuje tyle, co porządny rower. Co ciekawe, wśród gości nie pojawili się słynni rodzice Daniela, Danuta i Zenek Martyniukowie. Czyżby nowy, rodzinny rozdział nie obejmował wszystkich?
2: Mikołaj Bagi Bagiński po sukcesie w Tańcu z Gwiazdami postanowił stworzyć własne show – Farma Bagiego. W tym programie celebryci rywalizują na farmie, próbując przetrwać dzięki sojuszom i eliminacjom. Zwycięzca spełni marzenie jednego z fanów, a szczęśliwiec z hashtagiem zgarnie 10 tysięcy złotych i luksusowe wakacje. Odcinki można oglądać na YouTube, a finał już 27 czerwca. Ciekawe, czy ktoś z uczestników odkryje w sobie talent do uprawy ziemniaków. Helena Englert, córka słynnego Jana Englerta, odkryła przed światem gorzką prawdę o zarobkach aktorów. Okazuje się, że 3 miesiące pracy nad rolą w teatrze przynoszą mniej pieniędzy niż 2 godziny na Instagramie. Helena zrozpaczona, że aktorstwo nie jest tak opłacalne jak bycie influencerem. Przyznaje, że nie potrafi poświęcić się sztuce w pełni. Cóż, może czas na zmianę kariery. W końcu, kto by się spodziewał, że sztuka nie płaci rachunków? W Rio de Janeiro doszło do katastrofy, która wstrząsnęła światem internetu. Gaspi, młody influencer z Argentyny, zginął w zderzeniu 2 helikopterów, pozostawiając za sobą 3 miliony zrozpaczonych fanów. W tym samym wypadku życie stracił także amerykański muzyk Oliver Tree. Tragiczna śmierć Gaspiego to nie tylko strata dla jego fanów, ale i dla całej Ameryki Łacińskiej, gdzie jego odważne i satyryczne treści były prawdziwym fenomenem.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Netflix znowu zaskakuje. W 3. sezonie serialu 1670 chłopi planują lot na Księżyc, a sarmacka rzeczywistość trzeszczy w posadach. Jan Paweł, nasz samozwańczy Homo Sarmatus, stawia na kosmiczne ambicje, podczas gdy w Adamczychach płoną biblioteki, a szlachta drży przed tajemniczą chorobą poszlachecką. Premiera już 5 sierpnia, więc przygotujcie się na podróż pełną absurdów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski, para z polskiego showbiznesu, której życie na Instagramie wygląda jak bajka, właśnie doświadczyła brutalnego zderzenia z rzeczywistością. Oskar trafił do szpitala z migotaniem przedsionków, co dla 34-latka było szokiem. Okazuje się, że luksusowe życie ma swoją cenę, a zdrowie nie jest na

0: Tragedia w Mszanie Górnej. 19-letnia Magdalena zginęła pod swoim domem z rąk byłego chłopaka, Kacpra W. Po ataku sprawca uciekł do lasu, gdzie następnego dnia znaleziono jego ciało. Młoda kobieta zmarła mimo podjętej reanimacji. Znajomi Magdaleny twierdzą, że obawiała się byłego partnera.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W najbliższy weekend Kraków stanie się miejscem międzynarodowej rywalizacji młodych piłkarzy podczas 14. Murapol Cup Pucharu Prezydenta Krakowa. Zawodnicy z Polski, Ukrainy, Holandii, Azerbejdżanu i Włoch zmierzą się na obiektach Wisły Kraków. Szczególnie ciekawie zapowiada się występ młodych piłkarzy Torino, którzy po raz pierwszy pojawią się na tym turnieju. Mecze odbędą się 20 i 21 czerwca, a wstęp dla kibiców będzie wolny.
2: Zakończyła się policyjna obława w gminie Mszana Dolna. W trudno dostępnym rejonie znaleziono zwłoki mężczyzny, które mogą należeć do poszukiwanego Kacpra W. Służby zlokalizowały ciało dzięki wsparciu śmigłowca. Teraz śledczy prowadzą szczegółowe oględziny, aby potwierdzić tożsamość zmarłego. W Siemianowicach Śląskich odkryto ciała trzech osób w zamkniętym mieszkaniu. Zmarli to 94-letni mężczyzna, jego 90-letnia żona oraz ich 66-letni syn. Śledztwo nie wykazało śladów przemocy ani zatrucia czadem, a przyczyna śmierci pozostaje nieznana. Prokuratura rozważa zakończenie postępowania z powodu braku nowych dowodów. Piekary Śląskie, położone w sercu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, łączą historię z nowoczesnością. Miasto jest znane z Bazyliki Najświętszej Marii Panny i Świętego Bartłomieja, która przyciąga pielgrzymów z całej Polski. Warto również odwiedzić Kalwarię Piekarską oraz Kopiec Wyzwolenia, które podkreślają duchowy i historyczny charakter tego miejsca. Piekary Śląskie to także unikatowe zabytki techniki, jak młyn Reszki, świadczący o bogatej przeszłości przemysłowej regionu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Będzinie doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 27-letni zawodnik MMA, Bogusław R., śmiertelnie pobił 37-letniego Mario. Po sprzeczce, która przerodziła się w brutalny atak, ofiara zmarła z powodu rozległych obrażeń. Sprawca został zatrzymany w Gdańsku i czeka na proces, który odbędzie się pod koniec czerwca w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu. Grozi mu dożywocie.
0: Hotel Gołębiewski w Pobierowie oferuje atrakcyjne ceny na pobyty w wybranych terminach. Nocleg dla dwóch osób można zarezerwować już od 983 zł za dobę. Promocja dotyczy głównie dni od poniedziałku do czwartku w listopadzie. To świetna okazja dla tych, którzy chcą odpocząć nad morzem poza sezonem.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie został oficjalnie otwarty 10 czerwca i już przyciąga wielu gości. Jeszcze przed otwarciem obiekt wzbudzał kontrowersje, ale teraz jego oceny w Google wzrosły z 3,7 do 3,9 gwiazdek. Goście chwalą przestronne pokoje, pyszne jedzenie i doskonałe animacje dla dzieci. Hotel jest jednym z największych w Polsce i nadal budzi duże zainteresowanie.
0: Mieszkanka Szczecina, Justyna S., przyznała się do pobierania nielegalnych zasiłków na swoje dzieci, które przebywały w placówce opiekuńczej. Prokuratura zakończyła śledztwo i skierowała akt oskarżenia do sądu. Kobiecie grozi kara do 8 lat więzienia za oszustwo i składanie fałszywych oświadczeń. Sąd zdecyduje o jej dalszym losie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Siemiatyczach doszło do ataku na policjanta podczas interwencji domowej. 41-letni mieszkaniec miasta uderzył funkcjonariusza metalowym kluczem do kół, trzymając w drugiej ręce nóż kuchenny. Policjant doznał krwiaka na głowie. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany, a prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 45 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-litewską granicę. Wśród zatrzymanych znaleźli się obywatele Afganistanu, Etiopii, Somalii i Sudanu. Wszystkich odesłano na Litwę zgodnie z procedurą readmisji. Zatrzymano również 52-letnią obywatelkę Ukrainy, podejrzaną o organizowanie tego procederu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 16 stopni i zachmurzenie całkowite. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą

0: dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Tomasz Bobcek, król strzelców ekstraklasy z 20 golami, przeżywa trudne chwile po spadku Lechii Gdańsk z ligi. Piłkarz w rozmowie przyznał, że chciałby podjąć nowe wyzwania i rozwijać swoją karierę. Zainteresowanie Bobckiem wykazują kluby z Francji, Niemiec i Turcji. A kwota transferu może sięgnąć nawet 7 milionów euro.
1: Przyszłość Jakuba Modera w Feyenoordzie Rotterdam jest niepewna. Holenderski klub rozważa rozstanie z polskim pomocnikiem już w najbliższym oknie transferowym. Moder po problemach zdrowotnych nie odzyskał pełnej formy, co może wpłynąć na decyzję nowego trenera Feyenoordu. W barwach klubu rozegrał dotąd 30 spotkań, zdobywając 5 bramek.
0: Podczas mundialu w Dallas Japonia zremisowała z Holandią 2-2, ale to kibice z kraju kwitnącej wiśni ponownie przyciągnęli uwagę. Po meczu, zamiast od razu opuścić stadion, posprzątali swój sektor, zbierając odpady do worków. To zachowanie stało się symbolem japońskiej kultury i szacunku na arenie międzynarodowej. Podobną postawę pokazali piłkarze, zostawiając szatnie w idealnym stanie.
1: Na mundialu 2026 roku w Filadelfii trwa właśnie mecz pomiędzy Wybrzeżem Kości Słoniowej a Ekwadorem. Obie drużyny walczą o pierwsze punkty w fazie grupowej, ale na razie wynik pozostaje bezbramkowy. Wybrzeże Kości Słoniowej ma przewagę w strzałach, ale Ekwador lepiej kontroluje piłkę. Sytuacja na boisku jest dynamiczna, a zawodnicy obu ekip starają się przełamać impas. W maju zakończył się cykl zawodów lekkoatletycznych nadziei olimpijskich, który odwiedził wszystkie polskie województwa, przyciągając ponad 7 tysięcy dzieci. Po raz pierwszy imprezy odbyły się w nowych lokalizacjach, takich jak Sanok czy Zamość. Finał tegorocznej edycji odbędzie się 19 września na Stadionie Śląskim. Wydarzenie wspiera Orlen oraz marka diety od Brokuła, która zapewniła uczestnikom zbilansowane posiłki.
0: Paweł Korpuliński wygrał rundę Drift Masters w Irlandii, co pozwoliło mu objąć prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Faworyci, w tym Piotr Więcek, odpadli zaskakująco wcześnie, co przetasowało stawkę przed finałem na PGE Narodowym. Korpuliński pokonał m.in. Jakuba Przygońskiego i Conora Falweja, zdobywając swoje pierwsze zwycięstwo w karierze. Walka o tytuł Mistrza Europy nabiera tempa, a kolejne emocje czekają nas w Finlandii w lipcu.
1: Maja Chwalińska zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie dzięki dzikiej karcie. Polka, która była rewelacją tegorocznego Roland Garros, awansowała tam do finału, co zapewniło jej spektakularny skok w rankingu WTA na 21 miejsce. Teraz zawodniczka z Dąbrowy Górniczej rozpocznie turniej w Londynie od pierwszej rundy głównej drabinki. To kolejny krok w jej imponującej karierze tenisowej. Maja Chwalińska zaskoczyła tenisowy świat, docierając do finału Rolanda Garrosa. Iga Świątek, liderka polskiego tenisa, wyraziła ogromne uznanie dla swojej koleżanki, podkreślając, jak wielki sukces osiągnęła. Chwalińska, która otrzymała dziką kartę, pokonała wiele znakomitych zawodniczek. Teraz czeka ją wyzwanie na kortach Wimbledonu, gdzie będzie musiała przejść przez kwalifikacje. Hervé Renard, znany francuski trener, obejmie reprezentację Tunezji podczas trwających Mistrzostw Świata. Zmiana na stanowisku trenera to efekt dotkliwej porażki Tunezyjczyków 1-5 ze Szwedami. Renard, który zasłynął zwycięstwem Arabii Saudyjskiej nad Argentyną, ma poprowadzić drużynę do końca turnieju. Tunezyjczycy przygotowują się teraz do kluczowych meczów z Japonią i Holandią.
0: Kamila Wybrańczyk, narzeczona Artura Szpilki, przeszła operację korekty nosa. Celebrytka podzieliła się zdjęciami po zabiegu w mediach społecznościowych, wyrażając zadowolenie z efektów. Tymczasem ślub pary wciąż jest odkładany z powodu różnic światopoglądowych. Artur Szpilka marzy o ceremonii kościelnej, podczas gdy jego partnerka jest osobą niewierzącą.
1: Prezydent Polski, Karol Nawrocki, wziął udział w prestiżowej gali UFC Freedom 250 w Białym Domu, zorganizowanej z okazji 250. rocznicy powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. Podczas wydarzenia doszło do krótkiej rozmowy między Nawrockim a Trumpem. Gala zakończyła się sensacyjną porażką niepokonanego mistrza w walce wieczoru. Anastazja Kuś, 19-letnia sprinterka, zdobywa coraz większą popularność w polskiej lekkoatletyce. Jej sukcesy na bieżni, jak srebro na halowych mistrzostwach świata w Nankinie, to także zasługa wsparcia mamy, Alicji Kuś. Obie panie łączy nie tylko miłość do sportu, ale i wyjątkowa uroda, co przyciąga uwagę na czerwonych dywanach. Mimo nieprzychylnych komentarzy, ich bliska relacja pozostaje niezachwiana.
0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata 2026 trwają już od 5 dni, a dziś czeka nas hitowe starcie Francji z Senegalem. Faworyzowana Francja zmierzy się z groźnym rywalem z Afryki o godzinie 21. W nocy zobaczymy także mecze Irak, Norwegia oraz Argentyna, Algieria. Kibice mogą śledzić transmisję na kanałach TVP i w internecie. Poznaniu ruszył tenisowy turniej Enea Poznań Open, przyciągając zawodników znanych z wielkoszlemowych rozgrywek. Na kortach zobaczymy m.in. ubiegłorocznego triumfatora Maxa Kaśnikowskiego oraz faworytów, takich jak Aleksandr Szewczenko i Jan Choiński. Dodatkową atrakcją jest strefa równowagi mentalnej z udziałem Otylii Jędrzejczak, gdzie młodzi sportowcy mogą czerpać z doświadczeń mistrzów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1017 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 14 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W nowym sezonie Natalia Zwolińska zaczyna zupełnie nowy rozdział w swoim życiu. Po rozstaniu z Cezarym zmienia fryzurę i kancelarię. A w jej życiu pojawia się tajemniczy kurier Michał. Jego częste wizyty u Natalii nie umkną uwadze Klemensa, który wciąż pracuje z Natalią. Czy Klemens ponownie zawalczy o serce Natalii, mimo że wcześniej nie odwzajemniła jego uczuć? Wszystko wskazuje na to, że Natalia może związać się z Michałem, co niepokoi Klemensa. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i decyzje Natalii.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym wątkiem zemsty. W nowych odcinkach po wakacjach Paweł Zduński nie odpuści Dominikowi Walatowi, który w poprzednim sezonie spowodował wypadek, w wyniku którego zmarła jego żona Franka. Młody Walat, mimo wyroku sądu, znów będzie szalał po drogach grabiny, tym razem za kierownicą sportowego auta. Jego brawura doprowadzi do kolejnego tragicznego wypadku. Paweł, zdeterminowany, by sprawiedliwości stało się zadość, postanowi działać na własną rękę. W jego działania zaangażują się również miejscowi policjanci. Czy tym razem Walat trafi za kratki? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki M jak miłość. M jak miłość szykuje emocjonujące zmiany w nowym sezonie. Po wakacjach Paweł Zduński, samotny wdowiec, będzie szukał niani dla swojego syna Antosia. Nowa opiekunka ma odegrać kluczową rolę w życiu Pawła, a jej tożsamość pozostaje tajemnicą aż do września. Agnes, która dotychczas wspierała Pawła, zostanie odsunięta, co wywoła wiele emocji. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i zastanawiają się, czy nowa bohaterka stanie się kimś więcej niż tylko nianią. Czy Paweł odnajdzie w niej nową miłość? Wszystko wyjaśni się już jesienią.
1: Pierwsza miłość wraca po wakacjach z emocjonującymi odcinkami. Janek, główny bohater, zmierzy się z prawdą o ojcostwie Poli. W nowym sezonie, który startuje we wrześniu, Janek postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i przeprowadzi test DNA. Wykradnie smoczek Poli z mieszkania Lilki, by zdobyć próbkę do badania. Wynik testu rozwieje wszelkie wątpliwości. Pola jest jego córką. Lilka była kochanka Janka. Z satysfakcją przyjmie tę wiadomość. Czy Janek zdoła uwolnić się od manipulacji Lilki? Odpowiedzi poznamy dopiero późną jesienią.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 958 odcinek, który zostanie wyemitowany 24 czerwca o godzinie 16 na TVP1. Nana staje przed dramatycznym wyzwaniem, próbując uniknąć deportacji z Turcji. Oiras nie poddaje się i z determinacją szuka sposobu, by pomóc jej pozostać w kraju. Tymczasem Sinan otrzymuje propozycję pracy w USA, ale ku zaskoczeniu wszystkich decyduje się zostać w Stambule. Serial, pełen miłości i rodzinnych zawirowań, przyciąga widzów swoją wciągającą fabułą. W obsadzie zobaczymy m.in. Halila, Ibrahima, Seyhana i Sile Turkoglu. To idealna propozycja dla miłośników emocjonujących historii. Na Wspólnej w odcinkach 4234 i 4235 zaskakuje powrotem Zdzisława Muszko, który postanawia zbojkotować bar u Ziębów. Ten kultowy lokal, będący sercem serialu od samego początku, staje się celem jego intryg. Muszko odstrasza gości głośną krytyką pierogów, a później majstruje przy wentylacji, co wywołuje skargi mieszkańców. Zdzisław zbiera nawet podpisy pod petycją o zamknięcie baru. Czy to koniec legendarnego miejsca spotkań bohaterów? Odcinki pełne emocji i niespodziewanych zwrotów akcji już wkrótce na ekranach.
1: Rancho powraca z 11 sezonem, który zapowiada się na prawdziwą rewolucję w Wilkowyjach. Choć nie zobaczymy już Kusego, twórcy znaleźli sposób, by jego duch wciąż był obecny w serialu. Ilona Ostrowska, odtwórczyni roli Lucy, obiecuje, że jej bohaterka wywróci świat do góry nogami. Nowe odcinki będą pełne niespodzianek i emocji, a Lucy będzie mogła liczyć na wsparcie starych przyjaciół oraz prezydenta Pawła Kozioła. Premiera 6 nowych odcinków planowana jest na jesień 2026 roku na antenie TVP1. Fani mogą już zacząć odliczać dni do powrotu ulubionych bohaterów.
2: Serial Rancho powraca z 11 sezonem tej jesieni. Paweł Kozioł, były wójt Wilkowej, a obecnie prezydent Polski, kończy swoją drugą kadencję i wraca do rodzinnej wsi. Wilkowyje zmieniły się nie do poznania, co będzie dla niego sporym zaskoczeniem. W nowym sezonie nie zabraknie emocji, zwłaszcza w konfrontacjach z bratem bliźniakiem, biskupem Piotrem Koziołem. Istotną rolę odegra także babka Zielarka, która przejdzie wyrazistą metamorfozę. Serial obiecuje więcej magii i refleksji nad współczesną Polską. Cezary Żak ponownie wcieli się w podwójną rolę, a widzowie mogą spodziewać się wielu nowych wątków i postaci.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ród Smoka powraca z trzecim sezonem, a pierwszy odcinek zadebiutuje już 22 czerwca. To prawdziwe widowisko, które trwa aż 72 minuty, bijąc rekordy w historii HBO Max. W premierowym odcinku zobaczymy spektakularną bitwę w Gardzieli, jedno z największych morskich starć Westeros. Na planie pojawiło się aż 15 tysięcy statystów, a do realizacji użyto 3 milionów litrów wody i 25 ton propanu. W jednym z ujęć podpalono 23 kaskaderów, co jest nowym rekordem w świecie seriali. W rolach głównych powracają Emma Darcy, Matt Smith i Tom Glyn Carney. To będzie sezon pełen emocji i niezapomnianych scen.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie również 14 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. W najbliższy czwartek obchodzi 77. urodziny. Jacek Sasin, wicepremier, przyznał, że to ważna rocznica, podkreślając rolę Kaczyńskiego jako ikony III Rzeczypospolitej Polskiej. Sasin stanął także na czele nowego stowarzyszenia Po pierwsze Polska, które ma wspierać jedność partii i kampanię Przemysława Czarnka. Czarnek od 100 dni prowadzi prekampanię jako kandydat na premiera. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, wciąż mieszka u swojego kuzyna, Jana Marii Tomaszewskiego, z powodu przedłużającego się remontu na Żoliborzu. Prace w jego domu potrwają jeszcze kilka miesięcy, a Kaczyński pozostanie u kuzyna prawdopodobnie do końca roku. W międzyczasie prezes PiS jest zajęty pracą i czytaniem książek, a jego koty zadomowiły się w nowym miejscu. W Brazylii doszło do tragicznego wypadku podczas skoku na bungee. 21-letnia Maria Eduarda Rodriguez de Freitas zginęła, gdy pracownicy zrzucili ją z mostu bez przypięcia do liny zabezpieczającej. Świadkiem zdarzenia była 26-letnia pielęgniarka, która próbowała reanimować ofiarę. Trzy osoby z obsługi zostały aresztowane w związku z zaniedbaniami.
0: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące tanich linii lotniczych. Wkrótce każdy bilet będzie musiał zawierać w cenie co najmniej jeden pełnowymiarowy bagaż podręczny. To reakcja na skargi pasażerów dotyczące ukrytych opłat. Nowe zasady mogą wejść w życie jeszcze w tym roku, jeśli nie pojawią się niespodziewane sprzeciwy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na froncie w Ukrainie zaprezentowano nową wersję czołgu M1A1 Abrams o nazwie Lucifer. Pojazd został wyposażony w zaawansowany pancerz klatkowy, który ma chronić przed atakami dronów FPV. Te modyfikacje są odpowiedzią na rosnące zagrożenie ze strony tanich i precyzyjnych dronów, które mogą niszczyć pojazdy pancerne. Nowe rozwiązania mają na celu zwiększenie przeżywalności załóg i adaptację sprzętu do warunków ukraińskiego frontu. W Łodzi doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy 3-letnie dziecko stało na parapecie mieszkania na 3. piętrze. Policja szybko zareagowała, bezpiecznie ściągając chłopca do środka. Ojciec dziecka, który w tym czasie był na spacerze, może usłyszeć poważne zarzuty. Grozi mu kara do 5 lat więzienia za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo. W czerwcu mszyce stają się prawdziwym utrapieniem dla roślin, atakując zarówno warzywa, owoce, jak i kwiaty. Aby skutecznie z nimi walczyć, można sięgnąć po profesjonalne preparaty chemiczne lub naturalne metody. Popularnym domowym rozwiązaniem jest oprysk z czosnku i szarego mydła, który odstrasza insekty i chroni rośliny przed grzybami. Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, często nie kwitnie z powodu nieodpowiedniego oświetlenia lub nadmiaru azotu. Rozwiązaniem może być domowa odżywka z liści laurowych, która wspomaga kwitnienie i wzmacnia korzenie. Warto pamiętać, że skrzydłokwiat jest toksyczny dla zwierząt i dzieci, dlatego należy ustawiać go poza ich zasięgiem.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W sklepach Action pojawiła się elektryczna wyciskarka do cytrusów Home Essentials za jedyne niecałe 40 zł. Urządzenie pozwala szybko przygotować świeże soki z pomarańczy, cytryn i grejpfrutu, co jest idealnym rozwiązaniem na letnie upały. Dzięki prostocie obsługi i pojemnemu zbiornikowi wyciskarka zyskuje popularność wśród osób ceniących zdrowe napoje bez konserwantów. To praktyczny gadżet, który może stać się hitem tego lata.
2: W miejscowości Niechobrz doszło do poważnego wypadku podczas wjazdu pojazdu na autolawetę. 44-letni mężczyzna został potrącony i doznał zmiażdżenia nogi. Na miejscu jako pierwsi pojawili się policjanci z Boguchwały, którzy udzielili mu pierwszej pomocy. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe.
0: Na trasie S trzech policjantów zatrzymało 20-letniego kierowcę Audi, który jechał z prędkością 201 km na godzinę, mimo ograniczenia do 120 km na godzinę. Mieszkaniec Zielonej Góry został ukarany mandatem w wysokości 5000 zł i otrzymał 15 punktów karnych. Funkcjonariusze apelują o rozwagę na drodze, przypominając, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków. Aby ubrania w szafie pachniały świeżo przez długie tygodnie, wystarczy prosty trik. Przygotuj bawełniany woreczek z suszonymi ziołami, takimi jak lawenda czy szałwia, i umieść go między ubraniami. Regularne wietrzenie szafy i unikanie wilgoci to klucz do sukcesu. Naturalne zapachy nie tylko odświeżą odzież, ale także odstraszą mole.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Willi Foksal odbyła się 12. edycja charytatywnych zawodów kulinarnych Dziennikarzy Gwiazd. Wydarzenie wsparło Fundację Dwie Głowy oraz akcję Twoje Tak Ma Moc, promującą transplantację narządów. Wśród uczestników znaleźli się znani dziennikarze, a uwagę przyciągnęła Joanna Senyszyn, która pojawiła się w odważnej stylizacji. W Warszawie odbyła się premiera filmu Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, laureata Oscara. Wydarzenie przyciągnęło wiele gwiazd oraz osobistości ze świata polityki, w tym ministrę kultury Martę Cienkowską, marszałkinię Senatu Małgorzatę Kidawę-Błońską i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Film opowiada o relacjach niemieckiego pisarza z jego dziećmi i rozgrywa się w 1949 roku. To pierwsza pełnometrażowa fabuła Pawlikowskiego od czasu Zimnej Wojny.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu wyprzedza trendy. Tym razem z paznokciami, które wyglądają, jakby właśnie wyszły spod prysznica. Water Drop Nails to nowy hit, który imituje krople wody na paznokciach, a nasza królowa stylu już je nosi. Jeśli Doda coś nosi, to wiadomo, że to będzie rządzić w salonach kosmetycznych. Czyżbyśmy wszyscy mieli teraz chodzić z paznokciami jak po deszczu?
2: Czerwiec w Polsce nie rozpieszcza, więc Joanna Opozda postanowiła uciec na słoneczną Ibizę. Aktorka, znana z burzliwego rozstania z Antkiem Królikowskim, teraz błyszczy na Instagramie, prezentując nogi do nieba i elegancki kostium kąpielowy. Opozda nie tylko leniuchuje, ale też aktywnie spędza czas, biegając o poranku i wieczorami zachwyca znajomych zjawiskowymi kreacjami. Cóż, kto by nie chciał takiego życia na rajskich wakacjach?
1: Krzysztof Gojć, znany lekarz, przeżywa prawdziwą telenowelę rozwodową w Miami. W aktach sprawy znalazła się intercyza, która miała zabezpieczyć jego majątek przed roszczeniami Marcina Roznowskiego. Okazuje się, że po 6 latach małżeństwa, które miało być tylko formalnością dla zielonej karty, Gojć nie będzie musiał płacić alimentów. Finał tej medialnej szopki zaplanowano na koniec lipca, a sam Gojć nie szczędzi ostrych słów pod adresem byłego partnera, nazywając go męską plamabajanacką. Michał Wiśniewski, znany jako weteran rozwodów, znów jest na ustach wszystkich. Po 5 rozstaniu lider ich troje nie traci czasu i już krążą plotki o jego nowym związku. Tym razem na celowniku jest mandaryna, jego była żona, z którą kiedyś tworzył medialny duet. Czyżby historia miała zatoczyć koło i Michał planował powrót do przeszłości? Cóż, miłość w showbiznesie bywa nieprzewidywalna, a Michał Wiśniewski zdaje się być jej niekwestionowanym mistrzem.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i showbiznes.
1: Netflix postanowił skoczyć na lodowisko romansów hokejowych, próbując dogonić sukces Prime Video. Gigant streamingowy pracuje nad adaptacją książki Icebreaker Hannah Grace, której łyżwiarka figurowa i hokeista muszą dzielić lodowisko, a może i coś więcej. Amanda Lasher, znana z Plotkary, poprowadzi tę produkcję, choć na razie nie wiadomo, kto wcieli się w główne role. Ciekawe, czy Netflix zdoła przełamać lód i zdobyć serca widzów.
2: Roxana Węgiel i Kevin Mgley, para z show biznesu, pojawili się na 10. rocznicy ślubu Mariny i Wojciecha Szczęsnych, co oczywiście nie mogło umknąć uwadze mediów. Roxy z rozrzewnieniem opowiada o wsparciu, jakie otrzymuje od Mariny, podkreślając, że ich małżeństwo to wzór do naśladowania. Cóż, 10 lat w małżeństwie w świecie celebrytów to prawdziwy wyczyn, a może nawet cud. W końcu, kto by pomyślał, że wśród blasku fleszy można znaleźć prawdziwą miłość?
1: Roxana Węgiel, nasza młoda gwiazda, ruszyła w letnią trasę koncertową, a jej turkusowy bus jest teraz bardziej rozpoznawalny niż niejedna gwiazda na niebie. Wokalistka, która kiedyś dopłacała do koncertów, teraz podpisuje kontrakty reklamowe z producentami kosmetyków do włosów. W wywiadzie dla sk.pl przyznała, że w przeszłości była oszukiwana, ale teraz otacza się życzliwymi ludźmi. Premiera jej nowego albumu już za kilka dni, a fani mogą już cieszyć się utworami takimi jak Błękit czy Chciałam Ciebie Więcej.
2: Gamow Fall, świeżo upieczony zwycięzca Tańca z Gwiazdami, nie zwalnia tempa i już podbija plan serialu Barwy Szczęścia. Nasz nowy ulubieniec, kurier Michał, otoczony wianuszkiem gwiazd, z pewnością nie będzie narzekał na brak damskiego towarzystwa. Czyżby szykował się nowy romans na ekranie? Fani już nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak Gamow znów pokaże swoją słynną klatę i rozkocha w sobie kolejne serca. Jesień zapowiada się gorąco.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś mija 16 lat od dnia, który na zawsze zapisał się w historii polskiej muzyki. W czerwcu 2010 roku na warszawskim Bemowie w ramach festiwalu Sony Sphere na jednej scenie zagrała cała wielka czwórka thrash metalu. Metallica, Megadeth, Anthrax i Slayer. To było jak spełnienie marzeń dla fanów ciężkiego brzmienia, a bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Choć od tamtego czasu wiele się zmieniło, to niestety, mimo planu, wielka czwórka nigdy więcej nie stanęła razem na scenie. Russ Ballard, znany z hitu Since You've Been Gone, miał szansę stworzyć coś z Ozzym Osbournem, ale zamiast tego panowie spędzili czas na rozmowach o goglach noktowizyjnych. Spotkanie, które miało zaowocować przebojem, skończyło się na opowieściach o wojskowym demobilu. Mimo braku współpracy, Ozzy nie stracił na popularności, a jego album No More Tears z 1991 roku odniósł sukces. Teraz, jako prawdziwy bohater klasy robotniczej, został uhonorowany przez amerykański kongres.
2: John Fogerty, niezapomniany głos Creedence Clearwater Revival, doczeka się własnego filmu. Tak, to nie żart. Historia jego życia, pełna wzlotów i upadków, trafi na duże ekrany. Fogerty, z właściwym sobie humorem, zasugerował, że Timothée Chalamet mógłby go zagrać. Cóż, Brad Pitt musi poczekać na inną rolę. 16. edycja festiwalu Rok na Bagnie, już za rogiem. A goniąc nad Biebrzą szykuje się na prawdziwe muzyczne trzęsienie ziemi. Na scenie pojawią się takie legendy jak Buzz Cox, Deserter czy Hugh Cornwell z The Stranglers. Jakby tego było mało, festiwal oferuje nie tylko koncerty, ale i konferencję naukową. Bo przecież kto nie chciałby posłuchać wykładów na rokowym festiwalu? A dla tych, którzy wolą coś bardziej lokalnego, czeka jarmark podlaskich smakołyków.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Do prokuratury okręgowej w Płocku wpłynęła opinia sądowo-psychiatryczna dotycząca Bartosza G., podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Eksperci uznali, że Bartosz G. był poczytalny w chwili popełnienia czynu i może brać udział w postępowaniu. W związku z tym prokuratura złożyła wniosek o przedłużenie jego tymczasowego aresztowania o kolejne 3 miesiące. Śledztwo wciąż trwa i może potrwać jeszcze kilka miesięcy.
2: W Warszawie wybuchła polityczna burza po ujawnieniu, że młody lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk zarobił w ciągu roku ponad 1 700 000 zł. W reakcji na te doniesienia prezydent Rafał Trzaskowski zarządził pilne kontrole w Szpitalu Południowym i innych miejskich SOR-ach. Kacprzyk zrezygnował.

0: Mężczyzna przestrzega teraz przed podchodzeniem do koni od tyłu, co było przyczyną jego wypadku. Apeluje, by zawsze zachować ostrożność przy pracy ze zwierzętami.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Chleb Prądnicki z Krakowa zajął 47. miejsce w rankingu najlepszych pieczyw świata. Jego historia sięga XIV wieku, a receptura została odtworzona dzięki piekarzowi Antoniemu Madejowi. Chleb ten wyróżnia się trwałością i unikalnym smakiem, który doceniali nawet polscy monarchowie. To wyróżnienie może stać się nową formą promocji Krakowa, przyciągając turystów nie tylko zabytkami, ale i lokalną kuchnią.
2: W Mszanie Górnej doszło do tragicznej zbrodni. 19-letnia Magdalena została brutalnie zamordowana przez byłego chłopaka, Kacpra W., na progu własnego domu. Po zbrodni Kacper uciekł do lasu, gdzie dziś rano odnaleziono jego ciało. Ta tragedia wstrząsnęła całą Polską.
0: W Zawierciu doszło do groźnego wypadku. 15-letni chłopiec spadł z ogrodzenia i stracił przytomność. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował go do szpitala w Sosnowcu. Okoliczności zdarzenia są nadal wyjaśniane. W Piekarach Śląskich przed sądem stanął 25-letni Kamil N., oskarżony o podpalenie budynku z lokalami gastronomicznymi. Pożar, który wybuchł w maju ubiegłego roku, spowodował straty sięgające niecałych 4 milionów złotych. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia, jednak nadal nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. Proces sądowy już się rozpoczął, a motywy działania oskarżonego pozostają nieznane.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wczasowicze w Świnoujściu, planujący odwiedzić niemiecką część wyspy Uznam, muszą pamiętać o opłacie klimatycznej Kurtaxe. W sezonie letnim wynosi ona niecałe 4 euro dziennie. Opłatę można uiścić w automatach Kurkarten Automat, które znajdują się przy granicy i na deptakach. Fundusze z opłaty przeznaczane są na utrzymanie czystości i rozwój infrastruktury turystycznej. Modernizacja Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie znów się opóźnia. Wykonawca wniósł o przesunięcie terminu zakończenia prac na styczeń przyszłego roku. Tymczasem od 1 września tramwaje mają wrócić na pętlę Pomorzany, mimo że cała inwestycja zakończy się dopiero po odbiorach technicznych. Prace dodatkowe i surowa zima przyczyniły się do opóźnień.
0: Hotel Gołębiewski w Pobierowie oferuje teraz atrakcyjne ceny dla turystów. Nocleg dla dwóch osób można zarezerwować już od 983 zł, ale tylko w wybrane dni tygodnia. To świetna okazja, by skorzystać z luksusowych atrakcji hotelu poza sezonem, unikając wysokich cen letnich. W Bydgoszczy ruszają prace nad budową miejskiego kąpieliska w Parku Centralnym. Inwestycja, która zwyciężyła w bydgoskim budżecie obywatelskim, ma kosztować prawie 24 miliony złotych. Zbiornik o powierzchni 3,6 tysięcy metrów kwadratowych będzie gotowy najwcześniej w 2028 roku. Projekt spotkał się z krytyką przyrodników, obawiających się o wpływ na lokalne siedliska zwierząt.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 45 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską. Migranci pochodzili między innymi z Somalii, Sudanu, Etiopii i Afganistanu i zostali przekazani stronie litewskiej. Zatrzymano także 52-letnią obywatelkę Ukrainy, podejrzaną o organizowanie nielegalnej migracji. Wobec niej prowadzone są dalsze czynności.
0: Podczas interwencji domowej w Siemiatyczach doszło do ataku na policjanta. 41-letni mężczyzna uderzył funkcjonariusza metalowym kluczem do kół, trzymając w drugiej ręce nóż. Policjant doznał obrażeń głowy, a napastnik został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 10 lat więzienia za napaść na funkcjonariusza publicznego.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 17 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast we Wrocławiu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody,

0: brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Biedronka przygotowała specjalną ofertę na Dzień Ojca, pełną inspiracji na prezenty. Wśród propozycji znajdziemy kosmetyki samochodowe marki Car Stuff, które zadowolą każdego fana motoryzacji. Dla miłośników majsterkowania dostępne są wielozadaniowe latarki marki Lete, idealne do domowych prac. Ciekawym pomysłem są także żele pod prysznic od polskiej marki Elak, które wyróżniają się oryginalnymi opakowaniami. W ofercie znajdziemy również kosmetyki Nivea Men oraz praliny Lindor od Lind w atrakcyjnych promocjach. To doskonała okazja, by sprawić radość swoim bliskim.
2: Na rynku hurtowym paliw zapanowała stabilizacja po weekendzie. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen i BP Europa, utrzymali ceny na poziomie sprzed kilku dni. Cena benzyny PB95 wynosi 5228 zł za metr sześcienny, a oleju napędowego 5597 zł. Aramco oferuje te paliwa o złotówkę drożej. Warto podkreślić, że ta stagnacja następuje po solidnych obniżkach z końca ubiegłego tygodnia. Choć ropa naftowa tanieje, a złoty się umacnia, to na stacjach nie spodziewajmy się gwałtownych zmian cen. Od rana klienci Velobanku w całej Polsce mają poważne problemy z dostępem do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Awaria jest wynikiem weekendowego przejęcia klientów z City Handlowego. Użytkownicy zgłaszają trudności z logowaniem, wykonywaniem przelewów oraz płatnościami BLIK. Infolinia banku jest praktycznie niedostępna, co potęguje frustrację klientów. Velobank zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemów, ale nie podaje konkretnego terminu ich usunięcia. Klienci wyrażają swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych i zapowiadają skargi do Komisji Nadzoru Finansowego. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapowiedział znaczące zmiany w systemie podatkowym. Po ewentualnym objęciu władzy PiS planuje podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych oraz zwiększyć drugi próg podatkowy ze 120 do 180 tysięcy złotych. Zmiany te mają przynieść korzyści około 2,5 milionom podatników, w tym rodzinom i małżeństwom rozliczającym się wspólnie. Dzięki temu osoby wchodzące w drugi próg podatkowy mogłyby zaoszczędzić od 2 do 12 tysięcy złotych rocznie. Czarnek określił tę propozycję jako rewolucję podatkową na korzyść polskich rodzin.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące praw pasażerów linii lotniczych. Odszkodowania za opóźnione loty pozostają bez zmian, a pasażerowie nadal mogą liczyć na rekompensaty euro. Nowe regulacje ułatwią składanie reklamacji i umożliwią darmową korektę danych na bilecie do 48 godzin przed odlotem. Linie lotnicze będą musiały zapewnić powrót do terminala po 2 godzinach opóźnienia na płycie lotniska. Rodziny z dziećmi nie zapłacą za miejsca obok siebie, a osoby z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży zyskają dodatkową ochronę przed overbookingiem.
2: Na utrudnienia dla użytkowników platformy Twój e-PIT. W środę, 17 czerwca, od godziny 19 do 22, system będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Urząd Skarbowy zapowiada, że modernizacja ma na celu poprawę działania i bezpieczeństwa platformy. Podatnicy powinni zaplanować swoje sprawy wcześniej lub po zakończeniu przerwy. To dopiero początek zapowiedzianych prac, więc mogą wystąpić dalsze problemy z dostępem do systemu. Twój e-PIT cieszy się rosnącą popularnością, dlatego każda przerwa techniczna budzi duże zainteresowanie. Od początku 2027 roku ZUS planuje zwiększyć rentę wdowią z 15 do 25%. Ta zmiana może przynieść seniorom nawet do 1000 zł dodatkowo co miesiąc. Pozwoli to na wybór między pełną emeryturą z 25% renty rodzinnej albo odwrotnie. Zmiany dotyczą setek tysięcy osób, które mogą skorzystać na nowym systemie finansowym. Niemniej jednak obowiązuje limit świadczeń, co oznacza, że nie każdy otrzyma pełny dodatek. Rząd nie planuje aktualnie likwidacji tego limitu, ale w 2028 roku przewidziany jest przegląd tego programu.
1: Na paryskich targach zbrojeniowych Eurosatory 2026 zaprezentowano nową wersję szwedzkiej armatochaubicy Archer. Nowy model zyskał wojskowe podwozie MANHX28x8, co zwiększa jego mobilność i ochronę. Kluczowym elementem jest także innowacyjny system zarządzania ogniem Next Generation Indirect Fire Capability. Dzięki temu Archer staje się jedną z najnowocześniejszych platform artyleryjskich na świecie. Szwedzka administracja zamówień obronnych zamówiła już 48 takich haubic. To krok w stronę unifikacji sił zbrojnych Szwecji ze standardami NATO.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa prezentuje swoje najnowsze osiągnięcia na targach Eurosatory 2026 roku w Paryżu. 11 spółek z grupy, w tym Huta Stalowa Wola i fabryka broni Łucznik, przedstawia szeroką gamę produktów, od broni krótkiej po zaawansowane systemy optoelektroniczne. Kluczowym wydarzeniem jest podpisanie umowy z francuskim Eurenco, co umożliwi produkcję ładunków miotających do amunicji 155 mm w Polsce. To znaczący krok w kierunku zwiększenia suwerenności technologicznej kraju. Targi Eurosatory to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży obronnej, przyciągające wystawców z całego świata.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 950 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Po tragicznym wypadku Sahina, Kansel i Semih wpadną w ostrą kłótnię. Kansel, wykorzystując sytuację, zagra rolę ofiary, a Poyraz, nieświadomy prawdy, otoczy ją opieką. Sahin, ciężko ranny, trafi do szpitala, gdzie lekarze wprowadzą go w śpiączkę farmakologiczną. Kansel, pełna nerwów, nie zdoła ukryć swoich emocji, a widok rozpaczy Cennet dodatkowo ją przytłoczy. Semih, ignorując powagę sytuacji, doprowadzi siostrę do furii, co skończy się siarczystym policzkiem. Kansel, manipulując Poyrazem, stworzy fałszywą wersję wydarzeń, obwiniając Semiha za wypadek. M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót na ekrany z nowym sezonem. Na planie trwają właśnie zdjęcia do odcinków, które przyniosą wiele zawirowań w życiu bohaterów. Kasia, Jakub, Mariusz i Martyna znajdą się w centrum skomplikowanych relacji. Kasia zostanie uwikłana w niebezpieczną grę ze swoim nowym kochankiem, Aleksandrem Sowińskim, który ją szantażuje. Jakub, nieświadomy, że jest ojcem córki Kasi, zacznie układać sobie życie z Martyną. Jednak kiedy prawda wyjdzie na jaw, związek Jakuba i Martyny może stanąć pod znakiem zapytania. Czy Kasia i Jakub będą nierozłączni, jak sugerują zdjęcia z planu? Przyszłość bohaterów zapowiada się niezwykle burzliwie. Serial Rancho powraca z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Premiera planowana jest na jesień 2026 roku. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń, zwłaszcza w kontekście postaci Lucy, granej przez Ilonę Ostrowską. Po śmierci Pawła Królikowskiego jego bohater Kusy nie zostanie zastąpiony, ale jego obecność będzie odczuwalna w wyjątkowy sposób. Zdjęcia Kusego będą rozstawione w dworku Lucy w Wilkowyjach. Reżyser Wojciech Adamczyk zapewnia, że nie zamierza uśmiercać Kusego. Lucy czeka rewolucja, a jej działania mogą wywrócić świat do góry nogami. Nowy sezon to kontynuacja losów mieszkańców Wilkowej, a Lucy znów odegra kluczową rolę.
0: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 905 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy ulicy Akacjowej są w szoku po tym, jak dowiadują się o pocałunku Paquito i Flory. Ursula, zadowolona z odkrycia sekretów dzięki Christine Novoa, nie chce słuchać pułkownika Valverde. Tymczasem Jaime postanawia chronić Blankę przed wysłaniem do przerażającego sanatorium. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która uciekając przed brutalnym mężem, staje się matką małej Innocencji. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. Akacjowa 38 to opowieść, która nie pozwala oderwać się od ekranu.
1: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 897 odcinka. Blanca, pod wpływem Christiny Novoa, podejmuje dramatyczną decyzję o zakończeniu związku z Diegiem, co wywołuje burzę emocji w madryckiej kamienicy. Tymczasem rodzina Palaciosów szykuje się do podróży do Paryża, by świętować urodziny Marii Luisy, choć nie obywa się bez rodzinnych napięć. Na Akacjowej trwają przygotowania do wizyty mistyczki, co wprowadza dodatkowy chaos. Leonor, zaniepokojona sytuacją, ostrzega Diega, co prowadzi do jego interwencji. Odcinek zostanie wyemitowany 24 czerwca o godzinie 18:25 na TVP1. Serial przenosi widzów do klimatycznego Madrytu z początku XX wieku, gdzie luksus i codzienne problemy mieszają się w fascynującą opowieść. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 418 odcinek. Katalina postanawia wyznać ojcu prawdę o swoim konflikcie z Pelajem, co może zmienić wiele w ich relacjach. W posiadłości dochodzi do dramatycznych wydarzeń, które prowadzą do tragicznej śmierci Kimeny, wywołując napięcia między rodzinami. Nowy szef służby, Ricardo Pellicer, wprowadza zmiany w pałacowej hierarchii. Odcinek pełen emocji zostanie wyemitowany 24 czerwca o godzinie 15:05 na TVP2. Serial, osadzony w malowniczej Hiszpanii początku XX wieku, przyciąga widzów intrygami i zakazaną miłością. W rolach głównych występują m.in. Ana Garcés i Manuel Regueiro. To propozycja dla miłośników kostiumowych opowieści o miłości i tajemnicach.
0: W serialu Barwy Szczęścia po wakacyjnej przerwie czeka nas sporo zmian. Lea, córka Natalii, powraca na ekran w zupełnie nowej odsłonie. Rolę przejmie starsza aktorka, co oznacza, że Lea przestała być małym dzieckiem. Nowa bohaterka zaskoczy widzów nie tylko wyglądem, ale i nowymi zainteresowaniami. Zamiast jazdy konnej, Lea odkryje pasję do piłki nożnej i dołączy do klubu Start Falenica. W życiu rodzinnym również nastąpią zmiany. Lea zaakceptuje nowego partnera matki, kuriera Michała, co zwiastuje szczęśliwe chwile dla całej rodziny. Nowe odcinki już we wrześniu. Panna Młoda w 123 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Hunter wraca do Cichana po samotnej nocy w domku letniskowym, decydując się stawić czoła problemom małżeńskim i intrygom Bejzy. Jej powrót wywołuje wściekłość u Bejzy i Mukader, matki Cichana, która nie chce dopuścić do ciąży synowej. Hunter nie zamierza tłumaczyć się z oskarżeń o zniszczenie pokoju dziecięcego, lecz postanawia walczyć o swoje małżeństwo. Wzruszająca rozmowa z Cichanem zmienia jego nastawienie, a gniew ustępuje miejsca czułości. Cichan przyznaje, że chce mieć Hunter u swojego boku, gotów przeciwstawić się każdemu, kto stanie im na drodze. Ten odcinek Panny Młodej z pewnością dostarczy widzom wielu emocji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Obecnie w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dawid Kacprzyk, lekarz i radny warszawskiego Ursusa, znalazł się w centrum politycznej burzy. Jarosław Kaczyński ostro skomentował jego zarobki, które sięgnęły 1,5 miliona złotych w ciągu roku. Dziennikarze Kanału Zero ujawnili, że Kacprzyk mógł łączyć dyżury w szpitalu z aktywnością polityczną. Sprawą zajęły się już instytucje kontrolne, w tym Narodowy Fundusz Zdrowia. Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, ostro skrytykował Karola Nawrockiego za brak decyzji w sprawie odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Minęły już ponad 2 tygodnie od zapowiedzi prezydenta, a decyzja wciąż nie została ogłoszona. Mentzen podkreśla, że dalsze zwlekanie może zaszkodzić wiarygodności polskiego państwa i prezydenta. Pałac Prezydencki tłumaczy, że czekał na reakcję strony ukraińskiej, która jednak nie nadeszła. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, unikając polskiego wymiaru sprawiedliwości. Edward Martin, pełnomocnik prezydenta Donalda Trumpa do spraw ułaskawień, wyraził zaniepokojenie sytuacją, porównując ją do metod z czasów sowieckich. Ziobro jest podejrzewany o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Martin uważa, że działania przeciwko Ziobrze mają charakter politycznej zemsty. Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie zniesławienia Antoniego Macierewicza przez Radosława Sikorskiego. Podczas marcowego posiedzenia Sejmu Sikorski nazwał Macierewicza świrem. Prokuratura uznała, że sprawa nie wymaga interwencji z uwagi na brak interesu społecznego. Macierewicz może jednak dochodzić swoich praw jako oskarżyciel prywatny.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał Julitę Dziedzic-Bogucką z delegacji do Prokuratury Krajowej. Żona szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego zostanie przeniesiona do Prokuratury Okręgowej. Decyzja wejdzie w życie 30 września. Minister nie podał powodów tej decyzji, korzystając z ustawowych uprawnień.
0: Hinduski asceta Dulal Giri G. Maharaj od co najmniej 5 lat nie siada, co wywołuje ogromne poruszenie wśród internautów. Jego nogi są w dramatycznym stanie, z widocznymi zasinieniami i obrzękami, co budzi obawy o konieczność amputacji. Maharaj praktykuje Hatha Tapasya, formę pokuty polegającą na długotrwałej medytacji w pozycji stojącej. Fotografie przedstawiające jego stan stały się popularne w mediach społecznościowych. Belgijska firma John Cockerill ma wkrótce sfinalizować kontrakt na dostawę 30 nowoczesnych wież C-305 dla Ukrainy. Wieże te, przeznaczone do montażu na czołgach Leopard 1, znacząco zwiększą ich siłę ognia. Pierwsze 5 systemów ma trafić na Ukrainę w czerwcu przyszłego roku, a reszta do końca tego samego roku. Planowane jest także spotkanie ministrów obrony Belgii i Ukrainy w celu omówienia ewentualnego rozszerzenia zamówienia. Młode ziemniaki to prawdziwy hit wiosny i lata. Choć tradycyjnie podawane z masłem i koperkiem, warto spróbować czegoś nowego. Dodatek mięty i cytryny może nadać im świeżości i lekkości, idealnej na letnie obiady. Takie połączenie świetnie komponuje się z rybami, grillowanymi warzywami czy lekkimi mięsami.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express. Dzień Ojca to świetna okazja, by podarować coś praktycznego i niedrogiego. W Pepco znajdziemy szeroki wybór prezentów, które łączą funkcjonalność z atrakcyjną ceną. W ofercie są m.in. poduszki podróżne od 12 zł, eleganckie etui na paszport za 8 zł czy składane krzesła plażowe za 45 zł. Dzięki temu można przygotować atrakcyjny upominek bez nadwyrężania domowego budżetu.
0: Funkcjonariusze CBŚP i Krajowej Administracji Skarbowej w Poznaniu rozbili grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT. Do tej pory zarzuty usłyszało 12 osób, a straty budżetu państwa przekroczyły 10 milionów złotych. W ramach akcji zatrzymano 8 osób i zabezpieczono dokumentację oraz urządzenia elektroniczne. Podejrzanym grozi kara do 25 lat więzienia.
1: Czerwiec to kluczowy czas dla pomidorów. Ogrodnicy powinni pamiętać o usuwaniu bocznych pędów, zwanych wilkami, które zabierają roślinom cenne składniki odżywcze. Dzięki temu prostemu zabiegowi pomidory będą lepiej rosły i owocowały. Regularne usuwanie wilków poprawia zdrowie roślin i jakość plonów.
0: Często widzisz na zegarze powtarzające się cyfry, takie jak 11:11? To nie przypadek. Numerolodzy mówią, że lustrzane godziny to ważne przesłania od wszechświata. Godzina 21:21 zwiastuje życiową rewolucję, opiekę anioła stróża i nadchodzące szczęście. To znak, by otworzyć się na zmiany i porzucić toksyczne nawyki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Polsce rośnie popularność tradycyjnych imion, takich jak Anna, Katarzyna i Maria. Mimo to imię Nora pozostaje rzadkością. Nosi je zaledwie 200 273 kobiety. Nora, choć ma piękne znaczenie i kojarzy się z inteligencją oraz niezależnością, nie zdobyła szerokiego uznania wśród rodziców. W ubiegłym roku imię to nadano tylko 5 dziewczynkom.
1: Coraz więcej osób szuka naturalnych sposobów na poprawę wyglądu skóry. Okazuje się, że domowa maseczka z siemienia lnianego, jajka, miodu i wody może przynieść zaskakująco dobre efekty. Po nałożeniu na twarz skóra staje się bardziej napięta i promienna. Warto spróbować tego prostego i taniego rozwiązania, które można przygotować z łatwo dostępnych składników.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 17 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk, znany z licznych skandali, postanowił zaskoczyć wszystkich swoją przemianą. Wszystko to dla małego Floriana, który właśnie obchodził swoje pierwsze urodziny. Na przyjęciu nie zabrakło personalizowanego balonu, tortu i prezentów, w tym Lamborghini Revuelto, które kosztuje tyle, co porządny rower. Co ciekawe, wśród gości nie pojawili się słynni rodzice Daniela, Danuta i Zenek Martyniukowie. Czyżby nowy, rodzinny rozdział nie obejmował wszystkich?
2: Mikołaj Bagi Bagiński po sukcesie w Tańcu z Gwiazdami postanowił stworzyć własne show – Farma Bagiego. W tym programie celebryci rywalizują na farmie, próbując przetrwać dzięki sojuszom i eliminacjom. Zwycięzca spełni marzenie jednego z fanów, a szczęśliwiec z hashtagiem zgarnie 10 tysięcy złotych i luksusowe wakacje. Odcinki można oglądać na YouTube, a finał już 27 czerwca. Ciekawe, czy ktoś z uczestników odkryje w sobie talent do uprawy ziemniaków. W Rio de Janeiro doszło do katastrofy, która wstrząsnęła światem internetu. Gaspi, młody influencer z Argentyny, zginął w zderzeniu dwóch helikopterów, pozostawiając za sobą 3 miliony zrozpaczonych fanów. W tym samym wypadku życie stracił także amerykański muzyk Oliver Tree. Tragiczna śmierć Gaspiego to nie tylko strata dla jego fanów, ale i dla całej Ameryki Łacińskiej, gdzie jego odważne i satyryczne treści były prawdziwym fenomenem. Netflix znowu zaskakuje. W trzecim sezonie serialu 1670 chłopi planują lot na Księżyc, a sarmacka rzeczywistość trzeszczy w posadach. Jan Paweł, nasz samozwańczy Homo Sarmatus, stawia na kosmiczne ambicje, podczas gdy w Adamczychach płoną biblioteki, a szlachta drży przed tajemniczą chorobą poszlachecką. Premiera już 5 sierpnia, więc przygotujcie się na podróż pełną absurdów i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Świat muzyki klasycznej stracił jednego z najważniejszych twórców brzmienia. Andrzej Sasin, wybitny reżyser dźwięku i producent muzyczny, zmarł 11 czerwca, ale dopiero dziś zaczęły pojawiać się publiczne nekrologi. Artysta, dwukrotny laureat Grammy, przez lata współtworzył sukcesy Filharmonii Narodowej. Jego perfekcjonizm i nieustanne poszukiwanie doskonałego brzmienia pozostaną w pamięci środowiska muzycznego na zawsze. Wielki sukces na festiwalu w Cannes. A teraz ojczyzna Pawła Pawlikowskiego wkracza na polskie ekrany. Uroczysta premiera w Warszawie przyciągnęła całą śmietankę towarzyską. Od Agaty Kuleszy po prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Film opowiada o skomplikowanej relacji Thomasa Manna z córką Eriką, a akcja toczy się w czasach zimnej wojny. Ciekawe, czy emocje na ekranie dorównają tym na czerwonym dywanie. Wielki finał Dni Jastrzębia Zdroju z udziałem Skolima okazał się niezapomnianym wydarzeniem, choć niekoniecznie z powodu muzycznych uniesień. Gwiazda Wieczoru postanowiła zafundować fanom ponad dwugodzinne oczekiwanie, co wywołało prawdziwą burzę w sieci. Tłumy, które zgromadziły się pod sceną, zamiast cieszyć się koncertem, musiały zmierzyć się z frustracją i ściskiem. Mimo rekordowej frekwencji, wielu uczestników opuściło stadion z poczuciem niedosytu i rozczarowania.
1: W świecie muzyki znowu gorąco. Donatan, znany producent, postanowił stanąć murem za Skolimem, wyśmiewając pomysł emerytur dla artystów. Na Instagramie zaprezentował swoje genialne rozwiązanie. Dopłaty, kilometrówki i nowe auta dla twórców, bo przecież stary samochód to brak natchnienia. A wszystko to w odpowiedzi na Skolima, który twierdził, że artyści nie powinni sięgać po publiczne pieniądze. Doda, która wcześniej twierdziła, że nikt nie chce współpracować ze Skolimem, chyba musi zrewidować swoje poglądy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Andrzej Piaseczny, znany z tajemniczości, tym razem otworzył się w podcaście Wojewódzki Kędzierski. Opowiedział o swoim dawnym związku z Mirosławą i roli ojca dla jej dwóch synów. Choć przyznał, że nie był najlepszym ojcem, z szacunkiem patrzy na ich życiowe wybory. Co ciekawe, mimo że kiedyś marzył o własnym dziecku, dziś nie planuje powiększenia rodziny, bo czas nieubłaganie płynie. Bonnie Tyler, ikona muzyki, przeżyła prawdziwy dramat w portugalskim szpitalu. Po nagłej operacji jelit i miesiącu w śpiączce farmakologicznej artystka odzyskała świadomość, ale jej zdrowie wciąż pozostawia wiele do życzenia. Choć lekarze są pełni nadziei, jej powrót do pełni sił to proces, który wymaga czasu. Niestety, wakacyjne koncerty muszą poczekać, ale fani wciąż trzymają kciuki za jesienne występy. 11 lat temu Dave Grohl z Foo Fighters zaliczył niezły upadek ze sceny w Göteborgu, łamiąc nogę, ale nie przeszkodziło mu to w dokończeniu koncertu z gipsem na nodze. Teraz, w 2026 roku, zespół powrócił do Szwecji, by zagrać na Strawberry Arena, a Grohl z rozrzewnieniem wspominał tamten pamiętny występ. Jak sam stwierdził, to był jego ulubiony koncert, bo mimo wszystko udało się go dokończyć. Cóż, nie każdy lider rockowej kapeli może pochwalić się takim uporem i determinacją. Kto by pomyślał, że jeden z największych hitów Bon Jovi, Living on a Prayer, mógł skończyć w koszu na śmieci? John Bon Jovi początkowo kręcił nosem na ten utwór, bo powstał przy pianinie, a przecież to zespół gitarowy. Na szczęście Richie Sambora i Desmond Child nie dali za wygraną i dosłownie błagali Johna, by dał piosence szansę. Efekt? Hit przez duże H, który otworzył zespołowi drzwi do sławy. A teraz szykujcie się na filmową biografię Bon Jovi, bo Universal już nad nią pracuje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie wybuchł kryzys wokół młodego medyka i radnego Dawida Kacprzyka, który w rok powiększył swój majątek o niecałe 2 miliony złotych. Prezydent Rafał Trzaskowski zlecił pilną kontrolę w Szpitalu Południowym oraz innych warszawskich oddziałach ratunkowych. Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, a sprawą zajmuje się Narodowy Fundusz Zdrowia i Naczelna Izba Lekarska. Władze miasta zapowiadają surowe kary, jeśli potwierdzą się nieprawidłowości.
2: Po Warszawie znów kursują historyczne tramwaje, które wielu mieszkańców pamięta z dzieciństwa. Od miesiąca działa linia 36, a wkrótce dołączy do niej kultowa Tetka. W tym sezonie na torach pojawią się także zabytkowe wagony z Krakowa i Poznania, a w planach jest przyjazd tramwaju z Gdańska. Przejazdy odbywają się na zwykłych biletach warszawskiego transportu publicznego.
1: Dziś w Warszawie rozpoczął się Loud Congress, skupiający uwagę na przyszłości sieci i mediów społecznościowych. Wydarzenie zgromadziło czołowych twórców internetowych i ekspertów od nowoczesnych technologii. Uczestnicy mogą liczyć na prelekcje dotyczące sztucznej inteligencji i skutecznego marketingu. Wieczorem odbędzie się ceremonia wręczenia nagród pokolenie Loud dla wyróżniających się młodych przedsiębiorców i twórców. Tragedia w Mszanie Górnej. 19-letnia Magdalena zginęła pod swoim domem z rąk byłego chłopaka, Kacpra W. Po ataku sprawca uciekł do lasu, gdzie następnego dnia znaleziono jego ciało. Młoda kobieta zmarła mimo podjętej reanimacji. Znajomi Magdaleny twierdzą, że obawiała się byłego partnera.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W najbliższy weekend Kraków stanie się miejscem międzynarodowej rywalizacji młodych piłkarzy podczas 14. Murapol Cup Pucharu Prezydenta Krakowa. Zawodnicy z Polski, Ukrainy, Holandii, Azerbejdżanu i Włoch zmierzą się na obiektach Wisły Kraków. Szczególnie ciekawie zapowiada się występ młodych piłkarzy Torino, którzy po raz pierwszy pojawią się na tym turnieju. Mecze odbędą się 20 i 21 czerwca, a wstęp dla kibiców będzie wolny. Od jutra kierowcy wjeżdżający do Zakopanego od strony Krakowa będą mogli korzystać z nowej drogi prowadzącej do centrum miasta. Nowy odcinek łączy Zakopiankę z okolicami dworca PKP i ma pomóc w rozładowaniu ruchu na zatłoczonej ulicy Nowotarskiej. Zmieni się także organizacja ruchu, a władze apelują o ostrożność i zwracanie uwagi na nowe znaki drogowe. Inwestycja kosztowała około 6,5 miliona złotych i została sfinansowana z budżetu miasta.
2: W Siemianowicach Śląskich odkryto ciała trzech osób w zamkniętym mieszkaniu. Zmarli to 94-letni mężczyzna, jego 90-letnia żona oraz ich 66-letni syn. Śledztwo nie wykazało śladów przemocy ani zatrucia czadem, a przyczyna śmierci pozostaje nieznana. Prokuratura rozważa zakończenie postępowania z powodu braku nowych dowodów. W Będzinie doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 27-letni zawodnik MMA Bogusław R. śmiertelnie pobił 37-letniego Mario. Po sprzeczce, która przerodziła się w brutalny atak, ofiara zmarła z powodu rozległych obrażeń. Sprawca został zatrzymany w Gdańsku i czeka na proces, który odbędzie się pod koniec czerwca w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu. Grozi mu dożywocie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie oferuje atrakcyjne ceny na pobyty w wybranych terminach. Nocleg dla dwóch osób można zarezerwować już od 983 zł za dobę. Promocja dotyczy głównie dni od poniedziałku do czwartku w listopadzie. To świetna okazja dla tych, którzy chcą odpocząć nad morzem poza sezonem.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie został oficjalnie otwarty 10 czerwca i już przyciąga wielu gości. Jeszcze przed otwarciem obiekt wzbudzał kontrowersje, ale teraz jego oceny w Google wzrosły z 3,7 do 3,9 gwiazdek. Goście chwalą przestronne pokoje, pyszne jedzenie i doskonałe animacje dla dzieci. Hotel jest jednym z największych w Polsce i nadal budzi duże zainteresowanie.
1: Mieszkanka Szczecina, Justyna S., przyznała się do pobierania nielegalnych zasiłków na swoje dzieci, które przebywały w placówce opiekuńczej. Prokuratura zakończyła śledztwo i skierowała akt oskarżenia do sądu. Kobiecie grozi kara do 8 lat więzienia za oszustwo i składanie fałszywych oświadczeń. Sąd zdecyduje o jej dalszym losie. Na trasie S61 doszło do nietypowego zdarzenia. 30-letni mężczyzna jechał hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej, zmierzając na stację paliw po papierosy. Kierowcy, którzy go mijali, powiadomili policję. Już szybko zareagowali i ukarali.

0: Somalii i Sudanu. Wszystkich odesłano na Litwę zgodnie z procedurą readmisji. Zatrzymano również 52-letnią obywatelkę Ukrainy, podejrzaną o organizowanie tego procederu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury także 18 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest umiarkowane, a we Wrocławiu dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Tomasz Bobcek, król strzelców ekstraklasy z 20 golami, przeżywa trudne chwile po spadku Lechii Gdańsk z ligi. Piłkarz w rozmowie przyznał, że chciałby podjąć nowe wyzwania i rozwijać swoją karierę. Zainteresowanie Bobckiem wykazują kluby z Francji, Niemiec i Turcji. A kwota transferu może sięgnąć nawet 7 milionów euro.
2: Przyszłość Jakuba Modera w Feyenoordzie Rotterdam jest niepewna. Holenderski klub rozważa rozstanie z polskim pomocnikiem już w najbliższym oknie transferowym. Moder po problemach zdrowotnych nie odzyskał pełnej formy, co może wpłynąć na decyzję nowego trenera Feyenoordu. W barwach klubu rozegrał dotąd 30 spotkań, zdobywając 5 bramek. Reprezentacja Argentyny przystępuje do obrony tytułu Mistrza Świata, a Leo Messi, mimo 39 lat, nadal odgrywa kluczową rolę. Mauro Cantoro, były piłkarz Wisły Kraków, podkreśla, że drużyna jest zgrana i wspierana przez młode talenty, takie jak Nico Paz i Giuliano Simeone. Argentyna pozostaje jednym z głównych faworytów turnieju, a Julian Alvarez może stać się jego gwiazdą. W fazie grupowej zmierzą się z Algierią, Austrią i Jordanią. Na piłkarskich Mistrzostwach Świata 2026 doszło do niespodzianki. Hiszpania zremisowała bezbramkowo z Republiką Zielonego Przylądka w pierwszym meczu grupy H. Selekcjoner Luis de la Fuente przyznał, że brakowało skuteczności i świeżości w grze jego zespołu. Mimo wielu prób Hiszpanie nie zdołali pokonać 40-letniego bramkarza Wozinhy.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Na Mundialu 2026 w Los Angeles Iran przegrał z Nową Zelandią 0-1. Jedyną bramkę zdobył Elia Just. Mimo większego posiadania piłki przez Iran, to Nowa Zelandia skuteczniej wykorzystała swoje szanse. Obie drużyny rozpoczęły tym meczem fazę grupową turnieju.
2: Reprezentacja Francji rozpoczyna dziś Mundial meczem z Senegalem. Wiele zależy od formy Kyliana Mbappe, który ma szansę pobić rekord Miroslava Klose jako najlepszego strzelca w historii finałów. Były reprezentant Francji, Vincent Candela, przypomina o bolesnej porażce z 2002 roku i ostrzega przed siłą Senegalu. Czy Didier Deschamps poprowadzi trójkolorowych do sukcesu, unikając powtórki z przeszłości? W maju zakończył się cykl zawodów lekkoatletycznych nadziei olimpijskich, który odwiedził wszystkie polskie województwa, przyciągając ponad 7 tysięcy dzieci. Po raz pierwszy imprezy odbyły się w nowych lokalizacjach, takich jak Sanok czy Zamość. Finał tegorocznej edycji odbędzie się 19 września na Stadionie Śląskim. Wydarzenie wspiera Orlen oraz marka diety od Brokuła, która zapewniła uczestnikom zbilansowane posiłki.
1: Paweł Korpuliński wygrał rundę Drift Masters w Irlandii, co pozwoliło mu objąć prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Faworyci, w tym Piotr Więcek, odpadli zaskakująco wcześnie, co przetasowało stawkę przed finałem na PGE Narodowym. Korpuliński pokonał m.in. Jakuba Przygońskiego i Conora Falweja, zdobywając swoje pierwsze zwycięstwo w karierze. Walka o tytuł Mistrza Europy nabiera tempa, a kolejne emocje czekają nas w Finlandii w lipcu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek, nasza czołowa tenisistka, opowiedziała o trudnych chwilach, jakie przeżywała pod koniec 2024 roku z powodu fali hejtu. Mimo że w zeszłym roku triumfowała na Wimbledonie, obecnie nie jest faworytką nadchodzącego turnieju. Świątek zakończyła French Open na czwartej rundzie, a w cieniu jej sukcesów znalazła się Maja Chwalińska, która awansowała do finału. Iga podkreśla, jak ważne jest wsparcie bliskich w trudnych momentach. Maja Chwalińska zagra w głównej drabince Wimbledonu dzięki dzikiej karcie przyznanej przez organizatorów. To miłe zaskoczenie dla polskiej tenisistki, która dzięki temu uniknie kwalifikacji. Chwalińska wróciła już z urlopu i rozpoczęła przygotowania do turnieju, który startuje 29 czerwca. Maja Chwalińska zaskoczyła tenisowy świat, docierając do finału Rolanda Garrosa. Iga Świątek, liderka polskiego tenisa, wyraziła ogromne uznanie dla swojej koleżanki, podkreślając, jak wielki sukces osiągnęła. Chwalińska, która otrzymała dziką kartę, pokonała wiele znakomitych zawodniczek. Teraz czeka ją wyzwanie na kortach Wimbledonu, gdzie będzie musiała przejść przez kwalifikacje. Hervé Renard, znany francuski trener, obejmie reprezentację Tunezji podczas trwających Mistrzostw Świata. Zmiana na stanowisku trenera to efekt dotkliwej porażki Tunezyjczyków 1-5 ze Szwedami. Renard, który zasłynął zwycięstwem Arabii Saudyjskiej nad Argentyną, ma poprowadzić drużynę do końca turnieju. Tunezyjczycy przygotowują się teraz do kluczowych meczów z Japonią i Holandią.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kamila Wybrańczyk, narzeczona Artura Szpilki, przeszła operację korekty nosa. Celebrytka podzieliła się zdjęciami po zabiegu w mediach społecznościowych, wyrażając zadowolenie z efektów. Tymczasem ślub pary wciąż jest odkładany z powodu różnic światopoglądowych. Artur Szpilka marzy o ceremonii kościelnej, podczas gdy jego partnerka jest osobą niewierzącą. Piłkarskie Mistrzostwa Świata 2026 trwają już od 5 dni, a dziś czeka nas hitowe starcie Francji z Senegalem. Faworyzowana Francja zmierzy się z groźnym rywalem z Afryki o godzinie 21. W nocy zobaczymy także mecze Irak, Norwegia oraz Argentyna, Algieria. Kibice mogą śledzić transmisję na kanałach TVP i w internecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Bydgoszcz to miasto przywitana z temperaturą 17 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecki serial Panna Młoda zyskuje coraz większą popularność w Polsce. Już 30 czerwca na antenie TVP 2 zadebiutuje 134 odcinek tej emocjonującej telenoweli. W najnowszym epizodzie widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, gdy prawda o ciąży Bejzy wyjdzie na jaw. Mukadder odkryje, że ciąża była wielkim kłamstwem, co wywoła lawinę emocji. Tymczasem Cichan nie wierzy oskarżeniom Hanser, że Bejza celowo spowodowała wypadek. Serial, który zastąpił uwielbianą Miłość i Nadzieję, przyciąga widzów od stycznia tego roku. Fani z niecierpliwością czekają na kolejne zwroty akcji i rozwój historii Hanser i Cichana. M jak Miłość powraca z emocjonującym wątkiem zemsty. W nowych odcinkach po wakacjach Paweł Zduński nie odpuści Dominikowi Walatowi, który w poprzednim sezonie spowodował wypadek, w wyniku którego zmarła jego żona Franka. Młody Walat, mimo wyroku sądu, znów będzie szalał po drogach grabiny, tym razem za kierownicą sportowego auta. Jego brawura doprowadzi do kolejnego tragicznego wypadku. Paweł, zdeterminowany, by sprawiedliwości stało się zadość, postanowi działać na własną rękę. W jego działania zaangażują się również miejscowi policjanci. Czy tym razem Walat trafi za kratki? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki M jak Miłość. Na Wspólnej wkracza w emocjonującą fazę. W odcinkach 4234 i 4235, które już wkrótce na ekranach, powraca Zdzisław Muszko, grany przez Piotra Cywusa. Ten znany z tarapatów sąsiad postanawia zniszczyć kultowy bar u Ziębu. W odcinku 4234 Muszko krytykuje pierogi i odstrasza klientów, a potem potajemnie bada przewody wentylacyjne. W kolejnym odcinku 4235 mieszkańcy narzekają na uciążliwe zapachy z kuchni, co okazuje się wynikiem celowego uszkodzenia wentylacji. Roman zgłasza sprawę na policję, a Muszko zbiera podpisy, by zamknąć lokal. Czy bar u Ziębów przetrwa te intrygi? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach.
0: Serial 1670 powraca z trzecim sezonem, który zadebiutuje na Netflixie już 5 sierpnia. Nowe odcinki zapowiadają emocjonujące wydarzenia, w tym lot na Księżyc i wzrastające niezadowolenie chłopów. Jan Paweł, główny bohater, planuje wysłać chłopa na Księżyc, by udowodnić światu, że jest prawdziwym homo sarmatus. Tymczasem w Adamczychach trwa kryzys tożsamości po utracie aktów szlacheckich, a rodzina Adamczewskich zmaga się z osobistymi problemami. Zofia walczy z syndromem opuszczonego gniazda, a Jakub próbuje podbić Warszawę. Aniela wraca do Adamczych z planem otwarcia szkoły dla chłopów. Serial obiecuje mroczniejszy klimat, pełen zaskakujących zwrotów akcji i popkulturowych odniesień.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 906 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 lipca, pułkownik zmaga się z poczuciem winy, wierząc, że jego ślepota to kara za grzechy. Ursula chce zwolnić Pakita za pocałunek z Florą, mimo że dziewczyna staje w jego obronie. Riera i Diego łączą siły, by pokonać Ursulę. Sylwia nie rozumie, dlaczego pułkownik jest dla niej tak nieprzyjemny. Serial opowiada o Carmen, która po dramatycznych wydarzeniach ucieka z córką, próbując zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 958 odcinek, który zostanie wyemitowany 24 czerwca o godzinie 16 na TVP1. Nana staje przed dramatycznym wyzwaniem, próbując uniknąć deportacji z Turcji. Poyraz nie poddaje się i z determinacją szuka sposobu, by pomóc jej pozostać w kraju. Tymczasem Sinan otrzymuje propozycję pracy w USA, ale ku zaskoczeniu wszystkich decyduje się zostać w Stambule. Serial, pełen miłości i rodzinnych zawirowań, przyciąga widzów swoją wciągającą fabułą. W obsadzie zobaczymy m.in. Halila, Ibrahima, Ceyhana i Sile Turkoglu. To idealna propozycja dla miłośników emocjonujących historii. Panna Młoda wkracza w emocjonujący etap. W 129 odcinku, który zostanie wyemitowany 24 czerwca o 17.20 na TVP2, Jonca stanie przed trudnym wyborem finansowym. Cichan, zdeterminowany, by odciąć się od przeszłości, odwiedza rodzinny dom tylko po to, by zabrać swoje rzeczy. Ignoruje wszelkie próby rozmowy ze strony matki i Bejzy, koncentrując się na przyszłości z Hanser. Tymczasem Deria proponuje Jonce kosztowną ofertę wynajmu pokoju, co zmusza ją do przemyśleń. Serial Panna Młoda ciąga widzów swoją złożoną fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. To opowieść o miłości, która musi przetrwać w cieniu rodzinnych konfliktów i finansowych zobowiązań.
0: Serial Magda M. to prawdziwy fenomen polskiej telewizji. Od premiery pierwszego odcinka minęło już ponad 20 lat, a produkcja wciąż budzi emocje. Historia ambitnej prawniczki Magdaleny Miłowicz, granej przez Joannę Brodzik, i jej relacji z tajemniczym Piotrem Korzeckim, w którego wcielił się Paweł Małaszyński, przyciągała przed ekrany miliony widzów. Serial zdobył prestiżowe nagrody, w tym Telekamerę 2007. W sumie wyemitowano 55 odcinków, a chemia między głównymi bohaterami na długo zapisała się w pamięci widzów. Na ekranie pojawiła się plejada gwiazd, takich jak Katarzyna Bujakiewicz, Bartłomiej Świderski czy Daria Widawska.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Poznaniu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. W najbliższy czwartek obchodzi 77. urodziny. Jacek Sasin, wicepremier, przyznał, że to ważna rocznica, podkreślając rolę Kaczyńskiego jako ikony III Rzeczypospolitej Polskiej. Sasin stanął także na czele nowego stowarzyszenia Po pierwsze Polska, które ma wspierać jedność partii i kampanię Przemysława Czarnka. Czarnek od 100 dni prowadzi prekampanię jako kandydat na premiera.
0: Najnowsze sondaże wskazują, że wspólna lista wyborcza Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy nie cieszy się dużym poparciem. Tylko niecałe 40% badanych rozważyłoby oddanie na nią głosu, podczas gdy niecałe 43% jest przeciw. To może być poważny problem dla Donalda Tuska, ponieważ obecni koalicjanci Koalicji Obywatelskiej nie weszliby do Sejmu. Dyskusja o wspólnym starcie w wyborach 2027 roku nabiera na znaczeniu.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział przyjęcie projektu ustawy, który pozwoli rządowej agencji monitorować zarobki w sektorze medycznym. To reakcja na sprawę Dariusza Kacprzyka, młodego lekarza i radnego, który ujawnił dochód w wysokości 1,5 miliona złotych. Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej po medialnych doniesieniach. Premier podkreślił, że transparentność zarobków leży w interesie lekarzy i społeczeństwa. Odwołanie prokurator ze Szczecina, Julity Dziedzic-Boguckiej, wywołało burzę w środowisku prawnym i politycznym. Decyzja prokuratora generalnego zapadła mimo sprzeciwu przełożonych i bez oficjalnego uzasadnienia. Opozycja sugeruje, że może to być polityczna zemsta, związana z wcześniejszymi działaniami prokurator. Dodatkowo, Dziedzic-Bogucka jest żoną szefa kancelarii prezydenta, co dodaje sprawie wymiaru politycznego. W Brazylii doszło do tragicznego wypadku podczas skoku na bungee. 21-letnia Maria Eduarda Rodriguez de Freitas zginęła, gdy pracownicy zrzucili ją z mostu bez przypięcia do liny zabezpieczającej. Świadkiem zdarzenia była 26-letnia pielęgniarka, która próbowała reanimować ofiarę. Trzy osoby z obsługi zostały aresztowane w związku z zaniedbaniami.
0: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące tanich linii lotniczych. Wkrótce każdy bilet będzie musiał zawierać w cenie co najmniej jeden pełnowymiarowy bagaż podręczny. To reakcja na skargi pasażerów dotyczące ukrytych opłat. Nowe zasady mogą wejść w życie jeszcze w tym roku, jeśli nie pojawią się niespodziewane sprzeciwy. W Łodzi doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy 3-letnie dziecko stało na parapecie mieszkania na 3. piętrze. Policja szybko zareagowała, bezpiecznie ściągając chłopca do środka. Ojciec dziecka, który w tym czasie był na spacerze, może usłyszeć poważne zarzuty. Grozi mu kara do 5 lat więzienia za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo. W czerwcu mszyce stają się prawdziwym utrapieniem dla roślin, atakując zarówno warzywa, owoce, jak i kwiaty. Aby skutecznie z nimi walczyć, można sięgnąć po profesjonalne preparaty chemiczne lub naturalne metody. Popularnym domowym rozwiązaniem jest oprysk z czosnku i szarego mydła, który odstrasza insekty i chroni rośliny przed grzybami. Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, często nie kwitnie z powodu nieodpowiedniego oświetlenia lub nadmiaru azotu. Rozwiązaniem może być domowa odżywka z liści laurowych, która wspomaga kwitnienie i wzmacnia korzenie. Warto pamiętać, że skrzydłokwiat jest toksyczny dla zwierząt i dzieci, dlatego należy ustawiać go poza ich zasięgiem. W sklepach Action pojawiła się elektryczna wyciskarka do cytrusów Home Essentials za jedyne niecałe 40 zł. Urządzenie pozwala szybko przygotować świeże soki z pomarańczy, cytryn i grejpfrutu, co jest idealnym rozwiązaniem na letnie upały. Dzięki prostocie obsługi i pojemnemu zbiornikowi wyciskarka zyskuje popularność wśród osób ceniących zdrowe napoje bez konserwantów. To praktyczny gadżet, który może stać się hitem tego lata.
2: W miejscowości Niechobrz doszło do poważnego wypadku podczas wjazdu pojazdu na autolawetę. 44-letni mężczyzna został potrącony i doznał zmiażdżenia nogi. Na miejscu jako pierwsi pojawili się policjanci z Boguchwały, którzy udzielili mu pierwszej pomocy. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe.
0: Aby ubrania w szafie pachniały świeżo przez długie tygodnie, wystarczy prosty trik. Przygotuj bawełniany woreczek z suszonymi ziołami, takimi jak lawenda czy szałwia, i umieść go między ubraniami. Regularne wietrzenie szafy i unikanie wilgoci to klucz do sukcesu. Naturalne zapachy nie tylko odświeżą odzież, ale także odstraszą mole.
2: W Willi Foksal odbyła się 12. edycja charytatywnych zawodów kulinarnych Dziennikarzy Gwiazd. Wydarzenie wsparło Fundację Dwie Głowy oraz akcję Twoje Tak Ma Moc, promującą transplantację narządów. Wśród uczestników znaleźli się znani dziennikarze, a uwagę przyciągnęła Joanna Senyszyn, która pojawiła się w odważnej stylizacji. W Warszawie odbyła się premiera filmu Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, laureata Oscara. Wydarzenie przyciągnęło wiele gwiazd oraz osobistości ze świata polityki, w tym ministrę kultury Martę Cienkowską, marszałkinię Senatu Małgorzatę Kidawę-Błońską i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Film opowiada o relacjach niemieckiego pisarza z jego dziećmi i rozgrywa się w 1949 roku. To pierwsza pełnometrażowa fabuła Pawlikowskiego od czasu Zimnej Wojny.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 17 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu wyprzedza trendy, tym razem z paznokciami, które wyglądają, jakby właśnie wyszły spod prysznica. Water Drop Nails to nowy hit, który imituje krople wody na paznokciach, a nasza królowa stylu już je nosi. Jeśli Doda coś nosi, to wiadomo, że to będzie rządzić w salonach kosmetycznych. Czyżbyśmy wszyscy mieli teraz chodzić z paznokciami jak po deszczu? Helena Englert, córka słynnego Jana Englerta, odkryła przed światem gorzką prawdę o zarobkach aktorów. Okazuje się, że 3 miesiące pracy nad rolą w teatrze przynoszą mniej pieniędzy niż 2 godziny na Instagramie. Helena zrozpaczona, że aktorstwo nie jest tak opłacalne jak bycie influencerem. Przyznaje, że nie potrafi poświęcić się sztuce w pełni. Cóż, może czas na zmianę kariery. W końcu, kto by się spodziewał, że sztuka nie płaci rachunków?
2: Czerwiec w Polsce nie rozpieszcza, więc Joanna Opozda postanowiła uciec na słoneczną Ibizę. Aktorka, znana z burzliwego rozstania z Antkiem Królikowskim, teraz błyszczy na Instagramie, prezentując nogi do nieba i elegancki kostium kąpielowy. Opozda nie tylko leniuchuje, ale też aktywnie spędza czas, biegając o poranku i wieczorami zachwyca znajomych zjawiskowymi kreacjami. Cóż, kto by nie chciał takiego życia na rajskich wakacjach?
1: Krzysztof Gojć, znany lekarz, przeżywa prawdziwą telenowelę rozwodową w Miami. W aktach sprawy znalazła się intercyza, która miała zabezpieczyć jego majątek przed roszczeniami Marcina Roznowskiego. Okazuje się, że po 6 latach małżeństwa, które miało być tylko formalnością dla zielonej karty, Gojć nie będzie musiał płacić alimentów. Finał tej medialnej szopki zaplanowano na koniec lipca, a sam Gojć nie szczędzi ostrych słów pod adresem byłego partnera, nazywając go męską flamabajanacką.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Michał Wiśniewski, znany jako weteran rozwodów, znów jest na ustach wszystkich. Po 5 rozstaniu lider ich troje nie traci czasu i już krążą plotki o jego nowym związku. Tym razem na celowniku jest mandaryna, jego była żona, z którą kiedyś tworzył medialny duet. Czyżby historia miała zatoczyć koło i Michał planował powrót do przeszłości? Cóż, miłość w show biznesie bywa nieprzewidywalna, a Michał Wiśniewski zdaje się być jej niekwestionowanym mistrzem. Netflix postanowił wskoczyć na lodowisko romansów hokejowych, próbując dogonić sukces Prime Video. Gigant streamingowy pracuje nad adaptacją książki Icebreaker Hannah Grace, której łyżwiarka figurowa i hokeista muszą dzielić lodowisko, a może i coś więcej. Amanda Lasher, znana z Plotkary, poprowadzi tę produkcję, choć na razie nie wiadomo, kto wcieli się w główne role. Ciekawe, czy Netflix zdoła przełamać lód i zdobyć serca widzów. Świat internetu żegna Agnieszkę Kirchner, znaną jako Aga in America. Polka zmarła 14 czerwca po długiej walce z rakiem, pozostawiając 3 dzieci. Jej przyjaciółka, Briana McDowell-Ross, opisała w sieci ich niezwykłą przyjaźń i determinację Agnieszki w walce z chorobą. Wśród smutku pojawiła się jednak iskierka nadziei. 2 córki Agnieszki są wolne od genetycznej wady, która odebrała życie jej matce, siostrze i ostatecznie jej samej. Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski, para z polskiego show biznesu, której życie na Instagramie wygląda jak bajka, właśnie doświadczyła brutalnego zderzenia z rzeczywistością. Oskar trafił do szpitala z migotaniem przedsionków, co dla 34-latka było szokiem. Okazuje się, że luksusowe życie ma swoją cenę, a zdrowie nie jest na sprzedaż. Klaudia przypomina, że za pięknymi zdjęciami kryją się nieprzespane noce i stres, a prawdziwe życie to nie tylko uśmiechy na Instagramie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Gamow Fal, świeżo upieczony zwycięzca Tańca z Gwiazdami, nie zwalnia tempa i już podbija plan serialu Barwy Szczęścia. Nasz nowy ulubieniec, kurier Michał, otoczony wianuszkiem gwiazd, z pewnością nie będzie narzekał na brak damskiego towarzystwa. Czyżby szykował się nowy romans na ekranie? Fani już nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak Gamow znów pokaże swoją słynną klatę i rozkocha w sobie kolejne serca. Jesień zapowiada się gorąco.
1: Freddie Mercury i Karen O. 2 światy, które na pierwszy rzut oka dzieli przepaść, a jednak łączy je coś niezwykłego. On, król stadionów, mistrz operowego rozmachu, ona, królowa garażowego chaosu i artystycznej nonszalancji. Oboje nosili tę samą niewidzialną koronę rocka, choć ich drogi były zupełnie różne. Karen O. dostrzegła w Mercurym nie tylko ikonę, ale artystę pełnego sprzeczności, który na scenie stawał się kimś więcej, a poza nią zmagał się z własnymi demonami. To właśnie ta dwoistość fascynuje kolejne pokolenia, przypominając, że za każdym scenicznym bogiem kryje się człowiek pełen wątpliwości. Russ Ballard, znany z hitu Since You've Been Gone, miał szansę stworzyć coś z Ozzym Osbournem, ale zamiast tego panowie spędzili czas na rozmowach o goglach noktowizyjnych. Spotkanie, które miało zaowocować przebojem, skończyło się na opowieściach o wojskowym demobilu. Mimo braku współpracy, Ozzy nie stracił na popularności, a jego album No More Tears z 1991 roku odniósł sukces. Teraz, jako prawdziwy bohater klasy robotniczej, został uhonorowany przez amerykański kongres.
2: John Fogerty, niezapomniany głos Creedence Clearwater Revival, doczeka się własnego filmu. Tak, to nie żart. Historia jego życia, pełna wzlotów i upadków, trafi na duże ekrany. Fogerty, z właściwym sobie humorem, zasugerował, że Timothée Chalamet mógłby go zagrać. Cóż, Brad Pitt musi poczekać na inną rolę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Alei Niepodległości w Warszawie rozpoczął się duży remont torowiska, który potrwa do września. W związku z tym zmieniono trasy tramwajów, a część przystanków została wyłączona z użytku. Kierowcy muszą przygotować się na poważne utrudnienia, ponieważ ruch będzie odbywał się jedną jezdnią. Prace obejmują także przebudowę infrastruktury ciepłowniczej, co ma zabezpieczyć torowisko na kolejne dziesięciolecia. W Warszawie wybuchła polityczna burza po ujawnieniu, że młody lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk zarobił w ciągu roku ponad 1 700 000 zł. W reakcji na te doniesienia prezydent Rafał Trzaskowski zarządził pilne kontrole w Szpitalu Południowym i innych miejskich SOR-ach. Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w partii, a sprawą zajęła się także Naczelna Izba Lekarska. Kontrole mają na celu sprawdzenie organizacji pracy i bezpieczeństwa pacjentów. 67-letni pan Stanisław K. z Węgrowa został poważnie ranny po kopnięciu przez konia w stajni. W wyniku zdarzenia stracił oko, 7 zębów i doznał licznych złamań. Mężczyzna przestrzega teraz przed podchodzeniem do koni od tyłu, co było przyczyną jego wypadku. Apeluje, by zawsze zachować ostrożność przy pracy ze zwierzętami.
2: Wmszało do tragicznej zbrodni.

0: Oskarżony o podpalenie budynku z lokalami gastronomicznymi. Pożar, który wybuchł w maju ubiegłego roku, spowodował straty sięgające niecałych 4 milionów złotych. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia, jednak nadal nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. Proces sądowy już się rozpoczął, a motywy działania oskarżonego pozostają nieznane. Łukasz W., znany jako kamerzysta, ponownie stanie przed sądem. Sąd Okręgowy w Szczecinie uchylił wcześniejszy wyrok uniewinniający w sprawie znęcania się nad niepełnosprawnym intelektualnie nastolatkiem. Sprawa dotyczy wydarzeń z 2021 roku, kiedy to patostreamerzy zmusili 18-letniego Dominika do upokarzających zachowań, które zostały opublikowane na YouTubie. Proces ruszy od nowa, a sąd będzie musiał ponownie rozstrzygnąć kluczowe kwestie dotyczące stanu intelektualnego ofiary i świadomości oskarżonej.
1: Czasowicze w Świnoujściu, planujący odwiedzić niemiecką część wyspy Uznam, muszą pamiętać o opłacie klimatycznej Kurtaxe. W sezonie letnim wynosi ona niecałe 4 euro dziennie. Opłatę można uiścić w automatach Kurkarten Automat, które znajdują się przy granicy i na deptakach. Fundusze z opłaty przeznaczane są na utrzymanie czystości i rozwój infrastruktury turystycznej.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Modernizacja Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie znów się opóźnia. Wykonawca wniósł o przesunięcie terminu zakończenia prac na styczeń przyszłego roku. Tymczasem od 1 września tramwaje mają wrócić na pętlę Pomorzany, mimo że cała inwestycja zakończy się dopiero po odbiorach technicznych. Prace dodatkowe i surowa zima przyczyniły się do opóźnień.
0: W Szczecinie rusza proces Adama B.E., oskarżonego o zabójstwo współlokatora. Do tragedii doszło w grudniu 2024 roku podczas kłótni w mieszkaniu przy ulicy Pięknej. 37-latek miał zadać śmiertelny cios nożem, będąc pod wpływem alkoholu. Adam B. nie przyznaje się do winy, a grozi mu nawet dożywocie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie oferuje teraz atrakcyjne ceny dla turystów. Nocleg dla dwóch osób można zarezerwować już od 983 zł, ale tylko w wybrane dni tygodnia. To świetna okazja, by skorzystać z luksusowych atrakcji hotelu poza sezonem, unikając wysokich cen letnich. W Bydgoszczy ruszają prace nad budową miejskiego kąpieliska w Parku Centralnym. Inwestycja, która zwyciężyła w bydgoskim budżecie obywatelskim, ma kosztować prawie 24 miliony złotych. Zbiornik o powierzchni 3,6 tysięcy metrów kwadratowych będzie gotowy najwcześniej w 2028 roku. Projekt spotkał się z krytyką przyrodników, obawiających się o wpływ na lokalne siedliska zwierząt.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 45 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską. Migranci pochodzili m.in. z Somalii, Sudanu, Etiopii i Afganistanu i zostali przekazani stronie litewskiej. Zatrzymano także 52-letnią obywatelkę Ukrainy, podejrzaną o organizowanie nielegalnej migracji. Wobec niej prowadzone są dalsze czynności.
0: Podczas interwencji domowej w Siemiatyczach doszło do ataku na policjanta. 41-letni mężczyzna uderzył funkcjonariusza metalowym kluczem do kół, trzymając w drugiej ręce nóż. Policjant doznał obrażeń głowy, a napastnik został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 10 lat więzienia za napaść na funkcjonariusza publicznego.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 18 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. We Wrocławiu zobaczymy tak samo 18 stopni i zachmurzenie całkowite. W Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Biedronka przygotowała specjalną ofertę na Dzień Ojca, pełną inspiracji na prezenty. Wśród propozycji znajdziemy kosmetyki samochodowe marki Car Stuff, które zadowolą każdego fana motoryzacji. Dla miłośników majsterkowania dostępne są wielozadaniowe latarki marki Lette, idealne do domowych prac. Ciekawym pomysłem są także żele pod prysznic od polskiej marki Elac, które wyróżniają się oryginalnymi opakowaniami. W ofercie znajdziemy również kosmetyki Nivea Men oraz praliny Lindor od Lind w atrakcyjnych promocjach. To doskonała okazja, by sprawić radość swoim bliskim.
2: Na rynku hurtowym paliw zapanowała stabilizacja po weekendzie. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen i BP Europa, utrzymali ceny na poziomie sprzed kilku dni. Cena benzyny PB95 wynosi 5228 zł za metr sześcienny, a oleju napędowego 5597 zł, a Ramco oferuje te paliwa o złotówkę drożej. Warto podkreślić, że ta stagnacja następuje po solidnych obniżkach z końca ubiegłego tygodnia. Choć ropa naftowa tanieje, a złoty się umacnia, to na stacjach nie spodziewajmy się gwałtownych zmian cen. Od rana klienci Velobanku w całej Polsce mają poważne problemy z dostępem do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Awaria jest wynikiem weekendowego przejęcia klientów z City Handlowego. Użytkownicy zgłaszają trudności z logowaniem, wykonywaniem przelewów oraz płatnościami BLIK. Infolinia banku jest praktycznie niedostępna, co potęguje frustrację klientów. Velobank zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemów, ale nie podaje konkretnego terminu ich usunięcia. Klienci wyrażają swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych i zapowiadają skargi do Komisji Nadzoru Finansowego. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapowiedział znaczące zmiany w systemie podatkowym. Po ewentualnym objęciu władzy PiS planuje podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych oraz zwiększyć drugi próg podatkowy ze 120 do 180 tysięcy złotych. Zmiany te mają przynieść korzyści około 2,5 milionom podatników, w tym rodzinom i małżeństwom rozliczającym się wspólnie. Dzięki temu osoby wchodzące w drugi próg podatkowy mogłyby zaoszczędzić od 2 do 12 tysięcy złotych rocznie. Czarnek określił tę propozycję jako rewolucję podatkową na korzyść polskich rodzin.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące praw pasażerów linii lotniczych. Odszkodowania za opóźnione loty pozostają bez zmian, a pasażerowie nadal mogą liczyć na rekompensaty euro. Nowe regulacje ułatwią składanie reklamacji i umożliwią darmową korektę danych na bilecie do 48 godzin przed odlotem. Linie lotnicze będą musiały zapewnić powrót do terminala po 2 godzinach opóźnienia na płycie lotniska. Rodziny z dziećmi nie zapłacą za miejsca obok siebie, a osoby z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży zyskają dodatkową ochronę przed overbookingiem.
2: Na utrudnienia dla użytkowników platformy Twój e-PIT. W środę, 17 czerwca, od godziny 19 do 22, system będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Urząd Skarbowy zapowiada, że modernizacja ma na celu poprawę działania i bezpieczeństwa platformy. Podatnicy powinni zaplanować swoje sprawy wcześniej lub po zakończeniu przerwy. To dopiero początek zapowiedzianych prac, więc mogą wystąpić dalsze problemy z dostępem do systemu. Twój e-PIT cieszy się rosnącą popularnością, dlatego każda przerwa techniczna budzi duże zainteresowanie. Od początku 2027 roku ZUS planuje zwiększyć rentę wdowią z 15 do 25%. Ta zmiana może przynieść seniorom nawet do 1000 zł dodatkowo co miesiąc. Pozwoli to na wybór między pełną emeryturą z 25% renty rodzinnej albo odwrotnie. Zmiany dotyczą setek tysięcy osób, które mogą skorzystać na nowym systemie finansowym. Niemniej jednak obowiązuje limit świadczeń, co oznacza, że nie każdy otrzyma pełny dodatek. Rząd nie planuje aktualnie likwidacji tego limitu, ale w 2028 roku przewidziany jest przegląd tego programu.
1: Na paryskich targach zbrojeniowych Eurosatory 2026 zaprezentowano nową wersję szwedzkiej armatochaubicy Archer. Nowy model zyskał wojskowe podwozie MAN HX28x8, co zwiększa jego mobilność i ochronę. Kluczowym elementem jest także innowacyjny system zarządzania ogniem Next Generation Indirect Fire Capability. Dzięki temu Archer staje się jedną z najnowocześniejszych platform artyleryjskich na świecie. Szwedzka administracja zamówień obronnych zamówiła już 48 takich haubic. To krok w stronę unifikacji sił zbrojnych Szwecji ze standardami NATO.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa prezentuje swoje najnowsze osiągnięcia na targach Eurosatory 2026 roku w Paryżu. 11 spółek z grupy, w tym Huta Stalowa Wola i fabryka broni Łuczni, przedstawia szeroką gamę produktów, od broni krótkiej po zaawansowane systemy optoelektroniczne. Kluczowym wydarzeniem jest podpisanie umowy z francuskim Eurenco, co umożliwi produkcję ładunków miotających do amunicji 155 mm w Polsce. To znaczący krok w kierunku zwiększenia suwerenności technologicznej kraju. Targi Eurosatory to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży obronnej, przyciągające wystawców z całego świata.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 905 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy ulicy Akacjowej są w szoku po tym, jak dowiadują się o pocałunku Paquito i Flory. Ursula, zadowolona z odkrycia sekretów dzięki Christinie Novoa, nie chce słuchać pułkownika Valverde. Tymczasem Jaime postanawia chronić Blankę przed wysłaniem do przerażającego sanatorium. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która uciekając przed brutalnym mężem, staje się matką małej Innocencji. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. Akacjowa 38 to opowieść, która nie pozwala oderwać się od ekranu.
2: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 897 odcinka. Lanza, pod wpływem Christiny Novoa, podejmuje dramatyczną decyzję o zakończeniu związku z Diegiem, co wywołuje burzę emocji w madryckiej kamienicy. Tymczasem rodzina Palaciosów szykuje się do podróży do Paryża, by świętować urodziny Marii Luisy, choć nie obywa się bez rodzinnych napięć. Na Akacjowej trwają przygotowania do wizyty mistyczki, co wprowadza dodatkowy chaos. Leonor, zaniepokojona sytuacją, ostrzega Diega, co prowadzi do jego interwencji. Odcinek zostanie wyemitowany 24 czerwca o godzinie 18:25 na TVP1. Serial przenosi widzów do klimatycznego Madrytu z początku XX wieku, gdzie luksus i codzienne problemy mieszają się w fascynującą opowieść. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 418 odcinek. Katalina postanawia wyznać ojcu prawdę o swoim konflikcie z Pelajem, co może zmienić wiele w ich relacjach. W posiadłości dochodzi do dramatycznych wydarzeń, które prowadzą do tragicznej śmierci Kimeny, wywołując napięcia między rodzinami. Nowy szef służby, Ricardo Pellicer, wprowadza zmiany w pałacowej hierarchii. Odcinek pełen emocji zostanie wyemitowany 24 czerwca o godzinie 15:05 na TVP2. Serial, osadzony w malowniczej Hiszpanii początku XX wieku, przyciąga widzów intrygami i zakazaną miłością. W rolach głównych występują m.in. Ana Garcés i Manuel Regueiro. To propozycja dla miłośników kostiumowych opowieści o miłości i tajemnicach.
1: Rancho powraca z 11 sezonem, który zapowiada się na prawdziwą rewolucję w Wilkowyjach. Choć nie zobaczymy już Kusego, twórcy znaleźli sposób, by jego duch wciąż był obecny w serialu. Ilona Ostrowska, odtwórczyni roli Lucy, obiecuje, że jej bohaterka wywróci świat do góry nogami. Nowe odcinki będą pełne niespodzianek i emocji, a Lucy będzie mogła liczyć na wsparcie starych przyjaciół oraz prezydenta Pawła Kozioła. Premiera 6 nowych odcinków planowana jest na jesień 2026 roku na antenie TVP1. Fani mogą już zacząć odliczać dni do powrotu ulubionych bohaterów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów w Polsce. Już 30 czerwca na antenie TVP2 zadebiutuje 134 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym odcinku Derya i Cemil postanawiają pomóc ciężarnej Jący, a Mukadder odkrywa szokującą prawdę o Bejzie. Cihan z trudem przyjmuje wiadomość od Hanser, że Bejza mogła celowo spowodować wypadek. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, liczy obecnie 325 odcinków i wciąż jest emitowany w Turcji. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. Przygoda z Panną Młodą zapowiada się na długie lata pełne emocji i niespodzianek.
1: Panna Młoda w 123 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Hanser wraca do Cichana po samotnej nocy w domku letniskowym, decydując się stawić czoła problemom małżeńskim i intrygom Bejzy. Jej powrót wywołuje wściekłość u Bejzy i Mukadder, matki Cichana, która nie chce dopuścić do ciąży synowej. Hanser nie zamierza tłumaczyć się z oskarżeń o zniszczenie pokoju dziecięcego, lecz postanawia walczyć o swoje małżeństwo. Wzruszająca rozmowa z Cichanem zmienia jego nastawienie, a gniew ustępuje miejsca czułości. Cichan przyznaje, że chce mieć Hanser u swojego boku, gotów przeciwstawić się każdemu, kto stanie im na drodze. Ten odcinek Panny Młodej z pewnością dostarczy widzom wielu emocji.
2: Serial Rancho powraca z 11 sezonem tej jesieni. Paweł Kozioł, były wójt Wilkowej, a obecnie prezydent Polski, kończy swoją drugą kadencję i wraca do rodzinnej wsi. Wilkowyje zmieniły się nie do poznania, co będzie dla niego sporym zaskoczeniem. W nowym sezonie nie zabraknie emocji, zwłaszcza w konfrontacjach z bratem bliźniakiem, biskupem Piotrem Koziołem. Istotną rolę odegra także babka Zielarka, która przejdzie wyrazistą metamorfozę. Serial obiecuje więcej magii i refleksji nad współczesną Polską. Cezary Żak ponownie wcieli się w podwójną rolę, a widzowie mogą spodziewać się wielu nowych wątków i postaci. Po wakacyjnych odcinkach Na dobre i na złe życie Matyldy stanie na głowie. Jej związek z ratownikiem medycznym zostanie wystawiony na próbę, gdy tajemnicza blondynka pojawi się w szpitalu w Leśnej Górze. Na oczach wszystkich zacznie całować partnera Matyldy, co wywoła prawdziwy skandal. Matylda nie pozostanie obojętna i od razu ruszy do konfrontacji. Partner będzie próbował się tłumaczyć, twierdząc, że to nieznajoma zainicjowała pocałunek. Czy Matylda wybaczy ukochanemu? Czy zdecyduje się zakończyć związek? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 17 stopni w Gdańsku z wiatrem północno-zachodnim o sile 6 metrów na sekundę. W Poznaniu zauważymy niewielkie zachmurzenie, temperaturę 18 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 6.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dawid Kacprzyk, lekarz i radny warszawskiego Ursusa, znalazł się w centrum politycznej burzy. Jarosław Kaczyński ostro skomentował jego zarobki, które sięgnęły 1,5 miliona złotych w ciągu roku. Dziennikarze Kanału Zero ujawnili, że Kacprzyk mógł łączyć dyżury w szpitalu z aktywnością polityczną. Sprawą zajęły się już instytucje kontrolne, w tym Narodowy Fundusz Zdrowia. Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, ostro skrytykował Karola Nawrockiego za brak decyzji w sprawie odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Minęły już ponad 2 tygodnie od zapowiedzi prezydenta, a decyzja wciąż nie została ogłoszona. Mentzen podkreśla, że dalsze zwlekanie może zaszkodzić wiarygodności polskiego państwa i prezydenta. Pałac Prezydencki tłumaczy, że czekał na reakcję strony ukraińskiej, która jednak nie nadeszła. Hinduski asceta Dulal Giri Ji Maharaj od co najmniej 5 lat nie siada, co wywołuje ogromne poruszenie wśród internautów. Jego nogi są w dramatycznym stanie, z widocznymi zasinieniami i obrzękami, co budzi obawy o konieczność amputacji. Maharaj praktykuje Kada Tapasya, formę pokuty polegającą na długotrwałej medytacji w pozycji stojącej. Fotografie przedstawiające jego stan stały się popularne w mediach społecznościowych. Belgijska firma John Cockerill ma wkrótce sfinalizować kontrakt na dostawę 30 nowoczesnych wież C-305 dla Ukrainy. Wieże te, przeznaczone do montażu na czołgach Leopard 1, znacząco zwiększą ich siłę ognia. Pierwsze 5 systemów ma trafić na Ukrainę w czerwcu przyszłego roku, a reszta do końca tego samego roku. Planowane jest także spotkanie ministrów obrony Belgii i Ukrainy w celu omówienia ewentualnego rozszerzenia zamówienia. Na froncie w Ukrainie zaprezentowano nową wersję czołgu M1A1 Abrams o nazwie Lucifer. Pojazd został wyposażony w zaawansowany pancerz klatkowy, który ma chronić przed atakami dronów FPV. Te modyfikacje są odpowiedzią na rosnące zagrożenie ze strony tanich i precyzyjnych dronów, które mogą niszczyć pojazdy pancerne. Nowe rozwiązania mają na celu zwiększenie przeżywalności załóg i adaptację sprzętu do warunków ukraińskiego frontu. Policjanci z Gdańska rozbili proceder korupcyjny związany z fałszywymi zaświadczeniami dla pracowników ochrony. Zatrzymano 8 osób, w tym 68-letniego dyrektora placówek oświatowych. Podejrzani usłyszeli zarzuty korupcji i wyłudzenia, a większość z nich objęto policyjnym dozorem. W miejscu zamieszkania dyrektora zabezpieczono ponad 27 tysięcy złotych. Hortensje są szczególnie wrażliwe na suszę i wysokie temperatury. Aby je chronić, warto zastosować fusy z kawy jako naturalny nawóz. Rozsypanie cienkiej warstwy fusów wokół rośliny pomaga zatrzymać wilgoć i chroni przed przegrzaniem. To prosty sposób na utrzymanie hortensji w dobrej kondycji podczas upałów.
3: Policjanci z Oławy ustalili tożsamość 17-latka, który w dniach 12 i 13 czerwca blokował numer alarmowy 112, zgłaszając 44 nieistniejące zdarzenia. Młody mężczyzna przyznał się do winy, a jego dalszy los leży teraz w rękach sądu. Fałszywe alarmy angażowały policję, straż pożarną i ratownictwo medyczne, co mogło opóźnić pomoc dla osób w rzeczywistej potrzebie. Policja przypomina, że numer 112 służy wyłącznie do zgłaszania prawdziwych zagrożeń.
2: Czy wiesz, że możesz uzyskać hotelową świeżość pościeli w swoim domu? Wystarczy zastosować tradycyjne krochmalenie, które skutecznie zabezpiecza włókna przed kurzem i drobnoustrojami. Krochmal, oparty na skrobi ziemniaczanej, tworzy ochronną powłokę, a jego użycie jest proste i nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Pamiętaj jednak, aby nie stosować go na flanele, poliester czy delikatną satynę.
3: Policjanci z Jasła zatrzymali 3 mężczyzn po pościgu za kierowcą czarnego Audi, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. W trakcie ucieczki pasażer wyrzucał z auta zawiniątka z narkotykami. Po zatrzymaniu okazało się, że kierowca prowadził pod wpływem amfetaminy i marihuany, a także bez uprawnień. Jeden z zatrzymanych trafił do aresztu na 3 miesiące.
2: W niedzielę, 14 czerwca, w Raciborzu doszło do pożaru w bloku przy ulicy Katowickiej. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i ewakuowali mieszkańców z zagrożonej klatki schodowej. Jedna osoba z objawami podtrucia dymem trafiła do szpitala. Strażacy szybko opanowali sytuację, a policja bada teraz przyczyny pożaru. Często widzisz na zegarze powtarzające się cyfry, takie jak 11:11? To nie przypadek. Numerolodzy mówią, że lustrzane godziny to ważne przesłania od wszechświata. Godzina 21:21 zwiastuje życiową rewolucję, opiekę anioła stróża i nadchodzące szczęście. To znak, by otworzyć się na zmiany i porzucić toksyczne nawyki. Trawy ozdobne w polskich ogrodach mogą przetrwać nadchodzące fale upałów dzięki domowemu nawozowi ze skórek bananów. Ten naturalny środek, bogaty w fosfor i potas, wzmacnia rośliny i chroni je przed suszą. Ogrodnicy zalecają podlewanie traw takim nawozem co 2 tygodnie przez całe lato. Dzięki temu trawy będą bujne i zdrowe, nawet w trudnych warunkach pogodowych.
3: Coraz więcej osób szuka naturalnych sposobów na poprawę wyglądu skóry. Okazuje się, że domowa maseczka z siemienia lnianego, jajka, miodu i wody może przynieść zaskakująco dobre efekty. Po nałożeniu na twarz skóra staje się bardziej napięta i promienna. Warto spróbować tego prostego i taniego rozwiązania, które można przygotować z łatwo dostępnych składników.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą podobnie 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Dzisiejsza aura pachnie wakacjami. Warto zabrać koc na piknik.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk, znany z licznych skandali, postanowił zaskoczyć wszystkich swoją przemianą. Wszystko to dla małego Floriana, który właśnie obchodził swoje pierwsze urodziny. Na przyjęciu nie zabrakło personalizowanego balonu, tortu i prezentów, w tym Lamborghini Revuelto, które kosztuje tyle, co porządny rower. Co ciekawe, wśród gości nie pojawili się słynni rodzice Daniela, Danuta i Zenek Martyniukowie. Czyżby nowy, rodzinny rozdział nie obejmował wszystkich?
2: Netflix znowu zaskakuje. W trzecim sezonie serialu 1670 chłopi planują lot na Księżyc, a sarmacka rzeczywistość trzeszczy w posadach. Jan Paweł, nasz samozwańczy Homo Sarmatus, stawia na kosmiczne ambicje, podczas gdy w Adamczychach płoną biblioteki, a szlachta drży przed tajemniczą chorobą poszlachecką. Premiera już 5 sierpnia, więc przygotujcie się na podróż pełną absurdów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Telewizja Polska nie czeka na wakacje i już 20 czerwca startuje z cyklem Lato z Radiem i Telewizją Polską. Pierwszy koncert w Bielsku Białej zapowiada się jako prawdziwa muzyczna uczta z udziałem takich gwiazd jak Maryla Rodowicz, Michał Szpak czy Doda. Darmowe koncerty pod gołym niebem to świetna okazja, by usłyszeć znane przeboje w nowych aranżacjach. Czyżby lato zaczynało się wcześniej? Cóż, przynajmniej w telewizji. Wielki sukces na festiwalu w Cannes, a teraz ojczyzna Pawła Pawlikowskiego wkracza na polskie ekrany. Uroczysta premiera w Warszawie przyciągnęła całą śmietankę towarzyską, od Agaty Kuleszy po prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Film opowiada o skomplikowanej relacji Thomasa Manna z córką Eriką, a akcja toczy się w czasach zimnej wojny. Ciekawe, czy emocje na ekranie dorównają tym na czerwonym dywanie.
1: Roxana Węgiel i Kevin Mgley, para z show biznesu, pojawili się na 10. rocznicy ślubu Mariny i Wojciecha Szczęsnych, co oczywiście nie mogło umknąć uwadze mediów. Roxy z rozrzewnieniem opowiada o wsparciu, jakie otrzymuje od Mariny, podkreślając, że ich małżeństwo to wzór do naśladowania. Cóż, 10 lat w małżeństwie w świecie celebrytów to prawdziwy wyczyn, a może nawet cud. W końcu, kto by pomyślał, że wśród blasków fleszy można znaleźć prawdziwą miłość?
2: Wielki finał Dni Jastrzębia Zdroju z udziałem Skolima okazał się niezapomnianym wydarzeniem, choć niekoniecznie z powodu muzycznych uniesień. Gwiazda wieczoru postanowiła zafundować fanom ponad dwugodzinne oczekiwanie, co wywołało prawdziwą burzę w sieci. Tłumy, które zgromadziły się pod sceną, zamiast cieszyć się koncertem, musiały zmierzyć się z frustracją i ściskiem. Mimo rekordowej frekwencji, wielu uczestników opuściło stadion z poczuciem niedosytu i rozczarowania.
1: W świecie muzyki znowu gorąco. Donatan, znany producent, postanowił stanąć murem za Skolimem, wyśmiewając pomysł emerytur dla artystów. Na Instagramie zaprezentował swoje genialne rozwiązanie. Dopłaty, kilometrówki i nowe auta dla twórców. Bo przecież stary samochód to brak natchnienia. A wszystko to w odpowiedzi na Skolima, który twierdził, że artyści nie powinni sięgać po publiczne pieniądze. Doda, która wcześniej twierdziła, że nikt nie chce współpracować ze Skolimem, chyba musi zrewidować swoje poglądy.
2: Bonnie Tyler, ikona muzyki, przeżyła prawdziwy dramat w portugalskim szpitalu. Po nagłej operacji jelit i miesiącu w śpiączce farmakologicznej artystka odzyskała świadomość, ale jej zdrowie wciąż pozostawia wiele do życzenia. Choć lekarze są pełni nadziei, jej powrót do pełni sił to proces, który wymaga czasu. Niestety, wakacyjne koncerty muszą poczekać, ale fani wciąż trzymają kciuki za jesienne występy. 11 lat temu Dave Grohl z Foo Fighters zaliczył niezły upadek ze sceny w Göteborgu, łamiąc nogę, ale nie przeszkodziło mu to w dokończeniu koncertu z gipsem na nodze. Teraz, w 2026 roku, zespół powrócił do Szwecji, by zagrać na Strawberry Arena, a Grohl z rozrzewnieniem wspominał tamten pamiętny występ. Jak sam stwierdził, to był jego ulubiony koncert, bo mimo wszystko udało się go dokończyć. Cóż, nie każdy lider rockowej kapeli może pochwalić się takim uporem i determinacją. The Darkness zagra na festiwalu organizowanym przez Iron Maiden, a Justin Hawkins nie kryje radości. W końcu, kto by się nie cieszył z grania u boku legend, które nigdy nie tworzyły muzyki pod listy przebojów? Edfest w Knebworth zapowiada się na prawdziwe święto dla fanów metalu. Z muzeum, barem Ediego i wesołym miasteczkiem. Cóż, jeśli nosiłeś koszulkę Iron Maiden w szkole, to teraz masz okazję pokazać, że outsiderzy też potrafią zapełnić Knebworth. Kto by pomyślał, że jeden z największych hitów Bon Jovi, Living on a Prayer, mógł skończyć w koszu na śmieci? John Bon Jovi początkowo kręcił nosem na ten utwór, bo powstał przy pianinie, a przecież to zespół gitarowy. Na szczęście Richie Sambora i Desmond Child nie dali za wygraną i dosłownie błagali Johna, by dał piosence szansę. Efekt? Hit przez duże H, który otworzył zespołowi drzwi do sławy. A teraz szykujcie się na filmową biografię Bon Jovi, bo Universal już nad nią pracuje.
1: 16. edycja festiwalu Rock na Bagnie, już za rogiem. A goniąc nad Biebrzą szykuje się na prawdziwe muzyczne trzęsienie ziemi. Na scenie pojawią się takie legendy jak Buzz Cox, Deserter czy Hugh Cornwell z The Stranglers. Jakby tego było mało, festiwal oferuje nie tylko koncerty, ale i konferencję naukową, bo przecież kto nie chciałby posłuchać wykładów na rockowym festiwalu? A dla tych, którzy wolą coś bardziej lokalnego, czeka jarmark podlaskich smakołyków.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Już 18 czerwca w Warszawie odbędzie się pierwsza edycja Loud Congress, wydarzenia poświęconego przyszłości internetu i mediów społecznościowych. Na scenie pojawią się znane postacie polskiego internetu, w tym Blowek, Andrzej Smolik i Pasza Biceps. W programie znajdą się dyskusje o influencer marketingu, sztucznej inteligencji i fenomenie męskiego grania. Wieczorem odbędzie się gala nagród Pokolenie Loud, gdzie wyróżnieni zostaną m.in. Młody Influencer Roku i Muzyczny Debiut Roku w internecie.
2: W Warszawie wybuchł kryzys wokół młodego medyka i radnego Dawida Kacprzyka, który w rok powiększył swój majątek o niecałe 2 miliony złotych. Prezydent Rafał Trzaskowski zlecił pilną kontrolę w Szpitalu Południowym oraz innych warszawskich oddziałach ratunkowych. Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, a sprawą zajmuje się Narodowy Fundusz Zdrowia i Naczelna Izba Lekarska. Władze miasta zapowiadają surowe kary, jeśli potwierdzą się nieprawidłowości.
1: Sztuczna inteligencja budzi w Polakach zarówno podziw, jak i niepokój. Najnowszy raport Polster ujawnia, że aż 79% badanych obawia się tworzenia fałszywych materiałów przez sztuczną inteligencję. Ponad połowa Polaków przyznaje, że ma trudności z odróżnieniem treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję od tych stworzonych przez człowieka. Szczególnie młodzi ludzie martwią się o utratę kreatywności i uzależnienie od technologii. Po Warszawie znów kursują historyczne tramwaje, które wielu mieszkańców pamięta z dzieciństwa. Od miesiąca działa linia 36, a wkrótce dołączy do niej kultowa Tetka. W tym sezonie na torach pojawią się także zabytkowe wagony z Krakowa i Poznania, a w planach jest przyjazd tramwaju z Gdańska. Przejazdy odbywają się na zwykłych biletach warszawskiego transportu publicznego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Chleb Prądnicki z Krakowa zajął 47. miejsce w rankingu najlepszych pieczyw świata. Jego historia sięga XIV wieku. Zajął 40...

0: osób w zamkniętym mieszkaniu. Zmarli to 94-letni mężczyzna, jego 90-letnia żona oraz ich 66-letni syn. Śledztwo nie wykazało śladów przemocy ani zatrucia czadem, a przyczyna śmierci pozostaje nieznana. Prokuratura rozważa zakończenie postępowania z powodu braku nowych dowodów. Piekary Śląskie, położone w sercu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, łączą historię z nowoczesnością. Miasto jest znane z Bazyliki Najświętszej Marii Panny i Świętego Bartłomieja, która przyciąga pielgrzymów z całej Polski. Warto również odwiedzić Kalwarię Piekarską oraz Kopiec Wyzwolenia, które podkreślają duchowy i historyczny charakter tego miejsca. Piekary Śląskie to także unikatowe zabytki techniki, jak Młyn Reszki, świadczący o bogatej przeszłości przemysłowej regionu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Będzinie doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 27-letni zawodnik MMA, Bogusław R., śmiertelnie pobił 37-letniego Mario. Po sprzeczce, która przerodziła się w brutalny atak, ofiara zmarła z powodu rozległych obrażeń. Sprawca został zatrzymany w Gdańsku i czeka na proces, który odbędzie się pod koniec czerwca w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu. Grozi mu dożywocie.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie oferuje atrakcyjne ceny na pobyty w wybranych terminach. Nocleg dla dwóch osób można zarezerwować już od 983 zł za dobę. Promocja dotyczy głównie dni od poniedziałku do czwartku w listopadzie. To świetna okazja dla tych, którzy chcą odpocząć nad morzem poza sezonem.
0: Hotel Gołębiewski w Pobierowie został oficjalnie otwarty 10 czerwca i już przyciąga wielu gości. Jeszcze przed otwarciem obiekt wzbudzał kontrowersje, ale teraz jego oceny w Google wzrosły z 3,7 do 3,9 gwiazdek. Goście chwalą przestronne pokoje, pyszne jedzenie i doskonałe animacje dla dzieci. Hotel jest jednym z największych w Polsce i nadal budzi duże zainteresowanie.
2: Mieszkanka Szczecina, Justyna S., przyznała się do pobierania nielegalnych zasiłków na swoje dzieci, które przebywały w placówce opiekuńczej. Prokuratura zakończyła śledztwo i skierowała akt oskarżenia do sądu. Kobiecie grozi kara do 8 lat więzienia za oszustwo i składanie fałszywych oświadczeń. Sąd zdecyduje o jej dalszym losie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 45 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-litewską granicę. Wśród zatrzymanych znaleźli się obywatele Afganistanu, Etiopii, Somalii i Sudanu. Wszystkich odesłano na Litwę zgodnie z procedurą readmisji. Zatrzymano również 52-letnią obywatelkę Ukrainy, podejrzaną o organizowanie tego procederu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie również 20 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Biedronka przygotowała specjalną ofertę na Dzień Ojca, pełną inspiracji na prezenty. Wśród propozycji znajdziemy kosmetyki samochodowe marki Car Stuff, które zadowolą każdego fana motoryzacji. Dla miłośników majsterkowania dostępne są wielozadaniowe latarki marki Lete, idealne do domowych prac. Ciekawym pomysłem są także żele pod prysznic od polskiej marki Elak, które wyróżniają się oryginalnymi opakowaniami. W ofercie znajdziemy również kosmetyki Nivea Men oraz praliny Lindor od Lind w atrakcyjnych promocjach. To doskonała okazja, by sprawić radość swoim bliskim.
2: Na rynku hurtowym paliw zapanowała stabilizacja po weekendzie. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen i BP Europa, utrzymali ceny na poziomie sprzed kilku dni. Cena benzyny PB95 wynosi 5228 zł za metr sześcienny, a oleju napędowego 5597 zł. Aramco oferuje te paliwa o złotówkę drożej. Warto podkreślić, że ta stagnacja następuje po solidnych obniżkach z końca ubiegłego tygodnia. Choć ropa naftowa tanieje, a złoty się umacnia, to na stacjach nie spodziewajmy się gwałtownych zmian cen. Od rana klienci Velobanku w całej Polsce mają poważne problemy z dostępem do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Awaria jest wynikiem weekendowego przejęcia klientów z City Handlowego. Użytkownicy zgłaszają trudności z logowaniem, wykonywaniem przelewów oraz płatnościami BLIK. Infolinia banku jest praktycznie niedostępna, co potęguje frustrację klientów. Velobank zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemów, ale nie podaje konkretnego terminu ich usunięcia. Klienci wyrażają swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych i zapowiadają skargi do Komisji Nadzoru Finansowego. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapowiedział znaczące zmiany w systemie podatkowym. Po ewentualnym objęciu władzy PiS planuje podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych oraz zwiększyć drugi próg podatkowy ze 120 do 180 tysięcy złotych. Zmiany te mają przynieść korzyści około 2,5 milionom podatników, w tym rodzinom i małżeństwom rozliczającym się wspólnie. Dzięki temu osoby wchodzące w drugi próg podatkowy mogłyby zaoszczędzić od 2 do 12 tysięcy złotych rocznie. Czarnek określił tę propozycję jako rewolucję podatkową na korzyść polskich rodzin.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące praw pasażerów linii lotniczych. Odszkodowania za opóźnione loty pozostają bez zmian, a pasażerowie nadal mogą liczyć na rekompensaty euro. Nowe regulacje ułatwią składanie reklamacji i umożliwią darmową korektę danych na bilecie do 48 godzin przed odlotem. Linie lotnicze będą musiały zapewnić powrót do terminala po 2 godzinach opóźnienia na płycie lotniska. Rodziny z dziećmi nie zapłacą za miejsca obok siebie, a osoby z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży zyskają dodatkową ochronę przed overbookingiem.
2: Na utrudnienia dla użytkowników platformy Twój e-PIT. W środę, 17 czerwca, od godziny 19 do 22, system będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Urząd Skarbowy zapowiada, że modernizacja ma na celu poprawę działania i bezpieczeństwa platformy. Podatnicy powinni zaplanować swoje sprawy wcześniej lub po zakończeniu przerwy. To dopiero początek zapowiedzianych prac, więc mogą wystąpić dalsze problemy z dostępem do systemu. Twój e-PIT cieszy się rosnącą popularnością, dlatego każda przerwa techniczna budzi duże zainteresowanie. Od początku 2027 roku ZUS planuje zwiększyć rentę wdowią z 15 do 25%. Ta zmiana może przynieść seniorom nawet do 1000 zł dodatkowo co miesiąc. Pozwoli to na wybór między pełną emeryturą z 25% renty rodzinnej albo odwrotnie. Zmiany dotyczą setek tysięcy osób, które mogą skorzystać na nowym systemie finansowym. Niemniej jednak obowiązuje limit świadczeń, co oznacza, że nie każdy otrzyma pełny dodatek. Rząd nie planuje aktualnie likwidacji tego limitu, ale w 2028 roku przewidziany jest przegląd tego programu.
1: Na paryskich targach zbrojeniowych Eurosatory 2026 zaprezentowano nową wersję szwedzkiej armatochaubicy Archer. Nowy model zyskał wojskowe podwozie MAN HX28x8, co zwiększa jego mobilność i ochronę. Kluczowym elementem jest także innowacyjny system zarządzania ogniem Next Generation Indirect Fire Capability. Dzięki temu Archer staje się jedną z najnowocześniejszych platform artyleryjskich na świecie. Szwedzka administracja zamówień obronnych zamówiła już 48 takich haubic. To krok w stronę unifikacji sił zbrojnych Szwecji ze standardami NATO.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa prezentuje swoje najnowsze osiągnięcia na targach Eurosatory 2026 roku w Paryżu. 11 spółek z grupy, w tym Huta Stalowa Wola i fabryka broni Łuczni, przedstawia szeroką gamę produktów, od broni krótkiej po zaawansowane systemy optoelektroniczne. Kluczowym wydarzeniem jest podpisanie umowy z francuskim Eurenco, co umożliwi produkcję ładunków miotających do amunicji 155 mm w Polsce. To znaczący krok w kierunku zwiększenia suwerenności technologicznej kraju. Targi Eurosatory to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży obronnej, przyciągające wystawców z całego świata.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 16 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie, na dobre i na złe, po wakacjach Matylda stanie przed trudnym wyzwaniem. Jej szczęście z nowym ukochanym zostanie zagrożone przez tajemniczą blondynkę, która pojawi się w Leśnej Górze. Na oczach Matyldy kobieta zacznie całować jej partnera, co wywoła burzę emocji. Matylda nie pozostanie obojętna i skonfrontuje się z parą. Jej ukochany będzie próbował się tłumaczyć, twierdząc, że to nie on inicjował pocałunek. Mimo to sytuacja będzie dla Matyldy bolesna, zwłaszcza gdy kobieta ją wyśmieje. Czy Matylda wybaczy swojemu partnerowi, czy to koniec ich miłości? Odpowiedzi poznamy w nadchodzących odcinkach. Na wspólnej wkracza w emocjonującą fazę. W odcinkach 4234 i 4235, które już wkrótce na ekranach, powraca Zdzisław Muszko, grany przez Piotra Cywusa. Ten znany z tarapatów sąsiad postanawia zniszczyć kultowy bar u Ziębu. W odcinku 4234 Muszko krytykuje pierogi i odstrasza klientów, a potem potajemnie bada przewody wentylacyjne. W kolejnym odcinku, 4235, mieszkańcy narzekają na uciążliwe zapachy z kuchni, co okazuje się wynikiem celowego uszkodzenia wentylacji. Roman zgłasza sprawę na policję, a Muszko zbiera podpisy, by zamknąć lokal. Czy bar u Ziębów przetrwa te intrygi? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach. Serial Rancho powraca z 11 sezonem, który zadebiutuje jesienią 2026 roku. W nowych odcinkach Paweł Kozioł, były wójt Wilkowej, kończy swoją drugą kadencję jako prezydent Polski i wraca do rodzinnej wsi. Po powrocie zastaje zupełnie inną rzeczywistość, a jego brat, biskup Piotr Kozioł, jest zszokowany zmianami, jakie zaszły w prezydencie. W tej odsłonie pojawi się także babka Zielarka, która przejmie kontrolę nad Koziołem, wprowadzając do serialu elementy magii. Tytuł nowego sezonu, Zemsta Wiedźm, zapowiada wiele emocji i niespodzianek. Reżyser Wojciech Adamczyk obiecuje, że nowe odcinki będą pełne czarów, sensacji i refleksji nad współczesną Polską. Cezary Żak ponownie wcieli się w podwójną rolę, a widzowie mogą spodziewać się zarówno humoru, jak i głębszych przemyśleń. Serial Rancho powraca z nowym, 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Premiera planowana jest na jesień 2026 roku. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń, zwłaszcza w kontekście postaci Lucy, granej przez Ilonę Ostrowską. Po śmierci Pawła Królikowskiego, jego bohater Kusy nie zostanie zastąpiony, ale jego obecność będzie odczuwalna w wyjątkowy sposób. Zdjęcia Kusego będą rozstawione w dworku Lucy w Wilkowyjach. Reżyser Wojciech Adamczyk zapewnia, że nie zamierza uśmiercać Kusego. Lucy czeka rewolucja, a jej działania mogą wywrócić świat do góry nogami. Nowy sezon to kontynuacja losów mieszkańców Wilkowej, a Lucy znów odegra kluczową rolę.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Serial 1670 powraca z trzecim sezonem, który zadebiutuje na Netflixie już 5 sierpnia. Nowe odcinki zapowiadają emocjonujące wydarzenia, w tym lot na Księżyc i wzrastające niezadowolenie chłopów. Jan Paweł, główny bohater, planuje wysłać chłopa na Księżyc, by udowodnić światu, że jest prawdziwym homo sarmatus. Tymczasem w Adamczychach trwa kryzys tożsamości po utracie aktów szlacheckich, a rodzina Adamczewskich zmaga się z osobistymi problemami. Zofia walczy z syndromem opuszczonego gniazda, a Jakub próbuje podbić Warszawę. Aniela wraca do Adamczych z planem otwarcia szkoły dla chłopów. Serial obiecuje mroczniejszy klimat, pełen zaskakujących zwrotów akcji i popkulturowych odniesień.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 958 odcinek, który zostanie wyemitowany 24 czerwca o godzinie 16 na TVP1. Nana staje przed dramatycznym wyzwaniem, próbując uniknąć deportacji z Turcji. Ojraz nie poddaje się i z determinacją szuka sposobu, by pomóc jej pozostać w kraju. Tymczasem Sinan otrzymuje propozycję pracy w USA, ale ku zaskoczeniu wszystkich decyduje się zostać w Stambule. Serial, pełen miłości i rodzinnych zawirowań, przyciąga widzów swoją wciągającą fabułą. W obsadzie zobaczymy m.in. Halila, Ibrahima, Seyhana i Sile Turkoglu. To idealna propozycja dla miłośników emocjonujących historii.
2: W serialu Barwy Szczęścia po wakacyjnej przerwie czeka nas sporo zmian. Lea, córka Natalii, powraca na ekran w zupełnie nowej odsłonie. Rolę przejmie starsza aktorka, co oznacza, że Lea przestała być małym dzieckiem. Nowa bohaterka zaskoczy widzów nie tylko wyglądem, ale i nowymi zainteresowaniami. Zamiast jazdy konnej, Lea odkryje pasję do piłki nożnej i dołączy do klubu Start Falenica. W życiu rodzinnym również nastąpią zmiany. Lea zaakceptuje nowego partnera matki, kuriera Michała, co zwiastuje szczęśliwe chwile dla całej rodziny. Nowe odcinki już we wrześniu.
1: Panna Młoda wkracza w emocjonujący etap. W 129 odcinku, który zostanie wyemitowany 24 czerwca o 17.20 na TVP2, Jonca stanie przed trudnym wyborem finansowym. Cichan, zdeterminowany, by odciąć się od przeszłości, odwiedza rodzinny dom tylko po to, by zabrać swoje rzeczy. Ignoruje wszelkie próby rozmowy ze strony matki i Bejzy, koncentrując się na przyszłości z Hansem. Tymczasem Deria proponuje Jonce kosztowną ofertę wynajmu pokoju, co zmusza ją do przemyśleń. Serial Panna Młoda przyciąga widzów swoją złożoną fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. To opowieść o miłości, która musi przetrwać w cieniu rodzinnych konfliktów i finansowych zobowiązań.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie tak samo 16 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Odwołanie prokurator ze Szczecina, Julity Dziedzic-Boguckiej, wywołało burzę w środowisku prawnym i politycznym. Decyzja prokuratora generalnego zapadła mimo sprzeciwu przełożonych i bez oficjalnego uzasadnienia. Opozycja sugeruje, że może to być polityczna zemsta, związana z wcześniejszymi działaniami prokurator. Dodatkowo, Dziedzic-Bogucka jest żoną szefa kancelarii prezydenta, co dodaje sprawie wymiaru politycznego. W Brazylii doszło do tragicznego wypadku podczas skoku na bungee. 21-letnia Maria Eduarda Rodriguez de Freitas zginęła, gdy pracownicy zrzucili ją z mostu bez przypięcia do liny zabezpieczającej. Świadkiem zdarzenia była 26-letnia pielęgniarka, która próbowała reanimować ofiarę. Trzy osoby z obsługi zostały aresztowane w związku z zaniedbaniami.
2: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące tanich linii lotniczych. Wkrótce każdy bilet będzie musiał zawierać w cenie co najmniej jeden pełnowymiarowy bagaż podręczny. To reakcja na skargi pasażerów dotyczące ukrytych opłat. Nowe zasady mogą wejść w życie jeszcze w tym roku, jeśli nie pojawią się niespodziewane sprzeciwy.
1: Dzień Ojca to świetna okazja, by podarować coś praktycznego i niedrogiego. W Pepco znajdziemy szeroki wybór prezentów, które łączą funkcjonalność z atrakcyjną ceną. W ofercie są m.in. poduszki podróżne od 12 zł, eleganckie etui na paszport za 8 zł czy składane krzesła plażowe za 45 zł. Dzięki temu można przygotować atrakcyjny upominek bez nadwyrężania domowego budżetu.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Działdowie policjanci uratowali życie mężczyzny w głębokim kryzysie emocjonalnym. 13 czerwca funkcjonariusze przeprowadzili skuteczną resuscytację, przywracając poszkodowanemu funkcje życiowe. Mężczyzna został następnie przekazany pod opiekę lekarzy w miejscowym szpitalu. To kolejny dowód na gotowość służb do szybkiej reakcji w sytuacjach zagrożenia życia. Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, często nie kwitnie z powodu nieodpowiedniego oświetlenia lub nadmiaru azotu. Rozwiązaniem może być domowa odżywka z liści laurowych, która wspomaga kwitnienie i wzmacnia korzenie. Warto pamiętać, że skrzydłokwiat jest toksyczny dla zwierząt i dzieci, dlatego należy ustawiać go poza ich zasięgiem.
1: Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną zabezpieczyli ponad 3000 sztuk podrobionej odzieży i elektroniki oraz 1700 e-papierosów bez akcyzy w powiecie piaseczyńskim. Zatrzymano 34-letniego obywatela Indii, który sprzedawał te towary na bazarze w Wólce Kosowskiej. Straty firm z tytułu nielegalnego użycia znaków towarowych oszacowano na 3 miliony złotych. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. W Świętochłowicach policjanci odnaleźli zaginioną 87-letnią kobietę, która nie wróciła do domu. Seniorka z urazem głowy została zlokalizowana w Chorzowie Batorym dzięki stałemu kontaktowi telefonicznemu z funkcjonariuszami. Po udzieleniu pierwszej pomocy trafiła pod opiekę medyków. Policja przypomina, że szybkie zgłoszenie zaginięcia osoby starszej jest kluczowe.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Polsce rośnie popularność tradycyjnych imion, takich jak Anna, Katarzyna i Maria. Mimo to imię Nora pozostaje rzadko. Nosi je zaledwie 273 kobiety. Nora, choć ma piękne znaczenie i kojarzy się z inteligencją oraz niezależnością, nie zdobyła szerokiego uznania wśród rodziców. W ubiegłym roku imię to nadano tylko 5 dziewczynkom. Air fryer, popularne urządzenie kuchenne, pozwala przygotować chrupiące potrawy z mniejszą ilością tłuszczu. Jednak jego użytkowanie wiąże się z koniecznością regularnego czyszczenia z tłustych osadów i resztek jedzenia. Istnieje prosty sposób na utrzymanie go w czystości, bez użycia agresywnej chemii. Wystarczy wlać do misy wodę z kilkoma kroplami płynu do naczyń, uruchomić urządzenie na 5 minut w temperaturze 200 stopni, a następnie przetrzeć wnętrze miękką gąbką.
1: W miejscowości Niechobrz doszło do poważnego wypadku podczas wjazdu pojazdu na autolawetę. 44-letni mężczyzna został potrącony i doznał zmiażdżenia nogi. Na miejscu jako pierwsi pojawili się policjanci z Boguchwały, którzy udzielili mu pierwszej pomocy. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe.
2: Aby ubrania w szafie pachniały świeżo przez długie tygodnie, wystarczy prosty trik. Przygotuj bawełniany woreczek z suszonymi ziołami, takimi jak lawenda czy szałwia, i umieść go między ubraniami. Regularne wietrzenie szafy i unikanie wilgoci to klucz do sukcesu. Naturalne zapachy nie tylko odświeżą odzież, ale także odstraszą mole.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Willi Foxal odbyła się 12. edycja charytatywnych zawodów kulinarnych Dziennikarzy Gwiazd. Wydarzenie wsparło Fundację Dwie Głowy oraz akcję Twoje Tak Ma Moc, promującą transplantację narządów. Wśród uczestników znaleźli się znani dziennikarze, a uwagę przyciągnęła Joanna Senyszyn, która pojawiła się w odważnej stylizacji. W Warszawie odbyła się premiera filmu Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, laureata Oscara. Wydarzenie przyciągnęło wiele gwiazd oraz osobistości ze świata polityki, w tym ministrę kultury Martę Cienkowską, marszałkinię Senatu Małgorzatę Kidawę-Błońską i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Film opowiada o relacjach niemieckiego pisarza z jego dziećmi i rozgrywa się w 1949 roku. To pierwsza pełnometrażowa fabuła Pawlikowskiego od czasu Zimnej Wojny.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu wyprzedza trendy. Tym razem z paznokciami, które wyglądają, jakby właśnie wyszły spod prysznica. Water Drop Nails to nowy hit, który imituje krople wody na paznokciach, a nasza królowa stylu już je nosi. Jeśli Doda coś nosi, to wiadomo, że to będzie rządzić w salonach kosmetycznych. Czyżbyśmy wszyscy mieli teraz chodzić z paznokciami jak po deszczu? Helena Englert, córka słynnego Jana Englerta, odkryła przed światem gorzką prawdę o zarobkach aktorów. Okazuje się, że 3 miesiące pracy nad rolą w teatrze przynoszą mniej pieniędzy niż 2 godziny na Instagramie. Helena zrozpaczona, że aktorstwo nie jest tak opłacalne jak bycie influencerem. Przyznaje, że nie potrafi poświęcić się sztuce w pełni. Cóż, może czas na zmianę kariery. W końcu, kto by się spodziewał, że sztuka nie płaci rachunków?
2: Czerwiec w Polsce nie rozpieszcza, więc Joanna Opozda postanowiła uciec na słoneczną Ibizę. Aktorka, znana z burzliwego rozstania z Antkiem Królikowskim, teraz błyszczy na Instagramie, prezentując nogi do nieba i elegancki kostium kąpielowy. Opozda nie tylko leniuchuje, ale też aktywnie spędza czas, biegając o poranku i wieczorami zachwyca znajomych zjawiskowymi kreacjami. Cóż, kto by nie chciał takiego życia na rajskich wakacjach?
1: Krzysztof Gojdź, znany lekarz, przeżywa prawdziwą telenowelę rozwodową w Miami. W aktach sprawy znalazła się intercyza, która miała zabezpieczyć jego majątek przed roszczeniami Marcina Roznowskiego. Okazuje się, że po 6 latach małżeństwa, które miało być tylko formalnością dla zielonej karty, Gojdź nie będzie musiał płacić alimentów. Finał tej medialnej szopki zaplanowano na koniec lipca, a sam Gojdź nie szczędzi ostrych słów pod adresem byłego partnera, nazywając go męską flamabajanacką.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Michał Wiśniewski, znany jako weteran rozwodów, znów jest na ustach wszystkich. Po 5 rozstaniu lider ich troje nie traci czasu i już krążą plotki o jego nowym związku. Tym razem na celowniku jest mandaryna, jego była żona, z którą kiedyś tworzył medialny duet. Czyżby historia miała zatoczyć koło i Michał planował powrót do przeszłości? Cóż, miłość w show biznesie bywa nieprzewidywalna, a Michał Wiśniewski zdaje się być jej niekwestionowanym mistrzem. Netflix postanowił wskoczyć na lodowisko romansów hokejowych, próbując dogonić sukces Prime Video. Gigant streamingowy pracuje nad adaptacją książki Icebreaker Hannah Grace, której łyżwiarka figurowa i hokeista muszą dzielić lodowisko, a może i coś więcej. Amanda Lasher, znana z Plotkary, poprowadzi tę produkcję, choć na razie nie wiadomo, kto wcieli się w główne role. Ciekawe, czy Netflix zdoła przełamać lód i zdobyć serca widzów. Świat internetu żegna Agnieszkę Kirchner, znaną jako Aga in America. Polka zmarła 14 czerwca po długiej walce z rakiem, pozostawiając 3 dzieci. Jej przyjaciółka, Briana McDowell Ross, opisała w sieci ich niezwykłą przyjaźń i determinację Agnieszki w walce z chorobą. Wśród smutku pojawiła się jednak iskierka nadziei. 2 córki Agnieszki są wolne od genetycznej wady, która odebrała życie jej matce, siostrze i ostatecznie jej samej. Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski, para z polskiego show biznesu, której życie na Instagramie wygląda jak bajka, właśnie doświadczyła brutalnego zderzenia z rzeczywistością. Oskar trafił do szpitala z migotaniem przedsionków, co dla 34-latka było szokiem. Okazuje się, że luksusowe życie ma swoją cenę, a zdrowie nie jest na sprzedaż. Klaudia przypomina, że za pięknymi zdjęciami kryją się nieprzespane noce i stres, a prawdziwe życie to nie tylko uśmiechy na Instagramie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Gamą Fal. Świeżo upieczony zwycięzca Tańca z Gwiazdami nie zwalnia tempa i już podbija plan serialu Barwy Szczęścia. Nasz nowy ulubieniec, kurier Michał, otoczony wianuszkiem gwiazd, z pewnością nie będzie narzekał na brak damskiego towarzystwa. Czyżby szykował się nowy romans na ekranie? Fani już nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak Gamał znów pokaże swoją słynną klatę i rozkocha w sobie kolejne serca. Jesień zapowiada się gorąco.
1: Freddie Mercury i Karen O. 2 światy, które na pierwszy rzut oka dzieli przepaść, a jednak łączy je coś niezwykłego. On, król stadionów, mistrz operowego rozmachu. Ona, królowa garażowego chaosu i artystycznej nonszalancji. Oboje nosili tę samą niewidzialną koronę rocka, choć ich drogi były zupełnie różne. Karen O. dostrzegła w Mercurym nie tylko ikonę, ale artystę pełnego sprzeczności, który na scenie stawał się kimś więcej, a poza nią zmagał się z własnymi demonami. To właśnie ta dwoistość fascynuje kolejne pokolenia, przypominając, że za każdym scenicznym Bogiem kryje się człowiek pełen wątpliwości. Russ Ballard, znany z hitu Since You've Been Gone, miał szansę stworzyć coś z Ozzym Osbornem, ale zamiast tego panowie spędzili czas na rozmowach o goglach noktowizyjnych. Spotkanie, które miało zaowocować przebojem, skończyło się na opowieściach o wojskowym demobilu. Mimo braku współpracy, Ozzy nie stracił na popularności, a jego album No More Tears z 1991 roku odniósł sukces. Teraz, jako prawdziwy bohater klasy robotniczej, został uhonorowany przez amerykański kongres.
2: John Fogerty, niezapomniany głos Creedence Clearwater Revival, doczeka się własnego filmu. Tak, to nie żart. Historia jego życia, pełna wzlotów i upadków, trafi na duże ekrany. Fogerty, z właściwym sobie humorem, zasugerował, że Timothée Chalamet mógłby go zagrać. Cóż, Brad Pitt musi poczekać na inną rolę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie też 20 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni. Koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Polacy coraz bardziej boją się sztucznej inteligencji, ale jednocześnie nie wyobrażają sobie bez niej życia. Z najnowszego raportu Instytutu Badań Polster wynika, że 79% Polaków obawia się wykorzystania ich wizerunku do tworzenia deepfake'ów. Jednocześnie 56% uważa sztuczną inteligencję za wielkie osiągnięcie, choć 52% odczuwa niepokój związany z jej rozwojem. Co ciekawe, 21% użytkowników czuje się bezpieczniej, rozmawiając z chatbotem niż z człowiekiem. W Warszawie wybuchła polityczna burza po ujawnieniu, że młody lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk zarobił w ciągu roku ponad 1 700 000 zł. W reakcji na te doniesienia prezydent Rafał Trzaskowski zarządził pilne kontrole w Szpitalu Południowym i innych miejskich SOR-ach. Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w partii, a sprawą zajęła się także Naczelna Izba Lekarska. Kontrole mają na celu sprawdzenie organizacji pracy i bezpieczeństwa pacjentów. 67-letni pan Stanisław K. z Węgrowa został poważnie ranny po kopnięciu przez konia w stajni. W wyniku zdarzenia stracił oko, 7 zębów i doznał licznych złamań. Mężczyzna przestrzega teraz przed podchodzeniem do koni od tyłu, co było przyczyną jego wypadku. Apeluje, by zawsze zachować ostrożność przy pracy ze zwierzętami. W Zawierciu doszło do groźnego wypadku. 15-letni chłopiec spadł z ogrodzenia i stracił przytomność. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował go do szpitala w Sosnowcu. Okoliczności zdarzenia są nadal wyjaśniane.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Piekarach Śląskich przed sądem stanął 25-letni Kamil N., oskarżony o podpalenie budynku z lokalami gastronomicznymi. Pożar, który wybuchł w maju ubiegłego roku, spowodował straty sięgające niecałych 4 milionów złotych. Mężczyźnie grozi do 10 lat biegłego roku.

0: infrastruktury turystycznej. Modernizacja Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie znów się opóźnia. Wykonawca wniósł o przesunięcie terminu zakończenia prac na styczeń przyszłego roku. Tymczasem od 1 września tramwaje mają wrócić na pętlę Pomorzany, mimo że cała inwestycja zakończy się dopiero po odbiorach technicznych. Prace dodatkowe i surowa zima przyczyniły się do opóźnień.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Szczecinie rusza proces Adama B.E., oskarżonego o zabójstwo współlokatora. Do tragedii doszło w grudniu 2024 roku podczas kłótni w mieszkaniu przy ulicy Pięknej. 37-latek miał zadać śmiertelny cios nożem, będąc pod wpływem alkoholu. Adam B. nie przyznaje się do winy, a grozi mu nawet dożywocie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie oferuje teraz atrakcyjne ceny dla turystów. Nocleg dla dwóch osób można zarezerwować już od 983 zł, ale tylko w wybrane dni tygodnia. To świetna okazja, by skorzystać z luksusowych atrakcji hotelu poza sezonem, unikając wysokich cen letnich. W Bydgoszczy ruszają prace nad budową miejskiego kąpieliska w Parku Centralnym. Inwestycja, która zwyciężyła w bydgoskim budżecie obywatelskim, ma kosztować prawie 24 miliony złotych. Zbiornik o powierzchni 3,6 tysięcy metrów kwadratowych będzie gotowy najwcześniej w 2028 roku. Projekt spotkał się z krytyką przyrodników, obawiających się o wpływ na lokalne siedliska zwierząt.
0: Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 45 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską. Migranci pochodzili między innymi z Somalii, Sudanu, Etiopii i Afganistanu i zostali przekazani stronie litewskiej. Zatrzymano także 52-letnią obywatelkę Ukrainy, podejrzaną o organizowanie nielegalnej migracji. Wobec niej prowadzone są dalsze czynności.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na trasie S61 doszło do nietypowego zdarzenia. 30-letni mężczyzna jechał hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej, zmierzając na stację paliw po papierosy. Kierowcy, którzy go mijali, powiadomili policję. Funkcjonariusze szybko zareagowali i ukarali mężczyznę mandatem. Podczas interwencji domowej w Siemiatyczach doszło do ataku na policjanta. 41-letni mężczyzna uderzył funkcjonariusza metalowym kluczem do kół, trzymając w drugiej ręce nóż. Policjant doznał obrażeń głowy, a napastnik został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 10 lat więzienia za napaść na funkcjonariusza publicznego.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
8: Baby, I see what's on your mind. I see.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Przyszłość Jakuba Modera w Feyenoordzie Rotterdam jest niepewna. Holenderski klub rozważa rozstanie z polskim pomocnikiem już w najbliższym oknie transferowym. Moder po problemach zdrowotnych nie odzyskał pełnej formy, co może wpłynąć na decyzję nowego trenera Feyenoordu. W barwach klubu rozegrał dotąd 30 spotkań, zdobywając 5 bramek. Reprezentacja Argentyny przystępuje do obrony tytułu Mistrza Świata, a Leo Messi, mimo 39 lat, nadal odgrywa kluczową rolę. Mauro Cantoro, były piłkarz Wisły Kraków, podkreśla, że drużyna jest zgrana i wspierana przez młode talenty, takie jak Nico Paz i Giuliano Simeone. Argentyna pozostaje jednym z głównych faworytów turnieju, a Julian Alvarez może stać się jego gwiazdą. W fazie grupowej zmierzą się z Algierią, Austrią i Jordanią.
2: Podczas mundialu w Dallas Japonia zremisowała z Holandią 2-2, ale to kibice z kraju kwitnącej wiśni ponownie przyciągnęli uwagę. Po meczu, zamiast od razu opuścić stadion, posprzątali swój sektor, zbierając odpady do worków. To zachowanie stało się symbolem japońskiej kultury i szacunku na arenie międzynarodowej. Podobną postawę pokazali piłkarze, zostawiając szatnie w idealnym stanie.
1: Legendarny meksykański bramkarz Guillermo Ochoa ogłosił, że po zakończeniu Mundialu 2026 zakończy swoją karierę. Ochoa, który wkrótce skończy 41 lat, uczestniczy w swoim 6. Mundialu, choć tym razem jako rezerwowy. Wcześniej był kluczową postacią reprezentacji Meksyku, rozgrywając 153 mecze. Mundial 2026 odbywa się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie i potrwa do 19 lipca.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: W maju zakończył się cykl zawodów lekkoatletycznych nadziei olimpijskich, który odwiedził wszystkie polskie województwa, przyciągając ponad 7 tysięcy dzieci. Po raz pierwszy imprezy odbyły się w nowych lokalizacjach, takich jak Sanok czy Zamość. Finał tegorocznej edycji odbędzie się 19 września na Stadionie Śląskim. Wydarzenie wspiera Orlen oraz marka diety od Brokuła, która zapewniła uczestnikom zbilansowane posiłki.
2: Paweł Korpuliński wygrał rundę Drift Masters w Irlandii, co pozwoliło mu objąć prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Faworyci, w tym Piotr Więcek, odpadli zaskakująco wcześnie, co przetasowało stawkę przed finałem na PGE Narodowym. Korpuliński pokonał m.in. Jakuba Przygońskiego i Conora Falweja, zdobywając swoje pierwsze zwycięstwo w karierze. Walka o tytuł Mistrza Europy nabiera tempa, a kolejne emocje czekają nas w Finlandii w lipcu.
1: Iga Świątek, nasza czołowa tenisistka, opowiedziała o trudnych chwilach, jakie przeżywała pod koniec 2024 roku z powodu fali hejtu. Mimo że w zeszłym roku triumfowała na Wimbledonie, obecnie nie jest faworytką nadchodzącego turnieju. Świątek zakończyła French Open na 4. rundzie, a w cieniu jej sukcesów znalazła się Maja Chwalińska, która awansowała do finału. Iga podkreśla, jak ważne jest wsparcie bliskich w trudnych momentach. Maja Chwalińska zaskoczyła tenisowy świat, docierając do finału Rolanda Garrosa. Iga Świątek, liderka polskiego tenisa, wyraziła ogromne uznanie dla swojej koleżanki, podkreślając, jak wielki sukces osiągnęła. Chwalińska, która otrzymała dziką kartę, pokonała wiele znakomitych zawodniczek. Teraz czeka ją wyzwanie na kortach Wimbledonu, gdzie będzie musiała przejść przez kwalifikacje.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hervé Renard, znany francuski trener, obejmie reprezentację Tunezji podczas trwających Mistrzostw Świata. Zmiana na stanowisku trenera to efekt dotkliwej porażki Tunezyjczyków 1-5 ze Szwedami. Renard, który zasłynął zwycięstwem Arabii Saudyjskiej nad Argentyną, ma poprowadzić drużynę do końca turnieju. Tunezyjczycy przygotowują się teraz do kluczowych meczów z Japonią i Holandią.
2: Kamila Wybrańczyk, narzeczona Artura Szpilki, przeszła operację korekty nosa. Celebrytka podzieliła się zdjęciami po zabiegu w mediach społecznościowych, wyrażając zadowolenie z efektów. Tymczasem ślub pary wciąż jest odkładany z powodu różnic światopoglądowych. Artur Szpilka marzy o ceremonii kościelnej, podczas gdy jego partnerka jest osobą niewierzącą.
1: Prezydent Polski, Karol Nawrocki, wziął udział w prestiżowej gali UFC Freedom 250 w Białym Domu, zorganizowanej z okazji 250. rocznicy powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. Podczas wydarzenia doszło do krótkiej rozmowy między Nawrockim a Trumpem. Gala zakończyła się sensacyjną porażką niepokonanego mistrza w walce wieczoru. Anastazja Kuś, 19-letnia sprinterka, zdobywa coraz większą popularność w polskiej lekkoatletyce. Jej sukcesy na bieżni, jak srebro na halowych mistrzostwach świata w Nankinie, to także zasługa wsparcia mamy, Alicji Kuś. Obie panie łączy nie tylko miłość do sportu, ale i wyjątkowa uroda, co przyciąga uwagę na czerwonych dywanach. Mimo nieprzychylnych komentarzy, ich bliska relacja pozostaje niezachwiana.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Poznaniu ruszył tenisowy turniej Enea Poznań Open. przyciągając zawodników znanych z wielkoszlemowych rozgrywek. Na kortach zobaczymy m.in. ubiegłorocznego triumfatora Maxa Kaśnikowskiego oraz faworytów, takich jak Aleksandr Szewczenko i Jan Choiński. Dodatkową atrakcją jest strefa równowagi mentalnej z udziałem Otylii Jędrzejczak, gdzie młodzi sportowcy mogą czerpać z doświadczeń mistrzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie tak samo 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 950 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Po tragicznym wypadku Sahina, Kansel i Semih wpadną w ostrą kłótnię. Kansel, wykorzystując sytuację, zagra rolę ofiary, a Poyraz, nieświadomy prawdy, otoczy ją opieką. Sahin, ciężko ranny, trafi do szpitala, gdzie lekarze wprowadzą go w śpiączkę farmakologiczną. Kansel, pełna nerwów, nie zdoła ukryć swoich emocji, a widok rozpaczy Cennet dodatkowo ją przytłoczy. Semih, ignorując powagę sytuacji, doprowadzi siostrę do furii, co skończy się siarczystym policzkiem. Kansel, manipulując Poyrazem, stworzy fałszywą wersję wydarzeń, obwiniając Semiha za wypadek. Turecki serial Panna Młoda zyskuje coraz większą popularność w Polsce. Już 30 czerwca na antenie TVP 2 zadebiutuje 134 odcinek tej emocjonującej telenoweli. W najnowszym epizodzie widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, gdy prawda o ciąży Bejzy wyjdzie na jaw. Mukadder odkryje, że ciąża była wielkim kłamstwem, co wywoła lawinę emocji. Tymczasem Cichan nie wierzy oskarżeniom Hanser, że Bejza celowo spowodowała wypadek. Serial, który zastąpił uwielbianą Miłość i Nadzieję, przyciąga widzów od stycznia tego roku. Fani z niecierpliwością czekają na kolejne zwroty akcji i rozwój historii Hanser i Cichana. M jak Miłość powraca z emocjonującym wątkiem zemsty. W nowych odcinkach Po wakacjach Paweł Zduński nie odpuści Dominikowi Walatowi, który w poprzednim sezonie spowodował wypadek, w wyniku którego zmarła jego żona Franka. Młody Walat, mimo wyroku sądu, znów będzie szalał po drogach Grabiny, tym razem za kierownicą sportowego auta. Jego brawura doprowadzi do kolejnego tragicznego wypadku. Paweł, zdeterminowany, by sprawiedliwości stało się zadość, postanowi działać na własną rękę. W jego działania zaangażują się również miejscowi policjanci. Czy tym razem Walat trafi za kratki? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki M jak Miłość. Na Wspólnej w odcinkach 4234 i 4235 zaskakuje powrotem Zdzisława Muszko, który postanawia zbojkotować bar u Ziębów. Ten kultowy lokal, będący sercem serialu od samego początku, staje się celem jego intryg. Muszko odstrasza gości głośną krytyką pierogów, a później majstruje przy wentylacji, co wywołuje skargi mieszkańców. Zdzisław zbiera nawet podpisy pod petycją o zamknięcie baru. Czy to koniec legendarnego miejsca spotkań bohaterów? Odcinki pełne emocji i niespodziewanych zwrotów akcji już wkrótce na ekranach.
2: Rancho powraca z 11 sezonem, który zapowiada się na prawdziwą rewolucję w Wilkowyjach. Choć nie zobaczymy już Kusego, twórcy znaleźli sposób, by jego duch wciąż był obecny w serialu. Ilona Ostrowska, odtwórczyni roli Lucy, obiecuje, że jej bohaterka wywróci świat do góry nogami. Nowe odcinki będą pełne niespodzianek i emocji, a Lucy będzie mogła liczyć na wsparcie starych przyjaciół oraz prezydenta Pawła Kozioła. Premiera 6 nowych odcinków planowana jest na jesień 2026 roku na antenie TVP 1. Fani mogą już zacząć odliczać dni do powrotu ulubionych bohaterów.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem tej jesieni. Paweł Kozioł, były wójt Wilkowej, a obecnie prezydent Polski, kończy swoją drugą kadencję i wraca do rodzinnej wsi. Wilkowyje zmieniły się nie do poznania, co będzie dla niego sporym zaskoczeniem. W nowym sezonie nie zabraknie emocji, zwłaszcza w konfrontacjach z bratem bliźniakiem, biskupem Piotrem Koziołem. Istotną rolę odegra także babka Zielarka, która przejdzie wyrazistą metamorfozę. Serial obiecuje więcej magii i refleksji nad współczesną Polską. Cezary Żak ponownie wcieli się w podwójną rolę, a widzowie mogą spodziewać się wielu nowych wątków i postaci.
2: Serial Magda M. to prawdziwy fenomen polskiej telewizji. Od premiery pierwszego odcinka minęło już ponad 20 lat, a produkcja wciąż budzi emocje. Historia ambitnej prawniczki Magdaleny Miłowicz, granej przez Joannę Brodzik, i jej relacji z tajemniczym Piotrem Korzeckim, w którego wcielił się Paweł Małaszyński, przyciągała przed ekrany miliony widzów. Serial zdobył prestiżowe nagrody, w tym Telekamerę 2007. W sumie wyemitowano 55 odcinków, a chemia między głównymi bohaterami na długo zapisała się w pamięci widzów. Na ekranie pojawiła się plejada gwiazd, takich jak Katarzyna Bujakiewicz, Bartłomiej Świderski czy Daria Widawska.
1: Po wakacyjnych odcinkach Na dobre i na złe życie Matyldy stanie na głowie. Jej związek z ratownikiem medycznym zostanie wystawiony na próbę, gdy tajemnicza blondynka pojawi się w szpitalu w Leśnej Górze. Na oczach wszystkich zacznie całować partnera Matyldy, co wywoła prawdziwy skandal. Matylda nie pozostanie obojętna i od razu ruszy do konfrontacji. Partner będzie próbował się tłumaczyć, twierdząc, że to nieznajoma zainicjowała pocałunek. Czy Matylda wybaczy ukochanemu? Czy zdecyduje się zakończyć związek? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
2: Złoty chłopak powraca z emocjonującym 319 odcinkiem. Ferit czuje się zdradzony przez Sejran, co prowadzi do napięć i trudnych rozmów. A Bidin naciska na Sadika, by ujawnił prawdę, co wywołuje dramatyczne wydarzenia w rezydencji. Sejran potajemnie odwiedza posiadłość, by zdobyć notatnik Halisa, a Karam planuje zemstę. W tle Esme nie może zapomnieć dawnych urazów, a Suna rozważa wyjazd. Odcinek zostanie wyemitowany 24 czerwca o godzinie 14 na TVP1. Serial to prawdziwa gratka dla fanów opowieści o miłości i wielkich pieniądzach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Hinduski asceta Dulalgiri G. Maharaj od co najmniej 5 lat nie siada, co wywołuje ogromne poruszenie wśród internautów. Jego nogi są w dramatycznym stanie, z widocznymi zasinieniami i obrzękami, co budzi obawy o konieczność amputacji. Maharaj praktykuje Kada Tapasya, formę pokuty polegającą na długotrwałej medytacji w pozycji stojącej. Fotografie przedstawiające jego stan stały się popularne w mediach społecznościowych. Belgijska firma John Cockerill ma wkrótce sfinalizować kontrakt na dostawę 30 nowoczesnych wież C-305 dla Ukrainy. Wieże te, przeznaczone do montażu na czołgach Leopard 1, znacząco zwiększą ich siłę ognia. Pierwsze 5 systemów ma trafić na Ukrainę w czerwcu przyszłego roku, a reszta do końca tego samego roku. Planowane jest także spotkanie ministrów obrony Belgii i Ukrainy w celu omówienia ewentualnego rozszerzenia zamówienia. Na froncie w Ukrainie zaprezentowano nową wersję czołgu M1A1 Abrams o nazwie Lucifer. Pojazd został wyposażony w zaawansowany pancerz klatkowy, który ma chronić przed atakami dronów FPV. Te modyfikacje są odpowiedzią na rosnące zagrożenie ze strony tanich i precyzyjnych dronów, które mogą niszczyć pojazdy pancerne. Nowe rozwiązania mają na celu zwiększenie przeżywalności załóg i adaptację sprzętu do warunków ukraińskiego frontu. Policjanci z Gdańska rozbili proceder korupcyjny związany z fałszywymi zaświadczeniami dla pracowników ochrony. Zatrzymano 8 osób, w tym 68-letniego dyrektora placówek oświatowych. Podejrzani usłyszeli zarzuty korupcji i wyłudzenia, a większość z nich objęto policyjnym dozorem. W miejscu zamieszkania dyrektora zabezpieczono ponad 27 tysięcy złotych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Młode ziemniaki to prawdziwy hit wiosny i lata. Choć tradycyjnie podawane z masłem i koperkiem, warto spróbować czegoś nowego. Dodatek mięty i cytryny może nadać im świeżości i lekkości, idealnej na letnie obiady. Takie połączenie świetnie komponuje się z rybami, grillowanymi warzywami czy lekkimi mięsami. Hortensje są szczególnie wrażliwe na suszę i wysokie temperatury. Aby je chronić, warto zastosować fusy z kawy jako naturalny nawóz. Rozsypanie cienkiej warstwy fusów wokół rośliny pomaga zatrzymać wilgoć i chroni przed przegrzaniem. To prosty sposób na utrzymanie hortensji w dobrej kondycji podczas upałów. W Łodzi doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy 3-letnie dziecko stało na parapecie mieszkania na 3. piętrze. Policja szybko zareagowała, bezpiecznie ściągając chłopca do środka. Ojciec dziecka, który w tym czasie był na spacerze, może usłyszeć poważne zarzuty. Grozi mu kara do 5 lat więzienia za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo.
2: Policjanci z Oławy ustalili tożsamość 17-latka, który w dniach 12 i 13 czerwca blokował numer alarmowy 112, zgłaszając 44 nieistniejące zdarzenia. Młody mężczyzna przyznał się do winy, a jego dalszy los leży teraz w rękach sądu. Fałszywe alarmy angażowały policję, straż pożarną i ratownictwo medyczne, co mogło opóźnić pomoc dla osób w rzeczywistej potrzebie. Policja przypomina, że numer 112 służy wyłącznie do zgłaszania prawdziwych zagrożeń.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Czy wiesz, że możesz uzyskać hotelową świeżość pościeli w swoim domu? Wystarczy zastosować tradycyjne krochmalenie, które skutecznie zabezpiecza włókna przed kurzem i drobnoustrojami. Krochmal, oparty na skrobi ziemniaczanej, tworzy ochronną powłokę, a jego użycie jest proste i nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Pamiętaj jednak, aby nie stosować go na flanele, poliester czy delikatną satynę.
2: Policjanci z Jasła zatrzymali 3 mężczyzn po pościgu za kierowcą czarnego Audi, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. W trakcie ucieczki pasażer wyrzucał z auta zawiniątka z narkotykami. Po zatrzymaniu okazało się, że kierowca prowadził pod wpływem amfetaminy i marihuany, a także bez uprawnień. Jeden z zatrzymanych trafił do aresztu na 3 miesiące.
0: W niedzielę, 14 czerwca, w Raciborzu doszło do pożaru w bloku przy ulicy Katowickiej. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i ewakuowali mieszkańców z zagrożonej klatki schodowej. Jedna osoba z objawami podtrucia dymem trafiła do szpitala. Strażacy szybko opanowali sytuację, a policja bada teraz przyczyny pożaru. Często widzisz na zegarze powtarzające się cyfry, takie jak 11:11? To nie przypadek. Numerolodzy mówią, że lustrzane godziny to ważne przesłania od wszechświata. Godzina 21:21 zwiastuje życiową rewolucję, opiekę anioła stróża i nadchodzące szczęście. To znak, by otworzyć się na zmiany i porzucić toksyczne nawyki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Trawy ozdobne w polskich ogrodach mogą przetrwać nadchodzące fale upałów dzięki domowemu nawozowi ze skórek bananów. Ten naturalny środek, bogaty w fosfor i potas, wzmacnia rośliny i chroni je przed suszą. Ogrodnicy zalecają podlewanie traw takim nawozem co 2 tygodnie przez całe lato. Dzięki temu trawy będą bujne i zdrowe, nawet w trudnych warunkach pogodowych. sklepach Action pojawiła się elektryczna wyciskarka do cytrusów Home Essentials za jedyne niecałe 40 zł. Urządzenie pozwala szybko przygotować świeże soki z pomarańczy, cytryn i grejpfrutu, co jest idealnym rozwiązaniem na letnie upały. Dzięki prostocie obsługi i pojemnemu zbiornikowi wyciskarka zyskuje popularność wśród osób ceniących zdrowe napoje bez konserwantów. To praktyczny gadżet, który może stać się hitem tego lata.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk, znany z licznych skandali, postanowił zaskoczyć wszystkich swoją przemianą. Wszystko to dla małego Floriana, który właśnie obchodził swoje pierwsze urodziny. Na przyjęciu nie zabrakło personalizowanego balonu, tortu i prezentów, w tym Lamborghini Revuelto, które kosztuje tyle, co porządny rower. Co ciekawe, wśród gości nie pojawili się słynni rodzice Daniela, Danuta i Zenek Martyniukowie. Czyżby nowy, rodzinny rozdział nie obejmował wszystkich?
2: Netflix znowu zaskakuje. W trzecim sezonie serialu 1670 chłopi planują lot na Księżyc, a sarmacka rzeczywistość trzeszczy w posadach. Jan Paweł, nasz samozwańczy Homo Sarmatus, stawia na kosmiczne ambicje, podczas gdy w Adamczychach płoną biblioteki, a szlachta drży przed tajemniczą chorobą poszlachecką. Premiera już 5 sierpnia, więc przygotujcie się na podróż pełną absurdów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Telewizja Polska nie czeka na wakacje i już 20 czerwca startuje z cyklem Lato z Radiem i Telewizją Polską. Pierwszy koncert w Bielsku Białej zapowiada się jako prawdziwa muzyczna uczta z udziałem takich gwiazd jak Maryla Rodowicz, Michał Szpak czy Doda. Darmowe koncerty pod gołym niebem to świetna okazja, by usłyszeć znane przeboje w nowych aranżacjach. Czyżby lato zaczynało się wcześniej? Cóż, przynajmniej w telewizji. Wielki sukces na festiwalu w Cannes, a teraz ojczyzna Pawła Pawlikowskiego wkracza na polskie ekrany. Uroczysta premiera w Warszawie przyciągnęła całą śmietankę towarzyską, od Agaty Kuleszy po prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Film opowiada o skomplikowanej relacji Thomasa Manna z córką Eriką, a akcja toczy się w czasach zimnej wojny. Ciekawe, czy emocje na ekranie dorównają tym na czerwonym dywanie.
1: Roxana Węgiel i Kevin Mgley, para z show biznesu, pojawili się na 10. rocznicy ślubu Mariny i Wojciecha Szczęsnych, co oczywiście nie mogło umknąć uwadze mediów. Roxy z rozrzewnieniem opowiada o wsparciu, jakie otrzymuje od Mariny, podkreślając, że ich małżeństwo to wzór do naśladowania. Cóż, 10 lat w małżeństwie w świecie celebrytów to prawdziwy wyczyn, a może nawet cud. W końcu, kto by pomyślał, że wśród blasków fleszy można znaleźć prawdziwą miłość?
2: Wielki finał Dni Jastrzębia Zdroju z udziałem Skolima okazał się niezapomnianym wydarzeniem, choć niekoniecznie z powodu muzycznych uniesień. Gwiazda wieczoru postanowiła zafundować fanom ponad dwugodzinne oczekiwanie, co wywołało prawdziwą burzę w sieci. Tłumy, które zgromadziły się pod sceną, zamiast cieszyć się koncertem, musiały zmierzyć się z frustracją i ściskiem. Mimo rekordowej frekwencji, wielu uczestników opuściło stadion z poczuciem niedosytu i rozczarowania.
1: W świecie muzyki znowu gorąco. Donatan, znany producent, postanowił stanąć murem za Skolimem, wyśmiewając pomysł emerytur dla artystów. Na Instagramie zaprezentował swoje genialne rozwiązanie. Dopłaty, kilometrówki i nowe auta dla twórców, bo przecież stary samochód to brak natchnienia. A wszystko to w odpowiedzi na Skolima, który twierdził, że artyści nie powinni sięgać po publiczne pieniądze. Doda, która wcześniej twierdziła, że nikt nie chce współpracować ze Skolimem, chyba musi zrewidować swoje poglądy.
2: Bonnie Tyler, ikona muzyki, przeżyła prawdziwy dramat w portugalskim szpitalu. Po nagłej operacji jelit i miesiącu w śpiączce farmakologicznej artystka odzyskała świadomość, ale jej zdrowie wciąż pozostawia wiele do życzenia. Choć lekarze są pełni nadziei, jej powrót do pełni sił to proces, który wymaga czasu. Niestety, wakacyjne koncerty muszą poczekać, ale fani wciąż trzymają kciuki za jesienne występy. 11 lat temu Dave Grohl z Foo Fighters zaliczył niezły upadek ze sceny w Göteborgu, łamiąc nogę, ale nie przeszkodziło mu to w dokończeniu koncertu z gipsem na nodze. Teraz, w 2026 roku, zespół powrócił do Szwecji, by zagrać na Strawberry Arena, a Grohl z rozrzewnieniem wspominał tamten pamiętny występ. Jak sam stwierdził, to był jego ulubiony koncert, bo mimo wszystko udało się go dokończyć. Cóż, nie każdy lider rockowej kapeli może pochwalić się takim uporem i determinacją. The Darkness zagra na festiwalu organizowanym przez Iron Maiden, a Justin Hawkins nie kryje radości. W końcu, kto by się nie cieszył z grania u boku legend, które nigdy nie tworzyły muzyki pod listy przebojów? Edfest w Knebworth zapowiada się na prawdziwe święto dla fanów metalu, z muzeum, barem Ediego i wesołym miasteczkiem. Cóż, jeśli nosiłeś koszulkę Iron Maiden w szkole, to teraz masz okazję pokazać, że outsiderzy też potrafią zapełnić Knebworth. Kto by pomyślał, że jeden z największych hitów Bon Jovi, Living on a Prayer, mógł skończyć w koszu na śmieci? John Bon Jovi początkowo kręcił nosem na ten utwór, bo powstał przy pianinie, a przecież to zespół gitarowy. Na szczęście Richie Sambora i Desmond Child nie dali za wygraną i dosłownie błagali Johna, by dał piosence szansę. Efekt? Hit przez duże H, który otworzył zespołowi drzwi do sławy. A teraz szykujcie się na filmową biografię Bon Jovi, bo Universal już nad nią pracuje.
1: 16. edycja festiwalu Rok na Bagnie, już za rogiem. A goniąc nad Biebrzą szykuje się na prawdziwe muzyczne trzęsienie ziemi. Na scenie pojawią się takie legendy jak Buzz Cox, Deserter czy Hugh Cornwell z The Stranglers. Jakby tego było mało, festiwal oferuje nie tylko koncerty, ale i konferencję naukową, bo przecież kto nie chciałby posłuchać wykładów na rokowym festiwalu? A dla tych, którzy wolą coś bardziej lokalnego, czeka jarmark podlaskich smakołyków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie tak samo 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie wybuchł kryzys wokół młodego medyka i radnego Dawida Kacprzyka, który w rok powiększył swój majątek o niecałe 2 miliony złotych. Prezydent Rafał Trzaskowski zlecił pilną kontrolę w Szpitalu Południowym oraz innych warszawskich oddziałach ratunkowych. Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, a sprawą zajmuje się Narodowy Fundusz Zdrowia i Naczelna Izba Lekarska. Władze miasta zapowiadają surowe kary, jeśli potwierdzą się nieprawidłowości.
2: Sztuczna inteligencja budzi w Polakach zarówno podziw, jak i niepokój. Najnowszy raport Polster ujawnia, że aż 79% badanych obawia się tworzenia fałszywych materiałów przez sztuczną inteligencję. Ponad połowa Polaków przyznaje, że ma trudności z odróżnieniem treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję od tych stworzonych przez człowieka. Szczególnie młodzi ludzie martwią się o utratę kreatywności i uzależnienie od technologii. Po Warszawie znów kursują historyczne tramwaje, które wielu mieszkańców pamięta z dzieciństwa. Od miesiąca działa linia 36, a wkrótce dołączy do niej kultowa Tetka. W tym sezonie na torach pojawią się także zabytkowe wagony z Krakowa i Poznania, a w planach jest przyjazd tramwaju z Gdańska. Przejazdy odbywają się na zwykłych biletach warszawskiego transportu publicznego.
1: Tragedia w Mszanie Górnej. 19-letnia Magdalena zginęła pod swoim domem z rąk byłego chłopaka, Kacpra W. Po ataku sprawca uciekł do lasu, gdzie następnego dnia znaleziono jego ciało. Młoda kobieta zmarła mimo podjętej reanimacji. Znajomi Magdaleny twierdzą, że obawiała się byłego partnera.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Chleb prądnicki z Krakowa zajął 47. miejsce w rankingu najlepszych pieczyw świata. Jego historia sięga XIV wieku, a receptura została odtworzona dzięki piekarzowi Antoniemu Madejowi. Chleb ten wyróżnia się trwałością i unikalnym smakiem, który doceniali nawet polscy monarchowie. To wyróżnienie może stać się nową formą promocji Krakowa, przyciągając turystów nie tylko zabytkami, ale i lokalną kuchnią. Sąd okręgowy w Nowym Sączu skazał Jana F. na 12 lat więzienia za zabójstwo swojego 80-letniego brata. Do tragedii doszło 10 marca zeszłego roku na parkingu przychodni w Odrowążu. Tłem zbrodni była kłótnia o majątek. Oprócz kary więzienia Jan F. zostanie poddany obowiązkowej terapii z uwagi na ograniczoną poczytalność. Wyrok nie jest prawomocny.
2: W Siemianowicach Śląskich odkryto ciała trzech osób w zamkniętym mieszkaniu. Zmarli to 94-letni mężczyzna, jego 90-letnia żona oraz ich 66-letni syn. Śledztwo nie wykazało śladów przemocy ani zatrucia czadem, a przyczyna śmierci pozostaje nieznana. Prokuratura rozważa zakończenie postępowania z powodu braku nowych dowodów. W Będzinie doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 27-letni zawodnik MMA Bogusław R. śmiertelnie pobił 37-letniego Mario. Po sprzeczce, która przerodziła się w brutalny atak, ofiara zmarła z powodu rozległych obrażeń. Sprawca został zatrzymany w Gdańsku i czeka na proces, który odbędzie się pod koniec czerwca w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu. Grozi mu dożywocie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie oferuje atrakcyjne ceny na pobyty w wybranych terminach. Nocleg dla dwóch osób można zarezerwować już od 983 zł za dobę. Promocja dotyczy głównie dni od poniedziałku do czwartku w listopadzie. To świetna okazja dla tych, którzy chcą odpocząć nad morzem poza sezonem.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie został oficjalnie otwarty 10 czerwca i już przyciąga wielu gości. Jeszcze przed otwarciem obiekt wzbudzał kontrowersje, ale teraz jego oceny w Google wzrosły z 3,7 do 3,9 gwiazdek. Goście chwalą przestronne pokoje, pyszne jedzenie i doskonałe animacje dla dzieci. Hotel jest jednym z największych w Polsce i nadal budzi duże zainteresowanie.
1: Emerytka ze Szczecina padła ofiarą oszustwa inwestycyjnego, tracąc prawie 170 tysięcy złotych. Śledczy skierowali akt oskarżenia przeciwko 22-letniemu Dmytro K., który próbował

0: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany, a prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 45 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-litewską granicę. Wśród zatrzymanych znaleźli się obywatele Afganistanu, Etiopii, Somalii i Sudanu. Wszystkich odesłano na Litwę zgodnie z procedurą readmisji. Zatrzymano również 52-letnią obywatelkę Ukrainy, podejrzaną o organizowanie tego procederu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku, za oknem, utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Dzisiejszy dzień warto wykorzystać na zwiedzanie urokliwych zakątków miasta.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Biedronka przygotowała specjalną ofertę na Dzień Ojca, pełną inspiracji na prezenty. Wśród propozycji znajdziemy kosmetyki samochodowe marki Car Stuff, które zadowolą każdego fana motoryzacji. Dla miłośników majsterkowania dostępne są wielozadaniowe latarki marki Lete, idealne do domowych prac. Ciekawym pomysłem są także żele pod prysznic od polskiej marki Elak, które wyróżniają się oryginalnymi opakowaniami. W ofercie znajdziemy również kosmetyki Nivea Men oraz praliny Lindor od Lind w atrakcyjnych promocjach. To doskonała okazja, by sprawić radość swoim bliskim.
2: Na rynku hurtowym paliw zapanowała stabilizacja po weekendzie. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen i BP Europa, utrzymali ceny na poziomie sprzed kilku dni. Cena benzyny PB95 wynosi 5228 zł za metr sześcienny, a oleju napędowego 5597 zł, a Ramco oferuje te paliwa o złotówkę drożej. Warto podkreślić, że ta stagnacja następuje po solidnych obniżkach z końca ubiegłego tygodnia. Choć ropa naftowa tanieje, a złoty się umacnia, to na stacjach nie spodziewajmy się gwałtownych zmian cen. Od rana klienci Velobanku w całej Polsce mają poważne problemy z dostępem do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Awaria jest wynikiem weekendowego przejęcia klientów z City Handlowego. Użytkownicy zgłaszają trudności z logowaniem, wykonywaniem przelewów oraz płatnościami BLIK. Infolinia banku jest praktycznie niedostępna, co potęguje frustrację klientów. Velobank zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemów, ale nie podaje konkretnego terminu ich usunięcia. Klienci wyrażają swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych i zapowiadają skargi do Komisji Nadzoru Finansowego. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapowiedział znaczące zmiany w systemie podatkowym. Po ewentualnym objęciu władzy PiS planuje podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych oraz zwiększyć drugi próg podatkowy ze 120 do 180 tysięcy złotych. Zmiany te mają przynieść korzyści około 2,5 milionom podatników, w tym rodzinom i małżeństwom rozliczającym się wspólnie. Dzięki temu osoby wchodzące w drugi próg podatkowy mogłyby zaoszczędzić od 2 do 12 tysięcy złotych rocznie. Czarnek określił tę propozycję jako rewolucję podatkową na korzyść polskich rodzin.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące praw pasażerów linii lotniczych. Odszkodowania za opóźnione loty pozostają bez zmian, a pasażerowie nadal mogą liczyć na rekompensaty euro. Nowe regulacje ułatwią składanie reklamacji i umożliwią darmową korektę danych na bilecie do 48 godzin przed odlotem. Linie lotnicze będą musiały zapewnić powrót do terminala po 2 godzinach opóźnienia na płycie lotniska. Rodziny z dziećmi nie zapłacą za miejsca obok siebie, a osoby z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży zyskają dodatkową ochronę przed overbookingiem.
2: Na utrudnienia dla użytkowników platformy Twój e-PIT. W środę, 17 czerwca, od godziny 19 do 22, system będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Urząd Skarbowy zapowiada, że modernizacja ma na celu poprawę działania i bezpieczeństwa platformy. Podatnicy powinni zaplanować swoje sprawy wcześniej lub po zakończeniu przerwy. To dopiero początek zapowiedzianych prac, więc mogą wystąpić dalsze problemy z dostępem do systemu. Twój e-PIT cieszy się rosnącą popularnością, dlatego każda przerwa techniczna budzi duże zainteresowanie. Od początku 2027 roku ZUS planuje zwiększyć rentę wdowią z 15 do 25%. Ta zmiana może przynieść seniorom nawet do 1000 zł dodatkowo co miesiąc. Pozwoli to na wybór między pełną emeryturą z 25% renty rodzinnej albo odwrotnie. Zmiany dotyczą setek tysięcy osób, które mogą skorzystać na nowym systemie finansowym. Niemniej jednak obowiązuje limit świadczeń, co oznacza, że nie każdy otrzyma pełny dodatek. Rząd nie planuje aktualnie likwidacji tego limitu, ale w 2028 roku przewidziany jest przegląd tego programu.
1: Na paryskich targach zbrojeniowych Eurosatory 2026 zaprezentowano nową wersję szwedzkiej armatochaubicy Archer. Nowy model zyskał wojskowe podwozie MAN HX-28x8, co zwiększa jego mobilność i ochronę. Kluczowym elementem jest także innowacyjny system zarządzania ogniem Next Generation Indirect Fire Capability. Dzięki temu Archer staje się jedną z najnowocześniejszych platform artyleryjskich na świecie. Szwedzka administracja zamówień obronnych zamówiła już 48 takich haubic. To krok w stronę unii. unifikacji sił zbrojnych Szwecji ze standardami NATO.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa prezentuje swoje najnowsze osiągnięcia na targach Eurosatory 2026 roku w Paryżu. 11 spółek z grupy, w tym Huta Stalowa Wola i fabryka broni Łuczni, przedstawia szeroką gamę produktów, od broni krótkiej po zaawansowane systemy optoelektroniczne. Kluczowym wydarzeniem jest podpisanie umowy z francuskim Eurenco, co umożliwi produkcję ładunków miotających do amunicji 155 mm w Polsce. To znaczący krok w kierunku zwiększenia suwerenności technologicznej kraju. Targi Eurosatory to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży obronnej, przyciągające wystawców z całego świata.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 20 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie podobnie 20 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Dzisiejsza pogoda zaprasza do wyjścia na świeże powietrze bez pośpiechu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie, na dobre i na złe, po wakacjach Matylda stanie przed trudnym wyzwaniem. Jej szczęście z nowym ukochanym zostanie zagrożone przez tajemniczą blondynkę, która pojawi się w Leśnej Górze. Na oczach Matyldy kobieta zacznie całować jej partnera, co wywoła burzę emocji. Matylda nie pozostanie obojętna i skonfrontuje się z parą. Jej ukochany będzie próbował się tłumaczyć, twierdząc, że to nie on inicjował pocałunek. Mimo to sytuacja będzie dla Matyldy bolesna, zwłaszcza gdy kobieta ją wyśmieje. Czy Matylda wybaczy swojemu partnerowi, czy to koniec ich miłości? Odpowiedzi poznamy w nadchodzących odcinkach. Na Wspólnej wkracza w emocjonującą fazę. W odcinkach 4234 i 4235, które już wkrótce na ekranach, powraca Zdzisław Muszko, grany przez Piotra Cywusa. Ten znany z tarapatów sąsiad postanawia zniszczyć kultowy bar u Ziębów. W odcinku 4234 Muszko krytykuje pierogi i odstrasza klientów, a potem potajemnie bada przewody wentylacyjne. W kolejnym odcinku, 4235, mieszkańcy narzekają na uciążliwe zapachy z kuchni, co okazuje się wynikiem celowego uszkodzenia wentylacji. Roman zgłasza sprawę na policję, a Muszko zbiera podpisy, by zamknąć lokal. Czy bar u Ziębów przetrwa te intrygi? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach. Serial Rancho powraca z 11 sezonem, który zadebiutuje jesienią 2026 roku. W nowych odcinkach Paweł Kozioł, były wójt Wilkowej, kończy swoją drugą kadencję jako prezydent Polski i wraca do rodzinnej wsi. Po powrocie zastaje zupełnie inną rzeczywistość, a jego brat, biskup Piotr Kozioł, jest zszokowany zmianami, jakie zaszły w prezydencie. W tej odsłonie pojawi się także babka Zielarka, która przejmie kontrolę nad Koziołem, wprowadzając do serialu elementy magii. Tytuł nowego sezonu, Zemsta Wiedźm, zapowiada wiele emocji i niespodzianek. Reżyser Wojciech Adamczyk obiecuje, że nowe odcinki będą pełne czarów, sensacji i refleksji nad współczesną Polską. Cezary Żak ponownie wcieli się w podwójną rolę, a widzowie mogą spodziewać się zarówno humoru, jak i głębszych przemyśleń. Serial Rancho powraca z nowym, 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Premiera planowana jest na jesień 2026 roku. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń, zwłaszcza w kontekście postaci Lucy, granej przez Ilonę Ostrowską. Po śmierci Pawła Królikowskiego jego bohater Kusy nie zostanie zastąpiony, ale jego obecność będzie odczuwalna w wyjątkowy sposób. Zdjęcia Kusego będą rozstawione w dworku Lucy w Wilkowyjach. Reżyser Wojciech Adamczyk zapewnia, że nie zamierza uśmiercać Kusego. Lucy czeka rewolucja, a jej działania mogą wywrócić świat do góry nogami. Nowy sezon to kontynuacja losów mieszkańców Wilkowej, a Lucy znów odegra kluczową rolę.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Serial 1670 powraca z trzecim sezonem, który zadebiutuje na Netflixie już 5 sierpnia. Nowe odcinki zapowiadają emocjonujące wydarzenia, w tym lot na Księżyc i wzrastające niezadowolenie chłopów. Jan Paweł, główny bohater, planuje wysłać chłopa na Księżyc, by udowodnić światu, że jest prawdziwym Homo Sarmatus. Tymczasem w Adamczychach trwa kryzys tożsamości po utracie aktów szlacheckich, a rodzina Adamczewskich zmaga się z osobistymi problemami. Zofia walczy z syndromem opuszczonego gniazda, a Jakub próbuje podbić Warszawę. Aniela wraca do Adamczych z planem otwarcia szkoły dla chłopów. Serial obiecuje mroczniejszy klimat, pełen zaskakujących zwrotów akcji i popkulturowych odniesień.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 958 odcinek, który zostanie wyemitowany 24 czerwca o godzinie 16 na TVP1. Nana staje przed dramatycznym wyzwaniem, próbując uniknąć deportacji z Turcji. Oiras nie poddaje się i z determinacją szuka sposobu, by pomóc jej pozostać w kraju. Tymczasem Sinan otrzymuje propozycję pracy w USA, ale ku zaskoczeniu wszystkich decyduje się zostać w Stambule. Serial, pełen miłości i rodzinnych zawirowań, przyciąga widzów swoją wciągającą fabułą. W obsadzie zobaczymy m.in. Halil, Ibrahima, Seyhana i Sile Turkoglu. To idealna propozycja dla miłośników emocjonujących historii.
2: W serialu Barwy Szczęścia po wakacyjnej przerwie czeka nas sporo zmian. Lea, córka Natalii, powraca na ekran w zupełnie nowej odsłonie. Rolę przejmie starsza aktorka, co oznacza, że Lea przestała być małym dzieckiem. Nowa bohaterka zaskoczy widzów nie tylko wyglądem, ale i nowymi zainteresowaniami. Zamiast jazdy konnej, Lea odkryje pasję do piłki nożnej i dołączy do klubu Start Falenica. W życiu rodzinnym również nastąpią zmiany. Lea zaakceptuje nowego partnera matki, kuriera Michała, co zwiastuje szczęśliwe chwile dla całej rodziny. Nowe odcinki już we wrześniu.
1: Panna Młoda wkracza w emocjonujący etap. W 129 odcinku, który zostanie wyemitowany 24 czerwca o 17:20 na TVP2, Jonca stanie przed trudnym wyborem finansowym. Cichan, zdeterminowany, by odciąć się od przeszłości, odwiedza rodzinny dom tylko po to, by zabrać swoje rzeczy. Ignoruje wszelkie próby rozmowy ze strony matki i Bejzy, koncentrując się na przyszłości z Hansem. Tymczasem Deria proponuje Jonce kosztowną ofertę wynajmu pokoju, co zmusza ją do przemyśleń. Serial Panna Młoda przyciąga widzów swoją złożoną fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. To opowieść o miłości, która musi przetrwać w cieniu rodzinnych konfliktów i finansowych zobowiązań.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W Gdańsku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 19 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni. Koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Brazylii doszło do tragicznego wypadku podczas skoku na bungee. 21-letnia Maria Eduarda Rodriguez de Freitas zginęła, gdy pracownicy zrzucili ją z mostu bez przypięcia do liny zabezpieczającej. Świadkiem zdarzenia była 26-letnia pielęgniarka, która próbowała reanimować ofiarę. Trzy osoby z obsługi zostały aresztowane w związku z zaniedbaniami.
3: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące tanich linii lotniczych. Wkrótce każdy bilet będzie musiał zawierać w cenie co najmniej jeden pełnowymiarowy bagaż podręczny. To reakcja na skargi pasażerów dotyczące ukrytych opłat. Nowe zasady mogą wejść w życie jeszcze w tym roku, jeśli nie pojawią się niespodziewane sprzeciwy.
2: Budzenie się regularnie o 3 nad ranem może być sygnałem, że organizm próbuje zwrócić uwagę na ważne aspekty zdrowia fizycznego lub psychicznego. Częste wybudzenia mogą wskazywać na nagromadzony stres lub przeciążenie emocjonalne. Warto przyjrzeć się swojemu stylowi życia, zwłaszcza jeśli takie sytuacje powtarzają się regularnie. Wprowadzenie wieczornych rytuałów wyciszających i stałych godzin odpoczynku może pomóc w poprawie jakości snu. Dzień Ojca to świetna okazja, by podarować coś praktycznego i niedrogiego. W Pepco znajdziemy szeroki wybór prezentów, które łączą funkcjonalność z atrakcyjną ceną. W ofercie są m.in. poduszki podróżne od 12 zł, eleganckie etui na paszport za 8 zł czy składane krzesła plażowe za 45 zł. Dzięki temu można przygotować atrakcyjny upominek bez nadwyrężania domowego budżetu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Działdowie policjanci uratowali życie mężczyzny w głębokim kryzysie emocjonalnym. 13 czerwca funkcjonariusze przeprowadzili skuteczną resuscytację, przywracając poszkodowanemu funkcje życiowe. Mężczyzna został następnie przekazany pod opiekę lekarzy w miejscowym szpitalu. To kolejny dowód na gotowość służb do szybkiej reakcji w sytuacjach zagrożenia życia. Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, często nie kwitnie z powodu nieodpowiedniego oświetlenia lub nadmiaru azotu. Rozwiązaniem może być domowa odżywka z liści laurowych, która wspomaga kwitnienie i wzmacnia korzenie. Warto pamiętać, że skrzydłokwiat jest toksyczny dla zwierząt i dzieci, dlatego należy ustawiać go poza ich zasięgiem.
2: Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną zabezpieczyli ponad 3000 sztuk podrobionej odzieży i elektroniki oraz 1700 e-papierosów bez akcyzy w powiecie piaseczyńskim. Zatrzymano 34-letniego obywatela Indii, który sprzedawał te towary na bazarze w Wólce Kosowskiej. Straty firm z tytułu nielegalnego użycia znaków towarowych oszacowano na 3 miliony złotych. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. W Świętochłowicach policjanci odnaleźli zaginioną 87-letnią kobietę, która nie wróciła do domu. Seniorka z urazem głowy została zlokalizowana w Chorzowie Batorym dzięki stałemu kontaktowi telefonicznemu z funkcjonariuszami. Po udzieleniu pierwszej pomocy trafiła pod opiekę medyków. Policja przypomina, że szybkie zgłoszenie zaginięcia osoby starszej jest kluczowe.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Polsce rośnie popularność tradycyjnych imion, takich jak Anna, Katarzyna i Maria. Mimo to imię Nora pozostaje rzadkością. Nosi je zaledwie 273 kobiety. Nora, choć ma piękne znaczenie i kojarzy się z inteligencją oraz niezależnością, nie zdobyła szerokiego uznania wśród rodziców. W ubiegłym roku imię to nadano tylko 5 dziewczynkom. Air fryer, popularne urządzenie kuchenne, pozwala przygotować chrupiące potrawy z mniejszą ilością tłuszczu. Jednak jego użytkowanie wiąże się z koniecznością regularnego czyszczenia z tłustych osadów i resztek jedzenia. Istnieje prosty sposób na utrzymanie go w czystości bez użycia agresywnej chemii. Wystarczy wlać do misy wodę z kilkoma kroplami płynu do naczyń, uruchomić urządzenie na 5 minut w temperaturze 200 stopni, a następnie przetrzeć wnętrze miękką gąbką.
2: Coraz więcej osób szuka naturalnych sposobów na poprawę wyglądu skóry. Okazuje się, że domowa maseczka z siemienia lnianego, jajka, miodu i wody może przynieść zaskakująco dobre efekty. Po nałożeniu na twarz skóra staje się bardziej napięta i promienna. Warto spróbować tego prostego i taniego rozwiązania, które można przygotować z łatwo dostępnych składników.
3: Na trasie S trzech policjantów zatrzymało 20-letniego kierowcę Audi, który jechał z prędkością 201 km na godzinę, mimo ograniczenia do 120 km na godzinę. Mieszkaniec Zielonej Góry został ukarany mandatem w wysokości 5000 zł i otrzymał 15 punktów karnych. Funkcjonariusze apelują o rozwagę na drodze, przypominając, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Aby ubrania w szafie pachniały świeżo przez długie tygodnie, wystarczy prosty trik. Przygotuj bawełniany woreczek z suszonymi ziołami, takimi jak lawenda czy szałwia, i umieść go między ubraniami. Regularne wietrzenie szafy i unikanie wilgoci to klucz do sukcesu. Naturalne zapachy nie tylko odświeżą odzież, ale także odstraszą mole.
2: W Willi Foksal odbyła się 12. edycja charytatywnych zawodów kulinarnych Dziennikarzy Gwiazd. Wydarzenie wsparło Fundację Dwie Głowy oraz akcję Twoje Tak Ma Moc, promującą transplantację narządów. Wśród uczestników znaleźli się znani dziennikarze, a uwagę przyciągnęła Joanna Senyszyn, która pojawiła się w odważnej stylizacji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły, i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu wyprzedza trendy. Tym razem z paznokciami, które wyglądają, jakby właśnie wyszły spod prysznica. Water Drop Nails to nowy hit, który imituje krople wody na paznokciach, a nasza królowa stylu już je nosi. Jeśli Doda coś nosi, to wiadomo, że to będzie rządzić w salonach kosmetycznych. Czyżbyśmy wszyscy mieli teraz chodzić z paznokciami jak po deszczu? Mikołaj Bagi Bagiński po sukcesie w Tańcu z Gwiazdami postanowił stworzyć własne show – Farma Bagiego. W tym programie celebryci rywalizują na farmie, próbując przetrwać dzięki sojuszom i eliminacjom. Zwycięzca spełni marzenie jednego z fanów, a szczęśliwiec z hashtagiem zgarnie 10 tysięcy złotych i luksusowe wakacje. Odcinki można oglądać na YouTube, a finał już 27 czerwca. Ciekawe, czy ktoś z uczestników odkryje w sobie talent do uprawy ziemniaków.
2: Czerwiec w Polsce nie rozpieszcza, więc Joanna Opozda postanowiła uciec na słoneczną Ibizę. Aktorka, znana z burzliwego rozstania z Antkiem Królikowskim, teraz błyszczy na Instagramie, prezentując nogi do nieba i elegancki kostium kąpielowy. Opozda nie tylko leniuchuje, ale też aktywnie spędza czas, biegając o poranku i wieczorami zachwyca znajomych zjawiskowymi kreacjami. Cóż, kto by nie chciał takiego życia na rajskich wakacjach?
1: Michał Wiśniewski, znany jako weteran rozwodów, znów jest na ustach wszystkich. Po piątym rozstaniu lider ich troje nie traci czasu i już krążą plotki o jego nowym związku. Tym razem na celowniku jest mandaryna, jego była żona, z którą kiedyś tworzył medialny duet. Czyżby historia miała zatoczyć koło i Michał planował powrót do przeszłości? Cóż, miłość w showbiznesie bywa nieprzewidywalna, a Michał Wiśniewski zdaje się być jej niekwestionowanym mistrzem.
0: Wiadomości ze świata showbiznesu w Radiu Super Express.
1: Netflix postanowił wskoczyć na lodowisko romansów hokejowych, próbując dogonić sukces Prime Video. Gigant streamingowy pracuje nad adaptacją książki Icebreaker Hannah Grace, w której łyżwiarka figurowa i hokeista muszą dzielić lodowisko, a może i coś więcej. Amanda Lasher, znana z Plotkary, poprowadzi tę produkcję, choć na razie nie wiadomo, kto wcieli się w główne role. Ciekawe, czy Netflix zdoła przełamać lód i zdobyć serca widzów. Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski, para z polskiego showbiznesu, której życie na Instagramie wygląda jak bajka, właśnie doświadczyła brutalnego zderzenia z rzeczywistością. Oskar trafił do szpitala z migotaniem przedsionków, co dla 34-latka było szokiem. Okazuje się, że luksusowe życie ma swoją cenę, a zdrowie nie jest na sprzedaż. Klaudia przypomina, że za pięknymi zdjęciami kryją się nieprzespane noce i stres, a prawdziwe życie to nie tylko uśmiechy na Instagramie. Roxana Węgiel, nasza młoda gwiazda, ruszyła w letnią trasę koncertową, a jej turkusowy bus jest teraz bardziej rozpoznawalny niż niejedna gwiazda na niebie. Wokalistka, która kiedyś dopłacała do koncertów, teraz podpisuje kontrakty reklamowe z producentami kosmetyków do włosów. W wywiadzie dla sk.pl przyznała, że w przeszłości była oszukiwana, ale teraz otacza się życzliwymi ludźmi. Premiera jej nowego albumu już za kilka dni, a fani mogą już cieszyć się utworami takimi jak Błękit czy Chciałam Ciebie Więcej. Jarosław Bieniuk i Zuzanna Pactwa zrobili furorę na bajkowym ślubie nad jeziorem Como. Zuzanna w pastelowo-żółtej sukni z wycięciami i kwiatowymi aplikacjami przyciągnęła więcej uwagi niż akrobaci unoszący się nad gośćmi. Bieniuk, jak przystało na byłego piłkarza, postawił na klasykę w czarnym smokingu. Całość wyglądała jak z filmu, a nie z rzeczywistości. Hollywood mogłoby się uczyć.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Michał Żebrowski, niegdyś długowłosy amant, dziś obchodzi 54. urodziny, a czas wszedł się z nim wyjątkowo łaskawie. Od rycerza Skrzetuskiego, przez kontrowersyjnego Wiedźmina, aż po eleganckiego profesora Falkowicza. Jego kariera to prawdziwy rollercoaster. Choć kiedyś wzdychały do niego tłumy, teraz bawi fanów w mediach społecznościowych, pokazując, że dystans do siebie to jego tajna broń. A kto by pomyślał, że ten dawny bożyszcze tłumów stanie się jednym z najbardziej charyzmatycznych polskich aktorów?
1: Wielki powrót Rancha w formie spin-offu stał się faktem, a fani już zacierają ręce. Serial, który miał zakończyć się po 4 sezonach, wraca po latach, by znów podbić serca widzów. Choć nie wszyscy aktorzy powrócą, na ekranie zobaczymy m.in. Daniela Olbrychskiego jako kuzyna Japycza. Ciekawe, jak twórcy poradzą sobie z nieobecnością niektórych postaci, ale jedno jest pewne – emocji nie zabraknie. Freddie Mercury i Karen O. Dwa światy, które na pierwszy rzut oka dzieli przepaść, a jednak łączy je coś niezwykłego. On, król stadionów, mistrz operowego rozmachu. Ona, królowa garażowego chaosu i artystycznej nonszalancji. Oboje nosili tę samą niewidzialną koronę rocka, choć ich drogi były zupełnie różne. Karen O. dostrzegła w Mercurym nie tylko ikonę, ale artystę pełnego sprzeczności, który na scenie stawał się kimś więcej, a poza nią zmagał się z własnymi demonami. To właśnie ta dwoistość fascynuje kolejne pokolenia, przypominając, że za każdym scenicznym Bogiem kryje się człowiek pełen wątpliwości.
2: John Fogerty, niezapomniany głos Creedence Clearwater Revival, doczeka się własnego filmu. Tak, to nie żart. Historia jego życia, pełna wzlotów i upadków, trafi na duże ekrany. Fogerty, z właściwym sobie humorem, zasugerował, że Timothée Chalamet mógłby go zagrać. Cóż, Brad Pitt musi poczekać na inną rolę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie tak samo 20 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie wybuchła polityczna burza po ujawnieniu, że młody lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej, Dawid Kacprzyk, zarobił w ciągu roku ponad 1 700 000 zł. W reakcji na te doniesienia prezydent Rafał Trzaskowski zarządził pilne kontrole w Szpitalu Południowym i innych miejskich SOR-ach. Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w partii, a sprawą zajęła się także Naczelna Izba Lekarska. Kontrole mają na celu sprawdzenie organizacji pracy i bezpieczeństwa pacjentów. 67-letni pan Stanisław K. z Węgrowa został poważnie ranny po kopnięciu przez konia w stajni. W wyniku zdarzenia stracił oko, 7 zębów i doznał licznych złamań. Mężczyzna przestrzega teraz przed podchodzeniem do koni od tyłu, co było przyczyną jego wypadku. Apeluje, by zawsze zachować ostrożność przy pracy ze zwierzętami. W Zawierciu doszło do groźnego wypadku. 15-letni chłopiec spadł z ogrodzenia i stracił przytomność. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował go do szpitala w Sosnowcu. Okoliczności zdarzenia są nadal wyjaśniane. W Piekarach Śląskich przed sądem stanął 25-letni Kamil N., oskarżony o podpalenie budynku z lokalami gastronomicznymi. Pożar, który wybuchł w maju ubiegłego roku, spowodował straty sięgające niecałych 4 milionów złotych. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia, jednak nadal nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. Proces sądowy już się rozpoczął, a motywy działania oskarżonego pozostają nieznane.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Piekary Śląskie, położone w sercu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, łączą historię z nowoczesnością. Miasto jest znane z Bazyliki Najświętszej Marii Panny i Świętego Bartłomieja, która przyciąga pielgrzymów z całej Polski. Warto również odwiedzić Kalwarię Piekarską oraz Kopiec Wyzwolenia, które podkreślają duchowy i historyczny charakter tego miejsca. Piekary Śląskie to także unikatowe zabytki techniki, jak młyn Reszki, świadczący o bogatej przeszłości przemysłowej regionu.
1: Justyna S. ze Szczecina przyznała się do wyłudzenia świadczeń na dwoje niepełnosprawnych dzieci, które w tym czasie przebywały w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia, a kobiecie grozi do 8 lat więzienia. Justyna S. próbowała również ponownie wyłudzić pieniądze, ale tym razem pracownicy Szczecińskiego Centrum Świadczeń zdołali to udaremnić. O jej dalszym losie zdecyduje sąd.
2: Wczasowicze w Świnoujściu, planujący odwiedzić niemiecką część wyspy Uznam, muszą pamiętać o opłacie klimatycznej Kurtaxe. W sezonie letnim wynosi ona niecałe 4 euro dziennie. Opłatę można uiścić w automatach Kurkarten Automat, które znajdują się przy granicy i na deptakach. Fundusze z opłaty przeznaczane są na utrzymanie czystości i rozwój infrastruktury turystycznej. Modernizacja Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie znów się opóźnia. Wykonawca wniósł o przesunięcie terminu zakończenia prac na styczeń przyszłego roku. Tymczasem od 1 września tramwaje mają wrócić na pętlę Pomorzany, mimo że cała inwestycja zakończy się dopiero po odbiorach technicznych. Prace dodatkowe i surowa zima przyczyniły się do opóźnień.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Starsza mieszkanka Szczecina straciła niemal 170 tysięcy złotych, ufając fałszywemu doradcy inwestycyjnemu. Oszustwo polegało na inwestycji w wymianę walut przez fikcyjną platformę. 22-letni Dmytro K. został oskarżony o udział w tym przestępstwie i stanie przed sądem. Prokuratura apeluje o ostrożność przy inwestycjach i weryfikowanie ofert. W Szczecinie rusza proces Adama B.E., oskarżonego o zabójstwo współlokatora. Do tragedii doszło w grudniu 2024 roku podczas kłótni w mieszkaniu przy ulicy Pięknej. 37-latek miał zadać śmiertelny cios nożem, będąc pod wpływem alkoholu. Adam B. nie przyznaje się do winy, a grozi mu nawet dożywocie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie oferuje teraz atrakcyjne ceny dla turystów. Nocleg dla dwóch osób można zarezerwować już od 983 zł, ale tylko w wybrane dni tygodnia. To świetna okazja, by skorzystać z luksusowych atrakcji hotelu poza sezonem, unikając wysokich cen letnich. W Bydgoszczy ruszają prace nad budową miejskiego kąpieliska w Parku Centralnym. Inwestycja, która zwyciężyła w bydgoskim budżecie obywatelskim, ma kosztować prawie 24 miliony złotych. Zbiornik o powierzchni 3,6 tysięcy metrów kwadratowych będzie gotowy najwcześniej w 2028 roku. Projekt spotkał się z krytyką przyrodników, obawiających się o wpływ na lokalne siedliska zwierząt.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 45 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską. Migranci pochodzili m.in. z Somalii, Sudanu, Etiopii i Afganistanu i zostali przekazani stronie litewskiej. Zatrzymano także 52-letnią obywatelkę Ukrainy, podejrzaną o orali przekazani stronie litewskiej.

0: 19 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Tomasz Bobcek, król strzelców ekstraklasy z 20 golami, przeżywa trudne chwile po spadku Lechii Gdańsk z ligi. Piłkarz w rozmowie przyznał, że chciałby podjąć nowe wyzwania i rozwijać swoją karierę. Zainteresowanie Bobckiem wykazują kluby z Francji, Niemiec i Turcji. A kwota transferu może sięgnąć nawet 7 milionów euro.
2: Reprezentacja Argentyny przystępuje do obrony tytułu Mistrza Świata, a Leo Messi, mimo 39 lat, nadal odgrywa kluczową rolę. Mauro Cantoro, były piłkarz Wisły Kraków, podkreśla, że drużyna jest zgrana i wspierana przez młode talenty, takie jak Nico Paz i Giuliano Simeone. Argentyna pozostaje jednym z głównych faworytów turnieju, a Julian Alvarez może stać się jego gwiazdą. W fazie grupowej zmierzą się z Algierią, Austrią i Jordanią. Na Levi's Stadium w Santa Clara trwa mecz Austria kontra Jordania w ramach pierwszej kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. Po pierwszej połowie wynik to 0-0. Austria dominuje w posiadaniu piłki z wynikiem 80%, jednak to Jordania oddała jedyny celny strzał w meczu. Obie drużyny grają ostrożnie, bez kartek i większych fauli.
1: Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej 2026 roku doszło do kontrowersji w meczu Francja-Senegal. W 58 minucie Kylian Mbappé padł w polu karnym po interwencji Sadio Mané, ale sędzia Alireza Fagani, mimo interwencji VAR, nie przyznał rzutu karnego. Decyzja ta zaskoczyła wielu kibiców i komentatorów. Kilka minut później Mbappé zdobył jednak bramkę, dając Francji prowadzenie 1-0.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Legendarny meksykański bramkarz Guillermo Ochoa ogłosił, że po zakończeniu Mundialu 2026 zakończy swoją karierę. Ochoa, który wkrótce skończy 41 lat, uczestniczy w swoim 6. Mundialu, choć tym razem jako rezerwowy. Wcześniej był kluczową postacią reprezentacji Meksyku, rozgrywając 153 mecze. Mundial 2026 odbywa się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie i potrwa do 19 lipca. W maju zakończył się cykl zawodów lekkoatletycznych nadziei olimpijskich, który odwiedził wszystkie polskie województwa, przyciągając ponad 7 tysięcy dzieci. Po raz pierwszy imprezy odbyły się w nowych lokalizacjach, takich jak Sanok czy Zamość. Finał tegorocznej edycji odbędzie się 19 września na Stadionie Śląskim. Wydarzenie wspiera Orlen oraz marka diety od Brokuła, która zapewniła uczestnikom zbilansowane posiłki.
1: Paweł Korpuliński wygrał rundę Drift Masters w Irlandii, co pozwoliło mu objąć prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Faworyci, w tym Piotr Więcek, odpadli zaskakująco wcześnie, co przetasowało stawkę przed finałem na PGE Narodowym. Korpuliński pokonał m.in. Jakuba Przygońskiego i Conora Falweja, zdobywając swoje pierwsze zwycięstwo w karierze. Walka o tytuł Mistrza Europy nabiera tempa, a kolejne emocje czekają nas w Finlandii w lipcu.
2: Iga Świątek, nasza czołowa tenisistka, opowiedziała o trudnych chwilach, jakie przeżywała pod koniec 2024 roku z powodu fali hejtu. Mimo że w zeszłym roku triumfowała na Wimbledonie, obecnie nie jest faworytką nadchodzącego turnieju. Świątek zakończyła French Open na 4. rundzie, a w cieniu jej sukcesów znalazła się Maja Chwalińska, która awansowała do finału. Iga podkreśla, jak ważne jest wsparcie bliskich w trudnych momentach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Maja Chwalińska zaskoczyła tenisowy świat, docierając do finału Rolanda Garrosa. Iga Świątek, liderka polskiego tenisa, wyraziła ogromne uznanie dla swojej koleżanki, podkreślając, jak wielki sukces osiągnęła. Chwalińska, która otrzymała dziką kartę, pokonała wiele znakomitych zawodniczek. Teraz czeka ją wyzwanie na kortach Wimbledonu, gdzie będzie musiała przejść przez kwalifikacje. Hervé Renard, znany francuski trener, obejmie reprezentację Tunezji podczas trwających Mistrzostw Świata. Zmiana na stanowisku trenera to efekt dotkliwej porażki Tunezyjczyków 1-5 ze Szwedami. Renard, który zasłynął zwycięstwem Arabii Saudyjskiej nad Argentyną, ma poprowadzić drużynę do końca turnieju. Tunezyjczycy przygotowują się teraz do kluczowych meczów z Japonią i Holandią.
1: Kamila Wybrańczyk, narzeczona Artura Szpilki, przeszła operację korekty nosa. Celebrytka podzieliła się zdjęciami po zabiegu w mediach społecznościowych, wyrażając zadowolenie z efektów. Tymczasem ślub pary wciąż jest odkładany z powodu różnic światopoglądowych. Artur Szpilka marzy o ceremonii kościelnej, podczas gdy jego partnerka jest osobą niewierzącą.
2: Anastazja Kuś, 19-letnia sprinterka, zdobywa coraz większą popularność w polskiej lekkoatletyce. Jej sukcesy na bieżni, jak srebro na halowych mistrzostwach świata w Nankinie, to także zasługa wsparcia mamy, Alicji Kuś. Obie panie łączy nie tylko miłość do sportu, ale i wyjątkowa uroda, co przyciąga uwagę na czerwonych dywanach. Mimo nieprzychylnych komentarzy, ich bliska relacja pozostaje niezachwiana.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. W drużynie zagrał Polak, Jeremy Sochan, który dołączył w połowie sezonu z San Antonio Spurs. Michael Bridges, jedna z gwiazd zespołu, świętował sukces, prowadząc relacje na żywo w mediach społecznościowych, będąc pod wpływem alkoholu. Jego występ wywołał falę komentarzy, zwłaszcza po wspomnieniu o Sochanie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy niewielkie zachmurzenie i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 21 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 950 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Po tragicznym wypadku Sahina, Kansel i Semih wpadną w ostrą kłótnię. Kansel, wykorzystując sytuację, zagra rolę ofiary, a Poyraz, nieświadomy prawdy, otoczy ją opieką. Sahin, ciężko ranny, trafi do szpitala, gdzie lekarze wprowadzą go w śpiączkę farmakologiczną. Kansel, pełna nerwów, nie zdoła ukryć swoich emocji, a widok rozpaczy Cennet dodatkowo ją przytłoczy. Semih, ignorując powagę sytuacji, doprowadzi siostrę do furii, co skończy się siarczystym policzkiem. Kansel, manipulując Poyrazem, stworzy fałszywą wersję wydarzeń, obwiniając Semiha za wypadek. M jak miłość powraca z emocjonującym wątkiem zemsty. W nowych odcinkach po wakacjach Paweł Zduński nie odpuści Dominikowi Walatowi, który w poprzednim sezonie spowodował wypadek, w wyniku którego zmarła jego żona Franka. Młody Walat, mimo wyroku sądu, znów będzie szalał po drogach grabiny, tym razem za kierownicą sportowego auta. Jego brawura doprowadzi do kolejnego tragicznego wypadku. Paweł, zdeterminowany, by sprawiedliwości stało się zadość, postanowi działać na własną rękę. W jego działania zaangażują się również miejscowi policjanci. Czy tym razem Walat trafi za kratki? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki M jak miłość. W barwach szczęścia szykuje się emocjonujący powrót po wakacyjnej przerwie. Natalia Zwolińska, po rozstaniu z Cezarym, staje przed nowymi wyzwaniami. Na horyzoncie pojawia się kurier Michał, który szybko zyskuje jej sympatię, co nie umyka uwadze Klemensa. Dawny adorator Natalii znów poczuje ukłucie zazdrości, widząc, jak Michał staje się częścią jej codzienności. Zmiany w życiu Natalii obejmują nie tylko nowe uczucia, ale także zmianę kancelarii i odświeżenie wizerunku. Czy Klemensowi uda się odzyskać serce Natalii, czy też Michał zdoła zdobyć jej uczucia? Jesienne odcinki zapowiadają się pełne niespodzianek i emocji. Na Wspólnej w odcinkach 4234 i 4235 zaskakuje powrotem Zdzisława Muszko, który postanawia zbojkotować bar u Ziębów. Ten kultowy lokal, będący sercem serialu od samego początku, staje się celem jego intryg. Muszko odstrasza gości głośną krytyką pierogów, a później majstruje przy wentylacji, co wywołuje skargi mieszkańców. Zdzisław zbiera nawet podpisy pod petycją o zamknięcie baru. Czy to koniec legendarnego miejsca spotkań bohaterów? Odcinki pełne emocji i niespodziewanych zwrotów akcji już wkrótce na ekranach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Netflix przygotowuje nowy serial Icebreaker, oparty na popularnej książce Hannah Grace. Serial opowie o losach łyżwiarki figurowej Anastasii Allen, która marzy o występie na olimpiadzie. Jej życie zmienia się, gdy musi dzielić lodowisko z charyzmatycznym hokeistą Nathanem Hawkinsem. Początkowo nie przepadają za sobą, ale wspólne treningi zbliżają ich do siebie. Showrunnerką serialu została Amanda Lasher, znana z pracy przy Plotkarze. Scenariusz współtworzy Jade Bartlett. Data premiery oraz obsada pozostają na razie tajemnicą. Netflix liczy, że Icebreaker stanie się kolejnym hitem wśród młodzieżowych romansów. Rancho powraca z 11 sezonem, który zapowiada się na prawdziwą rewolucję w Wilkowyjach. Choć nie zobaczymy już Kusego, twórcy znaleźli sposób, by jego duch wciąż był obecny w serialu. Ilona Ostrowska, odtwórczyni roli Lucy, obiecuje, że jej bohaterka wywróci świat do góry nogami. Nowe odcinki będą pełne niespodzianek i emocji, a Lucy będzie mogła liczyć na wsparcie starych przyjaciół oraz prezydenta Pawła Kozioła. Premiera 6 nowych odcinków planowana jest na jesień 2026 roku na antenie TVP1. Fani mogą już zacząć odliczać dni do powrotu ulubionych bohaterów.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem tej jesieni. Paweł Kozioł, były wójt Wilkowej, a obecnie prezydent Polski, kończy swoją drugą kadencję i wraca do rodzinnej wsi. Wilkowyje zmieniły się nie do poznania, co będzie dla niego sporym zaskoczeniem. W nowym sezonie nie zabraknie emocji, zwłaszcza w konfrontacjach z bratem bliźniakiem, biskupem Piotrem Koziołem. Istotną rolę odegra także babka Zielarka, która przejdzie wyrazistą metamorfozę. Serial obiecuje więcej magii i refleksji nad współczesną Polską. Cezary Żak ponownie wcieli się w podwójną rolę, a widzowie mogą spodziewać się wielu nowych wątków i postaci. Po wakacyjnych odcinkach Na dobre i na złe życie Matyldy stanie na głowie. Jej związek z ratownikiem medycznym zostanie wystawiony na próbę, gdy tajemnicza blondynka pojawi się w szpitalu w Leśnej Górze. Na oczach wszystkich zacznie całować partnera Matyldy, co wywoła prawdziwy skandal. Matylda nie pozostanie obojętna i od razu ruszy do konfrontacji. Partner będzie próbował się tłumaczyć, twierdząc, że to nieznajoma zainicjowała pocałunek. Czy Matylda wybaczy ukochanemu? Czy zdecyduje się zakończyć związek? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki dzięki powakacyjnej przerwie.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres. Złoty chłopak powraca z emocjonującym 319 odcinkiem. Ferit czuje się zdradzony przez Sejran, co prowadzi do napięć i trudnych rozmów. Abidin naciska na Sadika, by ujawnił prawdę, co wywołuje dramatyczne wydarzenia w rezydencji. Sejran potajemnie odwiedza posiadłość, by zdobyć notatnik Halisa, a Karam planuje zemstę. W tle Esme nie może zapomnieć dawnych urazów, a Suna rozważa wyjazd. Odcinek zostanie wyemitowany 24 czerwca o godzinie 14 na TVP1. Serial to prawdziwa gratka dla fanów opowieści o miłości i wielkich pieniądzach. Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
3: Reklama.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Telewizja Republika ogłosiła usunięcie z puli reklam wszystkich niemieckich firm. Decyzję tę przekazał Tomasz Sakiewicz, powiązując ją z wydarzeniami w Berlinie. Stacja nie ujawniła jeszcze listy marek objętych bojkotem, ani jego skutków finansowych. To symboliczny protest, który ma zwrócić uwagę na interwencję niemieckiej policji wobec polskich działaczy.
3: Ryszard Kalisz ujawnia, że Kancelaria Prezydenta obawia się artykułu 131 Konstytucji, który w skrajnych przypadkach pozwala marszałkowi Sejmu przejąć obowiązki prezydenta. Chodzi o opóźnienia w kluczowych nominacjach sędziowskich, generalskich i ambasadorskich. Kalisz podkreśla, że zwłoka prezydenta to jeszcze nieintencjonalne niewykonywanie obowiązków, ale sytuacja może prowadzić do historycznych zmian na szczytach władzy.
2: Hinduski asceta Dulal Giri Ji Maharaj od co najmniej 5 lat nie siada, co wywołuje ogromne poruszenie wśród internautów. Jego nogi są w dramatycznym stanie, z widocznymi zasinieniami i obrzękami, co budzi obawy o konieczność amputacji. Maharaj praktykuje Hatha Tapasya, formę pokuty polegającą na długotrwałej medytacji w pozycji stojącej. Fotografie przedstawiające jego stan stały się popularne w mediach społecznościowych. Na kanale La Manche doszło do incydentu z udziałem rosyjskiej fregaty Admirał Grigorowicz, która oddała strzały ostrzegawcze w pobliżu brytyjskiego jachtu rekreacyjnego. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a jacht nie został uszkodzony. Brytyjskie Ministerstwo Obrony prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Sytuacja miała miejsce poza brytyjskimi wodami terytorialnymi, około 20 mil morskich od wyspy Wight.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Belgijska firma John Cockerill ma wkrótce sfinalizować kontrakt na dostawę 30 nowoczesnych wież C-305 dla Ukrainy. Wieże te, przeznaczone do montażu na czołgach Leopard 1, znacząco zwiększą ich siłę ognia. Pierwsze 5 systemów ma trafić na Ukrainę w czerwcu przyszłego roku, a reszta do końca tego samego roku. Planowane jest także spotkanie ministrów obrony Belgii i Ukrainy w celu omówienia ewentualnego rozszerzenia zamówienia. Policjanci z Gdańska rozbili proceder korupcyjny związany z fałszywymi zaświadczeniami dla pracowników ochrony. Zatrzymano 8 osób, w tym 68-letniego dyrektora placówek oświatowych. Podejrzani usłyszeli zarzuty korupcji i wyłudzenia, a większość z nich objęto policyjnym dozorem. W miejscu zamieszkania dyrektora zabezpieczono ponad 27 tysięcy złotych. Hortensje są szczególnie wrażliwe na suszę i wysokie temperatury. Aby je chronić, warto zastosować fusy z kawy jako naturalny nawóz. Rozsypanie cienkiej warstwy fusów wokół rośliny pomaga zatrzymać wilgoć i chroni przed przegrzaniem. To prosty sposób na utrzymanie hortensji w dobrej kondycji podczas upałów.
3: Policjanci z Oławy ustalili tożsamość 17-latka, który w dniach 12 i 13 czerwca blokował numer alarmowy 112, zgłaszając 44 nieistniejące zdarzenia. Młody mężczyzna przyznał się do winy, a jego dalszy los leży teraz w rękach sądu. Fałszywe alarmy angażowały policję, straż pożarną i ratownictwo medyczne, co mogło opóźnić pomoc dla osób w rzeczywistej potrzebie. Policja przypomina, że numer 112 służy wyłącznie do zgłaszania prawdziwych zagrożeń.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Czy wiesz, że możesz uzyskać hotelową świeżość pościeli w swoim domu? Wystarczy zastosować tradycyjne krochmalenie, które skutecznie zabezpiecza włókna przed kurzem i drobnoustrojami. Krochmal, oparty na skrobi ziemniaczanej, tworzy ochronną powłokę, a jego użycie jest proste i nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Pamiętaj jednak, aby nie stosować go na flanelę, poliester czy delikatną satynę.
3: Policjanci z Jasła zatrzymali 3 mężczyzn po pościgu za kierowcą czarnego Audi, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. W trakcie ucieczki pasażer wyrzucał z auta zawiniątka z narkotykami. Po zatrzymaniu okazało się, że kierowca prowadził pod wpływem amfetaminy i marihuany, a także bez uprawnień. Jeden z zatrzymanych trafił do aresztu na 3 miesiące.
2: W niedzielę, 14 czerwca, w Raciborzu doszło do pożaru w bloku przy ulicy Katowickiej. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i ewakuowali mieszkańców z zagrożonej klatki schodowej. Jedna osoba z objawami podtrucia dymem trafiła do szpitala. Strażacy szybko opanowali sytuację, a policja bada teraz przyczyny pożaru.
3: Jeśli twoje róże zaczynają więdnąć, nie musisz ich od razu wyrzucać. Istnieje prosty sposób, by przywrócić im świeżość. Kluczowe jest szybkie przycięcie łodyg pod skosem i zanurzenie ich na chwilę we wrzątku. Po tym zabiegu róże mogą cieszyć oko nawet przez 2 tygodnie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Często widzisz na zegarze powtarzające się cyfry, takie jak 11:11? To nie przypadek. Numerolodzy mówią, że lustrzane godziny to ważne przesłania od wszechświata. Godzina 21:21 zwiastuje życiową rewolucję, opiekę anioła stróża i nadchodzące szczęście. To znak, by otworzyć się na zmiany i porzucić toksyczne nawyki. Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, odwiedził fryzjera w Rzeszowie, gdzie przeszedł nietypowy zabieg depilacji uszu ogniem. Polityk, znany z częstych podróży służbowych, dba o swój wizerunek, co jest istotne w jego międzynarodowych kontaktach. Kowal niedawno wrócił ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zabiegał o ulokowanie w Polsce stałej bazy amerykańskiego wojska. Teraz, odświeżony, może wrócić do Warszawy i kontynuować swoje dyplomatyczne działania.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni. Koniecznie na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Irena Santor, pierwsza dama polskiej piosenki, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat sztucznej inteligencji. Według niej AI to sztuka robienia złego dźwięku dla złego dźwięku. Tymczasem Ralf Kamiński, młody artysta, został przez nią porównany do szamana za swoje oryginalne podejście do muzyki. Santor, w wieku 91 lat, wciąż zachwyca swoją formą i nie potrzebuje technologicznych sztuczek, by oczarować publiczność. Daniel Martyniuk, znany z licznych skandali, postanowił zaskoczyć wszystkich swoją przemianą. Wszystko to dla małego Floriana, który właśnie obchodził swoje pierwsze urodziny. Na przyjęciu nie zabrakło personalizowanego balonu, tortu i prezentów, w tym Lamborghini Revuelto, które kosztuje tyle, co porządny rower. Co ciekawe, wśród gości nie pojawili się słynni rodzice Daniela, Danuta i Zenek Martyniukowie. Czyżby nowy, rodzinny rozdział nie obejmował wszystkich?
2: W Rio de Janeiro doszło do katastrofy, która wstrząsnęła światem internetu. Gaspi, młody influencer z Argentyny, zginął w zderzeniu dwóch helikopterów, pozostawiając za sobą 3 miliony zrozpaczonych fanów. W tym samym wypadku życie stracił także amerykański muzyk Oliver Tree. Tragiczna śmierć Gaspiego to nie tylko strata dla jego fanów, ale i dla całej Ameryki Łacińskiej, gdzie jego odważne i satyryczne treści były prawdziwym fenomenem. Netflix znowu zaskakuje. W trzecim sezonie serialu 1670 chłopi planują lot na Księżyc, a sarmacka rzeczywistość trzeszczy w posadach. Jan Paweł, nasz samozwańczy Homo Sarmatus, stawia na kosmiczne ambicje, podczas gdy w Adamczychach płoną biblioteki, a szlachta drży przed tajemniczą chorobą poszlachecką. Premiera już 5 sierpnia, więc przygotujcie się na podróż pełną absurdów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Świat internetu żegna Agnieszkę Kirchner, znaną jako Aga in America. Polka zmarła 14 czerwca po długiej walce z rakiem, pozostawiając troje dzieci. Jej przyjaciółka, Briana McDowell Ross, opisała w sieci ich niezwykłą przyjaźń i determinację Agnieszki w walce z chorobą. Wśród smutku pojawiła się jednak iskierka nadziei. Dwie córki Agnieszki są wolne od genetycznej wady, która odebrała życie jej matce, siostrze i ostatecznie jej samej. Wielki sukces na festiwalu w Cannes, a teraz ojczyzna Pawła Pawlikowskiego wkracza na polskie ekrany. Uroczysta premiera w Warszawie przyciągnęła całą śmietankę towarzyską, od Agaty Kuleszy po prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Film opowiada o skomplikowanej relacji Thomasa Manna z córką Eriką, a akcja toczy się w czasach zimnej wojny. Ciekawe, czy emocje na ekranie dorównają tym na czerwonym dywanie. Wielki finał Dni Jastrzębia Zdroju z udziałem Skolima okazał się niezapomnianym wydarzeniem, choć niekoniecznie z powodu muzycznych uniesień. Gwiazda wieczoru postanowiła zafundować fanom ponad dwugodzinne oczekiwanie, co wywołało prawdziwą burzę w sieci. Tłumy, które zgromadziły się pod sceną, zamiast cieszyć się koncertem, musiały zmierzyć się z frustracją i ściskiem. Mimo rekordowej frekwencji, wielu uczestników opuściło stadion z poczuciem niedosytu i rozczarowania.
1: W świecie muzyki znowu gorąco. Donatan, znany producent, postanowił stanąć murem za Skolimem, wyśmiewając pomysł emerytur dla artystów. Na Instagramie zaprezentował swoje genialne rozwiązanie. Dopłaty, kilometrówki i nowe auta dla twórców, bo przecież stary samochód to brak natchnienia. A wszystko to w odpowiedzi na Skolima, który twierdził, że artyści nie powinni sięgać po publiczne pieniądze. Doda, która wcześniej twierdziła, że nikt nie chce współpracować ze Skolimem, chyba musi zrewidować swoje poglądy.
2: Bonnie Tyler, ikona muzyki, przeżyła prawdziwy dramat w portugalskim szpitalu. Po nagłej operacji jelit i miesiącu w śpiączce farmakologicznej artystka odzyskała świadomość, ale jej zdrowie wciąż pozostawia wiele do życzenia. Choć lekarze są pełni nadziei, jej powrót do pełni sił to proces, który wymaga czasu. Niestety, wakacyjne koncerty muszą poczekać, ale fani wciąż trzymają kciuki za jesienne występy. 11 lat temu Dave Grohl z Foo Fighters zaliczył niezły upadek ze sceny w Göteborgu, łamiąc nogę, ale nie przeszkodziło mu to w dokończeniu koncertu z gipsem na nodze. Teraz, w 2026 roku, zespół powrócił do Szwecji, by zagrać na Strawberry Arena, a Grohl z rozrzewnieniem wspominał tamten pamiętny występ. Jak sam stwierdził, to był jego ulubiony koncert, bo mimo wszystko udało się go dokończyć. Cóż, nie każdy lider rockowej kapeli może pochwalić się takim uporem i determinacją. Kto by pomyślał, że jeden z największych hitów Bon Jovi, Living on a Prayer, mógł skończyć w koszu na śmieci? John Bon Jovi początkowo kręcił nosem na ten utwór, bo powstał przy pianinie, a przecież to zespół gitarowy. Na szczęście Richie Sambora i Desmond Child nie dali za wygraną i dosłownie błagali Johna, by dał piosence szansę. Efekt hit przez duże H, który otworzył zespołowi drzwi do sławy. A teraz szykujcie się na filmową biografię Bon Jovi, bo Universal już nad nią pracuje.
1: 16. edycja festiwalu Rok na Bagnie, już za rogiem. A goniąc nad Biebrzą szykuje się na prawdziwe muzyczne trzęsienie ziemi. Na scenie pojawią się takie legendy jak Buzz Cox, Deserter czy Hugh Cornwell z The Stranglers. Jakby tego było mało, festiwal oferuje nie tylko koncerty, ale i konferencję naukową. Bo przecież kto nie chciałby posłuchać wykładów na rokowym festiwalu? A dla tych, którzy wolą coś bardziej lokalnego, czeka jarmark podlaskich smakołyków.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą podobnie 22 stopnie. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni. Koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie wybuchł kryzys wokół młodego medyka i radnego Dawida Kacprzyka, który w rok powiększył swój majątek o niecałe 2 miliony złotych. Prezydent Rafał Trzaskowski zlecił pilną kontrolę w Szpitalu Południowym oraz innych warszawskich oddziałach ratunkowych. Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, a sprawą zajmuje się Narodowy Fundusz Zdrowia i Naczelna Izba Lekarska. Władze miasta zapowiadają surowe kary, jeśli potwierdzą się nieprawidłowości.
2: Po Warszawie znów kursują historyczne tramwaje, które wielu mieszkańców pamięta z dzieciństwa. Od miesiąca działa linia 36, a wkrótce dołączy do niej kultowa Tetka. W tym sezonie na torach pojawią się także zabytkowe wagony z Krakowa i Poznania, a w planach jest przyjazd tramwaju z Gdańska. Przejazdy odbywają się na zwykłych biletach warszawskiego transportu publicznego.
1: W Mszanie Górnej doszło do tragedii. 19-letnia Magdalena została zamordowana przez swojego byłego chłopaka, Kacpra W. Po dokonaniu zbrodni Kacper uciekł do lasu, gdzie później znaleziono jego ciało. Śledczy prowadzą dwa postępowania, aby wyjaśnić okoliczności tych dramatycznych wydarzeń. Sąd okręgowy w Nowym Sączu skazał Jana F. na 12 lat więzienia za zabójstwo swojego 80-letniego brata. Do tragedii doszło 10 marca zeszłego roku na parkingu przychodni w Odrowążu. Tłem zbrodni była kłótnia o majątek. Oprócz kary więzienia Jan F. zostanie poddany obowiązkowej terapii z uwagi na ograniczoną poczytalność. Wyrok nie jest prawomocny.
0: Słuchacie Radia Super Express. W Częstochowie policjanci zatrzymali 51-letniego kierowcę karawanu, który prowadził pojazd, mając 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna przewoził trumnę z ciałem zmarłego. Zatrzymanie było możliwe dzięki reakcji świadka, który zauważył podejrzane zachowanie na drodze. Kierowcy grozi teraz do 3 lat więzienia, grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów. W Siemianowicach Śląskich odkryto ciała 3 osób w zamkniętym mieszkaniu. Zmarli to 94-letni mężczyzna, jego 90-letnia żona oraz ich 66-letni syn. Śledztwo nie wykazało śladów przemocy ani zatrucia czadem, a przyczyna śmierci pozostaje nieznana. Prokuratura rozważa zakończenie postępowania z powodu braku nowych dowodów. W Będzinie doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 27-letni zawodnik MMA, Bogusław R., śmiertelnie pobił 37-letniego Mario. Po sprzeczce, która przerodziła się w brutalny atak, ofiara zmarła z powodu rozległych obrażeń. Sprawca został zatrzymany w Gdańsku i czeka na proces, który odbędzie się pod koniec czerwca w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu. Grozi mu dożywocie.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie oferuje atrakcyjne ceny na pobyty w wybranych terminach. Nocleg dla 2 osób można zarezerwować już od 983 zł za dobę. Promocja dotyczy głównie dni od poniedziałku do czwartku w listopadzie. To świetna okazja dla tych, którzy chcą odpocząć nad morzem poza sezonem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Łukasz W., znany jako kamerzysta, ponownie stanie przed sądem. Sąd okręgowy w Szczecinie uchylił wcześniejszy wyrok uniewinniający w sprawie znęcania się nad niepełnosprawnym i intelektualnie nastolatkiem. Sprawa dotyczy wydarzeń z 2021 roku, kiedy to patostreamerzy zmusili 18-letniego Dominika do upokarzających zachowań, które zostały opublikowane na YouTube. Proces ruszy od nowa, a sąd będzie musiał ponownie rozstrzygnąć kluczowe kwestie dotyczące stanu intelektualnego ofiary i świadomości oskarżonych. Mieszkanka Szczecina, Justyna S., przyznała się do pobierania nielegalnych zasiłków na swoje dzieci, które przebywały w placówce opiekuńczej. Prokuratura zakończyła śledztwo i skierowała akt oskarżenia do sądu. Kobiecie grozi kara do 8 lat więzienia za oszustwo i składanie fałszywych oświadczeń. Sąd zdecyduje o jej dalszym losie.
2: Drużyna Bank Spółdzielczy w Sokółce, Piotrowski Żuraw Białystok, zakończyła sezon bilardowej ekstraklasy na 5. miejscu. Mimo że nie udało się awansować do strefy medalowej, zespół pokazał, że potrafi rywalizować z najlepszymi w Polsce. Sezon zakończyli mocnym akcentem, pokonując Europool Arkadia Tczew 12-8. Teraz przed drużyną nowe wyzwania i przygotowania do kolejnego sezonu.
1: Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 45 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-litewską granicę. Wśród zatrzymanych znaleźli się obywatele Afganistanu, Etiopii, Somalii i Sudanu. Wszystkich odesłano na Litwę zgodnie z procedurą readmisji. Zatrzymano również 52-letnią obywatelkę Ukrainy, podejrzaną o organizowanie tego procederu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Suwałkach doszło do nietypowej interwencji policji. 30-letni mężczyzna jechał hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej S61, zmierzając na stację benzynową po papierosy. Policjanci zatrzymali go i ukarali mandatem, przypominając, że hulajnogi nie mogą poruszać się po takich trasach. To niebezpieczne zarówno dla kierowców, jak i użytkowników hulajnóg. Nie żyje 52-letni kierowca, który 10 czerwca w Bardzie wjechał autem na chodnik, zabijając ojca i jego 9-letniego, a jego śmierć prawdopodobnie

0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
1: Reklama.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Sejmie trwa dyskusja nad wprowadzeniem emerytur stażowych, które pozwoliłyby na wcześniejsze zakończenie kariery zawodowej. Kobiety mogłyby przechodzić na emeryturę po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach. Warunkiem jest zgromadzenie kapitału wystarczającego na wypłatę świadczenia co najmniej na poziomie minimalnej emerytury. Propozycje te budzą mieszane reakcje wśród ekspertów i polityków. Rząd przygotowuje stanowisko, które ma pozytywnie odnosić się do idei, choć możliwe są korekty. Decyzje w tej sprawie mogą wpłynąć na przyszłość wielu pracowników w Polsce.
2: Na rynku hurtowym paliw zapanowała stabilizacja po weekendzie. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen i BP Europa, utrzymali ceny na poziomie sprzed kilku dni. Cena benzyny PB95 wynosi 5228 zł za metr sześcienny, a oleju napędowego 5597 zł. Aramco oferuje te paliwa o złotówkę drożej. Warto podkreślić, że ta stagnacja następuje po solidnych obniżkach z końca ubiegłego tygodnia. Choć ropa naftowa tanieje, a złoty się umacnia, to na stacjach nie spodziewajmy się gwałtownych zmian cen. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapowiedział znaczące zmiany w systemie podatkowym. Po ewentualnym objęciu władzy PiS planuje podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych oraz zwiększyć drugi próg podatkowy ze 120 do 180 tysięcy złotych. Zmiany te mają przynieść korzyści około 2,5 milionom podatników, w tym rodzinom i małżeństwom rozliczającym się wspólnie. Dzięki temu osoby wchodzące w drugi próg podatkowy mogłyby zaoszczędzić od 2 do 12 tysięcy złotych rocznie. Czarnek określił tę propozycję jako rewolucję podatkową na korzyść polskich rodzin.
1: Ministerstwo Finansów ujawniło, że wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego w wysokości 1300 zł miesięcznie dla każdego Polaka kosztowałoby państwo aż 40 miliardów złotych miesięcznie. To równowartość 75% planowanych dochodów budżetu państwa. Wprowadzenie takiego programu mogłoby oznaczać konieczność likwidacji obecnych świadczeń, takich jak 800+, czy dodatkowe emerytury. Choć pomysł budzi emocje, resort finansów nie planuje jego realizacji. Dyskusja na temat przyszłości systemu świadczeń społecznych w Polsce z pewnością będzie jeszcze długo trwała.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej Polaków marzy o pracy z dowolnego miejsca na świecie. Badania pokazują, że aż 69% pracowników wolałoby ten przywilej niż dodatkowe dni urlopu. Workation, czyli połączenie pracy z wyjazdem, zyskuje na popularności. Polacy najczęściej wybierają rodzime góry i jeziora zamiast egzotycznych plaż. Eksperci podkreślają, że elastyczność staje się kluczowym atutem w walce o pracowników. Firmy, które umożliwią pracę z różnych miejsc, mogą zyskać przewagę na rynku. Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące praw pasażerów linii lotniczych. Odszkodowania za opóźnione loty pozostają bez zmian, a pasażerowie nadal mogą liczyć na rekompensaty euro. Nowe regulacje ułatwią składanie reklamacji i umożliwią darmową korektę danych na bilecie do 48 godzin przed odlotem. Linie lotnicze będą musiały zapewnić powrót do terminala po 2 godzinach opóźnienia na płycie lotniska. Rodziny z dziećmi nie zapłacą za miejsca obok siebie, a osoby z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży zyskają dodatkową ochronę przed overbookingiem.
2: Od początku 2027 roku ZUS planuje zwiększyć rentę wdowią z 15 do 25%. Ta zmiana może przynieść seniorom nawet do 1000 zł dodatkowo co miesiąc. Pozwoli to na wybór między pełną emeryturą z 25% renty rodzinnej albo odwrotnie. Zmiany dotyczą setek tysięcy osób, które mogą skorzystać na nowym systemie finansowym. Niemniej jednak obowiązuje limit świadczeń, co oznacza, że nie każdy otrzyma pełny dodatek. Rząd nie planuje aktualnie likwidacji tego limitu, ale w 2028 roku przewidziany jest przegląd tego programu.
1: Na paryskich targach zbrojeniowych Eurosatory 2026 zaprezentowano nową wersję szwedzkiej armatochaubicy Archer. Nowy model zyskał wojskowe podwozie MANHX28x8, co zwiększa jego mobilność i ochronę. Kluczowym elementem jest także innowacyjny system zarządzania ogniem Next Generation Indirect Fire Capability. Dzięki temu Archer staje się jedną z najnowocześniejszych platform artyleryjskich na świecie. Szwedzka administracja zamówień obronnych zamówiła już 48 takich haubic. To krok w stronę unifikacji sił zbrojnych Szwecji ze standardami NATO.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa prezentuje swoje najnowsze osiągnięcia na targach Eurosatory 2026 roku w Paryżu. 11 spółek z grupy, w tym Huta Stalowa Wola i fabryka broni Łuczni, przedstawia szeroką gamę produktów, od broni krótkiej po zaawansowane systemy optoelektroniczne. Kluczowym wydarzeniem jest podpisanie umowy z francuskim Eurenco, co umożliwi produkcję ładunków miotających do amunicji 155 mm w Polsce. To znaczący krok w kierunku zwiększenia suwerenności technologicznej kraju. Targi Eurosatory to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży obronnej, przyciągające wystawców z całego świata.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 22 stopnie w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
3: Radio Super Express.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia szykują wielkie zmiany w nowym sezonie Po wakacjach. Lea, córka Natalii, powróci na ekrany, ale w zupełnie nowej odsłonie. Zagra ją nowa młoda aktorka, a sama Lea wyrośnie na młodą piłkarkę. Zmiany nie kończą się na wyglądzie. Lea znajdzie nowe hobby i zwiąże się z drużyną Start Falenica. W życiu Natalii pojawi się również nowy partner, kurier Michał, z którym Lea szybko złapie dobry kontakt. Czy nowa rodzina stworzy szczęśliwy dom? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki już we wrześniu. Produkcja zapowiada wiele emocji i niespodzianek. W nowym sezonie, na dobre i na złe, Po wakacjach Matylda stanie przed trudnym wyzwaniem. Jej szczęście z nowym ukochanym zostanie zagrożone przez tajemniczą blondynkę, która pojawi się w Leśnej Górze. Na oczach Matyldy kobieta zacznie całować jej partnera, co wywoła burzę emocji. Matylda nie pozostanie obojętna i skonfrontuje się z parą. Jej ukochany będzie próbował się tłumaczyć, twierdząc, że to nie on inicjował pocałunek. Mimo to sytuacja będzie dla Matyldy bolesna, zwłaszcza gdy kobieta ją wyśmieje. Czy Matylda wybaczy swojemu partnerowi, czy to koniec ich miłości? Odpowiedzi poznamy w nadchodzących odcinkach. Serial Rancho powraca z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Premiera planowana jest na jesień 2026 roku. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń, zwłaszcza w kontekście postaci Lucy, granej przez Ilonę Ostrowską. Po śmierci Pawła Królikowskiego jego bohater Kusy nie zostanie zastąpiony, ale jego obecność będzie odczuwalna w wyjątkowy sposób. Zdjęcia Kusego będą rozstawione w dworku Lucy w Wilkowyjach. Reżyser Wojciech Adamczyk zapewnia, że nie zamierza uśmiercać Kusego. Lucy czeka rewolucja, a jej działania mogą wywrócić świat do góry nogami. Nowy sezon to kontynuacja losów mieszkańców Wilkowej, a Lucy znów odegra kluczową rolę.
1: Serial 1670 powraca z trzecim sezonem, który zadebiutuje na Netflixie już 5 sierpnia. Nowe odcinki zapowiadają emocjonujące wydarzenia, w tym lot na Księżyc i wzrastające niezadowolenie chłopów. Jan Paweł, główny bohater, planuje wysłać chłopa na Księżyc, by udowodnić światu, że jest prawdziwym homo sarmatus. Tymczasem w Adamczychach trwa kryzys tożsamości po utracie aktów szlacheckich, a rodzina Adamczewskich zmaga się z osobistymi problemami. Zofia walczy z syndromem opuszczonego gniazda, a Jakub próbuje podbić Warszawę. Aniela wraca do Adamczych z planem otwarcia szkoły dla chłopów. Serial obiecuje mroczniejszy klimat, pełen zaskakujących zwrotów akcji i popkulturowych odniesień.
3: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 897 odcinka. Blanca pod wpływem Krystyny Nowoła podejmuje dramatyczną decyzję o zakończeniu związku z Diegiem, co wywołuje burzę emocji w madryckiej kamienicy. Tymczasem rodzina Palaciosów szykuje się do podróży do Paryża, by świętować urodziny Marii Luisy, choć nie obywa się bez rodzinnych napięć. Na Akacjowej trwają przygotowania do wizyty mistyczki, co wprowadza dodatkowy chaos. Leonor, zaniepokojona sytuacją, ostrzega Diega, co prowadzi do jego interwencji. Odcinek zostanie wyemitowany 24 czerwca o godzinie 18:25 na TVP1. Serial przenosi widzów do klimatycznego Madrytu z początku XX wieku, gdzie luksus i codzienne problemy mieszają się w fascynującą opowieść. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 958 odcinek, który zostanie wyemitowany 24 czerwca o godzinie 16 na TVP1. Nana staje przed dramatycznym wyzwaniem, próbując uniknąć deportacji z Turcji. Oiraz nie poddaje się i z determinacją szuka sposobu, by pomóc jej pozostać w kraju. Tymczasem Sinan otrzymuje propozycję pracy w USA, ale ku zaskoczeniu wszystkich decyduje się zostać w Stambule. Serial, pełen miłości i rodzinnych zawirowań, przyciąga widzów swoją wciągającą fabułą. W obsadzie zobaczymy m.in. Halil, Ibrahima, Ceyhana i Sile Turkoglu. To idealna propozycja dla miłośników emocjonujących historii. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 418 odcinek. Katalina postanawia wyznać ojcu prawdę o swoim konflikcie z Pelajem, co może zmienić wiele w ich relacjach. W posiadłości dochodzi do dramatycznych wydarzeń, które prowadzą do tragicznej śmierci Kimeny, wywołując napięcia między rodzinami. Nowy szef służby, Ricardo Pellicer, wprowadza zmiany w pałacowej hierarchii. Odcinek pełen emocji zostanie wyemitowany 24 czerwca o godzinie 15:05 na TVP2. Serial, osadzony w malowniczej Hiszpanii początku XX wieku, przyciąga widzów intrygami i zakazaną miłością. W rolach głównych występują m.in. Ana Garces i Manuel Regueiro. To propozycja dla miłośników kostiumowych opowieści o miłości i tajemnicach.
1: Panna Młoda w 123 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Hancer wraca do Cichana po samotnej nocy w domku letniskowym, decydując się stawić czoła problemom małżeńskim i intrygom Bejzy. Jej powrót wywołuje wściekłość u Bejzy i Mukader, matki Cichana, która nie chce dopuścić do ciąży synowej. Hancer nie zamierza tłumaczyć się z oskarżeń o zniszczenie pokoju dziecięcego, lecz postanawia walczyć o swoje małżeństwo. Wzruszająca rozmowa z Cichanem zmienia jego nastawienie, a gniew ustępuje miejsca czułości. Cichan przyznaje, że chce mieć Hancer u swojego boku, gotów przeciwstawić się każdemu, kto stanie im na drodze. Ten odcinek Panny Młodej z pewnością dostarczy widzom wielu emocji.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 19 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsza pogoda zaprasza do wyjścia na świeże powietrze bez pośpiechu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Berlinie doszło do interwencji niemieckiej policji wobec Roberta Bąkiewicza i członków Ruchu Obrony Granic. Grupa chciała przejść z krzyżem do miejsca upamiętniającego Polaków zamordowanych podczas II wojny światowej. Mimo zgody na przemarsz, policja zatrzymała ich za próbę wniesienia krzyża i tabliczek. Robert Bąkiewicz został powalony na ziemię i skuty kajdankami, co wywołało protesty i okrzyki gestapo ze strony uczestników. Córka Bąkiewicza, Blanka, zaapelowała o wsparcie naprawników w Berlinie.
3: W Brazylii doszło do tragicznego wypadku podczas skoku na bungee. 21-letnia Maria Eduarda Rodriguez de Freitas zginęła, gdy pracownicy zrzucili ją z mostu bez przypięcia do liny zabezpieczającej. Świadkiem zdarzenia była 26-letnia pielęgniarka, która próbowała reanimować ofiarę. Trzy osoby z obsługi zostały aresztowane w związku z zaniedbaniami.
2: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące tanich linii lotniczych. Wkrótce każdy bilet będzie musiał zawierać w cenie co najmniej jeden pełnowymiarowy bagaż podręczny. To reakcja na skargi pasażerów dotyczące ukrytych opłat. Nowe zasady mogą wejść w życie jeszcze w tym roku, jeśli nie pojawią się niespodziewane sprzeciwy. Na froncie w Ukrainie zaprezentowano nową wersję czołgu M1A1 Abrams o nazwie Lucifer. Pojazd został wyposażony w zaawansowany pancerz klatkowy, który ma chronić przed atakami dronów FPV. Te modyfikacje są odpowiedzią na rosnące zagrożenie ze strony tanich i precyzyjnych dronów, które mogą niszczyć pojazdy pancerne. Nowe rozwiązania mają na celu zwiększenie przeżywalności załóg i adaptację sprzętu do warunków ukraińskiego frontu.
3: Dzień Ojca to świetna okazja, by podarować coś praktycznego i niedrogiego. W Pepco znajdziemy szeroki wybór prezentów, które łączą funkcjonalność z atrakcyjną ceną. W ofercie są m.in. poduszki podróżne od 12 zł, eleganckie etui na paszport za 8 zł czy składane krzesła plażowe za 45 zł. Dzięki temu można przygotować atrakcyjny upominek bez nadwyrężania domowego budżetu.
2: W Działdowie policjanci uratowali życie mężczyzny w głębokim kryzysie emocjonalnym. 13 czerwca funkcjonariusze przeprowadzili skuteczną resuscytację, przywracając poszkodowanemu funkcje życiowe. Mężczyzna został następnie przekazany pod opiekę lekarzy w miejscowym szpitalu. To kolejny dowód na gotowość służb do szybkiej reakcji w sytuacjach zagrożenia życia. Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, często nie kwitnie z powodu nieodpowiedniego oświetlenia lub nadmiaru azotu. Rozwiązaniem może być domowa odżywka z liści laurowych, która wspomaga kwitnienie i wzmacnia korzenie. Warto pamiętać, że skrzydłokwiat jest toksyczny dla zwierząt i dzieci, dlatego należy ustawiać go poza ich zasięgiem.
3: Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną zabezpieczyli ponad 3000 sztuk podrobionej odzieży i elektroniki oraz 1700 e-papierosów bez akcyzy w powiecie piaseczyńskim. Zatrzymano 34-letniego obywatela Indii, który sprzedawał te towary na bazarze w Wólce Kosowskiej. Straty firm z tytułu nielegalnego użycia znaków towarowych oszacowano na 3 miliony złotych. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. W Świętochłowicach policjanci odnaleźli zaginioną 87-letnią kobietę, która nie wróciła do domu. Seniorka z urazem głowy została zlokalizowana w Chorzowie Batorym dzięki stałemu kontaktowi telefonicznemu z funkcjonariuszami. Po udzieleniu pierwszej pomocy trafiła pod opiekę medyków. Policja przypomina, że szybkie zgłoszenie zaginięcia osoby starszej jest kluczowe.
2: Trawy ozdobne w polskich ogrodach mogą przetrwać nadchodzące fale upałów dzięki domowemu nawozowi ze skórek bananów. Ten naturalny środek, bogaty w fosfor i potas, wzmacnia rośliny i chroni je przed suszą. Ogrodnicy zalecają podlewanie traw takim nawozem co 2 tygodnie przez całe lato. Dzięki temu trawy będą bujne i zdrowe, nawet w trudnych warunkach pogodowych.
3: Coraz więcej osób szuka naturalnych sposobów na poprawę wyglądu skóry. Okazuje się, że domowa maseczka z siemienia lnianego, jajka, miodu i wody może przynieść zaskakująco dobre efekty. Po nałożeniu na twarz skóra staje się bardziej napięta i promienna. Warto spróbować tego prostego i taniego rozwiązania, które można przygotować z łatwo dostępnych składników.
2: Aby ubrania w szafie pachniały świeżo przez długie tygodnie, wystarczy prosty trik. Przygotuj bawełniany woreczek z suszonymi ziołami, takimi jak lawenda czy szałwia, i umieść go między ubraniami. Regularne wietrzenie szafy i unikanie wilgoci to klucz do sukcesu. Naturalne zapachy nie tylko odświeżą odzież, ale także odstraszą mole.
3: W Willi Foxal odbyła się 12. edycja charytatywnych zawodów kulinarnych Dziennikarzy Gwiazd. Wydarzenie wsparło Fundację Dwie Głowy oraz akcję Twoje Tak Ma Moc, promującą transplantację narządów. Wśród uczestników znaleźli się znani dziennikarze, a uwagę przyciągnęła Joanna Senyszyn, która pojawiła się w odważnej stylizacji. W Warszawie odbyła się premiera filmu Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, laureata Oscara. Wydarzenie przyciągnęło wiele gwiazd oraz osobistości ze świata polityki, w tym ministrę kultury Martę Cienkowską, marszałkinię Senatu Małgorzatę Kidawę-Błońską i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Film opowiada o relacjach niemieckiego pisarza z jego dziećmi i rozgrywa się w 1949 roku. To pierwsza pełnometrażowa fabuła Pawlikowskiego od czasu Zimnej Wojny.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.
1: Jak powiedział kiedyś Konfucjusz, siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na tym, że potrafi się podnieść. Nazywam się Katarzyna Ziółkowska-Dąbek i w tym podcaście chciałam przedstawić Wam kobiety, które znalazły się w różnych, czasami bardzo trudnych sytuacjach życiowych. Choroby, wypadki, przemoc, utrata pracy czy trudne rozstania. Gdy wydawało się, że to sytuacje bez wyjścia, one znalazły w sobie na tyle siły, by się podnieść. Mam nadzieję, że ich historie zainspirują inne kobiety do walki o siebie. Każdego roku w naszym kraju diagnozuje się około 1100-1200 nowych przypadków nowotworów u dzieci. Szacuje się, że jedno na 600 dzieci pomiędzy urodzeniem a ukończeniem 18 roku życia będzie musiało zmierzyć się z chorobą nowotworową. Moja bohaterka Marta musiała to zrobić aż dwa razy.
2: Cześć, nazywam się Marta, mam 21 lat. Chorowałam na nowotwór. Pierwszy raz zachorowałam na nowotwór w wieku 10 lat. Moja choroba zaczęła się tak trochę znienacka, ponieważ ja też byłam bardzo aktywnym dzieckiem. Chodziłam na różne zajęcia taneczne i bardzo to lubiłam, poświęcałam temu czas. No ale w pewnym momencie zaczęło boleć mnie kolano, to kolano mi doskwierało gdzieś tam co jakiś czas. Często się uskarżałam, no ale rodzice na początku stwierdzili, że to może być jakieś przetrenowanie zwykłe, bo jednak no, cały czas byłam ruchliwym dzieckiem, co chwilę gdzieś właśnie z moim rodzeństwem wyjeżdżałam, czy tam, nie wiem, rower, rolki, cokolwiek. No, aż w pewnym dniu po prostu kolano mi spuchło i zrobiło się sina. Pojechaliśmy do lekarza, zrobili wtedy, pamiętam, najpierw mi rentgen zrobili tego kolana i tam już lekarz powiedział, że coś mu się tutaj nie podoba, więc nie mogę powiedzieć, że zaprosił, ale przyjął mnie na oddział, najpierw ortopedii chirurgicznej. Tam zrobili mi biopsję, no i po biopsji się okazało, że niestety jest to nowotwór kości, jest to mięsak Ewinga i od razu tak naprawdę po wyniku zostałam przyjęta na oddział onkologii.
1: Ty wiedziałaś, co oznacza ta diagnoza?
2: Nie, ja przez długi czas nie wiedziałam, jaka jest ta diagnoza. Czyli ja siedziałam i nie wiedziałam nic, nikt mi też nic nie powiedział, ani lekarze, ani rodzice. Nie rozumiałam tego. Zmartwiłam się dopiero, jak weszłam na oddział onkologiczny. Pierwszy raz, jak zobaczyłam po prostu te takie małe dzieci, może troszeczkę starsze ode mnie, biegające, gdzieś tam bez włosków, gdzieś tam to mnie zaniepokoiło i cały czas miałam gdzieś tam w głowie pytania, czemu ja tutaj jestem, może nie ma miejsca na tamtym oddziele, bo wiem, że moja mama też pracuje jako pielęgniarka i często mówi, że brakuje miejsc po prostu w szpitalach.
1: Czyli mając 10 lat, tak do końca nie byłaś świadoma tego, co to znaczy nowotwór i co, myślę, że to jest po prostu coś, co za chwileczkę się skończy, tak?
2: No, nie wiedziałam bardzo długo, miałam podawane pierwszą chemię i wtedy pamiętam, spytałam się też mojego taty. Moja mama niestety musiała pracować, ale był ze mną cały czas tata i spytałam się właśnie, kiedy wyjdę do domu, bo już ten czas w szpitalu mi się cały czas wydłużał, więc jedyną odpowiedź, jaką usłyszałam, to jest, jak ten lek się skończy. A że to była chemia, no to ten lek nie skończy się w 20 minut i mogę iść do domu, tylko ten lek niestety miałam podawany przez cały tydzień. Później jeszcze jakieś dodatkowe badania, więc ten czas się bardzo, bardzo dłużył.
1: Jak się czułaś po chemii?
2: Przy pierwszej nawet nie było aż tak źle. W drugim cyklu już było fatalnie i pamiętam, że ten drugi cykl wspominam najgorzej. To wtedy ta chemia już zaczęła działać, ten organizm się wysycił tą chemią, gdzieś tam cały czas wymioty występowały, no nie miałam ochoty jeść, bo wiedziałam, że jak zjem, to znowu to gdzieś zwrócę, to było takie, no dosyć nieprzyjemne. Byłam cały czas osłabiona, nie wiedziałam, co się dzieje i też dalej nie byłam świadoma tego.
1: Zastanawiałaś się, no jestem w szpitalu, mam się czuć coraz lepiej, a ja się czuję coraz gorzej.
2: No dokładnie tak było, że gdzieś tam faktycznie czułam się gorzej, a nie lepiej, nie wiedziałam, co mi jest. Dopiero gdzieś tam z czasem sobie uświadomiłam, że przecież jak ludzie są podłączani pod takie pompy, to zazwyczaj jest to chemia i faktycznie gdzieś tam po tych dzieciach, jak sobie oglądałam, no to gdzieś tam sama sobie odpowiedziałam na to pytanie, no to już wtedy sobie uświadomiłam jako dziesięciolatka, że to jest nowotwór.
1: A pytałaś rodziców, co oni ci odpowiadali? Że co, że to się skończy, że nazywali rzeczy po imieniu, że to jest chemia na przykład, że w kolanie masz raka, tak, który niszczy kolano?
2: Nie, właśnie nikt mi tego nie wytłumaczył, ani lekarz, ani nikt, ani rodzice właśnie też, oni mi tego nie wytłumaczyli. No Ja sobie sama to tłumaczyłam, ale nie wiedziałam, gdzie to jest, więc siedziałam cały czas w takiej niepewności, bo też po filmach, tak jak się właśnie ogląda różne jakieś takie filmy czy coś, to zawsze jednak gdzieś ten nowotwór, czy nawet gdzieś tam po jakichś bliskich, czy gdzieś tam to się po prostu w gronie jakimś tam słyszę, że na przykład babcia, ciocia, wujek, ktokolwiek gdzieś tam na przykład zmarł na nowotwór. I mi się to też z tym kojarzyło, że no może mój czas tyka i to już jest koniec.
1: A myślisz, dlaczego rodzice ci nie mówili? Dlaczego lekarze ci nie mówili? Co, wszyscy uznali, że jesteś za mała na taką wiedzę?
2: Tego nie wiem, czy oni uznawali to, że jestem za mała. Mi się wydaje, że rodzice też do końca, oni chyba, nie to, że nie byli świadomi, ale chyba sami próbowali to do końca wyprzeć. Po prostu takie wyparcie, to jest raczej normalna reakcja na takie sytuacje trudne, więc no, po prostu tak się wydarzyło.
1: Czyli dopóki nie wypowiadamy tego słowa, to tej choroby nie ma, tak?
2: Myślę, że to w żaden sposób nie pomaga, bo dzieci są bardzo mądre, one dużo wiedzą, dużo widzą, dużo słyszą i są naprawdę bardzo spostrzegawcze, więc lepiej po prostu być z dzieckiem szczerym. Wtedy przeżywam bardzo trudny okres przez dłuższy czas, bo już później była też ten trzeci cykl, do ósmego cyklu było, pamiętam. No i to był taki też już takie załamanie, więc myślę, że na pewno jako dziesięciolatka chorowałam na depresję, tylko nikt też nie zwracał zbytnio na to uwagi. Ja też sama po prostu nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak depresja.
1: Jak w tym szpitalu się czułaś? Tam byłaś dobrze zaopiekowana? Miałaś tam jakichś znajomych, przyjaciół?
2: Było też dużo różnych zajęć, była też szkoła, była świetlica, więc w tej świetlicy te dzieciaki praktycznie spędzały cały swój możliwy czas, jaki tam przebywały na oddziale. Ci rodzice też tam między sobą rozmawiali, więc gdzieś tam też nowe znajomości u rodziców były. Także idzie się tam na przykład zaprzyjaźnić, zakolegować z kimś. Po ósmym cyklu, z racji tego, że to był guz kości piszczelowej, to po ósmym cyklu ustaliliśmy, że trzeba by było wykonać taką trudną operację, czyli wszczepić mi w zamian za kość endoprotezę. I ta operacja miała odbyć się właśnie w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. No i tam ta operacja spokojnie się przebyła. Wszystko było w porządku. Miałam właśnie przez długi czas tą endoprotezę, tam miałam też jeszcze taką chemię podtrzymującą, ale później wyszłam do domu i były później tylko badania kontrolne.
1: I jak się czułaś z endoprotezą? Wiedziałaś o tym, że to może cię w jakiś sposób ograniczać, czy myślałaś, że już jest po chorobie, już teraz będzie wszystko dobrze?
2: Mam wrażenie, że właśnie życie z endoprotezą było gorsze, bo jak wiedziałam, że to już jest koniec, to już się cieszyłam właśnie, że to przeszłam, że mogę znowu wrócić do szkoły mojej, do moich znajomych, że mogę z nimi wychodzić na dwór bez problemu. Może wrócić właśnie też na te zajęcia taneczne. Tak już sobie gdzieś tam kreowałam tą taką dziecięcą przyszłość. Natomiast jak się zapytałam, co mogę robić z tą endoprotezą, to praktycznie miałam ograniczenia na każdym kroku. Czyli nie mogłam biegać, mogłam tylko chodzić. Nie mogłam żadnego sportu uprawiać, bo mogłaby się ta endoproteza złamać. Jedynym bezpiecznym sportem było pływanie, ale ja niestety tak nie przepadam jako za pływaniem. To nie jest dla mnie sport, tylko to jest takie bardziej rekreacyjne, tak dla zabawy jako dziecko. A wcześniej nie uznawałam tego jako sport.
1: Czyli co, choroba trochę odarła cię z marzeń?
2: Trochę tak. Ciężko mi było też się pogodzić z tym, że no nie mogę wrócić na te moje zajęcia taneczne, chociaż bardzo chciałam. Więc tak naprawdę przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas nie chodziłam na żadne zajęcia, nie uprawiałam żadnego sportu, miałam zwolnienie z WF-u, także no niestety byłam ograniczona sportowo.
1: A jak się czułaś? Bolała noga czy nie?
2: U mnie to też był taki problem, że strasznie się zawiesiłam w pewnym momencie i podczas rehabilitacji, kiedy trzeba było nauczyć się o tej endoprotezie chodzić, gdzieś ją tam zginać, bo to jednak też był szczepiony staw kolanowy, to ja się po prostu buntowałam na każdym kroku, bo mnie to bolało, to było dosyć nieprzyjemne. Dla dziecka to było zdecydowanie za dużo. No i na tych rehabilitacjach bardzo, bardzo pamiętam, zawsze przychodziłam i wychodziłam z krzykiem, z płaczem, bo wszyscy robili to wszystko na siłę. To nie było zbyt przyjemne i jak ja już słyszałam słowo rehabilitacja, to już miałam ochotę się chować po kątach, bo nie chciałam po prostu iść na tą rehabilitację.
1: Czyli co, ta endoproteza zamiast jakby dać ci nadzieję na coś nowego, zaczęła cię ograniczać?
2: Ograniczała mnie, przeszkadzała mi bardzo. To było tylko tak, żeby tą nogę mieć bardzo, bardzo przez długi czas i w ogóle nie zginam, chodziłam o prostej nodze, bo się tak buntowałam przed tym, żeby jej nie ugiąć, bo to po prostu bolało. Gdzieś tam po prostu jako dziecko no nie chciałam tego robić.
1: Skupmy się na tym, co wtedy czułaś, na twojej psychice. To dla ciebie co oznaczało? Myślałaś sobie, to koniec. Nie będę już chodzić jak moi koledzy, koleżanki, nie będę mogła biegać, nie będę mogła tańczyć?
2: No tak właśnie myślałam właśnie, że ja nie będę mogła gdzieś tam biegać na tym WF-ie, bo wiem, że też... U nas WF zazwyczaj wyglądał tak, że mogliśmy sobie gdzieś tam wybrać, w co gramy i zawsze grupowo graliśmy, czy gdzieś tam międzyklasowo. No a mnie to ograniczało. Nie byłam też po takiej myśli, że ja teraz nienawidzę tej nogi, nienawidzę siebie, tylko po prostu mi to przeszkadzało, a nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzić.
1: Jak znajomi twoje koleżanki, czy tam koledzy, jak oni reagowali na to, co cię spotkało?
2: Oni wielkim wsparciem. To akurat podstawówkę wspominam... Jak najlepiej, bo i wsparcie nauczycieli i właśnie moich przyjaciół to pamiętam bardzo dobrze i pamiętam też, że nawet kiedyś moja klasa właśnie przyszła pod szpital, żeby mi chociażby pomachać, więc to było bardzo miłe z ich strony i też właśnie taka mała grupka znajomych pytała się cały czas, kiedy mogą przyjść, kiedy wyjdę ze szpitala, żeby chociaż się ze mną zobaczyć i porozmawiać.
1: To chyba miłe.
2: No, bardzo miłe, więc też czułam się tak no nieodrzucona, nie byłam w żadnym stopniu, nie czułam się gorsza, nie czułam się inna, tylko dalej byłam w swojej grupie znajomych.
1: A co twoi rodzice na to? Bo widzieli, że endoproteza sprawia ci ból, tak? Nie chcesz ćwiczyć, nie chcesz się rehabilitować, bo pewnie widzieli, że jaką to reakcję wywołuje. Oni ci mówili, co oni w związku z tym czują?
2: Nie, właśnie nie mówili. Cały czas pracowali na mnie, czyli tak naprawdę oni też w pewnym momencie już musieli niestety to robić na siłę, bo nie było już na mnie żadnego sposobu, żeby mnie rehabilitować, żeby cała ta noga zaczęła pracować, żeby kolano, żeby stopa pracowała. Nie było na mnie żadnego sposobu, więc no niestety musieli wszyscy używać siły.
1: Ile lat tak w tym stanie takim no zawieszenia byłaś?
2: Przez rok. Dokładnie 1 czerwca 2015 roku, czyli Dzień Dziecka, opuściłam szpital. Więc to był taki dla mnie chyba najlepszy prezent na Dzień Dziecka, żeby opuścić szpital i tylko chodzić sobie na badania kontrolne. A później już wróciłam do szkoły, chodziłam normalnie razem z moją klasą, uczyłam się, więc to było naprawdę... Później już super przeżywałam te czasy, bo jednak znowu odżyłam, mogłam się cieszyć znowu, że mam taki swój tryb życia, a nie tylko szpital, dom, czułam się coraz lepiej, gdzieś te siły wracały, więc pamiętam podstawówkę jako taki mój drugi dom.
1: Po tym okresie tego twojego jakby buntu takiego przed tymi ćwiczeniami, ty normalnie w tym czasie też funkcjonowałaś, tak?
2: Tak, ja pamiętam, że też normalnie chodziłam do szkoły, tylko na przykład chodziłam o prostej nodze, dopiero z czasem gdzieś tam to odpuściłam, bo widziałam, że mi jednak ta prosta noga, to mi jednak to przeszkadza, więc gdzieś tam sama zaczęłam od siebie po prostu, jak inni odpuścili i nie naciskali tak na mnie, to po prostu sama zaczęłam robić to w swoim tempie. Powoli, delikatnie, bez użycia siły po prostu.
1: Ból mijał?
2: Mijał. I praktycznie go nie było później. Pamiętam też, że mimo to, że jak jeździłam nawet na taką kontrolę do instytutu, to też właśnie sprawdzali właśnie to moje kolano, do ilu tam stopni się zgina i tam różne takie pomiary miałam. To też cały czas na każdym spotkaniu pytałam się, czy mogę jeździć na rowerze albo cokolwiek, bo mi brakowało tego sportu, tego wyżycia się, bo jednak takie siedzenie w domu, szkoła, dom, książki, to już było takie nudne. To cały czas mi zabraniali, ale ja jednak lubiłam się buntować i tak czy siak jeździłam na tym rowerze.
1: Ale czułaś się po tym dobrze? Nie odbijało się to na przykład na bólu nogi?
2: Nie, właśnie nie. I tutaj byłam zdziwiona, że są faktycznie te ograniczenia, bo byłam też ostrożna w tym, co robię. Czyli na przykład jak jeździłam na rowerze, to nie popisywałam się, czy jakichś takich różnych dziwnych rzeczy nie robiłam, tylko to była taka trasa spokojna, rowerowa, żeby chociaż się przejechać, troszeczkę się zmęczyć, gdzieś po prostu zobaczyć jakieś nowe miejsca, pojechać sobie po prostu rowerem.
1: Czym zastanawiasz się... Mówiłaś, nie byłaś też świadoma swojej choroby, ale pewnie w miarę upływu czasu ta świadomość była. Martwiłaś się, czy rak się pojawi znowu?
2: Był taki moment, bo też pamiętam, że lekarz z poradni mówił, że nowotwory zazwyczaj wracają co 5 lat, albo do 5 lat wracają. No i mnie to właśnie po jakimś czasie spotkało. Ja już wtedy chodziłam do liceum i ja już pamiętam, jak chodziłam na takie kontrole do poradni onkologicznej, to gdzieś czułam już wcześniej, już przed badaniami, to miałam robione zazwyczaj tomografię, wiedziałam, że coś jest nie tak i chodziłam właśnie taka strasznie blada do szkoły. To pamiętam te czasy, że nawet moja wychowawczyni zareagowała i właśnie pamiętam, że dzwoniła do mojej mamy, że ja chodzę taka cicha. I w liceum byłam właśnie bardzo głośna, cały czas gadałam. A później nagle przyszedł taki okres, że chodziłam blada do szkoły, spałam na lekcjach, bo ja po prostu wiedziałam, że coś jest nie tak i nie miałam siły po prostu, żeby normalnie funkcjonować jak człowiek. No i ta choroba faktycznie wróciła. Jak już potem przyszedł wynik, no to już wiedziałam.
1: Co, znowu szpital?
2: Znowu był szpital. Tym razem to było troszeczkę inaczej, bo ja byłam wtedy nastolatką. Miałam wtedy chyba 16 lat, jak dobrze pamiętam. Jest też trochę dojrzalszy ten okres. No, pamiętam, że się strasznie wtedy denerwowałam. To już mi nie było przykro, nie było mi smutno, tylko ja wpadłam w szał i złość, że to znowu musiało mnie spotkać, że ja tak naprawdę żyłam przez 5 lat idealnie, niczego takiego nie zrobiłam, a i tak znowu mnie to spotyka i tak naprawdę tutaj górowała już wtedy w tym wieku nastoletnim ogromna złość.
1: Zła byłaś na to, że choroba wróciła, tak? Dlaczego ja?
2: No, właśnie tak było, że dlaczego znowu mnie to spotyka i czemu to nie chce po prostu ze mnie wyjść. Tak myślę, że tak sobie po prostu myślałam, to najlepiej by było za jednym zamachem wszystko ze mnie wyciągnąć, to co złe i resztę zostawić i już po prostu nigdy więcej nie wracać na ten oddział.
1: Nowotwór gdzie się pojawił znowu w nodze?
2: Nowotwór się znowu pojawił w płucach tym razem. Więc tutaj leczenie trwało troszeczkę krócej. Miałam najpierw operacyjnie, później chemioterapię. Chemioterapia no troszeczkę inaczej wyglądała, ta druga niż ta pierwsza. Ona była troszeczkę lżejsza, też pamiętam brałam tabletki. Za pierwszym razem nie brałam żadnych tabletek, tylko brałam właśnie tą taką bardzo, bardzo ciężką chemię. No i leczenie trwało tylko pół roku, więc szybko mi w miarę minęło.
1: Czy trudno jest wracać do normalności już po takim kolejnym przejściu?
2: Później już jako nastolatka mi było trudno wrócić, bo gdzieś tam ta moja paczka znajomych się niestety już gdzieś tam po każdy w inną stronę sobie poszedł i mimo to, że chodziłam gdzieś tam z kilkoma znajomymi z podstawówki, to nawet my się gdzieś tam rozłączyliśmy. Każdy znalazł sobie gdzieś tam swoją odpowiednią grupę. Tak jak to w liceum, inni lubią się uczyć, inni wolą imprezować, inni cokolwiek innego robić, więc mi było ciężko wrócić do liceum, zwłaszcza, że to był okres, kiedy ja tak naprawdę, w sumie my wszyscy, bo my wszyscy wtedy pochodziliśmy może z rok do szkoły i następny rok musieliśmy już przejść na zdalne, bo wszedł COVID, więc już w ogóle byliśmy zamknięci, mieliśmy tylko lekcje zdalne, więc przez bardzo, bardzo długi czas ta szkoła nie funkcjonowała, więc automatycznie my też się nie zżyliśmy jako klasa ze sobą.
1: Dużo ci ta choroba zabrała?
2: Dużo zabrała, bo to też był właśnie tak, jak mówiłam, taki ciężki okres, gdzie były te zdalne, każdy musiał siedzieć w domu, no wiadomo, te obostrzenia były, nie można było wyjść do sklepu, iść na spacer, cokolwiek zrobić, było bardzo ciężko, więc mi też było ciężko jakoś tak to sobie pogodzić. Co mogę robić teraz w domu, jak nie mam tak za bardzo znajomych, albo nawet nie mogę się z nimi widywać, więc przyszła taka stagnacja po prostu. Zajęłam się nauką, chociaż było ciężko, bo musiałam nadrabiać praktycznie 2 semestry i gdzieś tam musiałam nadgonić z materiałem, który jest obecnie, więc tego materiału szkolnego miałam bardzo dużo.
1: Czyli w momencie, kiedy ty tak bardzo potrzebowałaś ludzi, kontaktów, COVID zamknął cię w domu, jak to przeżyłaś psychicznie? Pewnie nie byłaś w dobrej kondycji.
2: No nie byłam, ale też nie było jakoś bardzo źle. Wtedy bardziej zajmowałam się sobą, bo stwierdziłam, że no i tak za bardzo tam znajomych nie mam w szkole, więc też nie czułam się za dobrze w tych murach licealnych. Dlatego zdecydowałam nawet jako ja, że chcę po prostu przejść na indywidualny tok nauczania. To też wtedy było nawet już zdalne. Nauczyciele wtedy już też nie przychodzili do domu, więc miałam cały czas lekcje przez komputer i praktycznie cały czas siedziałam sama w domu.
1: Ciężko, co?
2: Wtedy było ciężko, bo myślę, że nie tylko mi jako z taką historią, ale też ogólnie innym dzieciom czy tam nastolatkom było w tym okresie trudno. Bo jednak patrząc, że to wszystko się pozamykało, nie można było nigdzie wychodzić, nawet na spacer spotkać się ze znajomymi, no to jest bardzo trudny okres dla takiego młodego człowieka.
1: Cały czas rosłaś, tak? Z tobą ta endoproteza również rosła, ale cały czas była w głowie myśl o tym, że tę endoprotezę trzeba wymienić na taką już dorosłą.
2: Trzeba było, zwłaszcza, że była taka sytuacja, gdzie ja też jeździłam właśnie do instytutu na takie poszerzanie, wydłużenie, o to jest bardziej wydłużenie tej endoprotezy, bo no po chemioterapii, właściwie podczas chemioterapii ten wzrost jest hamowany. Po tej chemioterapii ja w rok urosłam ponad 10 centymetrów, więc to jest bardzo dużo. więc trzeba było jeździć praktycznie co miesiąc na takie wydłużanie. Ale przyszła taka sytuacja, gdzie jak raz pojechałam do instytutu, przyjął mnie taki lekarz, który też właśnie pracował na onkologii w instytucie. Natomiast chyba on do końca nie wiedział, z czym ma do czynienia i nie wiedział, jak to się robi, jak się wydłuża. To trwało zaledwie może kilka minut, natomiast on strasznie wtedy, pamiętam, szarpnął za moją nogę, bo szukał takiego okrągłego przycisku. To tak można było wyczuć przez skórę, to taka to troszeczkę większa moneta była. Gdzieś tam właśnie szarpnął za tą nogę i poczułam tylko taki piekący ból. Później po jakimś tam badaniu okazało się, że mam urwany kabelek właśnie, łączący właśnie z endoprotezą, którą się wydłuża, więc ja też przez długi czas chodziłam z niewydłużoną endoprotezą i miałam do 1,5 centymetra różnicy między nogami, więc taka sytuacja się wydarzyła i dopiero przed moją 18 musiałam pojechać na oddział właśnie na tą operację, wymianę endoprotezy dla osób dorosłych, raz ze względu na to, że ta endoproteza była popsuta, nie funkcjonowała. Kolejnym aspektem było to, że no po prostu rosłam. Stawałam się osobą dorosłą, czyli wzrost troszeczkę większy, waga się zmienia, więc też, żeby nie groziło mi ewentualne złamanie, to trzeba właśnie wykonywać taką operację. No ale podczas tej operacji wymiany endoprotezy doszło do przecięcia tętnicy podkolanowej. Nadal nie wiemy, czy ja to jest wina, czy to jest wina lekarzy. Myślę, że prawdopodobnie tak, natomiast nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób stwierdzić. No i przez długi czas właśnie walczyłam o życie i dopiero amputacja pojawiła się po 2 miesiącach i po 2 miesiącach no miałam wrażenie, że wstaję na równe nogi i się bardzo cieszyłam z tej amputacji, więc to jest też bardzo dziwne dla takich osób, które mnie nie znają, ale ja jak lekarz potwierdził mi to, że trzeba amputować nogę, to ukrywałam uśmiech po prostu ze szczęścia, żeby nie wyjść na jakąś wariatkę. No nie chciałam też, żeby moja mama patrzyła na to, że ja się z tego cieszę, no bo to jednak troszeczkę dziwna sytuacja, patrząc na to, że ja się cieszę, że mi będą nogę amputować.
1: Bo wiedziałeś, że ta endoproteza cię ogranicza.
2: Wiedziałam, że mnie ogranicza, zwłaszcza w takiej jakiej sytuacji się znalazłam, gdzie walczyłam o swoje życie, gdzie no niestety ta tętnica została przecięta, miałam cały czas robione operacje na bypassy, że bypass nie działał, byłam strasznie otumaniona, później zbierał mi się płyn w płucach przez tę operację, po prostu ta woda nie miała gdzie uciec, więc zbierała się w płucach, pamiętam, dusiłam się, bo też właśnie myślałam, że umieram i że to już jest koniec, więc gdzieś tam sobie w głowie mówiłam, że jak ktoś mnie ktokolwiek słyszy, to niech mnie po prostu uratuje i ja chcę po prostu przeżyć, bo ja nawet nie dożyłam mojej 18. Miałam praktycznie kilka tygodni do mojej 18.
1: Czyli po tym przecięciu tej tętnicy już nie było mowy o tym, że będzie kolejna endoproteza. Ta amputacja nogi to był ratunek dla ciebie, tak?
2: Tak, tak. Właśnie ta amputacja to był jedyny sposób na to, żeby mnie uratować, bo przez tą tętnicę nie dopływała mi krew. Ta krew nie pompowała, mimo tego, że miałam założony bypass, to i tak gdzieś tam pojawiła się martwica i najpierw trzeba było mi amputować, z tego co dobrze pamiętam, 3 palce u stopy, więc tutaj byłam bardziej tym załamana, że nie będę miała palców niż całej nogi. Natomiast ta noga wyglądała fatalnie, była praktycznie

0: Ja na pewno nie wrócę po tych 2 tygodniach. Coś będzie nie tak, więc ja to już wcześniej przeczuwałam, tylko nie wiedziałam, co dokładnie. I też nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens, czy nie, ale gdzieś tam jak siedziałam w internecie, czy na różnych tam innych social media, to często pokazywały mi się osoby o protezach. Właśnie przed samym wyjazdem do Warszawy i to mnie właśnie zastanawiało, dlaczego. Po prostu chyba gdzieś tam świat mi dawał znak, żebym się może już wcześniej na to przygotowała. No, a że takie protezy były naprawdę ładne, podobały mi się, więc gdzieś tam te osoby mi się pokazywały, no to gdzieś tam może już wcześniej sobie zdałam z tego sprawę, że taka sytuacja może zaistnieć i już się wcześniej z tym pogodziłam i tylko czekałam na ten moment.
1: Może już sobie ty myślałaś, że jak tej nogi nie będzie, to skończą się twoje problemy.
0: Tak, i czekałam na to i też pamiętam, że jak rozmawiałam z moimi siostrami, to mówiłam im, że jak mi odetną nogę, to w sumie mogę sobie zrobić różową protezę i będzie z brokatem i sobie zrobię różową. Więc teraz troszeczkę mam nie brokatową, ale z diamentami i się świeci, więc w połowie jest sukces.
1: Już po amputacji nogi obudziłaś się i powiedziałaś, że czułaś się po prostu zdecydowanie lepiej. Nie przerażało cię to, jak będziesz funkcjonować bez jednej nogi?
0: Nie przerażało mnie. Bardziej się cieszyłam z tego, że mogę się w końcu wyspać. Bo jednak spać, albo właściwie nie spać przez prawie 3 miesiące, to był trudny okres. A tak to w końcu miałam możliwość właśnie zobaczenia, jak to jest. Gdzieś tam pierwsze nauki rehabilitacji, pierwsze nauki chodzenia były dla mnie trudne, bo się buntowałam, bo mój organizm był bardzo słaby i potrzebował snu i wreszcie wyczuł to, że mogę sobie na ten sen pozwolić, więc gdzieś tam ta rehabilitacja była taka, no tak na leniucha czasami robiona, bo po prostu wolałam się wyspać.
1: Trochę niepokornym pacjentem byłaś.
0: Troszeczkę tak, ale gdzieś tam z czasem po prostu jak zaczęłam już nabierać takiej rutyny w swoim życiu, to już było zdecydowanie lepiej, ten organizm zaczął inaczej funkcjonować.
1: Długo leżałaś w szpitalu po amputacji?
0: Chyba z 2 albo 3 tygodnie. Pamiętam, że 2 tygodnie na pewno musiałam nosić właśnie takie szwy metalowe, więc 2 tygodnie na pewno, ale ten czas szybko mi zleciał już później, więc po 2 tygodniach już wróciłam już do siebie, do domu, do Katowic, więc już byłam przeszczęśliwa, że w końcu wróciłam tutaj.
1: Wybierałaś sobie już w myślach właśnie tą protezę, czy nie? Przeglądałaś stronę, jak ona będzie wyglądała? Wizualizowałaś sobie ją?
0: Do końca nie wiedziałam, bo jak gdzieś tam wpisywałam w internet, to było ich bardzo dużo, a nie wiedziałam, jakie są. Gdzieś tam przeczytałam, że są nawet różne rodzaje, jakieś hydrauliczne, elektroniczne, bioniczne. Ja mówię, Boże, ja się na tym kompletnie nie znam, więc znaleźliśmy protetyka, jeździliśmy po różnych protetykach tutaj w Katowicach, ale w końcu wybraliśmy protetyka w Krakowie, więc tam się nami zaopiekowali, wytłumaczyli wszystko, pokazali nam i tam dostałam naprawdę opiekę super, więc do dzisiaj tam należę. No i wybrałam sobie jakąś taką elektroniczną, fajną, przypominającą prawdziwą nogę i też sama eksperymentowałam z tym, bo wcześniej miałam na przykład naklejone takie zmywalne tatuaże, teraz mam diamenty naklejone, więc gdzieś tam te pomysły, żeby gdzieś tam się upiększyć, udoskonalić, to no to są. I też właśnie się nie boję na przykład wyjść w krótkich spodenkach, więc to też jest bardzo fajne.
1: Mając tą protezę, stwierdziłaś, że jesteś w stanie więcej zrobić niż mając endoprotezę?
0: Tak, dokładnie tak było. Miałam o wiele więcej możliwości, bo nawet jak się pytałam właśnie protetyka, czy są jakieś sporty, on to powiedział, że jest ich bardzo dużo, bo jest i właśnie też te pływanie, tylko że mnie pływanie właśnie nie interesowało. Można biegać o protezie, można grać w siatkówkę na siedząco. Jest naprawdę tych sportów dla osób niepełnosprawnych jest naprawdę bardzo dużo. Tylko trzeba gdzieś tam się w to zagłębić. No a ja wybrałam piłkę nożną, więc to jest teraz moje życie.
1: Czyli już wtedy, mając protezę, już zaczęłaś sobie planować, co będziesz robić, jaką dyscyplinę sportu uprawiać. Czyli totalna zmiana w twojej głowie nastąpiła, tak? Zaczęłaś patrzeć śmiało w przyszłość.
0: No ja chciałam właśnie gdzieś tam znowu odżyć i ja też bardzo szybko weszłam w tą piłkę nożną, ponieważ ja wróciłam do domu gdzieś tam na koniec marca, a do mnie właśnie napisał właśnie jeden z tam tych koordynatorów z piłki, że mają zgrupowanie w kwietniu i czym nie chciałabym przyjechać i powiedziałam, że no niestety na razie nie, bo dopiero wróciłam ze szpitala, jestem świeżo po amputacji, więc myślę, że to na razie jest dla mnie za wcześnie i się właśnie też tak długo zastanawiałam, bo też proponował mi zgrupowanie na lipiec, ale też się zastanawiałam, bo nie wiedziałam, czym ten sport się zajmuje, bo nie dość, że pomyślałam, że piłka nożna i to jeszcze kobiety, to jeszcze bez nogi, o kulach, to nawet nie wiedziałam,

0: że tak się da. A jednak się dało i w tym zostałam.
1: Po jakim czasie po amputacji nogi zaczęłaś grać w piłkę nożną? W którym momencie jednak stwierdziłaś, to jest ten czas, idę na trening?
0: Pierwsze zgrupowanie miałam po 5 miesiącach od amputacji, więc to jest to bardzo szybko. I po pierwszym właśnie takim zgrupowaniu naszym wspólnym już stwierdziłam, że to jest to, co chcę robić i nie zostałam w tym do dzisiaj.
1: Co było najtrudniejsze, jeśli chodzi o treningi?
0: Wysiłek. Myślę, że wysiłek, bo ja przez te lata nie uprawiałam żadnego sportu, nie miałam żadnego wysiłku, praktycznie siedziałam w domu, więc ten organizm się przyzwyczaił do takiego troszeczkę leniuchowania, ale nadrobiłam to, zaczęłam dbać o tą swoją kondycję, zaczęła się robić coraz lepsza, dziś miałam więcej siły, więc z czasem to zaczęło po prostu się rozwijać.
1: Co ci daje sport?
0: Radość, myślę, to na pewno i takie pozytywne zmęczenie, że jak przychodzę po treningu, to jestem zmęczona, ale jestem z tego powodu zadowolona, bo się zmęczyłam, ale tak pozytywnie, wyżyłam się, więc to też jest dobry sposób na jakieś tam negatywne emocje, albo gdzieś, gdzie tych emocji jest zdecydowanie za dużo. Człowiek idzie na trening, wyżyje się i po treningu jest o wiele lepiej.
1: Jeśli chodzi o te treningi, ile was tam jest? Ile was gra? Trzymacie się razem? To jest fajna grupa dziewczyn?
0: Tak, no z tego co dobrze pamiętam, to jest nas 18, więc jest nas całkiem sporo. Teraz niedawno dołączyły do nas 3 nowe dziewczyny, więc bardzo fajnie i bardzo się z tego cieszymy, ponieważ my potrzebujemy nowych zawodniczek, bo kobiet jest niestety troszeczkę mniej niż mężczyzn. Mężczyźni to jednak za piłką od dzieciaka latali. No my kobiety niestety nie. Myślę, że kobiety też się troszeczkę boją do nas przyjść z tego powodu, że my już mamy jakieś osiągnięcia i mamy jakieś tam doświadczenia, ale dla nas to nie jest problem, żeby ktoś przyszedł na przykład też tak jak ja świeżo po amputacji i się uczył. Dla nas to nie jest żaden problem.
1: Czyli dziewczyna siedząca teraz w domu po amputacji, po takiej sytuacji jak ty, myśląca, że nie, to nie ma szans na to, żebym ja biegała za piłką w takim stanie. Ty jesteś zaprzeczeniem tego, ty pokazujesz, że tak się da.
0: Można, naprawdę można i jeżeli wiem, że są i jest bardzo dużo takich osób, które są po amputacji, siedzą w domu, gdzieś tam boją się może wyjść z tej takiej swojej strefy komfortu i ja też na początku się bałam, no to właśnie on futbol pokazuje, że się da i nie ma się czego wstydzić, nie ma się czego bać. Jest naprawdę nas coraz więcej.
1: A jakie masz już sukcesy na swoim koncie?
0: Mamy, jako my reprezentacja, mamy 3. miejsce, mamy brąz na Mistrzostwach Świata amfutbolu kobiet. Także w zeszłym roku wleciałyśmy do Kolumbii o to, żeby wygrać całe mistrzostwa. No ale niestety nie udało nam się zdobyć złota, natomiast mamy brąz. Więc przyjechałyśmy do Polski z brązem.
1: W tej chwili, co w twojej głowie się dzieje? Ty planujesz sobie, co będziesz kolejnego robić? Jakie kolejne, nie wiem, bariery będziesz przeskakiwać?
0: Powoli jest, przeskakuję, ale to tak stopniowo. W tym roku też pierwszy raz w moim życiu nawet odważyłam się przebiec 5 km w kulach, więc to było dla mnie wyzwanie, ale udało mi się ukończyć bieg. Pojechałam sobie też na pierwszą w życiu też onkoolimpiadę, na którym też zdobyłam 2 brązy. Jeden właśnie za bieg na 60 metrów, a drugi na skok w dal. Więc to jest dla mnie też taki rodzaj, raz, że rozrywki, a dwa faktycznie, że jednak dużo człowiek potrafi mimo ograniczeń.
1: Też pokazujesz, że proteza może być ozdobą kobiety.
0: Tak. Myślę, że jak każda kobieta lubi błyskotki, więc ja też mam swoje. Mam diamenciki. Jest bardzo kolorowa. W słońcu wygląda cudownie. Wszystko się świeci, mieni. Wszyscy ludzie są zachwyceni tą protezą. No cóż, góra protezy jest też piękna ze względu na to, że jestem psią mamą i też uwielbiam pieski, no to mam wzór w pieski. Także jest cała kolorowa. Tak jak się mówi, że bez ciebie jak bez ręki albo coś takiego, no u mnie to jest niestety jak bez nogi, więc no po prostu to jest moja część ciała i nie uważam, że mam się tego wstydzić, tylko właśnie chciałabym to pokazywać, że istnieją takie osoby i że takie osoby żyją normalnie, pracują, uprawiają sport, bądź jakieś inne właśnie rzeczy robią i mają się tego nie wstydzić. Ja ze względu na to, że jestem młodą osobą, no to też chcę właśnie pokazać innym ludziom i nawet też tym niepełnosprawnym, że można wiele.
1: A jakie masz marzenia?
0: Ciężko powiedzieć. Nie mam jakichś takich za wielu marzeń, natomiast chciałabym jak najwięcej podróżować, zwiedzać świata, bo też tego nie robiłam przez wiele lat, więc myślę, że teraz jest ten okres, gdzie mogę sobie właśnie gdzieś polecieć, pozwiedzać i bardzo bym chciała to robić.
1: Diagnoza choroby nowotworowej u dziecka to jeden z najbardziej wstrząsających momentów w życiu rodziców. To nie tylko wyzwanie medyczne, ale także ogromne obciążenie psychiczne i emocjonalne dla całej rodziny. Na ratunek przychodzą wtedy działające w Polsce fundacje, które oferują pomoc zarówno w zakresie finansowym, jak i wsparcia psychologicznego i socjalnego. Jedną z nich jest Fundacja Iskierka, która pomaga tym najmniejszym uwierzyć, że warto walczyć, że wokół są inni ludzie. Tym dużym, czy też dorosłym z kolei pomaga pomagać, bo w życiu najważniejsze jest życie. Mówi mi Aneta Klimek-Jędryka z Fundacji Iskierka.
0: Sama informacja i diagnoza onkologiczna, która uświadamia ryzyko śmierci, nazywajmy rzeczy po imieniu, jest to ogromny szok dla rodziców, bo zaburza po prostu taki naturalny naszą kolej życia biologicznego. Jest to ogromny wstrząs dla całej rodziny, bo raczej spodziewamy się, że dziecko będzie rosło, rozwijało się, dawało nam szczęście, samo szukało szczęścia w życiu i tak naprawdę na to wszyscy liczą, kiedy zostają młodymi rodzicami. W momencie, kiedy trafia się z tak poważną diagnozą i rozpoznaniem na oddział onkologiczny, świat się kompletnie wywraca do góry nogami. My w tym czasie, jako Fundacja Iskierka, też dajemy chwilę. Dajemy czas rodzicom, żeby się troszeczkę, przede wszystkim, żeby powolutku puszczały emocje, bo myślę sobie, że na tym etapie przekazywanie jakichkolwiek informacji, udzielanie porad jest kompletnie bezcelowe, ponieważ to jest taki trochę naturalny odruch naszego mózgu, że w takim ogromnym stresie po prostu pewnych informacji się nie przyswaja. Tak więc my dajemy czas rodzicom, żeby te kilka dni najpierw pobytu na oddziale oni w ogóle odnaleźli się w nowym miejscu. Wtedy zaczynamy pierwsze jakieś spotkanie, rozmowy. Bardzo jest to często pierwsza rozmowa, która przede wszystkim ma nas zapoznać też z sytuacją danej rodziny, jakie są ich potrzeby, jakie jest rozpoznanie, jaka jest ich sytuacja, bo każda rodzina, która trafia na oddział, ma zupełnie nową, inną historię. Pamiętajmy, że rak nie wybiera zachorować może dziecko z każdej rodziny, czy zamożnej, czy niezamożnej, każdej sytuacji życiowej. I to jest ten moment, kiedy my trochę diagnozujemy potrzebę. To, co wprowadziliśmy już praktycznie 2 lata temu, to jest takie rozwiązanie, które nazywa segregator onkorodzica, a widząc właśnie zagubienie i przytłoczenie rodziców na samym początku, przedowodzicowanie też informacjami, z informacjami od lekarzy, informacjami znajdowanymi w internecie, postanowiliśmy przygotować coś takiego, co jest taką pigułką najważniejszych informacji, dokładnie tego, co oni potrzebują na tu i teraz, bo myślę, że zarzucanie całą wiedzą rodziców na tym początkowym etapie też jest i bezcelowe, ale też bardzo obciążające. Tak więc to, co od nas dostają, to są segregatory onkorodzica i to jest taki krótki przewodnik po tym, co ich czeka w najbliższych miesiącach, jak będzie wyglądał pierwszy protokół chemii, z czym to się wiąże, czy naświetlań, jak leczone są poszczególne jednostki onkologiczne, bo to nie jest tak, że każdy typ nowotworu leczy dokładnie się w ten sam sposób, bo jedne wymagają chemioterapii, inne naświetlań, inne jeszcze innych terapii stosowanych. Tak więc tutaj jest taka baza wiedzy. Potem mamy część, która pomaga w funkcjonowaniu na oddziale, czyli taki element łączący rodzica ze światem personelu medycznego. Czyli tam są miejsca na wszystkie notatki, najważniejsze informacje od lekarza, wyniki temperatury dziecka, wszystkie dane, wagę, czyli to, co pytają pielęgniarki, co jest cały czas monitorowane podczas pobytu dziecka na oddziale szpitalnym. I trzecia część to jest tak naprawdę część taka na przechowywanie dokumentów, wypisów, wydruków, wyników badań, bo widzieliśmy bardzo często, że rodzice przechodzą z notatnikami, steczkami, z całą wiedzą historii życia i leczenia dziecka praktycznie od urodzenia, nie wiedząc, co będzie potrzebne i o co lekarz zapyta. Tak więc to jest taki bardzo konkretna, narzędziowa pomoc, którą my dostarczamy rodzicom, ponieważ mamy też oczywiście portal wiedzy onkorodzice.pl, który fundacja prowadzi od już kilku ładnych lat. Tam ta wiedza jest obszerniejsza, jest pełna i ten segregator jest takim łącznikiem, czyli w momencie, kiedy rodzic już będzie miał przestrzeń, gotowość, będzie potrzebował konkretnych informacji, tam też poprzez ten segregator wie, jak je znaleźć na portalu onkorodzice. I to jest taki pierwszy podstawowy kawałek funkcjonowania fundacji w przestrzeni tej szpitalnej, gdzie my staramy się pokazać, że w tej bardzo trudnej, traumatycznej sytuacji jesteśmy obok, że możemy pomóc przejść przez ten najtrudniejszy etap poprzez doświadczenie nasze, naszych rodziców wcześniejszych, którzy się leczyli ze swoimi dziećmi i pokazujemy, z jakiego kawałka pomocy oni mogą skorzystać. Czy to jest dodatkowe wsparcie psychologiczne, czy to jest porada dietetyczna, bo bardzo często dziecko dostaje bardzo dużo zaleceń, co wolno, czego nie wolno, co jest zalecane, rodzic zostaje tak naprawdę z zaleceniami
2: jest dużym wyzwaniem, jak tutaj wspierać swoje dziecko w trakcie leczenia. Potem powolutku włączamy dziecko i rodzinę w takie różne działania aktywizacyjne, które mają przede wszystkim na zadanie wzmocnienie psychiczne. Bo co jest wyzwaniem w tym leczeniu onkologicznym? To jest czas. To choroba niestety nie leczy się szybko. Pierwszy okres pobytu dziecka to jest około pół roku, na który trzeba się przygotować w szpitalu, więc no, funkcjonowanie między domem, jeżeli jest jeszcze rodzeństwo, wiadomo, że przekłada się bardzo mocno ogromną zmianę dla rodziny. Bardzo często jeden z rodziców musi zrezygnować z pracy zawodowej, żeby być dzieckiem na oddziale szpitalnym, bo dzieci nie przebywają same nawet. Jeżeli są to starsze dzieci, no to raczej zalecana jest obecność rodzica opiekuna, bo to ma bardzo duży wpływ na i samą kondycję dziecka. Wiadomo, strach przed chorobą i poczucie osamotnienia to jest bardzo niedobre połączenie i mieszanka, ale też rodzic jest bardzo dobrym i mocnym wsparciem dla personelu medycznego. On najlepiej zna całą historię swojego dziecka, wszystkie leczenia, wyniki, na co jak reaguje, tak więc to jest ogromna baza też wiedzy i pomocy po prostu pielęgniarkom w takiej prozie codziennego bytu na oddziale szpitalnym. Dopiero później, kiedy już jest ten pierwszy moment, kiedy włącza się właściwe leczenie medyczne, kiedy widzimy, jak rodzina zaczyna funkcjonować, no to proponujemy udział czy w zajęciach arteterapeutycznych, czy w jakichś rodzajach aktywności, bo my jesteśmy stale obecni w szpitalach i prowadzimy zajęcia, które właśnie pomagają ten czas trochę zaanimować. I to jest tak naprawdę pierwszy pakiet pomocowy, który my oferujemy rodzicom i później w zależności od potrzeb danej rodziny przede wszystkim reagujemy na potrzeby.
1: Czy ta niewiedza jest najgorsza, jak rodzic dowiaduje się o chorobie dziecka i nagle nie wie po prostu co dalej? Czy ta pomoc wasza jest właśnie mu w tym potrzebna, żeby mu wiele rzeczy wyjaśnić, wiele rzeczy wytłumaczyć?
2: Reagujemy na stres bardzo różnie, w zależności od konstrukcji psychicznej, kondycji, doświadczenia, wieku, wiadomo. Bardzo częstym mechanizmem obronnym jest tryb zadaniowy, czyli rodzice chcieliby wiedzieć, na co mają wpływ i co mogą zrobić dla swojego dziecka, bo tak jak nie mamy wpływu na sam proces choroby, tak mamy wpływ na wszystko naokoło i podpowiadanie rodzicom właśnie w takich podstawowych krokach, co mogą załatwić. My też pokazujemy jakieś świadczenia, jaka pomoc jest świadczona ze strony opieki państwowej, bo wiadomo, że to nie jest tak, że finansowane leczenie onkologiczne jest tylko przez fundację czy tam prywatnie. Ono jest refundowane. Absolutnie dziecko, które trafia do szpitala, ma zapewnione leki, ma zapewnione podstawowe wszystkie rzeczy, tak więc koszty, które pojawiają się w związku z leczeniem, bardzo często wynikają przede wszystkim z kosztów, które ponosi rodzina w związku z chorobą członka rodziny. Czyli to są dojazdy do szpitala, to są to wszystkie dodatkowe leki, które trzeba wykupować poza szpitalem. To jest rehabilitacja, to jest wsparcie psychologiczne, to jest często zalecenia konkretnego żywienia. Jeżeli dziecko na przykład przyjmuje sterydy, to proszę pamiętać, że jest w stanie przybrać na wadze o tyle, że zmienia się jego rozmiar ubrań o praktycznie 2-3 rozmiary w ciągu kilku miesięcy. I to są czasami wydatki, które są absolutnie niewidoczne na pierwszy rzut oka, a bardzo obciążają budżet rodzinny, który właśnie, proszę pamiętać, jest okrojony o połowę. Są zasiłki pielęgnacyjne, owszem, ale to są naprawdę niewystarczające pieniądze. Bądźmy szczerzy, na przykład taką rehabilitację onkologiczną, która po pierwsze wymaga dobrego specjalisty. Bardzo niewielu jest specjalistów, którzy podejmują się rehabilitacji dzieci onkologicznych, bo bardzo dużo jest tutaj przeciwwskazań różnego rodzaju, które trzeba wziąć pod uwagę. No i wiadomo, że rodzice walczą z czasem. Jeżeli nawet mają dostęp do bezpłatnych terapii, czy zajęć, czy nawet porady psychologa, ale jeżeli to są terminy za pół roku, za ileś tam miesięcy, no to nie rozwiązuje ich potrzeby i problemu i w tym momencie my się pojawiamy i mówimy, korzystajcie tu i teraz. Teraz jest potrzeba i my refundujemy wydatki, czyli rodzic nam po prostu dostarcza fakturę, która jest po prostu wystawiana na fundacji, a my zwracamy wydatki z nią związane. Tak więc to jest trochę walka z czasem, walka z emocjami i przede wszystkim myślę ze stereotypami społecznymi, bo ten szok bierze się z naszych lęków w wyniku tego, jaka jest też narracja wokół raka, że rak jest wyrokiem. Raczej często widzimy te historie dramatyczne, bardzo, bardzo pokazujące też no, tą trudną stronę tej choroby. To, co jest budujące w tej trudnej sytuacji, to, że akurat w onkologii dziecięcej ta wyleczalność jest dużo wyższa, ponieważ dzieci nie są obciążone jeszcze tymi czynnikami zewnętrznymi, no, że tak powiem, trochę dorośli inaczej sobie zapracowują na, niestety na tą chorobę. chorobę. Dzieci, jeśli chodzi o białaczki, leczy się bardzo skutecznie. W Polsce mamy dostęp do bardzo dobrych terapii. To jest granica 80% wyleczalności, tak więc no to w porównaniu do onkologii dorosłych to zupełnie to są inne światy, jak my to mówimy. Dużo trudniejsze są właśnie w leczeniu wszelkiego rodzaju guzy, guzlite, guzy, które się rozsiewają. Tak samo neuroblastoma jest tego typu jednostką, która leczy się po prostu bardzo trudno. Ale białaczki, które są najczęstszym nowotworem wieku dziecięcego, no na szczęście leczy się dosyć dobrze, skutecznie i dużo dzieciaków po prostu wraca do swojego świata, do rówieśników i na szczęście jest to tylko jakiś etap ich życia po prostu.
1: Wy widzicie to szczęście rodziców później, jak już dzieci dochodzą do siebie, dzieci zdrowieją?
2: Widzimy, mamy to szczęście, że fundacja działa już 20 praktycznie lat, bo w przyszłym roku mamy jubileusz 20-lecia. No i mamy też podopiecznych, którzy na przykład są już rodzicami. I to są takie magiczne spotkania. Ja je najbardziej uwielbiam, kiedy widzę, że z tych małych brzdąców, którzy naprawdę przeszli bardzo trudny kawałek dzieciństwa, którego nie powinni spędzać w szpitalu, teraz są dorosłymi ludźmi, mają swoje rodziny, mają swoje pasje. I co jest paradoksalnie niesamowite w tych historiach, że wielu z nich mówi o chorobie jako o bardzo trudnym, ale bardzo wnoszącym doświadczeniu w jej życiu. Kilkukrotnie słyszałam, że nie cofnęliby czasu, że to było doświadczenie, które ich okształtowało, dało im ogromną siłę, dało im mocną weryfikację priorytetów w życiu, na co warto czas stracić, na co nie warto. I patrząc z perspektywy na to, że to ich po prostu wzmocniło w jakimś tam sensie, jeżeli można w ogóle tak mówić. Nawet jeżeli to była choroba, która no, wracała do nich po kilku latach, kilkukrotnie, a też proszę mi wierzyć, że rozkładanie siły i mobilizacja do walki z taką chorobą przy drugiej, trzeciej wznowie to jest zupełnie inny kaliber, bo już doskonale wiemy, z jakim przeciwnikiem się mierzymy. Tak więc to jest bardzo budujące, że dużo dzieci wraca zdrowieje, że przede wszystkim to, co my czasami mówimy rodzicom na początku tej ścieżki, że szczęście w nieszczęściu jest to, że są w takim miejscu na ziemi, a nie innym, że są w kraju europejskim, gdzie mają dostęp do leczenia, bo protokoły w całej Europie leczenia są takie same, czyli to jest tak, że jeżeli dziecko zachoruje w Polsce czy w Niemczech, protokół leczenia podstawowych jednostek onkologicznych jest taki sam. Wiadomo, są jednostki bardziej skomplikowane, albo takie, które się trudniej leczy, albo są terapie eksperymentalne, czy takie, które dają różne szanse, one nie są refundowane, czy są dostępne w poszczególnych klinikach czy krajach, ale ja widzę ogromny postęp, jeżeli chodzi o naukę, medycynę w obszarze onkologii dziecięcej. Jesteśmy bardzo w dobrych miejscach, jeżeli chodzi o na przykład terapię CAR-T. To była terapia, która jest terapią genową, była absolutnie innowacyjna. Kosztowała około 6 milionów. Pamiętam pierwszych naszych podopiecznych, którzy wyjeżdżali nam tę terapię, ale ona daje ogromne szanse na zdrowie dzieciakom, które na przykład nie miały kompletnych już szans, kiedy miały 3 wznowy białaczki i ten organizm już absolutnie nie dawał sobie rady. Ta terapia polega, spłycając kolokwialnym językiem, na naprawie genu, który powoduje kancerowienie komórek, więc powiem tak, ja jestem ogromnym entuzjastem nauki, ogromnie kibicuję naszym lekarzom, mamy ogromnie bardzo zdolnych lekarzy i naukowców, onkologów, więc tak naprawdę róbmy to, na co mamy wpływ. Zaopiekujmy chorego, zaopiekujmy jego najbliższe otoczenie, jego rodzinę, bliskich, bo też trzeba pamiętać, że to nie choruje tylko dziecko, tylko cała jego rodzina, czy to siostra, czy babcia, dziadek, tak samo się martwią, tak samo próbują odnaleźć się w tej sytuacji, więc trochę taką naszą rolą fundacji jest podpowiadanie, jak to zrobić, dbając też jednocześnie o własną siłę, bo jak to mówią, martwy ratownik nikomu nie pomoże, więc tutaj myślę, że wzmacnianie, dobre podejście emocjonalne, ale też przede wszystkim bycie obok. Czasami wystarczy być blisko, złapać za rękę, nawet posiedzieć w milczeniu i proszę mi wierzyć, że to ma czasami ogromną, większą wartość niż wszystkie wielkie słowa i czyny.
1: To optymistycznie bardzo brzmi, co pani mówi, bo medycyna idzie do przodu i to poprawia też dużo szanse dzieciaków na to, żeby zdrowiały. Faktycznie to widać przez ten czas, jak pani pracuje, że coś, co wydawało się kiedyś niemożliwe, w tej chwili jest możliwe?
2: Tak, mogę to powiedzieć już po 20 latach działania fundacji, kiedy na przykład zaczynaliśmy nasze prace. Pamiętam, pierwsze statystyki to była wyleczalność białaczek na poziomie 75%. Teraz jesteśmy na granicy 80-85%. Jeśli chodzi o wznowy choroby, po trzeciej wznowie już praktycznie rozkładano ręce, no bo tak, był już przeszczep od dawcy z rodzinnego, dawcy niespokrewnionego, był autoprzeszczep na przykład i już tutaj czasami brakowało już pomysłu na to, co można. Kilka lat temu ta terapia CAR-T się pojawiła, jest już refundowana od kilku lat, ośrodek we Wrocławiu, w Krakowie. To są ośrodki, które prowadzą już tą terapię. Przynosi znakomite efekty. Po prostu dzieci po wielu latach leczenia mają nagle czysty organizm, mają mają pozytywne wyniki. Te rzeczy się dzieją. Na przestrzeni ostatnich 20 lat, myślę, że nawet 20 lat temu, rozpoznanie, załóżmy na przykład takiej neuroblastomy, było z diagnozą 50% przeżycia dziecka. W tej chwili już są podejmowane inne terapie, leczenie. Powiem tak, ja mocno kibicuję, trzymam kciuki, wiem i niestety nie wszystkie historie mają happy end i to są ogromne batalie, bo tak naprawdę oprócz tego czynnika medycznego jest czynnik po prostu odporności i siły danego organizmu. I tutaj to są takie zasoby, na które mamy taki wpływ, że możemy ewentualnie wzmacniać dziecko, nie wiem, dietą czy odpowiednimi preparatami, no ale tu jeżeli organizm czasami się poddaje, no to już lekarze też są bezsilni.
1: Wy jako fundacja wykonujecie kawał roboty. Oswajacie ludzi z tą chorobą, tłumaczycie, jak ta choroba wygląda, jak się z nią, no można powiedzieć, uporać.
2: Mamy taką dewizę, że wiedza pomaga. I wiedza pomaga oswoić lęk, pozwala oswoić się i odnaleźć w sytuacji. I myślę sobie, że też to jest przede wszystkim naszą rolą, edukacja, czyli tu odczarowywanie wszelkich mitów związanych z leczeniem, podpowiadanie, gdzie warto tej wiedzy szukać, bo w dobie doktora Google'a naprawdę jest to trudne i można trafić na taką wiedzę, która zrobi nam po prostu niekoniecznie dobrze w życiu. I taka jest w sumie rola organizacji, stowarzyszeń, które można spotykać przy różnych szpitalach w całej Polsce. Trochę jest to rola asystenta, doradcy, animatora, kogoś, kto pomaga przez najtrudniejsze problemy w życiu przejść, aczkolwiek my też staramy się nie wyręczać rodziców w różnych działaniach, ponieważ największym wyzwaniem dla tej rodziny jest później powrót do normalnego funkcjonowania, więc staramy się też dawać wędkę, a nie rybę na przykład w takich działaniach pomocowych. I myślę, że czy to jest choroba onkologiczna, czy jakakolwiek choroba, która dłuższy czas wyłącza któregoś z członków rodziny ze społeczeństwa, zawsze to wymaga zupełnej zmiany w funkcjonowaniu. To, co jest najważniejsze, żeby nie bać się rozmawiać o tym, jak się czujemy, czy nawet jak czujemy się bardzo źle. Żyjemy w takim społeczeństwie, które trochę nam narzuca taką pozytywną komunikację, tak? Oj, nie martw się, wszystko będzie dobrze, nie przejmuj się za bardzo, musisz być pozytywnie nastawiony. Proszę mi, wiesz, że to są najgorsze słowa, które można powiedzieć osobie, która ma taką diagnozę, która nie wiadomo, jak się skończy, bo to są słowa, które mogą jeszcze bardziej zdenerwować, bo tak naprawdę wiemy, że nie będzie wszystko dobrze, wiemy, że jakie trudności są przed nami, jakie wyzwania, więc to zaczarowywanie rzeczywistości też nie jest dobrą taktyką. Myślę, że szczerość, autentyczność, bycie blisko. My też na przykład zrobiliśmy kawał pracy, jeśli chodzi o osoby młode, ponieważ od naszych wolontariuszy też słyszeliśmy podczas różnych spotkań z młodzieżą, że oni bardzo chcą. Oni chcą pomagać, chcą towarzyszyć, chcą wspierać. Mają w swoim otoczeniu kogoś bliskiego, chorego, czy to jest przyjaciółka, czy ciocia, czy babcia i nie wiedzą kompletnie, jak się w tej sytuacji odnaleźć, jak mogą pomóc, jak mogą być, wspierać, pokazać, że są. Nawet nie wiedzą po prostu, jak zacząć rozmowę i jak nazywać rzeczy po imieniu. I myślę sobie, że po to są takie organizacje jak nasza, żeby podpowiadać jak. Na przykład kilka lat temu wydaliśmy książkę, komiks o choroba, który w formie takiej, proszę sobie wyobrazić, zabawnej przygodówki tłumaczy, na czym polega choroba. Po prostu, co się dzieje z ludzkim organizmem, dlaczego powinniśmy dbać o te nasze jedno ciało, które mamy do końca życia, najlepiej jak potrafimy. Jakie emocje też towarzyszą przede wszystkim choremu, od strachu, lęku, buntu wobec choroby, złości na sytuację, no bo złościmy się, że nagle nie możemy zrobić wszystkiego tego, co do tej pory, nie możemy wyjść do pracy, do szkoły. Wszystko nam się zmienia, więc to jest tak naprawdę moment zatrzymania i nauczenia się na nowo. My zawsze staramy się pokazywać naszym rodzinom, że warto, żeby choroba była obok. Bo wiemy, że ona nie zniknie. My nie będziemy tutaj zaklinać świata, udawać, że jej nie ma. Bardzo często można spotkać takie stwierdzenie, że zapomnieć na chwilę o chorobie. Myślę sobie, że nie da się o tego typu chorobie zapomnieć. Raczej ona cały czas gdzieś jest po tyłu głowy i pod skórą, ale to, co możemy, to możemy zrobić tak, żeby ona nie była centrum naszego życia, żeby nie determinowała wszystkiego w naszym życiu i na tyle, na ile jesteśmy w stanie samopoczucia, kondycji, po prostu starać się robić wszystkie te rzeczy, które do tej pory były dla nas ważne, sprawiały chociaż odrobinę radości i żeby trochę ją tak oswajać na zasadzie okej, okay, no jest, będzie ze mną przez najbliższe kilka lat, bo trzeba pamiętać, że dopiero po 5-7 latach można powiedzieć, a często dopiero nawet pomyśleć, że może mamy chorobę za sobą. Przy białaczkach u dzieci jest ten okres 5 lat ryzyka największej wznowy choroby, przy guzach jest to okres do 7 lat, kiedy uznaje się przez onkologów, że jeżeli choroba nie wróciła, to można uznać, że pacjent jest wyleczony. Ale myślę sobie, że po takim doświadczeniu mało komu starczy odwagi na taką deklarację. I tak, i to jest trochę nauka życia obok, wbrew, na przekór, a najlepiej w taki sposób, żeby to traumatyczne doświadczenie przekuć po prostu w coś konstruktywnego.
1: A czy wy jako fundacja śledzicie losy później dzieciaków, które mieliście pod swoją opieką?
2: Śledzimy, ale bywa bardzo różnie. Każdy z nich tak naprawdę trochę inaczej sobie radzi z tą sytuacją. Jedni są z nami do dzisiaj. Mamy takich podopiecznych, którzy byli dzieciakami zupełnymi, potem już po różnych historiach, wznowach, przejściach na szczęście się wyleczyli. Czyli są osobami teraz dorosłymi, na przykład są naszymi wolontariuszami, najlepszymi na świecie i serdecznie ich przy okazji pozdrawiam. Ale są też tacy, którzy chcą ten rozdział zamknąć i mieć go trochę za sobą, co jest absolutnie zrozumiałe. Czasami wracają, czasami nie. My też zostawiamy tu im absolutnie swobodę wyboru. Bardzo nas cieszy i wzrusza, kiedy się spotykamy po jakimś czasie, ale też nie oczekujemy, że wszyscy będą w tym samym miejscach, no bo bądźmy szczerzy, to jest bardzo trudne wyzwanie w życiu, ogromnie trudne emocje, różnie się kończące. No i mało kto chce po prostu czasami wracać do takich trudnych momentów w swoim życiu, nawet jeżeli miały pozytywny aspekt.
1: Obecnie leczenie choroby nowotworowej u dzieci coraz częściej kończy się sukcesem i wyleczeniem. Tak jest w około 80% przypadków. W niektórych chorobach nowotworowych nawet 90%. Im wcześniej choroba zostanie rozpoznana, tym większa jest szansa młodego pacjenta na powrót do zdrowia. Marta stoczyła długą i trudną walkę. Chorobę pokonała. Teraz już może walczyć tylko o piłkę na boisku.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Ryszard Kalisz ujawnia, że Kancelaria Prezydenta obawia się artykułu 131 Konstytucji, który w skrajnych przypadkach pozwala marszałkowi Sejmu przejąć obowiązki prezydenta. Chodzi o opóźnienia w kluczowych nominacjach sędziowskich, generalskich i ambasadorskich. Kalisz podkreśla, że zwłoka prezydenta to jeszcze nieintencjonalne niewykonywanie obowiązków, ale sytuacja może prowadzić do historycznych zmian na szczytach władzy.
2: Jeremy Clarkson, znany brytyjski prezenter, ujawnił, że zmaga się z agresywnym nowotworem. Diagnozę ogłosił w najnowszym odcinku programu Clarkson's Farm. 66-latek planuje operację, choć niektóre formy leczenia nie przyniosły oczekiwanych efektów. Mimo problemów zdrowotnych, Clarkson zapowiada powrót w kolejnym sezonie programu, jeśli leczenie się powiedzie. Hinduski asceta Dulal Giri G. Maharaj od co najmniej 5 lat nie siada, co wywołuje ogromne poruszenie wśród internautów. Jego nogi są w dramatycznym stanie, z widocznymi zasinieniami i obrzękami, co budzi obawy o konieczność amputacji. Maharaj praktykuje Kada Tapasya, formę pokuty polegającą na długotrwałej medytacji w pozycji stojącej. Fotografie przedstawiające jego stan stały się popularne w mediach społecznościowych. Belgijska firma John Cockerill ma wkrótce sfinalizować kontrakt na dostawę 30 nowoczesnych wież C-305 dla Ukrainy. Wieże te, przeznaczone do montażu na czołgach Leopard 1, znacząco zwiększą ich siłę ognia. Pierwsze 5 systemów ma trafić na Ukrainę w czerwcu przyszłego roku, a reszta do końca tego samego roku. Planowane jest także spotkanie ministrów obrony Belgii i Ukrainy w celu omówienia ewentualnego rozszerzenia zamówienia. Policjanci z Gdańska rozbili proceder korupcyjny związany z fałszywymi zaświadczeniami dla pracowników ochrony. Zatrzymano 8 osób, w tym 68-letniego dyrektora placówek oświatowych. Podejrzani usłyszeli zarzuty korupcji i wyłudzenia, a większość z nich objęto policyjnym dozorem. W miejscu zamieszkania dyrektora zabezpieczono ponad 27 tysięcy złotych. Hortensje są szczególnie wrażliwe na suszę i wysokie temperatury. Aby je chronić, warto zastosować fusy z kawy jako naturalny nawóz. Rozsypanie cienkiej warstwy fusów wokół rośliny pomaga zatrzymać wilgoć i chroni przed przegrzaniem. To prosty sposób na utrzymanie hortensji w dobrej kondycji podczas upałów.
1: Policjanci z Oławy ustalili tożsamość 17-latka, który w dniach 12 i 13 czerwca blokował numer alarmowy 112, zgłaszając 44 nieistniejące zdarzenia. Młody mężczyzna przyznał się do winy, a jego dalszy los leży teraz w rękach sądu. Fałszywe alarmy angażowały policję, straż pożarną i ratownictwo medyczne, co mogło opóźnić pomoc dla osób w rzeczywistej potrzebie. Policja przypomina, że numer 112 służy wyłącznie do zgłaszania prawdziwych zagrożeń.
2: Czy wiesz, że możesz uzyskać hotelową świeżość pościeli w swoim domu? Wystarczy zastosować tradycyjne krochmalenie, które skutecznie zabezpiecza włókna przed kurzem i drobnoustrojami. Krochmal, oparty na skrobi ziemniaczanej, tworzy ochronną powłokę, a jego użycie jest proste i nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Pamiętaj jednak, aby nie stosować go na flanele, poliester czy delikatną satynę.
1: Policjanci z Jasła zatrzymali 3 mężczyzn po pościgu za kierowcą czarnego Audi, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. W trakcie ucieczki pasażer wyrzucał z auta zawiniątka z narkotykami. Po zatrzymaniu okazało się, że kierowca prowadził pod wpływem amfetaminy i marihuany, a także bez uprawnień. Jeden z zatrzymanych trafił do aresztu na 3 miesiące.
2: W niedzielę, 14 czerwca, w Raciborzu doszło do pożaru w bloku przy ulicy Katowickiej. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i ewakuowali mieszkańców z zagrożonej klatki schodowej. Jedna osoba z objawami podtrucia dymem trafiła do szpitala. Strażacy szybko opanowali sytuację, a policja bada teraz przyczyny pożaru.
1: Jeśli twoje róże zaczynają więdnąć, nie musisz ich od razu wyrzucać. Istnieje prosty sposób, by przywrócić im świeżość. Kluczowe jest szybkie przycięcie łodyg pod skosem i zanurzenie ich na chwilę we wrzątku. Po tym zabiegu róże mogą cieszyć oko nawet przez 2 tygodnie.
2: Często widzisz na zegarze powtarzające się cyfry, takie jak 11:11? To nie przypadek. Numerolodzy mówią, że lustrzane godziny to ważne przesłania od wszechświata. Godzina 21:21 zwiastuje życiową rewolucję, opiekę anioła stróża i nadchodzące szczęście. To znak, by otworzyć się na zmiany i porzucić toksyczne nawyki. Air fryer, popularne urządzenie kuchenne, pozwala przygotować chrupiące potrawy z mniejszą ilością tłuszczu. Jednak jego użytkowanie wiąże się z koniecznością regularnego czyszczenia z tłustych osadów i resztek jedzenia. Istnieje prosty sposób na utrzymanie go w czystości bez użycia agresywnej chemii. Wystarczy wlać do misy wodę z kilkoma kroplami płynu do naczyń, uruchomić urządzenie na 5 minut w temperaturze 200 stopni, a następnie przetrzeć wnętrze miękką gąbką. Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, odwiedził fryzjera w Rzeszowie, gdzie przeszedł nietypowy zabieg depilacji uszu ogniem. Polityk, znany z częstych podróży służbowych, dba o swój wizerunek, co jest istotne w jego międzynarodowych kontaktach. Kowal niedawno wrócił ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zabiegał o ulokowanie w Polsce stałej bazy amerykańskiego wojska. Teraz, odświeżony, może wrócić do Warszawy i kontynuować swoje dyplomatyczne działania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Irena Santor, pierwsza dama polskiej piosenki, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat sztucznej inteligencji. Według niej AI to sztuka robienia złego dźwięku dla złego dźwięku. Tymczasem Ralf Kamiński, młody artysta, został przez nią porównany do szamana za swoje oryginalne podejście do muzyki. Santor, w wieku 91 lat, wciąż zachwyca swoją formą i nie potrzebuje technologicznych sztuczek, by oczarować publiczność. Daniel Martyniuk, znany z licznych skandali, postanowił zaskoczyć wszystkich swoją przemianą. Wszystko to dla małego Floriana, który właśnie obchodził swoje pierwsze urodziny. Na przyjęciu nie zabrakło personalizowanego balonu, tortu i prezentów, w tym Lamborghini Revuelto, które kosztuje tyle, co porządny rower. Co ciekawe, wśród gości nie pojawili się słynni rodzice Daniela, Danuta i Zenek Martyniukowie. Czyżby nowy, rodzinny rozdział nie obejmował wszystkich?
1: W Rio de Janeiro doszło do katastrofy, która wstrząsnęła światem internetu. Gaspi, młody influencer z Argentyny, zginął w zderzeniu dwóch helikopterów, pozostawiając za sobą 3 miliony zrozpaczonych fanów. W tym samym wypadku życie stracił także amerykański muzyk Oliver Tree. Tragiczna śmierć Gaspiego to nie tylko strata dla jego fanów, ale i dla całej Ameryki Łacińskiej, gdzie jego odważne i satyryczne treści były prawdziwym fenomenem. Netflix znowu zaskakuje. W trzecim sezonie serialu 1670 chłopi planują lot na Księżyc, a sarmacka rzeczywistość trzeszczy w posadach. Jan Paweł, nasz samozwańczy Homo Sarmatus, stawia na kosmiczne ambicje, podczas gdy w Adamczychach płoną biblioteki, a szlachta drży przed tajemniczą chorobą poszlachecką. Premiera już 5 sierpnia, więc przygotujcie się na podróż pełną absurdów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Świat internetu żegna Agnieszkę Kirchner, znaną jako Aga in America. Polka zmarła 14 czerwca po długiej walce z rakiem, pozostawiając troje dzieci. Jej przyjaciółka, Briana McDowell Ross, opisała w sieci ich niezwykłą przyjaźń i determinację Agnieszki w walce z chorobą. Wśród smutku pojawiła się jednak iskierka nadziei. Dwie córki Agnieszki są wolne od genetycznej wady, która odebrała życie jej matce, siostrze i ostatecznie jej samej. Wielki sukces na festiwalu w Cannes. A teraz ojczyzna Pawła Pawlikowskiego wkracza na polskie ekrany. Uroczysta premiera w Warszawie przyciągnęła całą śmietankę towarzyską. Od Agaty Kuleszy po prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Film opowiada o skomplikowanej relacji Thomasa Manna z córką Eriką, a akcja toczy się w czasach zimnej wojny. Ciekawe, czy emocje na ekranie dorównają tym na czerwonym dywanie. Wielki finał Dni Jastrzębia Zdroju z udziałem Skolima okazał się niezapomnianym wydarzeniem, choć niekoniecznie z powodu muzycznych uniesień. Gwiazda wieczoru postanowiła zafundować fanom ponad dwugodzinne oczekiwanie, co wywołało prawdziwą burzę w sieci. Tłumy, które zgromadziły się pod sceną, zamiast cieszyć się koncertem, musiały zmierzyć się z frustracją i ściskiem. Mimo rekordowej frekwencji, wielu uczestników opuściło stadion z poczuciem niedosytu i rozczarowania.
0: W świecie muzyki znowu gorąco. Donatan, znany producent, postanowił stanąć murem za Skolimem, wyśmiewając pomysł emerytur dla artystów. Na Instagramie zaprezentował swoje genialne rozwiązanie. Dopłaty, kilometrówki i nowe auta dla twórców, bo przecież stary samochód to brak natchnienia. A wszystko to w odpowiedzi na Skolima, który twierdził, że artyści nie powinni sięgać po publiczne pieniądze. Doda, która wcześniej twierdziła, że nikt nie chce współpracować ze Skolimem, chyba musi zrewidować swoje poglądy.
1: Bonnie Tyler, ikona muzyki, przeżyła prawdziwy dramat w portugalskim szpitalu. Po nagłej operacji jelit i miesiącu w śpiączce farmakologicznej artystka odzyskała świadomość, ale jej zdrowie wciąż pozostawia wiele do życzenia. Choć lekarze są pełni nadziei, jej powrót do pełni sił to proces, który wymaga czasu. Niestety, wakacyjne koncerty muszą poczekać, ale fani wciąż trzymają kciuki za jesienne występy. 11 lat temu Dave Grohl z Foo Fighters zaliczył niezły upadek ze sceny w Göteborgu, łamiąc nogę, ale nie przeszkodziło mu to w dokończeniu koncertu z gipsem na nodze. Teraz, w 2026 roku, zespół powrócił do Szwecji, by zagrać na Strawberry Arena, a Grohl z rozrzewnieniem wspominał tamten pamiętny występ. Jak sam stwierdził, to był jego ulubiony koncert, bo mimo wszystko udało się go dokończyć. Cóż, nie każdy lider rockowej kapeli może pochwalić się takim uporem i determinacją. Kto by pomyślał, że jeden z największych hitów Bon Jovi, Living on a Prayer, mógł skończyć w koszu na śmieci? John Bon Jovi początkowo kręcił nosem na ten utwór, bo powstał przy pianinie, a przecież to zespół gitarowy. Na szczęście Richie Sambora i Desmond Child nie dali za wygraną i dosłownie błagali Johna, by dał piosence szansę. Efekt? Hit przez duże H, który otworzył zespołowi drzwi do sławy. A teraz szykujcie się na filmową biografię Bon Jovi, bo Universal już nad nią pracuje.
0: 16. edycja festiwalu Rok na Bagnie, już za rogiem. A goniąc nad Biebrzą szykuje się na prawdziwe muzyczne trzęsienie ziemi. Na scenie pojawią się takie legendy jak Buzzcocks, Deserter czy Hugh Cornwell z The Stranglers. Jakby tego było mało, festiwal oferuje nie tylko koncerty, ale i konferencję naukową. Bo przecież kto nie chciałby posłuchać wykładów na rokowym festiwalu? A dla tych, którzy wolą coś bardziej lokalnego, czeka jarmark podlaskich smakołyków.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą również 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Ciepła aura zachęca do zabrania koca i odpoczynku pod gołym niebem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie wybuchł kryzys wokół młodego medyka i radnego Dawida Kacprzyka, który w rok powiększył swój majątek o niecałe 2 miliony złotych. Prezydent Rafał Trzaskowski zlecił pilną kontrolę w Szpitalu Południowym oraz innych warszawskich oddziałach ratunkowych. Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, a sprawą zajmuje się Narodowy Fundusz Zdrowia i Naczelna Izba Lekarska. Władze miasta zapowiadają surowe kary, jeśli potwierdzą się nieprawidłowości.
2: Sztuczna inteligencja budzi w Polakach zarówno podziw, jak i niepokój. Najnowszy raport Polster ujawnia, że aż 79% badanych obawia się tworzenia fałszywych materiałów przez sztuczną inteligencję. Ponad połowa Polaków przyznaje, że ma trudności z odróżnieniem treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję od tych stworzonych przez człowieka. Szczególnie młodzi ludzie martwią się o utratę kreatywności i uzależnienie od technologii.
1: W Mszanie Górnej doszło do tragicznego zdarzenia. 19-letnia Magdalena została śmiertelnie ugodzona nożem przez byłego partnera, Kacpra W., który po ataku odebrał sobie życie. Znajomi ofiary przyznają, że dziewczyna od dłuższego czasu obawiała się swojego ekspartnera. Prokuratura prowadzi 2 śledztwa w tej sprawie, aby dokładnie wyjaśnić wszystkie okoliczności tej tragedii. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu skazał Jana F. na 12 lat więzienia za zabójstwo swojego 80-letniego brata. Do tragedii doszło 10 marca zeszłego roku na parkingu przychodni w Odrowążu. Tłem zbrodni była kłótnia o majątek. Oprócz kary więzienia Jan F. zostanie poddany obowiązkowej terapii z uwagi na ograniczoną poczytalność. Wyrok nie jest prawomocny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wczoraj w Radostkowie policja zatrzymała pijanego kierowcę karawanu, który przewoził zmarłą osobę. 51-letni mężczyzna miał aż 2,5 promila alkoholu w organizmie. Dzięki szybkiej reakcji innego kierowcy udało się uniknąć tragedii na drodze. Sprawa trafi do sądu, a kierowcy grozi do 3 lat więzienia.
2: W Siemianowicach Śląskich odkryto ciała 3 osób w zamkniętym mieszkaniu. Zmarli to 94-letni mężczyzna, jego 90-letnia żona oraz ich 66-letni syn. Śledztwo nie wykazało śladów przemocy ani zatrucia czadem, a przyczyna śmierci pozostaje nieznana. Prokuratura rozważa zakończenie postępowania z powodu braku nowych dowodów. W Będzinie doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 27-letni zawodnik MMA Bogusław R. śmiertelnie pobił 37-letniego Mario. Po sprzeczce, która przerodziła się w brutalny atak, ofiara zmarła z powodu rozległych obrażeń. Sprawca został zatrzymany w Gdańsku i czeka na proces, który odbędzie się pod koniec czerwca w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu. Grozi mu dożywocie.
1: Łukasz W., znany jako kamerzysta, ponownie stanie przed sądem. Sąd Okręgowy w Szczecinie uchylił wcześniejszy wyrok uniewinniający w sprawie znęcania się nad niepełnosprawnym intelektualnie nastolatkiem. Sprawa dotyczy wydarzeń z 2021 roku, kiedy to pato streamerzy zmusili 18-letniego Dominika do upokarzających zachowań, które zostały opublikowane na YouTubie. Proces ruszy od nowa, a sąd będzie musiał ponownie rozstrzygnąć kluczowe kwestie dotyczące stanu od nowa, a sąd

0: Drużyna Bank Spółdzielczy w Sokółce. Piotrowski Żuraw Białystok zakończyła sezon bilardowej ekstraklasy na 5. miejscu. Mimo że nie udało się awansować do strefy medalowej, zespół pokazał, że potrafi rywalizować z najlepszymi w Polsce. Sezon zakończyli mocnym akcentem, pokonując Europool Arkadia Tczew 12-8. Teraz przed drużyną nowe wyzwania i przygotowania do kolejnego sezonu. W Suwałkach doszło do nietypowej interwencji policji. 30-letni mężczyzna jechał hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej S61, zmierzając na stację benzynową po papierosy. Policjanci zatrzymali go i ukarali mandatem, przypominając, że hulajnogi nie mogą poruszać się po takich trasach. To niebezpieczne zarówno dla kierowców, jak i użytkowników hulajnóg.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Mieszkańcy Łomży mogą już korzystać z pociągów pasażerskich, a Polskie Koleje Państwowe planują budowę nowego dworca. Rozpoczęto przetarg na projekt i budowę nowoczesnego obiektu, który stanie się częścią zintegrowanego węzła komunikacyjnego. Inwestycja ma znacząco poprawić komfort podróżowania w regionie.
0: Nie żyje 52-letni kierowca, który 10 czerwca w Bardzie wjechał autem na chodnik, zabijając ojca i jego 9-letniego syna. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a jego śmierć prawdopodobnie nie była związana z obrażeniami z wypadku. Śledztwo w tej sprawie może zostać umorzone. Wyniki sekcji zwłok mają wyjaśnić przyczyny zgonu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 19 stopni w Białymstoku, z wiatrem północno-zachodnim o sile 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę 23 stopnie, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Biedronka przygotowała specjalną ofertę na Dzień Ojca, pełną inspiracji na prezenty. Wśród propozycji znajdziemy kosmetyki samochodowe marki Car Stuff, które zadowolą każdego fana motoryzacji. Dla miłośników majsterkowania dostępne są wielozadaniowe latarki marki Lete, idealne do domowych prac. Ciekawym pomysłem są także żele pod prysznic od polskiej marki Elak, które wyróżniają się oryginalnymi opakowaniami. W ofercie znajdziemy również kosmetyki Nivea Men oraz praliny Lindor od Lind w atrakcyjnych promocjach. To doskonała okazja, by sprawić radość swoim bliskim. Ponad 500 tysięcy złotych zebrano w 3 dni na zakup autobusów dla ukraińskiej winnicy. To efekt społecznej mobilizacji po tym, jak polityczny spór zablokował przekazanie pojazdów z Kielc. Mieszkańcy i darczyńcy z całej Polski postanowili działać, organizując zbiórkę, która zaskoczyła nawet jej organizatorów. Autobusy, które miały trafić do Ukrainy, wciąż stoją w Kielcach, czekając na wycenę i licytację. Prezydent Kielc deklaruje wsparcie w formalnościach związanych z przekazaniem pojazdów. Nie wiadomo jeszcze, ile autobusów ostatecznie trafi do winnicy. Ale akcja pokazała siłę społecznego zaangażowania. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania przeciwko firmom Easy Payment i Fincard. Zarzuca im ukrywanie odsetek w dodatkowych opłatach za karty kredytowe AxiCard, NetCredit i Halvo. Mechanizm polegał na naliczaniu prowizji zależnych od wysokości zadłużenia, co mogło zwiększać koszty kredytu ponad dozwolone limity. Klienci mogli nieświadomie płacić więcej niż przewidują przepisy. Postępowania są w toku, a firmom grożą surowe kary finansowe.
2: Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapowiedział znaczące zmiany w systemie podatkowym. Po ewentualnym objęciu władzy PiS planuje podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych oraz zwiększyć drugi próg podatkowy ze 120 do 180 tysięcy złotych. Zmiany te mają przynieść korzyści około 2,5 milionom podatników, w tym rodzinom i małżeństwom rozliczającym się wspólnie. Dzięki temu osoby wchodzące w drugi próg podatkowy mogłyby zaoszczędzić od 2 do 12 tysięcy złotych rocznie. Czarnek określił tę propozycję jako rewolucję podatkową na korzyść polskich rodzin.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Finansów ujawniło, że wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego w wysokości 1300 zł miesięcznie dla każdego Polaka kosztowałoby państwo aż 40 miliardów złotych miesięcznie. To równowartość 75% planowanych dochodów budżetu państwa. Wprowadzenie takiego programu mogłoby oznaczać konieczność likwidacji obecnych świadczeń, takich jak 800+, czy dodatkowe emerytury. Choć pomysł budzi emocje, resort finansów nie planuje jego realizacji. Dyskusja na temat przyszłości systemu świadczeń społecznych w Polsce z pewnością będzie jeszcze długo trwała. Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące praw pasażerów linii lotniczych. Odszkodowania za opóźnione loty pozostają bez zmian, a pasażerowie nadal mogą liczyć na rekompensaty euro. Nowe regulacje ułatwią składanie reklamacji i umożliwią darmową korektę danych na bilecie do 48 godzin przed odlotem. Linie lotnicze będą musiały zapewnić powrót do terminala po 2 godzinach opóźnienia na płycie lotniska. Rodziny z dziećmi nie zapłacą za miejsca obok siebie, a osoby z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży zyskają dodatkową ochronę przed overbookingiem. Dzień Ojca już za rogiem, a w najnowszej gazetce Action znajdziemy idealne prezenty, które nie zrujnują portfela. Hitem jest akumulatorowy trymer Code Home za niecałe 50 zł, który dzięki wodoodporności można używać nawet pod prysznicem. Dla miłośników technologii polecamy składany panel słoneczny Reload za niecałe 73 zł, który naładuje smartfon w terenie. W ofercie znajdziemy też inteligentny lokalizator Fresh and Rebel, który pomoże odnaleźć zgubione klucze. Na letnie wypady świetnie sprawdzi się kompaktowy grill za niecałe 33 zł. Wszystkie te propozycje to praktyczne i stylowe rozwiązania na każdą okazję. Na paryskich targach zbrojeniowych Eurosatory 2026 zaprezentowano nową wersję szwedzkiej armatochaubicy Archer. Nowy model zyskał wojskowe podwozie MANHX28x8, co zwiększa jego mobilność i ochronę. Kluczowym elementem jest także innowacyjny system zarządzania ogniem Next Generation Indirect Fire Capability. Dzięki temu Archer staje się jedną z najnowocześniejszych platform artyleryjskich na świecie. Szwedzka administracja zamówień obronnych zamówiła już 48 takich haubic. To krok w stronę unifikacji sił zbrojnych Szwecji ze standardami NATO.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa prezentuje swoje najnowsze osiągnięcia na targach Eurosatory 2026 roku w Paryżu. 11 spółek z grupy, w tym Huta Stalowa Wola i fabryka broni Łuczni, przedstawia szeroką gamę produktów, od broni krótkiej po zaawansowane systemy optoelektroniczne. Kluczowym wydarzeniem jest podpisanie umowy z francuskim Eurenco, co umożliwi produkcję ładunków miotających do amunicji 155 mm w Polsce. To znaczący krok w kierunku zwiększenia suwerenności technologicznej kraju. Targi Eurosatory to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży obronnej, przyciągające wystawców z całego świata.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Ciepłe powietrze sprawia, że każda aktywność staje się przyjemnością.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia szykują wielkie zmiany w nowym sezonie Po wakacjach. Lea, córka Natalii, powróci na ekrany, ale w zupełnie nowej odsłonie. Zagra ją nowa młoda aktorka, a sama Lea wyrośnie na młodą piłkarkę. Zmiany nie kończą się na wyglądzie. Lea znajdzie nowe hobby i zwiąże się z drużyną Start Falenica. W życiu Natalii pojawi się również nowy partner, kurier Michał, z którym Lea szybko złapie dobry kontakt. Czy nowa rodzina stworzy szczęśliwy dom? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki już we wrześniu. Produkcja zapowiada wiele emocji i niespodzianek. Serial Rancho powraca z 11 sezonem, który zadebiutuje jesienią 2026 roku. W nowych odcinkach Paweł Kozioł, były wójt Wilkowej, kończy swoją drugą kadencję jako prezydent Polski i wraca do rodzinnej wsi. Po powrocie zastaje zupełnie inną rzeczywistość, a jego brat, biskup Piotr Kozioł, jest zszokowany zmianami, jakie zaszły w prezydencie. W tej odsłonie pojawi się także babka Zielarka, która przejmie kontrolę nad Koziołem, wprowadzając do serialu elementy magii. Tytuł nowego sezonu, Zemsta Wiedźm, zapowiada wiele emocji i niespodzianek. Reżyser Wojciech Adamczyk obiecuje, że nowe odcinki będą pełne czarów, sensacji i refleksji nad współczesną Polską. Cezary Żak ponownie wcieli się w podwójną rolę, a widzowie mogą spodziewać się zarówno humoru, jak i głębszych przemyśleń. W 959 odcinku serialu Dziedzictwo Nana staje przed poważnym dylematem, który może zaważyć na jej dalszym pobycie w Turcji. Widmo deportacji staje się coraz bardziej realne, ale niespodziewana propozycja może odmienić jej los. Poyraz w akcie odwagi postanawia pomóc Nanie, co wymaga od nich zachowania tajemnicy przed rodziną. Tymczasem Sinan musi podjąć trudną decyzję zawodową, wybierając między pracą w Stanach a ofertą w Stambule. Ostatecznie decyduje się pozostać w Turcji. Najnowszy odcinek, pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji, zostanie wyemitowany 25 czerwca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości i rodzinnych zawirowaniach, która przyciąga widzów przed ekrany. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 419 odcinka. Manuel jest rozczarowany Ablem, który długo ukrywał przed nim prawdę. W pałacu pojawiają się podejrzenia dotyczące tajemniczych nieobecności jednej z pracownic. Tragedia dotknęła Jimenę, która po upadku zmarła, co zaostrzyło konflikt między rodzinami. Mercedes postanawia przetransportować ciało córki do rodzinnej posiadłości. W międzyczasie Vera decyduje się na szczerość wobec Lope, ujawniając mu tajemnice dotyczące swojego ojca. Nowy odcinek zostanie wyemitowany 25 czerwca o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Serial pełen jest intryg i emocji, które przyciągają widzów do ekranów.
2: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 130 odcinek, który zostanie wyemitowany 25 czerwca o godzinie 17:20 na kanale TVP2. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która z determinacją odkrywa skrywane przed nią tajemnice. Jej wizyta w nowym domu Hanser może wywołać nieprzewidywalne konsekwencje, wstrząsając dotychczasowym układem sił. Cemil odmawia rozmowy z Hanser i Cichanem, co tylko podsyca napięcie. Jonca, z obawy przed Tajdarem, szuka schronienia w domu Derdzi. Tymczasem Nusret próbuje straszyć mu Kadder, ale jego wysiłki są bezskuteczne. Serial pełen jest rodzinnych intryg i nagłych zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany rzesze widzów.
1: Po wakacyjnych odcinkach Na dobre i na złe życie Matyldy stanie na głowie. Jej związek z ratownikiem medycznym zostanie wystawiony na próbę, gdy tajemnicza blondynka pojawi się w szpitalu w Leśnej Górze. Na oczach wszystkich zacznie całować partnera Matyldy, co wywoła prawdziwy skandal. Matylda nie pozostanie obojętna i od razu ruszy do konfrontacji. Partner będzie próbował się tłumaczyć, twierdząc, że to nieznajoma zainicjowała pocałunek. Czy Matylda wybaczy ukochanemu? Czy zdecyduje się zakończyć związek? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki. Odcinki po wakacyjnej przerwie. Złoty Chłopak zaskakuje kolejnymi emocjonującymi wydarzeniami. W 314 odcinku, który zostanie wyemitowany już dziś, 17 czerwca, Ferit i Seyran zbliżają się do odkrycia prawdy o śmierci Aysen. Małżonkowie, zdeterminowani, by oczyścić Sunę z zarzutów, odkrywają, że nagrania z monitoringu zostały usunięte przez mafię. Jednak los się do nich uśmiecha, gdy Seyran znajduje kobietę, która przypadkowo nagrała kluczowy moment. Tymczasem Abidin, zrozpaczony, błaga wielką panią o wycofanie zarzutów, grożąc, że sam weźmie winę na siebie. Serial można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Codzienne emisje pozwalają śledzić losy bohaterów na bieżąco. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 320 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 czerwca o godzinie 14 na TVP1. W tym odcinku Suna i Abidin zaskakują rodzinę decyzją o przeprowadzce do Londynu, co wywołuje burzę emocji. Kazim zmaga się z zazdrością wobec nowego kucharza, którego zatrudniła Esme. Tymczasem Ferit otrzymuje od prokuratora kluczowe informacje dotyczące poszukiwań Karama. Gulgun próbuje pogodzić Ferita i Seyran, starając się zażegnać dawne urazy. Serial pełen intryg i niespodziewanych zwrotów akcji wciąga widzów w skomplikowane relacje rodziny Korhanów. To idealna propozycja dla miłośników tureckich melodramatów, którzy cenią sobie emocjonujące historie o miłości i honorze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 21 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Czerwcowe ciepło wypełnia miasto pozytywną energią. Warto to poczuć.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W Berlinie doszło do incydentu z udziałem polskich aktywistów, w tym Roberta Bąkiewicza. Niemiecka policja zatrzymała 6 osób, które próbowały przemaszerować z krzyżem i transparentami w kierunku pomnika upamiętniającego Polaków poległych w II wojnie światowej. Interwencja była wynikiem nieprzestrzegania zakazu przemarszu. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych natychmiast zareagowało, wysyłając konsula na miejsce zdarzenia. W Brazylii doszło do tragicznego wypadku podczas skoku na bungee. 21-letnia Maria Eduarda Rodriguez de Freitas zginęła, gdy pracownicy zrzucili ją z mostu bez przypięcia do liny zabezpieczającej. Świadkiem zdarzenia była 26-letnia pielęgniarka, która próbowała reanimować ofiarę. Trzy osoby z obsługi zostały aresztowane w związku z zaniedbaniami.
2: Na kanale La Manche doszło do incydentu z udziałem rosyjskiej fregaty Admirał Grigorowicz, która oddała strzały ostrzegawcze w pobliżu brytyjskiego jachtu rekreacyjnego. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a jacht nie został uszkodzony. Brytyjskie Ministerstwo Obrony prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Sytuacja miała miejsce poza brytyjskimi wodami terytorialnymi, około 20 mil morskich od wyspy Wight. Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące tanich linii lotniczych. Wkrótce każdy bilet będzie musiał zawierać w cenie co najmniej jeden pełnowymiarowy bagaż podręczny. To reakcja na skargi pasażerów dotyczące ukrytych opłat. Nowe zasady mogą wejść w życie jeszcze w tym roku, jeśli nie pojawią się niespodziewane sprzeciwy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na froncie w Ukrainie zaprezentowano nową wersję czołgu M1A1 Abrams o nazwie Lucifer. Pojazd został wyposażony w zaawansowany pancerz klatkowy, który ma chronić przed atakami dronów FPV. Te modyfikacje są odpowiedzią na rosnące zagrożenie ze strony tanich i precyzyjnych dronów, które mogą niszczyć pojazdy pancerne. Nowe rozwiązania mają na celu zwiększenie przeżywalności załóg i adaptację sprzętu do warunków ukraińskiego frontu.
1: Dzień Ojca to świetna okazja, by podarować coś praktycznego i niedrogiego. W Pepco znajdziemy szeroki wybór prezentów, które łączą funkcjonalność z atrakcyjną ceną. W ofercie są m.in. poduszki podróżne od 12 zł, eleganckie etui na paszport za 8 zł czy składane krzesła plażowe za 45 zł. Dzięki temu można przygotować atrakcyjny upominek bez nadwyrężania domowego budżetu.
2: W Działdowie policjanci uratowali życie mężczyzny w głębokim kryzysie emocjonalnym. 13 czerwca funkcjonariusze przeprowadzili skuteczną resuscytację, przywracając poszkodowanemu funkcje życiowe. Mężczyzna został następnie przekazany pod opiekę lekarzy w miejscowym szpitalu. To kolejny dowód na gotowość służb do szybkiej reakcji w sytuacjach zagrożenia życia. Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, często nie kwitnie z powodu nieodpowiedniego oświetlenia lub nadmiaru azotu. Rozwiązaniem może być domowa odżywka z liści laurowych, która wspomaga kwitnienie i wzmacnia korzenie. Warto pamiętać, że skrzydłokwiat jest toksyczny dla zwierząt i dzieci, dlatego należy ustawiać go poza ich zasięgiem.
1: Słuchacie Radia Super Express. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną zabezpieczyli ponad 3000 sztuk podrobionej odzieży i elektroniki oraz 1700 e-papierosów bez akcyzy w powietrzu. Piaseczyńskim. Zatrzymano 34-letniego obywatela Indii, który sprzedawał te towary na bazarze w Wólce Kosowskiej. Straty firm z tytułu nielegalnego użycia znaków towarowych oszacowano na 3 miliony złotych. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. W Świętochłowicach policjanci odnaleźli zaginioną 87-letnią kobietę, która nie wróciła do domu. Seniorka z urazem głowy została zlokalizowana w Chorzowie Batorym dzięki stałemu kontaktowi telefonicznemu z funkcjonariuszami. Po udzieleniu pierwszej pomocy trafiła pod opiekę medyków. Policja przypomina, że szybkie zgłoszenie zaginięcia osoby starszej jest kluczowe.
2: Sephora rozpoczyna cykl plenerowych imprez Summer Vibes w Warszawie już 19 czerwca. Mobilne miasteczko kosmetyczne zaparkuje przy Barka Marina, oferując strefy relaksu i interaktywną grę z nagrodami. Wstęp na wydarzenie jest darmowy, a pierwsze 50 osób każdego dnia otrzyma prezent powitalny. Po Warszawie trasa zawita do Krakowa, a szczegóły kolejnych przystanków będą ogłaszane na bieżąco. Trawy ozdobne w polskich ogrodach mogą przetrwać nadchodzące fale upałów dzięki domowemu nawozowi ze skórek bananów. Ten naturalny środek, bogaty w fosfor i potas, wzmacnia rośliny i chroni je przed suszą. Ogrodnicy zalecają podlewanie traw takim nawozem co 2 tygodnie przez całe lato. Dzięki temu trawy będą bujne i zdrowe, nawet w trudnych warunkach pogodowych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express. Coraz więcej osób szuka naturalnych sposobów na poprawę wyglądu skóry. Okazuje się, że domowa maseczka z siemienia lnianego, jajka, miodu, sodu i wody może przynieść zaskakująco dobre efekty. Po nałożeniu na twarz skóra staje się bardziej napięta i promienna. Warto spróbować tego prostego i taniego rozwiązania, które można przygotować z łatwo dostępnych składników. W Willi Foxal odbyła się 12. edycja charytatywnych zawodów kulinarnych Dziennikarzy Gwiazd. Wydarzenie wsparło Fundację Dwie Głowy oraz akcję Twoje Tak Ma Moc, promującą transplantację narządów. Wśród uczestników znaleźli się znani dziennikarze, a uwagę przyciągnęła Joanna Senyszyn, która pojawiła się w odważnej stylizacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni w Krakowie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie tak samo 20 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Czerwcowe promienie wprowadzają wakacyjny nastrój. Warto to wykorzystać.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu wyprzedza trendy. Tym razem z paznokciami, które wyglądają, jakby właśnie wyszły spod prysznica. Water Drop Nails to nowy hit, który imituje krople wody na paznokciach, a nasza królowa stylu już je nosi. Jeśli Doda coś nosi, to wiadomo, że to będzie rządzić w salonach kosmetycznych. Czyżbyśmy wszyscy mieli teraz chodzić z paznokciami jak po deszczu? Izabela Macudzińska-Borowiak, znana z Królowych Życia, postanowiła sprzedać jedno ze swoich luksusowych mieszkań. Cena? Bagatela 1 450 000 zł. Mieszkanie na poznańskim Grunwaldzie to prawdziwa perełka. Dwupoziomowe, z klimatyzacją i własną pralnią. A jeśli ktoś ma ochotę na negocjacje, celebrytka jest otwarta na propozycje. Kto by pomyślał, że luksus może być tak przystępny? Michał Wiśniewski, znany jako weteran rozwodów, znów jest na ustach wszystkich. Po 5 rozstaniu lider ich troje nie traci czasu i już krążą plotki o jego nowym związku. Tym razem na celowniku jest mandaryna, jego była żona, z którą kiedyś tworzył medialny duet. Czyżby historia miała zatoczyć koło i Michał planował powrót do przeszłości? Cóż, miłość w showbiznesie bywa nieprzewidywalna, a Michał Wiśniewski zdaje się być jej niekwestionowanym mistrzem. Netflix postanowił wskoczyć na lodowisko romansów hokejowych, próbując dogonić sukces Prime Video. Gigant streamingowy pracuje nad adaptacją książki Icebreaker Hannah Grace, której łyżwiarka figurowa i hokeista muszą dzielić lodowisko, a może i coś więcej. Amanda Lasher, znana z Plotkary, poprowadzi tę produkcję, choć na razie nie wiadomo, kto wcieli się w główne role. Ciekawe, czy Netflix zdoła przełamać lód i zdobyć serca widzów.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski, para z polskiego show biznesu, której życie na Instagramie wygląda jak bajka, właśnie doświadczyła brutalnego zderzenia z rzeczywistością. Oskar trafił do szpitala z migotaniem przedsionków, co dla 34-latka było szokiem. Okazuje się, że luksusowe życie ma swoją cenę, a zdrowie nie jest na sprzedaż. Klaudia przypomina, że za pięknymi zdjęciami kryją się nieprzespane noce i stres, a prawdziwe życie to nie tylko uśmiechy na Instagramie. Roxana Węgiel, nasza młoda gwiazda, ruszyła w letnią trasę koncertową, a jej turkusowy bus jest teraz bardziej rozpoznawalny niż niejedna gwiazda na niebie. Wokalistka, która kiedyś dopłacała do koncertów, teraz podpisuje kontrakty reklamowe z producentami kosmetyków do włosów. W wywiadzie dla sk.pl przyznała, że w przeszłości była oszukiwana, ale teraz otacza się życzliwymi ludźmi. Premiera jej nowego albumu już za kilka dni, a fani mogą już cieszyć się utworami takimi jak Błękit czy Chciałam Ciebie Więcej. Jarosław Bieniuk i Zuzanna Pactwa zrobili furorę na bajkowym ślubie nad jeziorem Como. Zuzanna w pastelowo-żółtej sukni z wycięciami i kwiatowymi aplikacjami przyciągnęła więcej uwagi niż akrobaci unoszący się nad gośćmi. Bieniuk, jak przystało na byłego piłkarza, postawił na klasykę w czarnym smokingu. Całość wyglądała jak z filmu, a nie z rzeczywistości. Hollywood mogłoby się uczyć.
2: Michał Żebrowski, niegdyś długowłosy amant, dziś obchodzi 54. urodziny, a czas obszedł się z nim wyjątkowo łaskawie. Od rycerza Skrzetuskiego, przez kontrowersyjnego Wiedźmina, aż po eleganckiego profesora Falkowicza. Jego kariera to prawdziwy rollercoaster. Choć kiedyś wzdychały do niego tłumy, teraz bawi fanów w mediach społecznościowych, pokazując, że dystans do siebie to jego tajna broń. A kto by pomyślał, że ten dawny bożyszcze tłumów stanie się jednym z najbardziej charyzmatycznych polskich aktorów?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wielki powrót Rancha w formie spin-offu stał się faktem, a fani już zacierają ręce. Serial, który miał zakończyć się po 4 sezonach, wraca po latach, by znów podbić serca widzów. Choć nie wszyscy aktorzy powrócą, na ekranie zobaczymy m.in. Daniela Olbrychskiego jako kuzyna Japycza. Ciekawe, jak twórcy poradzą sobie z nieobecnością niektórych postaci, ale jedno jest pewne – emocji nie zabraknie. Freddie Mercury i Karen O. Dwa światy, które na pierwszy rzut oka dzieli przepaść, a jednak łączy je coś niezwykłego. On, król stadionów, mistrz operowego rozmachu. Ona, królowa garażowego chaosu i artystycznej nonszalancji. Oboje nosili tę samą niewidzialną koronę rocka, choć ich drogi były zupełnie różne. Karen O. dostrzegła w Mercurym nie tylko ikonę, ale artystę pełnego sprzeczności, który na scenie stawał się kimś więcej, a poza nią zmagał się z własnymi demonami. To właśnie ta dwoistość fascynuje kolejne pokolenia, przypominając, że za każdym scenicznym bogiem kryje się człowiek pełen wątpliwości. Russ Ballard, znany z hitu Since You've Been Gone, miał szansę stworzyć coś z Ozzym Osbournem, ale zamiast tego panowie spędzili czas na rozmowach o goglach noktowizyjnych. Spotkanie, które miało zaowocować przebojem, skończyło się na opowieściach o wojskowym demobilu. Mimo braku współpracy, Ozzy nie stracił na popularności, a jego album No More Tears z 1991 roku odniósł sukces. Teraz, jako prawdziwy bohater klasy robotniczej, został uhonorowany przez amerykański kongres.
2: John Fogerty, niezapomniany głos Creedence Clearwater Revival, doczeka się własnego filmu. Tak, to nie żart. Historia jego życia, pełna wzlotów i upadków, trafi na duże ekrany. Fogerty, z właściwym sobie humorem, zasugerował, że Timothée Chalamet mógłby go zagrać. Cóż, Brad Pitt musi poczekać na inną rolę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą także 20 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Dzisiejszy dzień zachęca do odpoczynku na leżaku z muzyką w tle.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Gostyninie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 88-letnia kobieta. Została potrącona przez 66-letniego kierowcę, który nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Policja ustaliła, że seniorka przechodziła przez ulicę w niedozwolonym miejscu, a kierowca nie zachował ostrożności. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. W Zielonce pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym zginęły dwie młode osoby. 37-letni obywatel Turcji, Bayram A., usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Mężczyzna skręcał ze złego pasa, co doprowadziło do zderzenia z innym pojazdem. Sprawca został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Edward Zakrzewski, Amerykanin polskiego pochodzenia, został stracony na Florydzie za brutalne morderstwo swojej żony i dwojga dzieci. Zbrodnia była reakcją na plany rozwodowe jego partnerki. Po latach procesów i apelacji kara śmierci została wykonana 31 lipca zeszłego roku. To wydarzenie wywołało szeroką debatę na temat kary śmierci w Stanach Zjednoczonych. Na Mazowszu zatrzymano 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów i paserstwem części. Akcja była częścią śledztwa prowadzonego od 2023 roku, w które zaangażowano policjantów, kontrterrorystów i Straż Graniczną. Podczas przeszukań zabezpieczono części samochodowe, dwie Toyoty oraz urządzenie do kradzieży pojazdów. Wszyscy zatrzymani trafili do aresztu na 3 miesiące.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dawid Mirkowski został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo Macieja H. na Nowym Świecie w Warszawie. Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł również, że Mirkowski musi zapłacić 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Proces był pełen dramatycznych zeznań i kontrowersji, a kluczowym dowodem było nagranie z monitoringu. Mirkowski, były zawodnik mieszanych sztuk walki, wcześniej uciekł do Turcji, ale został zatrzymany i ekstradowany do Polski.
1: Dawid Podsiadło ogłosił powrót festiwalu Zorza w 2027 roku. Impreza odbędzie się w nowej lokalizacji na lotnisku na Bemowie w Warszawie 30 i 31 lipca. Na scenie wystąpi także Sobel, a artyści planują wspólny mini-album. Sprzedaż biletów ruszyła 7 czerwca, a kolejna tura dostępna będzie od 1 lipca. W powiecie siedleckim zapadła decyzja o odstrzale 20 bobrów. Władze Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zgodziły się na to ze względu na szkody, jakie zwierzęta wyrządzają w lokalnej infrastrukturze i uprawach rolnych. Rolnicy skarżą się na podtapianie pól i zniszczenia systemów melioracyjnych. Decyzja spotkała się z krytyką ekologów, którzy uważają, że nie wykorzystano wszystkich dostępnych metod ochrony.
2: Prokuratura ujawniła nowe informacje w sprawie śmierci sierżanta Mateusza Sitka, który zginął na granicy polsko-białoruskiej. Ustalono tożsamość sprawcy, Mohameda Adamru, i wydano za nim list gończy. Śledztwo zostało jednak zawieszone z powodu pobytu podejrzanego na Białorusi i trwającej procedury ekstradycyjnej. Sprawa pozostaje otwarta, a służby podkreślają, że doprowadzenie sprawcy przed polski wymiar sprawiedliwości jest priorytetem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zmarła komisarz Ewelina Piątek, policjantka Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną na Ochocie. Po długiej walce z chorobą nowotworową odeszła 6 czerwca w wieku 45 lat. Pogrzeb odbędzie się 13 czerwca w Pruszkowie. Koledzy z komendy wyrazili głęboki smutek z powodu jej śmierci. W Jastrzębiu-Zdroju doszło do nietypowego zdarzenia. Mieszkańcy miasta zgłaszali obecność białych kangurów skaczących po ulicach. Okazało się, że zwierzęta uciekły z prywatnej hodowli. Po kilkunastu godzinach wszystkie zostały schwytane i bezpiecznie przetransportowane z powrotem. W Radzionkowie doszło do incydentu w autobusie linii M102, gdzie 68-letni mężczyzna zaczepiał 11-letniego chłopca. Policja szybko interweniowała, a senior, będący pod wpływem alkoholu, został przewieziony do izby wytrzeźwień. Na szczęście nie doszło do naruszenia nietykalności dziecka. Funkcjonariusze badają teraz monitoring, by dokładnie wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
2: Brzuski, niewielka miejscowość pod Bydgoszczą, stała się turystycznym hitem dzięki kolorowym domom, inspirowanym twórczością Vincenta van Gogha. Wieś, licząca zaledwie 100 mieszkańców, przyciąga gości z całej Polski i zagranicy, którzy podziwiają murale oraz ręcznie wykonane kwiaty pani Romany. Mieszkańcy cieszą się z rosnącej popularności, a turyści chętnie wracają, by ponownie poczuć wyjątkowy klimat wsi van Gogha.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Piotr Moczulski, 42-letni Polak, od ponad 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po tragicznym wypadku na skuterze. Jego rodzina stara się zebrać fundusze na transport medyczny do Polski, jednak koszty są ogromne, sięgające ponad 1 000 000 zł. Bliscy liczą na wsparcie, by Piotr mógł wrócić do kraju i kontynuować leczenie. Trwa internetowa zbiórka na ten cel. 42-letni rowerzysta z Wrocławia usłyszał zarzuty po incydencie z 80-letnią kobietą. Mężczyzna miał potrącić seniorkę, a następnie popchnąć ją, co doprowadziło do jej upadku. Rowerzysta nie przyznaje się do winy, twierdząc, że sytuacja wyglądała inaczej. Jeśli zarzuty się potwierdzą, grozi mu do 3 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1017 hektopaskali. We Wrocławiu temperatura wyniesie 14 stopni z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Białegostoku przewidywana temperatura to 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepłe czerwcowe wieczory są idealne na spacery bez planu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Doświadczeniami z nadzieją, że

0: wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa zakończyła sezon bez awansu do europejskich pucharów, co oznacza duże straty finansowe dla klubu. Mimo że zespół uniknął spadku, brak kwalifikacji do Europy to poważny cios dla budżetu. Trener Marek Papszun odegrał kluczową rolę w poprawie gry defensywnej, ale przed drużyną wciąż wiele pracy. Letnie okno transferowe będzie kluczowe dla przyszłości Legii.
2: José Mourinho wraca do Realu Madryt, kończąc spekulacje o jego powrocie na Santiago Bernabeu. Portugalczyk, znany jako The Special One, został wykupiony przez Królewskich z Benfiki Lizbona za 15 milionów euro. Prezydent Realu, Florentino Pérez, planuje stworzyć nowe Galacticos, a Mourinho ma odegrać kluczową rolę w tym procesie.
1: Polska reprezentacja kobiet w piłce nożnej przegrała z Holandią 1-3 w eliminacjach do Mistrzostw Świata.

0: lata. Mimo obecności Eweliny Kamczyk z AC Milan, która zdobyła honorową bramkę, Polki zajęły ostatnie miejsce w grupie. Nasze zawodniczki mają jednak szansę na mundial dzięki dwustopniowym barażom. Awans do finału baraży wymaga wygranej w pierwszym meczu. Robert Lewandowski zaskakuje fanów swoim nowym podejściem do wizerunku. Podczas charytatywnego spotkania z Bagim i Łatwogangiem piłkarz Barcelony zjadł kebaba i żartował z fanami. Film z tego wydarzenia szybko zdobył popularność w sieci, pokazując, że Lewandowski potrafi podejść do siebie z dystansem. Jego ludzka twarz zyskała uznanie internautów i kibiców.
1: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
0: Koszykarze Arki Gdynia pokonali Dziki Warszawa 89-84 w pierwszym meczu o brązowy medal Orlen Basket Ligi. Dzięki skuteczności duetu Barrett-Okauru gdynianie wypracowali 5-punktową przewagę przed rewanżem. Drugie spotkanie odbędzie się 12 czerwca w Warszawie, gdzie Dziki będą walczyć o odrobienie strat. Czy stołeczny klub zdoła przechylić szale na swoją korzyść?
2: Dick Advocaat, holenderski trener piłkarski, ponownie objął reprezentację Curaçao. Wcześniej z tym zespołem osiągnął historyczny awans na Mistrzostwa Świata 2026. Advocaat, znany jako Mały Generał, ma na swoim koncie prowadzenie drużyn w ponad 1100 meczach, z czego wygrał ponad 600. W swojej karierze zdobywał mistrzostwa w trzech różnych krajach, a także triumfował w Pucharze UEFA i Superpucharze Europy z Zenitem Sankt Petersburg.
0: Reprezentacja Polski siatkarzy rozpoczyna dziś zmagania w Lidze Narodów w Chinach. Trener Nikola Grbić postawił na młody skład, dając odpocząć liderom takim jak Wilfredo Leon. Pierwszym rywalem biało-czerwonych będzie Kuba, a w kolejnych dniach zmierzą się ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. Celem jest obrona tytułu i awans do finałowego turnieju.
2: Maja Chwalińska, wicemistrzyni Rolanda Garrosa, wróciła do Polski po emocjonującym turnieju w Paryżu. Mimo porażki w finale, jej występ przyciągnął uwagę całego kraju. W programie Dzień Dobry TVN tenisistka opowiedziała o wyzwaniach, jakie niesie ze sobą sportowa kariera, w tym o otrzymywanych pogróżkach. Chwalińska podkreśliła, że jest gotowa stawić czoła przyszłym wyzwaniom i porażkom.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mundial 2026 rozpocznie się 11 czerwca w Meksyku, gdzie odbędzie się oficjalna ceremonia otwarcia na Estadio Azteca. Gospodarze zmierzą się wtedy z reprezentacją Republiki Południowej Afryki. Kolejne ceremonie otwarcia odbędą się w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, gdzie zagrają odpowiednio z Bośnią i Hercegowiną oraz Paragwajem. Wszystkie wydarzenia będą transmitowane na żywo w Polsce przez Telewizję Polską, zarówno w telewizji, jak i online. Kraków staje przed wyzwaniem po awansach Wisły i Wieczystej do Ekstraklasy. Wisła Kraków zdecydowała, że nie będzie dzielić stadionu przy ulicy Rejmonta z innymi drużynami, co stawia Szachtar Donieck w trudnej sytuacji. Ukraiński klub musi teraz szukać nowego miejsca na swoje mecze. Kacper Tomasiak, młody polski skoczek narciarski, znalazł się w centrum uwagi z powodu kontrowersji wokół mieszkania, które miał otrzymać. Firma ProfBud wyjaśniła, że przekazanie lokalu było ich inicjatywą, a nie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tymczasem Tomasiak wciąż czeka na wypłatę premii za sukcesy na Igrzyskach Olimpijskich 2025. Konflikt wciąż trwa, a opinia publiczna śledzi rozwój wydarzeń.
0: Maja Chwalińska dotarła do finału Roland Garros, zachwycając kibiców swoją grą. Tymczasem Iga Świątek zakończyła udział w turnieju na czwartej rundzie. Komentator Karol Stopa zwraca uwagę na niepokojące zmiany w otoczeniu Świątek, które mogą wpływać na jej formę.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Maja Chwalińska, polska tenisistka, otrzymała maksymalne stypendium sportowe od Ministerstwa Sportu i Turystyki. To wyróżnienie jest efektem jej spektakularnego występu na turnieju Roland Garros, gdzie dotarła do finału jako zawodniczka z eliminacji. Minister Jakub Rutnicki wręczył jej decyzję o przyznaniu stypendium w wysokości 9600 zł miesięcznie. Dodatkowo Chwalińska otrzymała nietypowy prezent – zestaw krzyżówek. Maja Chwalińska, znana polska tenisistka, znalazła się w centrum internetowej burzy po publikacji zdjęcia z posłem Tomaszem Trelą z Lewicy. Internauci ostro skrytykowali polityka, zarzucając mu próbę budowania popularności na sukcesach młodej sportsmenki. Zdjęcie, które miało być gestem gratulacyjnym, wywołało falę negatywnych komentarzy, podkreślających granice politycznego marketingu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1017 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Czerwcowe ciepło wypełnia miasto pozytywną energią. Warto to poczuć.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 945 odcinku serialu Dziedzictwo Nana w końcu odzyskuje przytomność dzięki szybkiej reakcji Poiraza, który podaje jej ratujące życie antidotum. Po przebudzeniu Nana natychmiast chce spotkać się z Cancel, co wywołuje u niej ogromny strach. Cancel obawia się, że prawda o jej współpracy z porywaczami wyjdzie na jaw. Jednak ku jej zaskoczeniu Nana nie podejrzewa jej o nic złego i przyjmuje ją ciepło. Cancel, odetchnąwszy z ulgą, kontynuuje swoją grę, udając troskę o Nanę. Tymczasem Poiraz pozostaje nieświadomy prawdziwych intencji swojej bratowej. W serialu M jak miłość emocje sięgają zenitu. W finale obecnego sezonu Joanna i Artur w końcu przerwali milczenie i skomentowali swój gorący romans oraz zdradę Marysi. Para nie widzi nic złego w swoim uczuciu, mimo że skrzywdzili nie tylko Marysię, ale i całą rodzinę Rogowskich. Artur, który już wcześniej zdradził Marysię, teraz ponownie znalazł się w centrum skandalu. Kochankowie wyrazili nadzieję, że ich miłość zwycięży w nowym sezonie po wakacjach. Joanna i Artur podkreślają, że miłość jest najważniejsza i tłumaczy wszystko. Fani serialu z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach. M jak miłość powraca po wakacjach z nowym sezonem pełnym emocji. Natalka i Adam nadal będą pracować razem na komisariacie w Lipnicy, mimo że ich ślub został już 3 razy przełożony. W życiu Natalki pojawi się Mikołaj, z którym zbliży się jeszcze bardziej, co może wpłynąć na jej relacje z Adamem. W nowym sezonie Natalka przeżyje dramatyczną strzelaninę przed domem Mikołaja, co jeszcze bardziej zbliży ją do Lipińskiego. Między Natalką a jej dyrektorem zrobi się naprawdę gorąco, co może wpłynąć na jej decyzje dotyczące ślubu. Czy Adam dowie się o bliskości Natalki z Mikołajem? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem.
2: Na dobre i na złe powraca po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. Blanka i Mario odwiedzą Sergiusza w więzieniu po porwaniu ich córki, Ninki. Małżonkowie podejrzewają, że to właśnie Poznański stoi za tym dramatycznym wydarzeniem, mimo że przebywa za kratkami. Sergiusz, znany z niebezpiecznych działań, może nadal zagrażać rodzinie Milewskich. Policja nie odnajdzie Ninki od razu, co zmusi rodziców do desperackich kroków. Czy Sergiusz rzeczywiście jest odpowiedzialny za porwanie? Czy jego ludzie działają na zewnątrz, by się zemścić? Odpowiedzi poznamy w nowych odcinkach, które już wkrótce na ekranach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 powraca z emocjonującym 893 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 18 czerwca o godzinie 18.25 na kanale TVP1. Arturo staje przed trudnym wyzwaniem, próbując przekonać Sylwię do przemyślenia ich wspólnych planów małżeńskich. Tymczasem Sylwia szuka wsparcia u sąsiadek, co prowadzi ją do refleksji nad własnym życiem. W kawiarni La Deliciosa prawdziwy Inigo Cervera rozpoczyna pracę jako kelner, a Flora stara się zorganizować miejsce noclegowe dla Elpeny, co spotyka się z oporem Fabiany. Diego i Blanka rozważają przeprowadzkę do Szwajcarii, co może zmienić ich życie na zawsze. Serial Akacjowa 38 przenosi nas na ulice Madrytu z początku XX wieku, oferując pełne emocji i niespodziewanych zwrotów akcji historię. Panna Młoda to turecki serial, który od początku 2026 roku gości na antenie TVP2. Opowiada o Hancer, osieroconej dziewczynie, która staje się silną i niezależną kobietą, gotową na wszystko, by uratować chorego brata. W wyniku aranżowanego małżeństwa z Cichanem, spadkobiercą bogatej rodziny, jej życie zmienia się diametralnie. Choć początkowo niechętna, Hancer zgadza się na ślub, by pokryć koszty leczenia brata. Wkrótce odkrywa, że w rezydencji mieszka również była żona Cichana, Bejza. Z czasem transakcyjne małżeństwo przeradza się w prawdziwą miłość, a Cichan jest gotów walczyć o Hancer wbrew sprzeciwowi rodziny. Telewizja Polska nie planuje przerwać emisji, więc widzowie mogą spodziewać się wszystkich odcinków tej emocjonującej telenoweli.
1: M jak miłość zakończyło sezon z wielkim hukiem. W ostatnich odcinkach widzowie śledzili burzliwy romans Artura i Joanny, który wywołał spore kontrowersje. Aktorzy Dominika Sakowicz i Robert Moskwa, wcielający się w te postacie, odnieśli się do sytuacji w specjalnym nagraniu. Podkreślili, że ich relacja to najgorętszy wątek sezonu, a miłość jest najważniejsza, nawet jeśli rani bliskich. Mimo krytyki, oboje wierzą, że uczucie ich bohaterów zatriumfuje w przyszłości. Robert Moskwa życzył widzom podobnych emocji w życiu, choć szybko został upomniany przez swoją ekranową partnerkę. Aktorzy zakończyli nagranie życzeniami miłości dla wszystkich fanów serialu.
2: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2026 zbliżają się wielkimi krokami, a fani seriali mogą odetchnąć z ulgą. Popularne tureckie i hiszpańskie telenowele, takie jak Dziedzictwo, Złoty Chłopak, Panna Młoda, Akacjowa 38 oraz La Promesa, Pałac Tajemnic, pozostaną w ramówce TVP. Telewizja Polska zadbała o to, by transmisje sportowe nie kolidowały z ulubionymi serialami widzów. Dzięki temu, mimo emocji związanych z mundialem, miłośnicy serialowych historii będą mogli cieszyć się swoimi ulubionymi produkcjami. Mecze rozgrywane w Ameryce będą transmitowane głównie w nocnych godzinach, co pozwoli na zachowanie stałego harmonogramu seriali. Nawet mecze popołudniowe, jak Hiszpania, Arabia Saudyjska, nie wpłyną na emisję telenowel. Dzięki sprytnemu podziałowi na TVP 1 i TVP 2. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy nie chcą wybierać między sportem a serialami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1017 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Ciepłe popołudnie to świetny czas na hamak i ulubioną książkę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Berlinie doszło do incydentu z udziałem członków ruchu obrony granic, którzy próbowali umieścić krzyż przy pomniku upamiętniającym Polaków zamordowanych podczas II wojny światowej. Niemiecka policja szybko zareagowała, zatrzymując kilka osób, w tym lidera grupy, Roberta Bąkiewicza. Wydarzenie to wywołało dyskusję na temat wolności zgromadzeń i metod działania służb porządkowych. Nagrania z interwencji krążą w internecie, wzbudzając kontrowersje i komentarze.
3: Jeremy Clarkson, znany brytyjski prezenter, ujawnił, że zmaga się z agresywnym nowotworem. Diagnozę ogłosił w najnowszym odcinku programu Clarkson's Farm. 66-latek planuje operację, choć niektóre formy leczenia nie przyniosły oczekiwanych efektów. Mimo problemów zdrowotnych, Clarkson zapowiada powrót w kolejnym sezonie programu, jeśli leczenie się powiedzie.
2: Opozda postanowiła uciec na słoneczną Ibizę. Aktorka, znana z burzliwego rozstania z Antkiem Królikowskim, teraz błyszczy na Instagramie, prezentując nogi do nieba i elegancki kostium kąpielowy. Opozda nie tylko leniuchuje, ale też aktywnie spędza czas, biegając o poranku i wieczorami zachwyca znajomych zjawiskowymi kreacjami. Cóż, kto by nie chciał takiego życia na rajskich wakacjach?
3: Netflix znowu zaskakuje. W trzecim sezonie serialu 1670 chłopi planują lot na Księżyc, a sarmacka rzeczywistość trzeszczy w posadach. Jan Paweł, nasz samozwańczy Homo Sarmatus, stawia na kosmiczne ambicje, podczas gdy w Adamczychach płoną biblioteki, a szlachta drży przed tajemniczą chorobą poszlachecką. Premiera już 5 sierpnia, więc przygotujcie się na podróż pełną absurdów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Świat internetu żegna Agnieszkę Kirchner, znaną jako Aga in America. Polka zmarła 14 czerwca po długiej walce z rakiem, pozostawiając troje dzieci. Jej przyjaciółka, Briana McDowell Ross, opisała w sieci ich niezwykłą przyjaźń i determinację Agnieszki w walce z chorobą. Wśród smutku pojawiła się jednak iskierka nadziei. Dwie córki Agnieszki są wolne od genetycznej wady, która odebrała życie jej matce, siostrze i ostatecznie jej samej.
2: W świecie muzyki znowu gorąco. Donatan, znany producent, postanowił stanąć murem za Skolimem, wyśmiewając pomysł emerytur dla artystów. Na Instagramie zaprezentował swoje genialne rozwiązanie. Dopłaty, kilometrówki i nowe auta dla twórców, bo przecież stary samochód to brak natchnienia. A wszystko to w odpowiedzi na Skolima, który twierdził, że artyści nie powinni sięgać po publiczne pieniądze. Doda, która wcześniej twierdziła, że nikt nie chce współpracować ze Skolimem, chyba musi zrewidować swoje poglądy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Expert.
3: Bonnie Tyler, ikona muzyki, przeżyła prawdziwy dramat w portugalskim szpitalu. Po nagłej operacji jelit i miesiącu w śpiączce farmakologicznej artystka odzyskała świadomość, ale jej zdrowie wciąż pozostawia wiele do życzenia. Choć lekarze są pełni nadziei, jej powrót do pełni sił to proces, który wymaga czasu. Niestety, wakacyjne koncerty muszą poczekać, ale fani wciąż trzymają kciuki za jesienne występy. Kto by pomyślał, że jeden z największych hitów Bon Jovi, Living on a Prayer, mógł skończyć w koszu na śmieci? John Bon Jovi początkowo kręcił nosem na ten utwór, bo powstał przy pianinie, a przecież to zespół gitarowy. Na szczęście Richie Sambora i Desmond Child nie dali za wygraną i dosłownie błagali Johna, by dał piosence szansę. Efekt? Hit przez duże H, który otworzył zespołowi drzwi do sławy. A teraz szykujcie się na filmową biografię Bon Jovi, bo Universal już nad nią pracuje. Download Festival 2026 przeszedł do historii, a wszystko za sprawą zespołu Linkin Park. Po raz pierwszy w dziejach festiwalu headlinerem była formacja z kobietą na czele, Emily Armstrong. To osiągnięcie, którego nie udało się dotąd żadnej innej grupie. Cóż, wygląda na to, że Linkin Park nie tylko gra muzykę, ale też pisze nowe rozdziały w historii rocka.
2: 16. edycja festiwalu Rock na Bagnie, już za rogiem. A goniąc nad Biebrzą szykuje się na prawdziwe muzyczne trzęsienie ziemi. Na scenie pojawią się takie legendy jak Buzzcox, Deserter czy Hugh Cornwell z The Stranglers. Jakby tego było mało, festiwal oferuje nie tylko koncerty, ale i konferencję naukową. Bo przecież kto nie chciałby posłuchać wykładów na rockowym festiwalu? A dla tych, którzy...

0: Którzy wolą coś bardziej lokalnego, czeka jarmark podlaskich smakołyków.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą tak samo 20 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepłe popołudnie to idealny czas na rozmowy na balkonie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Skurczu na Mazowszu mieszkańcy zmagają się z uciążliwym fetorem z zakładu utylizującego odpady zwierzęce. Duszący zapach uniemożliwia normalne życie, a rodzice obawiają się o zdrowie dzieci. Podczas zebrania z władzami gminy i kierownictwem zakładu prezes firmy obiecał zainstalowanie systemów oczyszczających powietrze, aby zredukować problem. Mieszkańcy liczą na szybkie działania. W Warszawie wybuchł kryzys wokół młodego medyka i radnego Dawida Kacprzyka, który w rok powiększył swój majątek o niecałe 2 miliony złotych. Prezydent Rafał Trzaskowski zlecił pilną kontrolę w Szpitalu Południowym oraz innych warszawskich oddziałach ratunkowych. Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, a sprawą zajmuje się Narodowy Fundusz Zdrowia i Naczelna Izba Lekarska. Władze miasta zapowiadają surowe kary, jeśli potwierdzą się nieprawidłowości. W Mszanie Górnej doszło do tragicznego zdarzenia. 19-letnia Magdalena została śmiertelnie ugodzona nożem przez byłego partnera, Kacpra W., który po ataku odebrał sobie życie. Znajomi ofiary przyznają, że dziewczyna od dłuższego czasu obawiała się swojego ekspartnera. Prokuratura prowadzi 2 śledztwa w tej sprawie, aby dokładnie wyjaśnić wszystkie okoliczności tej tragedii.
2: Zakończyła się policyjna obława w gminie Mszana Dolna. W trudno dostępnym rejonie znaleziono zwłoki mężczyzny, które mogą należeć do poszukiwanego Kacpra W. Służby zlokalizowały ciało dzięki wsparciu śmigłowca. Teraz śledczy prowadzą szczegółowe oględziny, aby potwierdzić tożsamość zmarłego.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Sąd okręgowy w Nowym Sączu skazał Jana F. na 12 lat więzienia za zabójstwo swojego 80-letniego brata. Do tragedii doszło 10 marca zeszłego roku na parkingu przychodni w Odrowążu. Tłem zbrodni była kłótnia o majątek. Oprócz kary więzienia, Jan F. zostanie poddany obowiązkowej terapii z uwagi na ograniczoną poczytalność. Wyrok nie jest prawomocny. W Zawierciu doszło do groźnego wypadku. 15-letni chłopiec spadł z ogrodzenia i stracił przytomność. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował go do szpitala w Sosnowcu. Okoliczności zdarzenia są nadal wyjaśniane. Wczoraj w Radostkowie policja zatrzymała pijanego kierowcę karawanu, który przewoził zmarłą osobę. 51-letni mężczyzna miał aż 2,5 promila alkoholu w organizmie. Dzięki szybkiej reakcji innego kierowcy udało się uniknąć tragedii na drodze. Sprawa trafi do sądu, a kierowcy grozi do 3 lat więzienia.
2: W Siemianowicach Śląskich odkryto ciała 3 osób w zamkniętym mieszkaniu. Zmarli to 94-letni mężczyzna, jego 90-letnia żona oraz ich 66-letni syn. Śledztwo nie wykazało śladów przemocy ani zatrucia czadem, a przyczyna śmierci pozostaje nieznana. Prokuratura rozważa zakończenie postępowania z powodu braku nowych dowodów.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Będzin, historyczna stolica Zagłębia Dąbrowskiego, to jedno z najstarszych miast w Małopolsce. Jego początki sięgają IX wieku, a kluczową rolę w rozwoju odegrał Kazimierz Wielki, który wzniósł tu kamienną warownię. Miasto może poszczycić się licznymi zabytkami, w tym średniowiecznym Zamkiem Królewskim i Kościołem Świętej Trójcy. Będzin to także miejsce o bogatej historii przemysłowej, z zabytkami techniki przypominającymi o jego przemysłowym dziedzictwie.
2: W Będzinie doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 27-letni zawodnik MMA, Bogusław R., śmiertelnie pobił 37-letniego Mario. Po sprzeczce, która przerodziła się w brutalny atak, ofiara zmarła z powodu rozległych obrażeń. Sprawca został zatrzymany w Gdańsku i czeka na proces, który odbędzie się pod koniec czerwca w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu. Grozi mu dożywocie.
1: We Fletnowie, w gminie Dragacz, spacerowicze znaleźli amstafa przywiązanego do drzewa. Pies miał kaganiec, co uniemożliwiało mu uwolnienie się. Zwierzę trafiło już do schroniska, a policja poszukuje osoby odpowiedzialnej za ten czyn. Sprawa jest badana pod kątem naruszenia przepisów o ochronie zwierząt.
2: W Suwałkach doszło do nietypowej interwencji policji. 30-letni mężczyzna jechał hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej S61, zmierzając na stację benzynową po papierosy. Policjanci zatrzymali go i ukarali mandatem, przypominając, że hulajnogi nie mogą poruszać się po takich trasach. To niebezpieczne zarówno dla kierowców, jak i użytkowników hulajnóg.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Podlaska policja poszukuje kobiet, za którymi wydano listy gończe. Ich wizerunki i dane zostały opublikowane na oficjalnym portalu policji. Publikacja ma pomóc w ustaleniu miejsca pobytu osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Policja przypomina, że dane te są publikowane wyłącznie za zgodą sądów lub prokuratur. Podczas interwencji domowej w Siemiatyczach doszło do ataku na policjanta. 41-letni mężczyzna uderzył funkcjonariusza metalowym kluczem do kół, trzymając w drugiej ręce nóż. Policjant doznał obrażeń głowy, a napastnik został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 10 lat więzienia za napaść na funkcjonariusza publicznego.
2: nie żyje 52-letni kierowca, który 10 czerwca w Bardzie wjechał autem na chodnik, zabijając ojca i jego 9-letniego syna. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a jego śmierć prawdopodobnie nie była związana z obrażeniami z wypadku. Śledztwo w tej sprawie może zostać umorzone. Wyniki sekcji zwłok mają wyjaśnić przyczyny zgonu.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Czerwcowe promienie wprowadzają wakacyjny nastrój. Warto to wykorzystać.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Biedronka przygotowała specjalną ofertę na Dzień Ojca, pełną inspiracji na prezenty. Wśród propozycji znajdziemy kosmetyki samochodowe marki Car Stuff, które zadowolą każdego fana motoryzacji. Dla miłośników majsterkowania dostępne są wielozadaniowe latarki marki Lete, idealne do domowych prac. Ciekawym pomysłem są także żele pod prysznic od polskiej marki Elak, które wyróżniają się oryginalnymi opakowaniami. W ofercie znajdziemy również kosmetyki Nivea Men oraz praliny Lindor od Lind w atrakcyjnych promocjach. To doskonała okazja, by sprawić radość swoim bliskim. Ponad 500 tysięcy złotych zebrano w 3 dni na zakup autobusów dla ukraińskiej winnicy. To efekt społecznej mobilizacji po tym, jak polityczny spór zablokował przekazanie pojazdów z Kielc. Mieszkańcy i darczyńcy z całej Polski postanowili działać, organizując zbiórkę, która zaskoczyła nawet jej organizatorów. Autobusy, które miały trafić do Ukrainy, wciąż stoją w Kielcach, czekając na wycenę i licytację. Prezydent Kielc deklaruje wsparcie w formalnościach związanych z przekazaniem pojazdów. Nie wiadomo jeszcze, ile autobusów ostatecznie trafi do winnicy, ale akcja pokazała siłę społecznego zaangażowania. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania przeciwko firmom Easy Payment i Fincard. Zarzuca im ukrywanie odsetek w dodatkowych opłatach za karty kredytowe AxiCard, NetCredit i Halvo. Mechanizm polegał na naliczaniu prowizji zależnych od wysokości zadłużenia, co mogło zwiększać koszty kredytu ponad dozwolone limity. Klienci mogli nieświadomie płacić więcej, niż przewidują przepisy. Postępowania są w toku, a firmom grożą surowe kary finansowe.
2: Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapowiedział znaczące zmiany w systemie podatkowym. Po ewentualnym objęciu władzy PiS planuje podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych oraz zwiększyć drugi próg podatkowy ze 120 do 180 tysięcy złotych. Zmiany te mają przynieść korzyści około 2,5 milionom podatników, w tym rodzinom i małżeństwom rozliczającym się wspólnie. Dzięki temu osoby wchodzące w drugi próg podatkowy mogłyby zaoszczędzić od 2 do 12 tysięcy złotych rocznie. Czarnek określił tę propozycję jako rewolucję podatkową na korzyść polskich rodzin.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Finansów ujawniło, że wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego w wysokości 1300 zł miesięcznie dla każdego Polaka kosztowałoby państwo aż 40 miliardów złotych miesięcznie. To równowartość 75% planowanych dochodów budżetu państwa. Wprowadzenie takiego programu mogłoby oznaczać konieczność likwidacji obecnych świadczeń, takich jak 800+, czy dodatkowe emerytury. Choć pomysł budzi emocje, resort finansów nie planuje jego realizacji. Dyskusja na temat przyszłości systemu świadczeń społecznych w Polsce z pewnością będzie jeszcze długo trwała. Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące praw pasażerów linii lotniczych. Odszkodowania za opóźnione loty pozostają bez zmian, a pasażerowie nadal mogą liczyć na rekompensaty euro. Nowe regulacje ułatwią składanie reklamacji i umożliwią darmową korektę danych na bilecie do 48 godzin przed odlotem. Linie lotnicze będą musiały zapewnić powrót do terminala po 2 godzinach opóźnienia na płycie lotniska. Rodziny z dziećmi nie zapłacą za miejsca obok siebie, a osoby z nie

0: pełnosprawnościami i kobiety w ciąży zyskają dodatkową ochronę przed overbookingiem. Dzień Ojca już za rogiem, a w najnowszej gazetce Action znajdziemy idealne prezenty, które nie zrujnują portfela. Item jest akumulatorowy trymer Code Home za niecałe 50 zł, który dzięki wodoodporności można używać nawet pod prysznicem. Dla miłośników technologii polecamy składany panel słoneczny Reload za niecałe 73 zł, który naładuje smartfon w terenie. W ofercie znajdziemy też inteligentny lokalizator Fresh & Rebel, który pomoże odnaleźć zgubione klucze. Na letnie wypady świetnie sprawdzi się kompaktowy grill za niecałe 33 zł. Wszystkie te propozycje to praktyczne i stylowe rozwiązania na każdą okazję. Na paryskich targach zbrojeniowych Eurosatory 2026 zaprezentowano nową wersję szwedzkiej armatochaubicy Archer. Nowy model zyskał wojskowe podwozie MAN HX28x8, co zwiększa jego mobilność i ochronę. Kluczowym elementem jest także innowacyjny system zarządzania ogniem Next Generation Indirect Fire Capability. Dzięki temu Archer staje się jedną z najnowocześniejszych platform artyleryjskich na świecie. Szwedzka administracja zamówień obronnych zamówiła już 48 takich haubic. To krok w stronę unifikacji sił zbrojnych Szwecji ze standardami NATO.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polska Grupa Zbrojeniowa prezentuje swoje najnowsze osiągnięcia na targach Eurosatory 2026 roku w Paryżu. 11 spółek z grupy, w tym Huta Stalowa Wola i fabryka broni Łuczni, przedstawia szeroką gamę produktów, od broni krótkiej po zaawansowane systemy optoelektroniczne. Kluczowym wydarzeniem jest podpisanie umowy z francuskim Eurenco, co umożliwi produkcję ładunków miotających do amunicji 155 mm w Polsce. To znaczący krok w kierunku zwiększenia suwerenności technologicznej kraju. Targi Eurosatory to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży obronnej, przyciągające wystawców z całego świata.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia szykują wielkie zmiany w nowym sezonie Po wakacjach. Lea, córka Natalii, powróci na ekrany, ale w zupełnie nowej odsłonie. Zagra ją nowa młoda aktorka, a sama Lea wyrośnie na młodą piłkarkę. Zmiany nie kończą się na wyglądzie. Lea znajdzie nowe hobby i zwiąże się z drużyną Start Falenica. W życiu Natalii pojawi się również nowy partner, kurier Michał, z którym Lea szybko złapie dobry kontakt. Czy nowa rodzina stworzy szczęśliwy dom? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki już we wrześniu. Produkcja zapowiada wiele emocji i niespodzianek. W nadchodzącym sezonie M jak Miłość szykują się emocjonujące zmiany. Paweł Zduński, zaniepokojony zbyt bliską więzią Agnes z jego synem Antosiem, postanawia zatrudnić nianię. Decyzja ta będzie miała ogromny wpływ na relacje między Pawłem a Agnes, która nie może pogodzić się z utratą roli zastępczej matki. Nowa bohaterka, której tożsamość jest na razie tajemnicą, prowadzi sporo zamieszania w życiu Zduńskiego. Agnes, mimo początkowego bólu, zrozumie, że przekroczyła pewne granice. Jesienią widzowie będą świadkami, jak te zmiany wpłyną na dalsze losy bohaterów. Niania stanie się kluczową postacią, a jej obecność może całkowicie odmienić życie Pawła i Antosia. Na wspólnej wkracza w emocjonującą fazę. W odcinkach 4234 i 4235, które już wkrótce na ekranach, powraca Zdzisław Muszko, grany przez Piotra Cywusa. Ten znany z tarapatów sąsiad postanawia zniszczyć kultowy bar u Ziębu. W odcinku 4234 Muszko krytykuje pierogi i odstrasza klientów, a potem potajemnie bada przewody wentylacyjne. W kolejnym odcinku 4235 mieszkańcy narzekają na uciążliwe zapachy z kuchni, co okazuje się wynikiem celowego uszkodzenia wentylacji. Roman zgłasza sprawę na policję, a Muszko zbiera podpisy, by zamknąć lokal. Czy bar u Ziębów przetrwa te intrygi? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach. Serial Rancho powraca z 11 sezonem, który zadebiutuje jesienią 2026 roku. W nowych odcinkach Paweł Kozioł, były wójt Wilkowej, kończy swoją drugą kadencję jako prezydent Polski i wraca do rodzinnej wsi. Po powrocie zastaje zupełnie inną rzeczywistość, a jego brat, biskup Piotr Kozioł, jest zszokowany zmianami, jakie zaszły w prezydencie. W tej odsłonie pojawi się także babka Zielarka, która przejmie kontrolę nad Koziołem, wprowadzając do serialu elementy magii. Tytuł nowego sezonu, Zemsta Wiedźm, zapowiada wiele emocji i niespodzianek. Reżyser Wojciech Adamczyk obiecuje, że nowe odcinki będą pełne czarów, sensacji i refleksji nad współczesną Polską. Cezary Żak ponownie wcieli się w podwójną rolę, a widzowie mogą spodziewać się zarówno humoru, jak i głębszych przemyśleń.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 959 odcinku serialu Dziedzictwo Nana staje przed poważnym dylematem, który może zaważyć na jej dalszym pobycie w Turcji. Widmo deportacji staje się coraz bardziej realne, ale niespodziewana propozycja może odmienić jej los. Poyraz w akcie odwagi postanawia pomóc Nanie, co wymaga od nich zachowania tajemnicy przed rodziną. Tymczasem Sinan musi podjąć trudną decyzję zawodową, wybierając między pracą w Stanach a ofertą w Stambule. Ostatecznie decyduje się pozostać w Turcji. Najnowszy odcinek, pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji, zostanie wyemitowany 25 czerwca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości i rodzinnych zawirowaniach, która przyciąga widzów przed ekrany. Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów w Polsce. Już 30 czerwca na antenie TVP2 zadebiutuje 134 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym odcinku Derya i Cemil postanawiają pomóc ciężarnej Joncy, a Mukadder odkrywa szokującą prawdę o Bejzie. Cichan z trudem przyjmuje wiadomość od Hanser, że Bejza mogła celowo spowodować wypadek. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, liczy obecnie 325 odcinków i wciąż jest emitowany w Turcji. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cichan. Przygoda z Panną Młodą zapowiada się na długie lata pełne emocji i niespodzianek.
0: Panna Młoda w 123 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Hanser wraca do Cichana po samotnej nocy w domku letniskowym, decydując się stawić czoła problemom małżeńskim i intrygom Bejzy. Jej powrót wywołuje wściekłość u Bejzy i Mukadder, matki Cichana, która nie chce dopuścić do ciąży synowej. Hanser nie zamierza tłumaczyć się z oskarżeń o zniszczenie pokoju dziecięcego, lecz postanawia walczyć o swoje małżeństwo. Wzruszająca rozmowa z Cichanem zmienia jego nastawienie, a gniew ustępuje miejsca czułości. Cichan przyznaje, że chce mieć Hanser u swojego boku, gotów przeciwstawić się każdemu, kto stanie im na drodze. Ten odcinek Panny Młodej z pewnością dostarczy widzom wielu emocji.
1: Po wakacyjnych odcinkach Na dobre i na złe życie Matyldy stanie na głowie. Jej związek z ratownikiem medycznym zostanie wystawiony na próbę, gdy tajemnicza blondynka pojawi się w szpitalu w Leśnej Górze. Na oczach wszystkich zacznie całować partnera Matyldy, co wywoła prawdziwy skandal. Matylda nie pozostanie obojętna i od razu ruszy do konfrontacji. Partner będzie próbował się tłumaczyć, twierdząc, że to nieznajoma zainicjowała pocałunek. Czy Matylda wybaczy ukochanemu? Czy zdecyduje się zakończyć związek? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 21 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Ciepłe czerwcowe wieczory są idealne na spacery bez planu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Berlinie doszło do spięć między aktywistami ruchu obrony granic a niemiecką policją. Członkowie ROG z Robertem Bąkiewiczem na czele próbowali umieścić krzyż przy pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. W wyniku szamotaniny Bąkiewicz został tymczasowo zatrzymany. Nagrania z zajścia krążą w mediach społecznościowych.
3: W Brazylii doszło do tragicznego wypadku podczas skoku na bungee. 21-letnia Maria Eduarda Rodriguez de Freitas zginęła, gdy pracownicy zrzucili ją z mostu bez przypięcia do liny zabezpieczającej. Świadkiem zdarzenia była 26-letnia pielęgniarka, która próbowała reanimować ofiarę. Trzy osoby z obsługi zostały aresztowane w związku z zaniedbaniami.
2: Na kanale La Manche doszło do incydentu z udziałem rosyjskiej fregaty Admirał Grigorowicz, która oddała strzały ostrzegawcze w pobliżu brytyjskiego jachtu rekreacyjnego. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a jacht nie został uszkodzony. Brytyjskie Ministerstwo Obrony prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Sytuacja miała miejsce poza brytyjskimi wodami terytorialnymi, około 20 mil morskich od wyspy Wight. W Londynie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zginęła 32-letnia Klaudia Zakrzewska, znana jako Klaudia Glam. Polka została celowo potrącona przez samochód prowadzony przez 29-letnią kobietę, z którą miała konflikt. Sprawczyni przebywa w areszcie, a rodzina ofiary domaga się sprawiedliwości. Miejsce tragedii w Soho wciąż tonie w kwiatach i pamiątkach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące tanich linii lotniczych. Wkrótce każdy bilet będzie musiał zawierać w cenie co najmniej jeden pełnowymiarowy bagaż podręczny. To reakcja na skargi pasażerów dotyczące ukrytych opłat. Nowe zasady mogą wejść w życie jeszcze w tym roku, jeśli nie pojawią się niespodziewane sprzeciwy. Belgijska firma John Cockerill ma wkrótce sfinalizować kontrakt na dostawę 30 nowoczesnych wież C-305 dla Ukrainy. Wieże te, przeznaczone do montażu na czołgach Leopard 1, znacząco zwiększą ich siłę ognia. Pierwsze 5 systemów ma trafić na Ukrainę w czerwcu przyszłego roku, a reszta do końca tego samego roku. Planowane jest także spotkanie ministrów obrony Belgii i Ukrainy w celu omówienia ewentualnego rozszerzenia zamówienia. Na froncie w Ukrainie zaprezentowano nową wersję czołgu M1A1 Abrams o nazwie Lucifer. Pojazd został wyposażony w zaawansowany pancerz klatkowy, który ma chronić przed atakami dronów FPV. Te modyfikacje są odpowiedzią na rosnące zagrożenie ze strony tanich i precyzyjnych dronów, które mogą niszczyć pojazdy pancerne. Nowe rozwiązania mają na celu zwiększenie przeżywalności załóg i adaptację sprzętu do warunków ukraińskiego frontu. Sezon na ogórki w pełni, a wraz z nim pytanie, jak zachować ich chrupkość w domowych kiszonkach. Okazuje się, że kluczem do sukcesu jest dodanie odrobiny octu jabłkowego lub spirytusowego. Ten prosty trik pomaga utrzymać ogórki twarde i jędrne, a także zapobiega rozwojowi niepożądanych bakterii. Warto spróbować, by cieszyć się chrupiącymi ogórkami przez cały rok.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Czy wiesz, że możesz uzyskać hotelową świeżość pościeli w swoim domu? Wystarczy zastosować tradycyjne krochmalenie, które skutecznie zabezpiecza włókna przed kurzem i drobnoustrojami. Krochmal, oparty na skrobi ziemniaczanej, tworzy ochronną powłokę, a jego użycie jest proste i nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Pamiętaj jednak, aby nie stosować go na flanelę, poliester czy delikatną satynę. W niedzielę, 14 czerwca, w Raciborzu doszło do pożaru w bloku przy ulicy Katowickiej. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i ewakuowali mieszkańców z zagrożonej klatki schodowej. Jedna osoba z objawami podtrucia dymem trafiła do szpitala. Strażacy szybko opanowali sytuację, a policja bada teraz przyczyny pożaru. Sephora rozpoczyna cykl plenerowych imprez Summer Vibes w Warszawie już 19 czerwca. Mobilne miasteczko kosmetyczne zaparkuje przy Barka Marina, oferując strefy relaksu i interaktywną grę z nagrodami. Wstęp na wydarzenie jest darmowy, a pierwsze 50 osób każdego dnia otrzyma prezent powitalny. Po Warszawie trasa zawita do Krakowa, a szczegóły kolejnych przystanków będą ogłaszane na bieżąco. Posłanka Joanna Wicha zwróciła się do ministrów cyfryzacji i edukacji z interpelacją dotyczącą wykorzystywania wizerunku dzieci przez żłobki i przedszkola do celów marketingowych. Wicha podkreśla, że rodzice są pod presją, by wyrażać zgodę na publikację zdjęć swoich dzieci, co może prowadzić do normalizacji braku prywatności od najmłodszych lat. Posłanka domaga się wprowadzenia jednolitych wytycznych oraz kampanii edukacyjnych, które pomogłyby chronić prywatność najmłodszych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Coraz więcej osób szuka na naturalnych sposobów na poprawę wyglądu skóry. Okazuje się, że domowa maseczka z siemienia lnianego, jajka, miodu i wody może przynieść zaskakująco dobre efekty. Po nałożeniu na twarz skóra staje się bardziej napięta i promienna. Warto spróbować tego prostego i taniego rozwiązania, które można przygotować z łatwo dostępnych składników. W Willi Foxal odbyła się 12. edycja charytatywnych zawodów kulinarnych Dziennikarzy Gwiazd. Wydarzenie wsparło Fundację Dwie Głowy oraz akcję Twoje Tak Ma Moc, promującą transplantację narządów. Wśród uczestników znaleźli się znani dziennikarze, a uwagę przyciągnęła Joanna Senyszyn, która pojawiła się w odważnej stylizacji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju, w Szczecinie, na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Czerwcowe promienie wprowadzają wakacyjny nastrój. Warto to wykorzystać.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu wyprzedza trendy. Tym razem z paznokciami, które wyglądają, jakby właśnie wyszły spod prysznica. Water Drop Nails to nowy hit, który imituje krople wody na paznokciach, a nasza królowa stylu już je nosi. Jeśli Doda coś nosi, to wiadomo, że to będzie rządzić w salonach kosmetycznych. Czyżbyśmy wszyscy mieli teraz chodzić z paznokciami jak po deszczu? Izabela Macudzińska-Borowiak, znana z Królowych Życia, postanowiła sprzedać jedno ze swoich luksusowych mieszkań. Cena? Bagatela 1 450 000 zł. Mieszkanie na poznańskim Grunwaldzie to prawdziwa perełka. Dwupoziomowe, z klimatyzacją i własną pralnią. A jeśli ktoś ma ochotę na negocjacje, celebrytka jest otwarta na propozycje. Kto by pomyślał, że luksus może być tak przystępny? Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, znów zaskoczył swoich fanów, tym razem opowiadając o własnej śmierci. Artysta nie tylko przygotował już nagrobek, ale i wybrał miejsce pochówku, co wywołało lawinę komentarzy w sieci. Internauci, zamiast uznać go za wariata, zaczęli dzielić się własnymi planami na ostatnie pożegnanie. Cóż, może planowanie własnego pogrzebu to nowy trend w odpowiedzialnym życiu.
2: Ola Nowak, znana influencerka, postanowiła pożegnać swoje panieństwo w iście królewskim stylu, zabierając przyjaciółki do słonecznej Turcji. Luksusowe apartamenty, szalone rozrywki i imponujące sesje zdjęciowe to tylko początek. Wśród atrakcji znalazł się rejs, podczas którego Ola w białym kostiumie i welonie skoczyła do morza, a jedna z koleżanek musiała nurkować po telefon. Całość oczywiście uwieczniona na Instagramie, bo przecież nic nie mówi szczęśliwe chwile, jak współpraca reklamowa.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Polska Shore wjeżdża na ekrany z hukiem, a widzowie już mogą zanurzyć się w wir imprez, spięć i flirtów. Pierwsze dwa odcinki zadebiutowały na Canal Plus i zapowiadają prawdziwy rollercoaster emocji. Ekipa, złożona z weteranów reality show i debiutantów, już od pierwszej chwili narzuciła ostre tempo. Finał tej szalonej przygody zaplanowano na początek sierpnia, więc przygotujcie się na lato pełne nieprzewidywalnych zwrotów akcji.
2: Roxana Węgiel-Mglej zaskakuje nowym albumem Błękit, który już 19 czerwca trafi do fanów. Wśród utworów znalazła się przejmująca ballada Nie ma nas, inspirowana smutną historią dziadków jej męża, Kevina. Ślub cywilny pary wiosną 2024 roku został przyspieszony z powodu pogarszającego się zdrowia babci Kevina, co tylko dodaje emocji całej opowieści. Ciekawe, czy nowa płyta też będzie tak poruszająca jak historia, która za nią stoi. Michał Żebrowski, niegdyś długowłosy amant, dziś obchodzi 54. urodziny, a czas obszedł się z nim wyjątkowo łaskawie. Od rycerza Skrzetuskiego, przez kontrowersyjnego Wiedźmina, aż po eleganckiego profesora Falkowicza. Jego kariera to prawdziwy rollercoaster. Choć kiedyś wzdychały do niego tłumy, teraz bawi fanów w mediach społecznościowych, pokazując, że dystans do siebie to jego tajna broń. A kto by pomyślał, że ten dawny bożyszcze tłumów stanie się jednym z najbardziej charyzmatycznych polskich aktorów?
1: Wielki powrót Rancha w formie spin-offu stał się faktem, a fani już zacierają ręce. Serial, który miał zakończyć się po 4 sezonach, wraca po latach, by znów podbić serca widzów. Choć nie wszyscy aktorzy powrócą, na ekranie zobaczymy m.in. Daniela Olbrychskiego jako kuzyna Japycza. Ciekawe, jak twórcy poradzą sobie z nieobecnością niektórych postaci, ale jedno jest pewne – emocji nie zabraknie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Russ Ballard, znany z hitu Since You've Been Gone, miał szansę stworzyć coś z Ozzym Osbornem. Ale zamiast tego panowie spędzili czas na rozmowach o goglach noktowizyjnych. Spotkanie, które miało zaowocować przebojem, skończyło się na opowieściach o wojskowym demobilu. Mimo braku współpracy, Ozzy nie stracił na popularności, a jego album No More Tears z 1991 roku odniósł sukces. Teraz, jako prawdziwy bohater klasy robotniczej, został uhonorowany przez amerykański kongres.
2: John Fogerty, niezapomniany głos Creedence Clearwater Revival, doczeka się własnego filmu. Tak, to nie żart. Historia jego życia, pełna wzlotów i upadków, trafi na duże ekrany. Fogerty, z właściwym sobie humorem, zasugerował, że Timothée Chalamet mógłby go zagrać. Cóż, Brad Pitt musi poczekać na inną rolę.
1: W świecie muzyki rockowej znowu zawrzało. Wes Borland, gitarzysta Limp Bizkit, w końcu przerwał milczenie po śmierci Sama Riversa, basisty zespołu, który zmarł w wieku zaledwie 48 lat. Borland porównał stratę do utraty części DNA zespołu, co brzmi jak z filmu science fiction, ale emocje są prawdziwe. Mimo tej tragedii, Limp Bizkit nie zwalnia tempa i koncertuje z nowym basistą, Richie Buxtonem, który podobno jest nie tylko świetnym muzykiem, ale i wspaniałym facetem. Cóż, życie toczy się dalej, nawet w rockowym świecie.
2: Vivian Campbell, znany z Def Leppard, postanowił wrócić do korzeni i ponownie zagrać z pierwszym zespołem Sweet Savage. Po 40 latach przerwy gitarzysta nagrał nowe utwory z tą legendarną formacją, która kiedyś współtworzyła nową falę brytyjskiego heavy metalu. Sweet Savage, choć nigdy nie zdobyli światowej sławy, zostali docenieni przez Metallicę, która nagrała cover ich utworu. Nowe wydawnictwo zespołu, pełne niepublikowanych materiałów, ma się ukazać na początku 2027 roku. Czyżby historia zatoczyła koło?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 19 stopni i zachmurzenie całkowite. Czerwcowe promienie wprowadzają wakacyjny nastrój. Warto to wykorzystać.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie wybuchła polityczna burza po ujawnieniu, że młody lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej, Dawid Kacprzyk, zarobił w ciągu roku ponad 1 700 000 zł. W reakcji na te doniesienia prezydent Rafał Trzaskowski zarządził pilne kontrole w Szpitalu Południowym i innych miejskich SOR-ach. Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w partii, a sprawą zajęła się także Naczelna Izba Lekarska. Kontrole mają na celu sprawdzenie organizacji pracy i bezpieczeństwa pacjentów. W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego zdarzenia. Niespełna dwuletni Miłoszek utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Ministerstwo Rodziny przeprowadziło kontrolę, która wykazała poważne naruszenia w placówce. Dwie opiekunki zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Placówka została zamknięta na stałe. 67-letni pan Stanisław K. z Węgrowa został poważnie ranny po kopnięciu przez konia w stajni. W wyniku zdarzenia stracił oko, 7 zębów i doznał licznych złamań. Mężczyzna przestrzega teraz przed podchodzeniem do koni od tyłu, co było przyczyną jego wypadku. Apeluje, by zawsze zachować ostrożność przy pracy ze zwierzętami. Kamienica przy ulicy Powiśle 12 w Krakowie, zbudowana w 1908 roku, wyróżnia się na tle sąsiednich budynków swoim jasnym kolorem i bogatymi zdobieniami. Zaprojektowana przez Henryka Lammensdorfa, łączy w sobie elementy baroku, neorenesansu i secesji. Charakterystyczny wykusz, który nie wliczał się do opodatkowanej powierzchni, był sprytnym sposobem na uniknięcie wysokich podatków gruntowych. Nad wejściem widnieje łaciński napis Salve, co było rzadkością w Krakowie, ale popularne w innych miastach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Krakowie przy ulicy Grochowskiej działa klub Sambo, który oferuje treningi zarówno w wersji sportowej, jak i bojowej. Sambo to dyscyplina łącząca elementy judo, zapasów i kickboxingu, pozwalająca na skuteczną samoobronę. Klub regularnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych zawodach, a treningi są dostępne dla wszystkich, niezależnie od wieku czy doświadczenia. Dzięki swojej uniwersalności Sambo jest uznawane za jeden z najbardziej kompletnych systemów walki.
1: W Mszanie Górnej doszło do tragicznego zdarzenia. 19-letni Kacper W. zamordował swoją byłą dziewczynę Magdalenę, a następnie popełnił samobójstwo. Zbrodnia wstrząsnęła lokalną społecznością, a rodzina Kacpra nie może uwierzyć w jego winę. Sekcja zwłok obojga uczestników tej tragedii odbędzie się dziś.
2: W Częstochowie policjanci zatrzymali 51-letniego kierowcę karawanu, który prowadził pojazd, mając 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna przewoził trumnę z ciałem zmarłego. Zatrzymanie było możliwe dzięki reakcji świadka, który zauważył podejrzane zachowanie na drodze. Kierowcy grozi teraz do 3 lat więzienia, grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów.
1: W Piekarach Śląskich przed sądem stanął 25-letni Kamil N., oskarżony o podpalenie budynku z lokalami gastronomicznymi. Pożar, który wybuchł w maju ubiegłego roku, spowodował straty sięgające niecałych 4 milionów złotych. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia, jednak nadal nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. Proces sądowy już się rozpoczął, a motywy działania oskarżonego pozostają nieznane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Po 2 latach od zaginięcia Tomasza Zycha, jego szczątki zostały odnalezione na posesji w Poczesnej. Mężczyzna padł ofiarą brutalnego morderstwa, którego sprawcą okazał się Sławomir, siostrzeniec właściciela posesji. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok 25 lat więzienia dla Sławomira oraz 3,5 roku dla Zbigniewa za utrudnianie śledztwa. Wyrok jest prawomocny. Wczoraj w miejscowości Tuszynki w województwie kujawsko-pomorskim pojawił się lej kondensacyjny, czyli zalążek trąby powietrznej. Zjawisko to uchwycono na zdjęciach, ale nie dotknęło ziemi. Lej kondensacyjny powstał pod chmurą burzową, co jest częstym widokiem przy obecnych warunkach pogodowych w Polsce. W Bydgoszczy ruszają prace nad budową miejskiego kąpieliska w Parku Centralnym. Inwestycja, która zwyciężyła w bydgoskim budżecie obywatelskim, ma kosztować prawie 24 miliony złotych. Zbiornik o powierzchni 3,6 tysięcy metrów kwadratowych będzie gotowy najwcześniej w 2028 roku. Projekt spotkał się z krytyką przyrodników, obawiających się o wpływ na lokalne siedliska zwierząt. W województwie podlaskim trwa poszukiwanie kobiet ściganych listami gończymi. Dzięki zgodzie sądu ich dane i zdjęcia zostały opublikowane w internecie. Celem jest ułatwienie ich lokalizacji i doprowadzenie przed wymiar sprawiedliwości. Każdy, kto posiada informacje o miejscu pobytu tych osób, powinien zgłosić to odpowiednim służbom.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Siemiatyczach doszło do ataku na policjanta podczas interwencji domowej. 41-letni mieszkaniec miasta uderzył funkcjonariusza metalowym kluczem do kół, trzymając w drugiej ręce nóż kuchenny. Policjant doznał krwiaka na głowie. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany, a prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Nie żyje 52-letni kierowca, który tydzień temu w Bardzie na Dolnym Śląsku wjechał na chodnik, śmiertelnie potrącając ojca i jego syna. Mężczyzna zmarł w szpitalu, ale według wstępnych ustaleń jego śmierć nie była związana z wypadkiem. Śledztwo w tej sprawie najprawdopodobniej zostanie umorzone.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Czerwcowy dzień wprowadza wakacyjny luz. Warto odetchnąć w parku.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: silną ofensywę i świetną atmosferę w zespole. Norwegia celuje w wyjście z grupy, a ich pierwszy mecz odbędzie się z Irakiem. Dziś na Mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku czekają nas emocjonujące starcia. O 19:00 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. Dla Cristiano Ronaldo to może być ostatnia szansa na zdobycie najcenniejszego trofeum. O 21:25 hit dnia Anglia kontra Chorwacja, co przypomina pamiętny półfinał z 2018 roku. W nocy Ghana zagra z Panamą, a Kolumbia zmierzy się z Uzbekistanem.
1: Sport w Radio Super Express.
0: Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej 2026 roku doszło do kontrowersji w meczu Francja-Senegal. W 58 minucie Kylian Mbappé padł w polu karnym po interwencji Sadio Mané, ale sędzia Alireza Fagani, mimo interwencji VAR, nie przyznał rzutu karnego. Decyzja ta zaskoczyła wielu kibiców i komentatorów. Kilka minut później Mbappé zdobył jednak bramkę, dając Francji prowadzenie 1-0.
2: Legendarny meksykański bramkarz Guillermo Ochoa ogłosił, że po zakończeniu Mundialu 2026 zakończy swoją karierę. Ochoa, który wkrótce skończy 41 lat, uczestniczy w swoim 6. Mundialu, choć tym razem jako rezerwowy. Wcześniej był kluczową postacią reprezentacji Meksyku, rozgrywając 153 mecze. Mundial 2026 odbywa się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie i potrwa do 19 lipca. Szymon Marciniak ponownie sędziował mecz Argentyny, tym razem przeciwko Algierii, zakończony wynikiem 3-0 dla Albicelestes. W centrum uwagi znalazła się sytuacja z 31 minuty, kiedy Leo Messi nie otrzymał kartki za faul na Aysie Mandim. Polski arbiter zaskoczył także przed meczem, witając się z trenerami i prezentując piłkarską sztuczkę. To już trzeci mecz Marciniaka z udziałem Argentyny na Mundialu.
0: Paweł Korpuliński wygrał rundę Drift Masters w Irlandii, co pozwoliło mu objąć prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Faworyci, w tym Piotr Więcek, odpadli zaskakująco wcześnie, co przetasowało stawkę przed finałem na PGE Narodowym. Korpuliński pokonał m.in. Jakuba Przygońskiego i Conora Falveya, zdobywając swoje pierwsze zwycięstwo w karierze. Walka o tytuł Mistrza Europy nabiera tempa, a kolejne emocje czekają nas w Finlandii w lipcu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Maja Chwalińska zaskoczyła tenisowy świat, docierając do finału Rolanda Garrosa. Iga Świątek, liderka polskiego tenisa, wyraziła ogromne uznanie dla swojej koleżanki, podkreślając, jak wielki sukces osiągnęła. Chwalińska, która otrzymała dziką kartę, pokonała wiele znakomitych zawodniczek. Teraz czeka ją wyzwanie na kortach Wimbledonu, gdzie będzie musiała przejść przez kwalifikacje.
0: Kamila Wybrańczyk, narzeczona Artura Szpilki, przeszła operację korekty nosa. Celebrytka podzieliła się zdjęciami po zabiegu w mediach społecznościowych, wyrażając zadowolenie z efektów. Tymczasem ślub pary wciąż jest odkładany z powodu różnic światopoglądowych. Artur Szpilka marzy o ceremonii kościelnej, podczas gdy jego partnerka jest osobą niewierzącą.
2: Leo Messi poprowadził Argentynę do zwycięstwa nad Algierią w pierwszym meczu Mundialu 2026, zdobywając wszystkie trzy bramki. Dzięki temu zrównał się z Miroslavem Klose na liście najlepszych strzelców w historii Mistrzostw Świata. Po meczu Messi przyznał, że przeżywał trudne chwile przed turniejem, ale podkreślił, że statystyki nie są dla niego najważniejsze. W Berlinie doszło do starć między członkami ruchu obrony granic a niemiecką policją. Grupa, na czele z Robertem Bąkiewiczem, próbowała ustawić symbol religijny, co zakończyło się przepychankami i aresztowaniami. Marcin Najman ostro skrytykował działania narodowców, a jego nagranie szybko zyskało popularność w sieci. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński określił działania niemieckiej policji jako cios w plecy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Lech Poznań i Górnik Zabrze poznali swoich rywali w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Lech zmierzy się z duńskim AGF Aarhus, które niedawno zdobyło Mistrzostwo Danii po raz pierwszy od 40 lat. Z kolei Górnik Zabrze czeka trudne starcie z tureckim Fenerbahçe Stambuł, które w ostatnim sezonie zdobyło Puchar Turcji. Oba polskie zespoły stoją przed dużym wyzwaniem w walce o awans.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Radio Super Express.

0: mi się śni.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W pierwszym odcinku nowego sezonu, numer 3392, młode małżeństwo Ewy i Romea staje przed poważnymi wyzwaniami. Ewa szybko zrozumie, że ślub z Romeem był błędem, a ich wspólna przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Rodziny i przyjaciele nie akceptują ich decyzji, a brak wsparcia finansowego utrudnia im wspólne życie. Babcia Elżbieta nie zgadza się na ich wspólne mieszkanie, a przyjaciółka Ewelina otwarcie krytykuje ich wybór. Czy młodzi małżonkowie trwają te trudności, czy może czeka ich rozwód? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i emocji.
3: Barwy szczęścia wkraczają w nowy sezon z emocjonującym wątkiem. Do obsady dołączył Gamow Fall, znany z Tańca z Gwiazdami, który wcieli się w rolę kuriera Michała. Jego postać pojawi się w kancelarii Natalii Zwoleńskiej, a ich znajomość zacznie się od niefortunnego wypadku z sokiem. Michał, mimo zalanej koszulki, nie będzie zły, a wręcz przeciwnie, oczaruje go uśmiech Natalii. Wkrótce okaże się, że Michał będzie częstym gościem w życiu prawniczki, a ich relacja szybko się rozwinie. Czy Michał zdobędzie serce Natalii, zanim ta rozwiedzie się z Cezarym? Produkcja trzyma szczegóły w tajemnicy, ale widzowie mogą spodziewać się wielu niespodzianek. Michał nie tylko będzie szukał porad prawnych, ale także może namieszać w życiu Natalii na dłużej. W 950 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Po tragicznym wypadku Sahina, Kansel i Semich wpadną w ostrą kłótnię. Kansel, wykorzystując sytuację, zagra rolę ofiary, a Poyraz, nieświadomy prawdy, otoczy ją opieką. Sahin, ciężko ranny, trafi do szpitala, gdzie lekarze wprowadzą go w śpiączkę farmakologiczną. Kansel, pełna nerwów, nie zdoła ukryć swoich emocji, a widok rozpaczy Cennet dodatkowo ją przytłoczy. Semich, ignorując powagę sytuacji, doprowadzi siostrę do furii, co skończy się siarczystym policzkiem. Kansel, manipulując Poyrazem, stworzy fałszywą wersję wydarzeń, obwiniając Semicha za wypadek. Turecki serial Panna Młoda zyskuje coraz większą popularność w Polsce. Już 30 czerwca na antenie TVP2 zadebiutuje 134 odcinek tej emocjonującej telenoweli. W najnowszym epizodzie widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Gdy prawda o ciąży Bejzy wyjdzie na jaw, Mukadder odkryje, że ciąża była wielkim kłamstwem, co wywoła lawinę emocji. Tymczasem Cichan nie wierzy oskarżeniom Hancer, że Bejza celowo spowodowała wypadek. Serial, który zastąpił uwielbianą Miłość i Nadzieję, przyciąga widzów od stycznia tego roku. Fani z niecierpliwością czekają na kolejne zwroty akcji i rozwój historii Hancer i Cichana. Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W 898 odcinku Blanca, pogrążona w modlitwie, podejmuje radykalne decyzje sercowe, co prowadzi do dramatycznych zmian w jej życiu. Tymczasem w kamienicy trwają przygotowania do wizyty znanej mistyczki, co przyciąga uwagę mieszkańców. Manipulacje Krystyny Nowoa sprawiają, że Blanka porzuca Diego, chcąc zostać wzorową żoną Samuela. Rodzina Palaciosów planuje wyjazd do Paryża, lecz Don Ramon nie zgadza się na podróż Antonia z Lolitą. Odcinek pełen jest napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 czerwca o godzinie 18:25 na TVP1. Serial cieszy się dużą popularnością dzięki bogatej scenografii i zaskakującym wątkom. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 419 odcinka. Manuel jest rozczarowany Ablem, który długo ukrywał przed nim prawdę. W pałacu pojawiają się podejrzenia dotyczące tajemniczych nieobecności jednej z pracownic. Tragedia dotknęła Jimenę, która po upadku zmarła, co zaostrzyło konflikt między rodzinami. Mercedes postanawia przetransportować ciało córki do rodzinnej posiadłości. W międzyczasie Vera decyduje się na szczerość wobec Lope, ujawniając mu tajemnice dotyczące swojego ojca. Nowy odcinek zostanie wyemitowany 25 czerwca o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Serial pełen jest intryg i emocji, które przyciągają widzów do ekranów.
2: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 130 odcinek, który zostanie wyemitowany 25 czerwca o godzinie 17:20 na kanale TVP2. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która z determinacją odkrywa skrywane przed nią tajemnice. Jej wizyta w nowym domu Hancer może wywołać nieprzewidywalne konsekwencje, wstrząsając dotychczasowym układem sił. Cemil odmawia rozmowy z Hancer i Cichanem, co tylko podsyca napięcie. Jonca, z obawy przed Tajdarem, szuka schronienia w domu Derdzi. Tymczasem Nusret próbuje straszyć Mukadder, ale jego wysiłki są bezskuteczne. Serial pełen jest rodzinnych intryg i nagłych zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany rzesze widzów.
3: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 320 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 czerwca o godzinie 14 na TVP1. W tym odcinku Suna i Abidin zaskakują rodzinę decyzją o przeprowadzce do Londynu, co wywołuje burzę emocji. Kazim zmaga się z zazdrością wobec nowego kucharza, którego zatrudniła Esme. Tymczasem Ferit otrzymuje od prokuratora kluczowe informacje dotyczące poszukiwań Karama. Gulgun próbuje pogodzić Ferita i Seyran, starając się zażegnać dawne urazy. Serial pełen intryg i niespodziewanych zwrotów akcji wciąga widzów w skomplikowane relacje rodziny Korhanów. To idealna propozycja dla miłośników tureckich melodramatów, którzy cenią sobie emocjonujące historie o miłości i honorze.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1019 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 19 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Dzisiejsza pogoda to doskonały pretekst na wycieczkę rowerową.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Irena Santor, pierwsza dama polskiej piosenki, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat sztucznej inteligencji. Według niej AI to sztuka robienia złego dźwięku dla złego dźwięku. Tymczasem Ralf Kamiński, młody artysta, został przez nią porównany do szamana za swoje oryginalne podejście do muzyki. Santor, w wieku 91 lat, wciąż zachwyca swoją formą i nie potrzebuje technologicznych sztuczek, by oczarować publiczność.
2: Mariola Bojarska-Ferenc, znana gwiazda fitnessu, zaskoczyła wszystkich szczerym wyznaniem o finansach w małżeństwie. Okazuje się, że luksusowe życie nie musi oznaczać korzystania z męża jak z bankomatu. Mariola podkreśla, że wszystko, co ma, zawdzięcza własnej pracy, a jej imponująca kolekcja ubrań i biżuterii trafi w przyszłości do wnuczek, a nie synów. Cóż, elegancja i niezależność idą w parze, a rodzinne pamiątki zyskają nową wartość.
1: Czerwiec w Polsce nie rozpieszcza, więc Joanna Opozda postanowiła uciec na słoneczną Ibizę. Aktorka, znana z burzliwego rozstania z Antkiem Królikowskim, teraz błyszczy na Instagramie, prezentując nogi do nieba i elegancki kostium kąpielowy. Opozda nie tylko leniuchuje, ale też aktywnie spędza czas, biegając o poranku i wieczorami zachwyca znajomych zjawiskowymi kreacjami. Cóż, kto by nie chciał takiego życia na rajskich wakacjach?
2: Netflix znowu zaskakuje. W trzecim sezonie serialu 1670 chłopi planują lot na Księżyc, a sarmacka rzeczywistość trzeszczy w posadach. Jan Paweł, nasz samozwańczy Homo Sarmatus, stawia na kosmiczne ambicje, podczas gdy w Adamczychach płoną biblioteki, a szlachta drży przed tajemniczą chorobą poszlachecką. Premiera już 5 sierpnia, więc przygotujcie się na podróż pełną absurdów i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Luna, polska wokalistka, która nie dała się zniechęcić eurowizyjnemu potknięciu, triumfuje na Berlin Music Video Awards 2026, zdobywając nagrodę Emerging Artist Award. Jej singiel Away with the Fairies podbił serca jurorów, zajmując drugie miejsce w kategorii Najlepszy utwór. Artystka, która przeniosła się do

0: Wielkiej Brytanii nie zwalnia tempa i już 26 czerwca wypuszcza nowy album Fairy Pop. Kto by pomyślał, że odważne odrzucenie konwenansów może przynieść tak spektakularne efekty? Świat internetu żegna Agnieszkę Kirchner, znaną jako Aga in America. Polka zmarła 14 czerwca po długiej walce z rakiem, pozostawiając troje dzieci. Jej przyjaciółka, Briana McDowell-Ross, opisała w sieci ich niezwykłą przyjaźń i determinację Agnieszki w walce z chorobą. Wśród smutku pojawiła się jednak iskierka nadziei. Dwie córki Agnieszki są wolne od genetycznej wady, która odebrała życie jej matce, siostrze i ostatecznie jej samej. Roxana Węgiel, nasza młoda gwiazda, ruszyła w letnią trasę koncertową, a jej turkusowy bus jest teraz bardziej rozpoznawalny niż niejedna gwiazda na niebie. Wokalistka, która kiedyś dopłacała do koncertów, teraz podpisuje kontrakty reklamowe z producentami kosmetyków do włosów. W wywiadzie dla sk.pl przyznała, że w przeszłości była oszukiwana, ale teraz otacza się życzliwymi ludźmi. Premiera jej nowego albumu już za kilka dni, a fani mogą już cieszyć się utworami takimi jak Błękit czy Chciałam Ciebie Więcej. Jarosław Bieniuk i Zuzanna Pactwa zrobili furorę na bajkowym ślubie nad jeziorem Como. Zuzanna w pastelowo-żółtej sukni z wycięciami i kwiatowymi aplikacjami przyciągnęła więcej uwagi niż akrobaci unoszący się nad gośćmi. Bieniuk, jak przystało na byłego piłkarza, postawił na klasykę w czarnym smokingu. Całość wyglądała jak z filmu, a nie z rzeczywistości. Hollywood mogłoby się uczyć.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W świecie muzyki znowu gorąco. Donatan, znany producent, postanowił stanąć murem za Skolimem, wyśmiewając pomysł emerytur dla artystów. Na Instagramie zaprezentował swoje genialne rozwiązanie. Dopłaty, kilometrówki i nowe auta dla twórców. Bo przecież stary samochód to brak natchnienia. A wszystko to w odpowiedzi na Skolima, który twierdził, że artyści nie powinni sięgać po publiczne pieniądze. Doda, która wcześniej twierdziła, że nikt nie chce współpracować ze Skolimem, chyba musi zrewidować swoje poglądy.
0: Download Festival 2026 przeszedł do historii, a wszystko za sprawą zespołu Linkin Park. Po raz pierwszy w dziejach festiwalu headlinerem była formacja z kobietą na czele, Emily Armstrong. To osiągnięcie, którego nie udało się dotąd żadnej innej grupie. Cóż, wygląda na to, że Linkin Park nie tylko gra muzykę, ale też pisze nowe rozdziały w historii rocka.
2: 16. edycja festiwalu Rock na Bagnie, już za rogiem. A goniąc nad Biebrzą szykuje się na prawdziwe muzyczne trzęsienie ziemi. Na scenie pojawią się takie legendy jak Buzzcocks, Deserter czy Hugh Cornwell z The Stranglers. Jakby tego było mało, festiwal oferuje nie tylko koncerty, ale i konferencję naukową. Bo przecież kto nie chciałby posłuchać wykładów na rockowym festiwalu? A dla tych, którzy wolą coś bardziej lokalnego, czeka jarmark podlaskich smakołyków. Rod Stewart, legenda muzyki, znów zaskakuje. 81-letni artysta odwołał koncert w Kalifornii, tłumacząc się infekcją dróg oddechowych, ale kilka godzin później bawił się na meczu Szkocja-Haiti. Fani nie kryją rozczarowania, widząc swojego idola w doskonałej formie na trybunach, zamiast na scenie. Czyżby piłka nożna była ważniejsza niż muzyka? Cóż, no Scotland, no party, jak sam zaśpiewał.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Czerwcowa aura dodaje lekkości. Czas na ulubioną letnią koszulę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Kurczu na Mazowszu mieszkańcy zmagają się z uciążliwym fetorem z zakładu utylizującego odpady zwierzęce. Duszący zapach uniemożliwia normalne życie, a rodzice obawiają się o zdrowie dzieci. Podczas zebrania z władzami gminy i kierownictwem zakładu prezes firmy obiecał zainstalowanie systemów oczyszczających powietrze, aby zredukować problem. Mieszkańcy liczą na szybkie działania.
2: Warszawskie Zoo poinformowało o śmierci Sabiny, ostatniej niedźwiedzicy w stołecznym ogrodzie zoologicznym. Sabina, która trafiła do Warszawy ze szkoły cyrkowej w Julinku, miała 40 lat. Odeszła spokojnie we śnie, a wraz z nią kończy się pewna era w historii zoo. Opiekunowie wspominają ją jako wyjątkową niedźwiedzicę, która zyskała sympatię wielu odwiedzających. Sąd okręgowy w Ostrołęce skazał 35-letniego Daniela N. na 18 lat więzienia za zabójstwo ojca. Do tragedii doszło w styczniu 2024 roku w Ostrowi Mazowieckiej. Podczas wspólnego spożywania alkoholu doszło do awantury, w wyniku której Daniel N. zadał ojcu serię brutalnych ciosów. Wyrok nie jest prawomocny, a strony mają czas na złożenie apelacji.
1: W Mszanie Górnej doszło do tragicznego zdarzenia. 19-letni Kacper W. zamordował swoją byłą dziewczynę Magdalenę, a następnie odebrał sobie życie. Do zbrodni doszło w poniedziałek wieczorem, a ciało młodego mężczyzny znaleziono dzień później w lesie. Krewni Kacpra są w szoku i nie mogą uwierzyć, że był zdolny do takiego czynu.
2: Policja z Krakowa we współpracy z hiszpańskimi służbami zatrzymała w Barcelonie 24-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna był mózgiem operacji oszustw na wnuczka w Polsce, a pieniądze z przestępstw pozwalały mu na luksusowe życie w Hiszpanii. W ramach śledztwa zabezpieczono Ferrari warte ponad 1 000 000 zł, a sam zatrzymany czeka na ekstradycję do Polski. Do tej pory w sprawie zatrzymano już 63 osoby.
1: W Zawierciu doszło do groźnego wypadku. 15-letni chłopiec spadł z ogrodzenia i stracił przytomność. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował go do szpitala w Sosnowcu. Okoliczności zdarzenia są nadal wyjaśniane. Wczoraj w Radostkowie policja zatrzymała pijanego kierowcę karawanu, który przewoził zmarłą osobę. 51-letni mężczyzna miał aż 2,5 promila alkoholu w organizmie. Dzięki szybkiej reakcji innego kierowcy udało się uniknąć tragedii na drodze. Sprawa trafi do sądu, a kierowcy grozi do 3 lat więzienia.
2: W Siemianowicach Śląskich odkryto ciała 3 osób w zamkniętym mieszkaniu. Zmarli to 94-letni mężczyzna, jego 90-letnia żona oraz ich 66-letni syn. Śledztwo nie wykazało śladów przemocy ani zatrucia czadem, a przyczyna śmierci pozostaje nieznana. Prokuratura rozważa zakończenie postępowania z powodu braku nowych dowodów.
1: Będzin, historyczna stolica Zagłębia Dąbrowskiego, to jedno z najstarszych miast w Małopolsce. Jego początki sięgają IX wieku, a kluczową rolę w rozwoju odegrał Kazimierz Wielki, który wzniósł tu kamienną warownię. Miasto może poszczycić się licznymi zabytkami, w tym średniowiecznym Zamkiem Królewskim i Kościołem Świętej Trójcy. Będzin to także miejsce o bogatej historii przemysłowej, z zabytkami techniki przypominającymi o jego przemysłowym dziedzictwie.
2: W Będzinie doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 27-letni zawodnik MMA Bogusław R. śmiertelnie pobił 37-letniego Mario. Po sprzeczce, która przerodziła się w brutalny atak, ofiara zmarła z powodu rozległych obrażeń. Sprawca został zatrzymany w Gdańsku i czeka na proces, który odbędzie się pod koniec czerwca w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu. Grozi mu dożywocie.
1: We Fletnowie, w gminie Dragacz, spacerowicze znaleźli amstafa przywiązanego do drzewa. Pies miał kaganiec, co uniemożliwiało mu uwolnienie się. Zwierzę trafiło już do schroniska, a policja poszukuje osoby odpowiedzialnej za ten czyn. Sprawa jest badana pod kątem naruszenia przepisów o ochronie zwierząt. W Ogrodniczkach, Karakulach i Ciasnym wciąż obowiązuje zakaz spożywania wody z kranów z powodu wykrycia bakterii coli. Trwa intensywne czyszczenie sieci wodociągowej, ale woda nadal nie nadaje się do picia. Mieszkańcy mogą odbierać wodę butelkowaną w wyznaczonych punktach. Władze apelują o cierpliwość i śledzenie komunikatów.
2: W Suwałkach doszło do nietypowej interwencji policji. 30-letni mężczyzna jechał hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej S61, zmierzając na stację benzynową po papierosy. Policjanci zatrzymali go i ukarali mandatem, przypominając, że hulajnogi nie mogą poruszać się po takich trasach. To niebezpieczne zarówno dla kierowców, jak i użytkowników hulajnóg.
1: Podczas interwencji domowej w Siemiatyczach doszło do ataku na policjanta. 41-letni mężczyzna uderzył funkcjonariusza metalowym kluczem do kół, trzymając w drugiej ręce nóż.

0: Policjant doznał obrażeń głowy, a napastnik został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 10 lat więzienia za napaść na funkcjonariusza publicznego.
1: Nie żyje 52-letni kierowca, który 10 czerwca w Bardzie wjechał autem na chodnik, zabijając ojca i jego 9-letniego syna. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a jego śmierć prawdopodobnie nie była związana z obrażeniami z wypadku. Śledztwo w tej sprawie może zostać umorzone. Wyniki sekcji zwłok mają wyjaśnić przyczyny zgonu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 20 stopni. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Biedronka przygotowała specjalną ofertę na Dzień Ojca, pełną inspiracji na prezenty. Wśród propozycji znajdziemy kosmetyki samochodowe marki Car Stuff, które zadowolą każdego fana motoryzacji. Dla miłośników majsterkowania dostępne są wielozadaniowe latarki marki Lete, idealne do domowych prac. Ciekawym pomysłem są także żele pod prysznic od polskiej marki Elak, które wyróżniają się oryginalnymi opakowaniami. W ofercie znajdziemy również kosmetyki Nivea Men oraz praliny Lindor od Lind w atrakcyjnych promocjach. To doskonała okazja, by sprawić radość swoim bliskim. Ponad 500 tysięcy złotych zebrano w 3 dni na zakup autobusów dla ukraińskiej winnicy. To efekt społecznej mobilizacji po tym, jak polityczny spór zablokował przekazanie pojazdów z Kielc. Mieszkańcy i darczyńcy z całej Polski postanowili działać, organizując zbiórkę, która zaskoczyła nawet jej organizatorów. Autobusy, które miały trafić do Ukrainy, wciąż stoją w Kielcach, czekając na wycenę i licytację. Prezydent Kielc deklaruje wsparcie w formalnościach związanych z przekazaniem pojazdów. Nie wiadomo jeszcze, ile autobusów ostatecznie trafi do winnicy. Ale akcja pokazała siłę społecznego zaangażowania. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania przeciwko firmom Easy Payment i Fincard. Zarzuca im ukrywanie odsetek w dodatkowych opłatach za karty kredytowe AxiCard, NetCredit i Halvo. Mechanizm polegał na naliczaniu prowizji zależnych od wysokości zadłużenia, co mogło zwiększać koszty kredytu ponad dozwolone limity. Klienci mogli nieświadomie płacić więcej niż przewidują przepisy. Postępowania są w toku, a firmom grożą surowe kary finansowe.
2: Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapowiedział znaczące zmiany w systemie podatkowym. Po ewentualnym objęciu władzy, PiS planuje podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych oraz zwiększyć drugi próg podatkowy ze 120 do 180 tysięcy złotych. Zmiany te mają przynieść korzyści około 2,5 milionom podatników, w tym rodzinom i małżeństwom rozliczającym się wspólnie. Dzięki temu osoby wchodzące w drugi próg podatkowy mogłyby zaoszczędzić od 2 do 12 tysięcy złotych rocznie. Czarnek określił tę propozycję jako rewolucję podatkową na korzyść polskich rodzin.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Finansów ujawniło, że wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego w wysokości 1300 zł miesięcznie dla każdego Polaka kosztowałoby państwo aż 40 miliardów złotych miesięcznie. To równowartość 75% planowanych dochodów budżetu państwa. Wprowadzenie takiego programu mogłoby oznaczać konieczność likwidacji obecnych świadczeń, takich jak 800+, czy dodatkowe emerytury. Choć pomysł budzi emocje, resort finansów nie planuje jego realizacji. Dyskusja na temat przyszłości systemu świadczeń społecznych w Polsce z pewnością będzie jeszcze długo trwała. Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące praw pasażerów linii lotniczych. Odszkodowania za opóźnione loty pozostają bez zmian, a pasażerowie nadal mogą liczyć na rekompensaty euro. Nowe regulacje ułatwią składanie reklamacji i umożliwią darmową korektę danych na bilecie do 48 godzin przed odlotem. Linie lotnicze będą musiały zapewnić powrót do terminala po 2 godzinach opóźnienia na płycie lotniska. Rodziny z dziećmi nie zapłacą za miejsca obok siebie, a osoby z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży zyskają dodatkową ochronę przed overbookingiem. Dzień Ojca już za rogiem, a w najnowszej gazetce Action znajdziemy idealne prezenty, które nie zrujnują portfela. Hitem jest akumulatorowy trymer Code Home za niecałe 50 zł, który dzięki wodoodporności można używać nawet pod prysznicem. Dla miłośników technologii polecamy składany panel słoneczny Reload za niecałe 73 zł, który naładuje smartfon w terenie. W ofercie znajdziemy też inteligentny lokalizator Fresh & Rebel, który pomoże odnaleźć zgubione klucze. Na letnie wypady świetnie sprawdzi się kompaktowy grill za niecałe 33 zł. Wszystkie te propozycje to praktyczne i stylowe rozwiązania na każdą okazję. Na paryskich targach zbrojeniowych Eurosatory 2026 zaprezentowano nową wersję szwedzkiej armatochaubicy Archer. Nowy model zyskał wojskowe podwozie MANHX28x8, co zwiększa jego mobilność i ochronę. Kluczowym elementem jest także innowacyjny system zarządzania ogniem Next Generation Indirect Fire Capability. Dzięki temu Archer staje się jedną z najnowocześniejszych platform artyleryjskich na świecie. Szwedzka administracja zamówień obronnych zamówiła już 48 takich haubic. To krok w stronę unifikacji sił zbrojnych Szwecji ze standardami NATO.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa prezentuje swoje najnowsze osiągnięcia na targach Eurosatory 2026 roku w Paryżu. 11 spółek z grupy, w tym Huta Stalowa Wola i fabryka broni Łuczni, przedstawia szeroką gamę produktów, od broni krótkiej po zaawansowane systemy optoelektroniczne. Kluczowym wydarzeniem jest podpisanie umowy z francuskim Eurenco, co umożliwi produkcję ładunków miotających do amunicji 155 mm w Polsce. To znaczący krok w kierunku zwiększenia suwerenności technologicznej kraju. Targi Eurosatory to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży obronnej, przyciągające wystawców z całego świata.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1019 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Dzisiejszy dzień kusi chwilą odpoczynku na kocu pod drzewem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach Natalia Zwoleńska zacznie nowe życie u boku Michała, kuriera, który stanie się częstym gościem w jej kancelarii. Michał szybko zyska aprobatę matki Natalii, Małgorzaty, zwłaszcza gdy pomoże w opiece nad jej córką, Leą. Lea, po utracie możliwości jazdy konnej, znajdzie nową pasję w piłce nożnej, dołączając do drużyny Start Falenica. Michał będzie wspierał Natalię, pomagając jej zawozić Leę na treningi. Relacja Natalii i Michała rozwija się dynamicznie, a ich bliskość może przynieść nowe szczęście w życiu Zwoleńskiej. Czy Michał stanie się stałym partnerem Natalii i ojcem dla Lei? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki. Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowym sezonem pełnym emocji. Wilk, nieugięty deweloper, wciąż knuje, by zdobyć domy mieszkańców ulicy Zacisznej. Jego plany komplikują się, gdy jego matka Lucyna trafia do szpitala, co osłabia jego pozycję. Hubert, nieugięty lider oporu, nie zamierza się poddać, mimo że Agata i Ignacy dali się skusić na mieszkanie w nowym osiedlu. Maciej, wspierany przez prawnika Szczepana, nie przestaje walczyć o swoje cele. Czy Wilkowi uda się przechytrzyć mieszkańców? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki, które już wkrótce na ekranach. Panna Młoda w 126 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Hanser niespodziewanie spotyka ciężarną Joncę, która ucieka przed Nusretem. Jonca sugeruje, że rozwiązanie zagadki jest bliżej, niż się wydaje. Tymczasem Cichan zostaje zatrzymany przez policję. Coraz więcej osób rezygnuje z silnych detergentów na rzecz prostszych i bezpieczniejszych rozwiązań do sprzątania. Ocet, soda oczyszczona czy kwasek cytrynowy wracają do łask, skutecznie radząc sobie z zabrudzeniami bez obciążania zdrowia i środowiska. Nowoczesne gospodarstwa domowe stawiają na regularność i profilaktykę, co pozwala utrzymać czystość bez intensywnych zapachów i ryzyka dla dzieci oraz zwierząt. Minimalizm i ekologiczne środki czystości stają się nowym standardem w wielu domach. Sezon na ogórki w pełni, a wraz z nim pytanie, jak zachować ich chrupkość w domowych kiszonkach. Okazuje się, że kluczem do sukcesu jest dodanie odrobiny octu jabłkowego lub spirytusowego. Ten prosty trik pomaga utrzymać ogórki twarde i jędrne, a także zapobiega rozwojowi niepożądanych bakterii. Warto spróbować, by cieszyć się chrupiącymi ogórkami przez cały rok.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Katowicach zabezpieczono ponad tonę nielegalnego suszu tytoniowego i 70 kg krajanki bez akcyzy. Policja zatrzymała 28-letniego mieszkańca Siemianowic Śląskich. Straty Skarbu Państwa oszacowano na blisko ponad 1 000 000 zł. Mężczyźnie grozi kara więzienia i wysoka grzywna. Policjanci z Rzeszowa pomogli ciężarnej kobiecie dotrzeć do szpitala, eskortując jej samochód przez zatłoczone ulice. Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji, aspirant sztabowy Tomasz Surowiak i aspirant Joanna Banaś, natychmiast podjęli decyzję o pilotażu, gdy zauważyli, że pasażerka cierpi z powodu silnych bólów porodowych. Dzięki ich szybkiej reakcji kobieta bezpiecznie trafiła pod opiekę medyczną. Mąż kobiety przesłał oficjalne podziękowania za profesjonalizm i wsparcie w trudnej sytuacji.
1: Sephora rozpoczyna cykl plenerowych imprez Summer Vibes w Warszawie już 19 czerwca. Mobilne miasteczko kosmetyczne zaparkuje przy Barka Marina, oferując strefy relaksu i interaktywną grę z nagrodami. Wstęp na wydarzenie jest darmowy, a pierwsze 50 osób każdego dnia otrzyma prezent powitalny. Po Warszawie trasa zawita do Krakowa, a szczegóły kolejnych przystanków będą ogłaszane na bieżąco. Często widzisz na zegarze powtarzające się cyfry, takie jak 11:11? To nie przypadek. Numerolodzy mówią, że lustrzane godziny to ważne przesłania od wszechświata. Godzina 21:21 zwiastuje życiową rewolucję, opiekę anioła stróża i nadchodzące szczęście. To znak, by otworzyć się na zmiany i porzucić toksyczne nawyki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Posłanka Joanna Wicha zwróciła się do ministrów cyfryzacji i edukacji z interpelacją dotyczącą wykorzystywania wizerunku dzieci przez żłobki i przedszkola do celów marketingowych. Wicha podkreśla, że rodzice są pod presją, by wyrażać zgodę na publikację zdjęć swoich dzieci, co może prowadzić do normalizacji braku prywatności od najmłodszych lat. Posłanka domaga się wprowadzenia jednolitych wytycznych oraz kampanii edukacyjnych, które pomogłyby chronić prywatność najmłodszych.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 18 stopni z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Czerwcowe ciepło wypełnia miasto pozytywną energią. Warto to poczuć.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express. Reklama.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena.

0: Łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Macudzińska-Borowiak, znana z Królowych Życia, postanowiła sprzedać jedno ze swoich luksusowych mieszkań. Cena? Bagatela 1 450 000 zł. Mieszkanie na poznańskim Grunwaldzie to prawdziwa perełka. Dwupoziomowe, z klimatyzacją i własną pralnią. A jeśli ktoś ma ochotę na negocjacje, celebrytka jest otwarta na propozycje. Kto by pomyślał, że luksus może być tak przystępny?
2: Ola Nowak, znana influencerka, postanowiła pożegnać swoje panieństwo w iście królewskim stylu, zabierając przyjaciółki do słonecznej Turcji. Luksusowe apartamenty, szalone rozrywki i imponujące sesje zdjęciowe to tylko początek. Wśród atrakcji znalazł się rejs, podczas którego Ola w białym kostiumie i welonie skoczyła do morza, a jedna z koleżanek musiała nurkować po telefon. Całość oczywiście uwieczniona na Instagramie, bo przecież nic nie mówi szczęśliwe chwile, jak współpraca reklamowa.
1: Polska Shore wjeżdża na ekrany z hukiem, a widzowie już mogą zanurzyć się w wir imprez, spięć i flirtów. Pierwsze dwa odcinki zadebiutowały na Canal Plus i zapowiadają prawdziwy rollercoaster emocji. Ekipa złożona z weteranów reality show i debiutantów już od pierwszej chwili narzuciła ostre tempo. Finał tej szalonej przygody zaplanowano na początek sierpnia, więc przygotujcie się na lato pełne nieprzewidywalnych zwrotów akcji.
2: Damian Starr, dawniej znany jako Stifler, z hukiem odrzucił pomysł powrotu do Warsaw Shore. Twierdzi, że nie ma zamiaru wchodzić dwa razy do tej samej wody, choć reszta ekipy chętnie by to zrobiła. Wojtek Gola z kolei uważa, że All Stars mogłoby pokazać, jak bardzo się zmienili. Cóż, może niektórzy z nas wciąż marzą o dawnych czasach, ale Damian już dawno zamknął ten rozdział.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Michał Żebrowski, niegdyś długowłosy amant, dziś obchodzi 54. urodziny, a czas obszedł się z nim wyjątkowo łaskawie. Od rycerza Skrzetuskiego, przez kontrowersyjnego Wiedźmina, aż po eleganckiego profesora Falkowicza, jego kariera to prawdziwy rollercoaster. Choć kiedyś wzdychały do niego tłumy, teraz bawi fanów w mediach społecznościowych, pokazując, że dystans do siebie to jego tajna broń. A kto by pomyślał, że ten dawny bożyszcze tłumów stanie się jednym z najbardziej charyzmatycznych polskich aktorów.
1: Skid Row wciąż szuka nowego wokalisty, a tymczasem Lzy Hale z Halle Storm zdążyła już zrobić niezłe zamieszanie, występując z zespołem. Nawet Sebastian Bach, były lider Skid Row, nie krył podziwu, choć przyznał, że nie przepada za dawnymi kolegami. Zespół nie koncertuje od 2 lat, ale basista Rachel Bolan zapewnia, że to nie koniec, a jedynie przerwa na znalezienie idealnego głosu. Ciekawe, czy John Bon Jovi dopnie swego i przekona Hale do stałego dołączenia do Skid Row. Russ Ballard, znany z hitu Since You've Been Gone, miał szansę stworzyć coś z Ozzym Osbornem, ale zamiast tego panowie spędzili czas na rozmowach o goglach noktowizyjnych. Spotkanie, które miało zaowocować przebojem, skończyło się na opowieściach o wojskowym demobilu. Mimo braku współpracy, Ozzy nie stracił na popularności, a jego album No More Tears z 1991 roku odniósł sukces. Teraz, jako prawdziwy bohater klasy robotniczej, został uhonorowany przez amerykański kongres.
2: Ach, The Police. Zespół, który potrafi zagrać razem na scenie, ale za kulisami atmosfera jest lodowata jak w zamrażarce. Stuart Copeland, perkusista, wspomina ceremonię wprowadzenia do Rock'n'Roll Hall of Fame z 2003 roku jako moment złamanego serca, kiedy to po występie koledzy z zespołu zniknęli w różnych kierunkach. A jakby tego było mało, Sting musiał wypłacić swoim dawnym kumplom ponad 800 tysięcy dolarów zaległych tantiem po pozwie w brytyjskim sądzie. Cóż, rock'n'roll to nie tylko muzyka, ale i dramaty go telenoweli.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W świecie muzyki rockowej znowu zawrzało. Wes Borland, gitarzysta Limp Bizkit, w końcu przerwał milczenie po śmierci Sama Riversa, basisty zespołu, który zmarł w wieku zaledwie 48 lat. Borland porównał stratę do utraty części DNA zespołu, co brzmi jak z filmu science fiction, ale emocje są prawdziwe. Mimo tej tragedii, Limp Bizkit nie zwalnia tempa i koncertuje z nowym basistą, Richie Buxtonem, który podobno jest nie tylko świetnym muzykiem, ale i wspaniałym facetem. Cóż, życie toczy się dalej, nawet w rockowym świecie.
2: Vivian Campbell, znany z Def Leppard, postanowił wrócić do korzeni i ponownie zagrać z pierwszym zespołem Sweet Savage. Po 40 latach przerwy gitarzysta nagrał nowe utwory z tą legendarną formacją, która kiedyś współtworzyła nową falę brytyjskiego heavy metalu. Sweet Savage, choć nigdy nie zdobyli światowej sławy, zostali docenieni przez Metallicę, która nagrała cover ich utworu. Nowe wydawnictwo zespołu, pełne niepublikowanych materiałów, ma się ukazać na początku 2027 roku. Czyżby historia zatoczyła koło? Krakowskie trio Cinnamon, świeżo po koncercie z Jackiem White'em, z dumą prezentuje swój najnowszy singiel The Great Attractor. To prawie 6 minut brudnych gitar i podniosłych refrenów, które brzmią jakby Beatlesi i King Crimson spotkali się na pustyni, by zagrać na white'owskim fazie. W utworze nie zabrakło greckiego akcentu w postaci buzuki, a tekst to prawdziwa, kosmiczna epopeja o fascynacji drugą osobą. Cinnamon, jak zawsze, nie boi się eksperymentować, łącząc klasykę rocka z garażową energią i noise jazzowymi wstawkami.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr północno-zachodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Z kolei w Katowicach temperatura będzie wynosić 18 stopni i będzie wiał wiatr północny z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Ciepłe powietrze kusi spacerem w cieniu drzew.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego zdarzenia. Niespełna dwuletni Miłoszek utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Ministerstwo Rodziny przeprowadziło kontrolę, która wykazała poważne naruszenia w placówce. Dwie opiekunki zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Placówka została zamknięta na stałe. Śledczy zakończyli dochodzenie w sprawie Tomasza M., oskarżonego o brutalne przestępstwa seksualne wobec dzieci w Warszawie i Ostrołęce. Akt oskarżenia trafił już do sądu, a mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Tomasz M., znany działacz sportowy, nie przyznaje się do winy i przebywa w areszcie tymczasowym. Kamienica przy ulicy Powiśle 12 w Krakowie, zbudowana w 1908 roku, wyróżnia się na tle sąsiednich budynków swoim jasnym kolorem i bogatymi zdobieniami. Zaprojektowana przez Henryka Lammensdorfa, łączy w sobie elementy baroku, neorenesansu i secesji. Charakterystyczny wykusz, który nie wliczał się do opodatkowanej powierzchni, był sprytnym sposobem na uniknięcie wysokich podatków gruntowych. Nad wejściem widnieje łaciński napis Salve, co było rzadkością w Krakowie, ale popularne w innych miastach.
2: W Krakowie przy ulicy Grochowskiej działa klub Sambo, który oferuje treningi zarówno w wersji sportowej, jak i bojowej. Sambo to dyscyplina łącząca elementy judo, zapasów i kickboxingu, pozwalająca na skuteczną samoobronę. Klub regularnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych zawodach, a treningi są dostępne dla wszystkich, niezależnie od wieku czy doświadczenia. Dzięki swojej uniwersalności Sambo jest uznawane za jeden z najbardziej kompletnych systemów walki.
1: W Mszanie Górnej doszło do tragicznego zdarzenia. 19-letni Kacper W. zamordował swoją byłą dziewczynę Magdalenę, a następnie popełnił samobójstwo. Zbrodnia wstrząsnęła lokalną społecznością, a rodzina Kacpra nie może uwierzyć w jego winę. Sekcja zwłok obojga uczestników tej tragedii odbędzie się dziś.
2: Kraków planuje wydać prawie 10 milionów złotych na zakup mieszkań komunalnych od deweloperów. Lokale mają być gotowe do zamieszkania i mieć powierzchnię metrów kwadratowych. Miasto liczy na dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, co pozwoli odzyskać nawet połowę wydatków. Deweloperzy mogą zgłaszać swoje oferty do 15 lipca.
1: Policjanci z Krakowa we współpracy z hiszpańskimi służbami zatrzymali 24-latka poszukiwanego za oszustwa na seniorach. Mężczyzna ukrywał się w Barcelonie, gdzie prowadził wystawne życie. W ramach akcji przejęto jego Ferrari warte ponad 1 000 000 zł. Obecnie przebywa w areszcie w Hiszpanii i czeka na ekstradycję do Polski.
2: W Częstochowie policjanci zatrzymali 51-letniego kierowcę karawanu, który prowadził pojazd, mając 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna przewoził trumnę z ciałem zmarłego. Zatrzymanie było możliwe dzięki reakcji świadka, który zauważył podejrzane zachowanie na drodze. Kierowcy grozi teraz do 3 lat więzienia, grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów.
1: W Piekarach Śląskich przed sądem stanął 25-letni Kamil N., oskarżony o podpalenie budynku z lokalami gastronomicznymi. Pożar, który wybuchł w maju ubiegłego roku, spowodował straty sięgające niecałych 4 milionów złotych. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia, jednak nadal nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. Proces sądowy już się rozpoczął, a motywy działania oskarżonego pozostają nieznane. Po 2 latach od zaginięcia Tomasza Zycha jego szczątki zostały odnalezione na posesji w Poczesnej. Mężczyzna padł ofiarą brutalnego morderstwa, którego sprawcą okazał się Sławomir, siostrzeniec właściciela posesji. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok 25 lat więzienia dla Sławomira oraz 3,5 roku dla Zbigniewa za utrudnianie śledztwa. Wyrok jest prawomocny. Wczoraj w miejscowości Tuszynki w województwie kujawsko-pomorskim pojawił się lej kondensacyjny, czyli zalążek trąby powietrznej. Zjawisko to uchwycono na zdjęciach, ale nie dotknęło ziemi. Lej kondensacyjny powstał pod chmurą burzową, co jest częstym widokiem przy obecnych warunkach pogodowych w Polsce.
2: Policjanci z Suwałk zatrzymali 30-latka, który jechał hulajnogą elektryczną drogą ekspresową S61. Mężczyzna tłumaczył, że zmierzał na stację paliw po papierosy. Za złamanie przepisów został ukarany mandatem. Przypominamy, że hulajnogi elektryczne nie mogą poruszać się po drogach ekspresowych ani autostradach.
1: W Siemiatyczach doszło do ataku na policjanta podczas interwencji domowej. 41-letni mieszkaniec miasta uderzył funkcjonariusza metalowym kluczem do kół, trzymając w drugiej ręce nóż kuchenny. Policjant doznał krwiaka na głowie. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany, a prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Mieszkańcy Ogrodniczek, Karakul i Ciasnego muszą nadal unikać spożywania wody z kranu. W wodociągu Ogrodniczki wykryto bakterie grupy coli, co zmusiło władze do rozpoczęcia dezynfekcji sieci. Woda może być używana tylko do prac porządkowych i spłukiwania toalet. Woda butelkowana jest dostępna w wyznaczonych punktach, a mieszkańcy powinni śledzić kolejne komunikaty sanepidu i gminy. Nie żyje 52-letni kierowca, który tydzień temu w Bardzie na Dolnym Śląsku wjechał na chodnik, śmiertelnie potrącając ojca i jego syna. Mężczyzna zmarł w szpitalu, ale według wstępnych ustaleń jego śmierć nie była związana z wypadkiem. Śledztwo w tej sprawie najprawdopodobniej zostanie umorzone.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Tomasz Bobcek, król strzelców ekstraklasy z 20 golami, przeżywa trudne chwile po spadku Lechii Gdańsk z ligi. Piłkarz w rozmowie przyznał, że chciałby podjąć nowe wyzwania i rozwijać swoją karierę. Zainteresowanie Bobckiem wykazują kluby z Francji, Niemiec i Turcji. A kwota transferu może sięgnąć nawet 7 milionów euro.
1: Reprezentacja Argentyny przystępuje do obrony tytułu Mistrza Świata, a Leo Messi, mimo 39 lat, nadal odgrywa kluczową rolę. Mauro Cantoro, były piłkarz Wisły Kraków, podkreśla, że drużyna jest zgrana i wspierana przez młode talenty, takie jak Nico Paz i Giuliano Simeone. Argentyna pozostaje jednym z głównych faworytów turnieju, a Julian Alvarez może stać się jego gwiazdą.

0: Panamą, a Kolumbia zmierzy się z Uzbekistanem.
1: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
0: Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej 2026 roku doszło do kontrowersji w meczu Francja-Senegal. W 58 minucie Kylian Mbappé padł w polu karnym po interwencji Sadio Mané, ale sędzia Alireza Fagani, mimo interwencji VAR, nie przyznał rzutu karnego. Decyzja ta zaskoczyła wielu kibiców i komentatorów. Kilka minut później Mbappé zdobył jednak bramkę, dając Francji prowadzenie 1-0.
2: Szymon Marciniak ponownie sędziował mecz Argentyny, tym razem przeciwko Algierii, zakończony wynikiem 3-0 dla Albicelestes. W centrum uwagi znalazła się sytuacja z 31 minuty, kiedy Leo Messi nie otrzymał kartki za faul na Aissé Mandim. Polski arbiter zaskoczył także przed meczem, witając się z trenerami i prezentując piłkarską sztuczkę. To już trzeci mecz Marciniaka z udziałem Argentyny na Mundialu.
0: Paweł Korpuliński wygrał rundę Drift Masters w Irlandii, co pozwoliło mu objąć prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Faworyci, w tym Piotr Więcek, odpadli zaskakująco wcześnie, co przetasowało stawkę przed finałem na PGE Narodowym. Korpuliński pokonał m.in. Jakuba Przygońskiego i Conora Falweja, zdobywając swoje pierwsze zwycięstwo w karierze. Walka o tytuł Mistrza Europy nabiera tempa, a kolejne emocje czekają nas w Finlandii w lipcu.
2: Iga Świątek, nasza czołowa tenisistka, opowiedziała o trudnych chwilach, jakie przeżywała pod koniec 2024 roku z powodu fali hejtu. Mimo że w zeszłym roku triumfowała na Wimbledonie, obecnie nie jest faworytką nadchodzącego turnieju. Świątek zakończyła French Open na czwartej rundzie, a w cieniu jej sukcesów znalazła się Maja Chwalińska, która awansowała do finału. Iga podkreśla, jak ważne jest wsparcie bliskich w trudnych momentach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Kamila Wybrańczyk, narzeczona Artura Szpilki, przeszła operację korekty nosa. Celebrytka podzieliła się zdjęciami po zabiegu w mediach społecznościowych, wyrażając zadowolenie z efektów. Tymczasem ślub pary wciąż jest odkładany z powodu różnic światopoglądowych. Artur Szpilka marzy o ceremonii kościelnej, podczas gdy jego partnerka jest osobą niewierzącą.
2: Leo Messi poprowadził Argentynę do zwycięstwa nad Algierią w pierwszym meczu Mundialu 2026, zdobywając wszystkie trzy bramki. Dzięki temu zrównał się z Miroslawem Klose na liście najlepszych strzelców w historii Mistrzostw Świata. Po meczu Messi przyznał, że przeżywał trudne chwile przed turniejem, ale podkreślił, że statystyki nie są dla niego najważniejsze. W Berlinie doszło do starć między członkami ruchu obrony granic a niemiecką policją. Grupa na czele z Robertem Bąkiewiczem próbowała ustawić symbol religijny, co zakończyło się przepychankami i aresztowaniami. Marcin Najman ostro skrytykował działania narodowców, a jego nagranie szybko zyskało popularność w sieci. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński określił działania niemieckiej policji jako cios w plecy.
0: New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. W drużynie zagrał Polak, Jeremy Sochan, który dołączył w połowie sezonu z San Antonio Spurs. Michael Bridges, jedna z gwiazd zespołu, świętował sukces, prowadząc relacje na żywo w mediach społecznościowych, będąc pod wpływem alkoholu. Jego występ wywołał falę komentarzy, zwłaszcza po wspomnieniu o Sochanie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Lech Poznań i Górnik Zabrze poznali swoich rywali w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Lech zmierzy się z duńskim AGF Aarhus, które niedawno zdobyło Mistrzostwo Danii po raz pierwszy od 40 lat. Z kolei Górnik Zabrze czeka trudne starcie z tureckim Fenerbahçe Stambuł, które w ostatnim sezonie zdobyło Puchar Turcji. Oba polskie zespoły stoją przed dużym wyzwaniem w walce o awans.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 18 stopni i niewielkie zachmurzenie. Ciepła aura zachęca do zabrania koca i odpoczynku pod gołym niebem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W pierwszym odcinku nowego sezonu, numer 3392, młode małżeństwo Ewy i Romea staje przed poważnymi wyzwaniami. Ewa szybko zrozumie, że ślub z Romeem był błędem, a ich wspólna przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Rodziny i przyjaciele nie akceptują ich decyzji, a brak wsparcia finansowego utrudnia im wspólne życie. Babcia Elżbieta nie zgadza się na ich wspólne mieszkanie, a przyjaciółka Ewelina otwarcie krytykuje ich wybór. Czy młodzi małżonkowie trwają te trudności, czy może czeka ich rozwód? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i emocji.
2: W 950 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Po tragicznym wypadku Sahina, Kansel i Semich wpadną w ostrą kłótnię. Kansel, wykorzystując sytuację, zagra rolę ofiary, a Poyraz, nieświadomy prawdy, otoczy ją opieką. Sahin, ciężko ranny, trafi do szpitala, gdzie lekarze wprowadzą go w śpiączkę farmakologiczną. Kansel, pełna nerwów, nie zdoła ukryć swoich emocji, a widok rozpaczy Cennet dodatkowo ją przytłoczy. Semich, ignorując powagę sytuacji, doprowadzi siostrę do furii, co skończy się siarczystym policzkiem. Kansel, manipulując Poyrazem, stworzy fałszywą wersję wydarzeń, obwiniając Semicha za wypadek. Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W 898 odcinku Blanca, pogrążona w modlitwie, podejmuje radykalne decyzje sercowe, co prowadzi do dramatycznych zmian w jej życiu. Tymczasem w kamienicy trwają przygotowania do wizyty znanej mistyczki, co przyciąga uwagę mieszkańców. Manipulacje Christiny Nowoa sprawiają, że Blanka porzuca Diego, chcąc zostać wzorową żoną Samuela. Rodzina Palaciosów planuje wyjazd do Paryża, lecz Don Ramon nie zgadza się na podróż Antonia z Lolitą. Odcinek pełen jest napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 czerwca o godzinie 18:25 na TVP1. Serial cieszy się dużą popularnością dzięki bogatej scenografii i zaskakującym wątkom.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 951 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 17 czerwca. Aynur przez przypadek gubi klucze do mieszkania Sinana, co prowadzi do zuchwałego włamania i kradzieży bezcennego zegarka. Zdeterminowana, by naprawić swój błąd, postanawia odzyskać skradzioną pamiątkę za wszelką cenę. Tymczasem Aise podejmuje trudną decyzję o przeprowadzce do Eskisehir, co niszczy jej relacje z Feritem. Sahin budzi się ze śpiączki, ale zderza się z szokującą diagnozą częściowego paraliżu i amnezji. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Panna Młoda zaskakuje emocjami w 134 i 135 odcinku. Już jutro, 18 czerwca, o godzinie 17:20 na TVP2, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W 134 odcinku wypadek Bejzy i Hansera ujawni prawdę o udawanej ciąży Bejzy. Mukadder, matka Cichana, jako pierwsza odkryje kłamstwo i poczuje się zdradzona. Bejza przyzna, że skłamała, by zatrzymać Cichana przy sobie. W 135 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 lipca, Mukadder, pod wpływem szantażu Nusreta, będzie zmuszona wspierać plan Bejzy. Zdesperowana, wmówi Cichanowi, że z dzieckiem wszystko jest w porządku, by uniknąć ujawnienia prawdy. Te odcinki pełne są napięcia i emocji, które na pewno przyciągną widzów przed ekrany.
1: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 130 odcinek, który zostanie wyemitowany 25 czerwca o godzinie 17:20 na kanale TVP2. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która z determinacją odkrywa skrywane przed nią tajemnice. Jej wizyta w nowym domu Hanser może wywołać nieprzewidywalne konsekwencje, wstrząsając dotychczasowym układem sił. Cemil odmawia rozmowy z Hanser i Cichanem, co tylko podsyca napięcie. Jonca, z obawy przed Tajdarem, szuka schronienia w domu Derji. Tymczasem Nusret próbuje straszyć Mukadder, ale jego wysiłki są bezskuteczne. Serial pełen jest rodzinnych intryg i nagłych zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany rzesze widzów.
2: Pierwsza miłość wciąga nas w wir emocji. W odcinku 4242, który już za nami, Mariusz ujawnia sekrety, co prowadzi do burzliwej kłótni. Kacper opuszcza mieszkanie, a Marysia, zmęczona sytuacją, postanawia wyjechać z Kingą. W odcinku 4243, który zobaczymy już jutro, akcja przenosi się do leśnego pensjonatu. Tam Kinga spotyka Arka, przystojnego recepcjonistę, który od razu zwraca na nią uwagę. Flirt szybko przeradza się w coś więcej, a Kinga zaczyna marzyć o przygodzie. Czy ten wyjazd przyniesie bohaterkom upragnione wytchnienie? Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 320 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 czerwca o godzinie 14 na TVP1. W tym odcinku Suna i Abidin zaskakują rodzinę decyzją o przeprowadzce do Londynu, co wywołuje burzę emocji. Kazim zmaga się z zazdrością wobec nowego kucharza, którego zatrudniła Esme. Tymczasem Ferit otrzymuje od prokuratora kluczowe informacje dotyczące poszukiwań Karama. Gulgun próbuje pogodzić Ferita i Seiran, starając się zażegnać dawne urazy. Serial pełen intryg i niespodziewanych zwrotów akcji wciąga widzów w skomplikowane relacje rodziny Korhanów. To idealna propozycja dla miłośników tureckich melodramatów, którzy cenią sobie emocjonujące historie o miłości i honorze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 17 stopni i małe zachmurzenie. Czerwcowe ciepło wypełnia miasto pozytywną energią. Warto to poczuć.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Berlinie doszło do incydentu z udziałem członków ruchu obrony granic, którzy próbowali umieścić krzyż przy pomniku upamiętniającym Polaków zamordowanych podczas II wojny światowej. Niemiecka policja szybko zareagowała, zatrzymując kilka osób, w tym lidera grupy, Roberta Bąkiewicza. Wydarzenie to wywołało dyskusję na temat wolności zgromadzeń i metod działania służb porządkowych. Nagrania z interwencji krążą w internecie, wzbudzając kontrowersje i komentarze.
3: Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu poseł Przemysław Czarnek z PiS ostro skrytykował incydent w Berlinie, gdzie według niego niemieckie służby brutalnie potraktowały polskich patriotów. Czarnek wezwał do potępienia tego, co nazwał niemieckim rasizmem wobec Polaków i zaapelował o działania dyplomatyczne. Jego słowa spotkały się z ostrą reakcją opozycji, która zarzuciła mu niezrozumienie patriotyzmu i prowokowanie napięć. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że Polacy za granicą mogą liczyć na wsparcie dyplomatyczne, ale potępił używanie krzyża do celów politycznych. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił rewolucję w egzaminach na prawo jazdy. Plac manewrowy zostanie wycofany, a egzamin praktyczny będzie odbywał się tylko w mieście. Dodatkowo w wakacyjne weekendy na autostradzie A1 między Toruniem a Gdańskiem, jeśli czas oczekiwania przekroczy 25 minut, bramki będą podnoszone, a opłaty nie będą pobierane. Od 26 czerwca otwarty zostanie także pełny odcinek drogi ekspresowej S6 łączącej Szczecin z Gdańskiem. Jeremy Clarkson, znany brytyjski prezenter, ujawnił, że zmaga się z agresywnym nowotworem. Diagnozę ogłosił w najnowszym odcinku programu Clarkson's Farm. 66-latek planuje operację, choć niektóre formy leczenia nie przyniosły oczekiwanych efektów. Mimo problemów zdrowotnych, Clarkson zapowiada powrót w kolejnym sezonie programu, jeśli leczenie się powiedzie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W Londynie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zginęła 32-letnia Klaudia Zakrzewska, znana jako Klaudia Glam. Polka została celowo potrącona przez samochód prowadzony przez 29-letnią kobietę, z którą miała konflikt. Sprawczyni przebywa w areszcie, a rodzina ofiary domaga się sprawiedliwości. Miejsce tragedii w Soho wciąż tonie w kwiatach i pamiątkach. Portugalskie siły powietrzne wzmacniają swoje zdolności rozpoznawcze dzięki nowej umowie z firmą AISA. Kontrakt przewiduje dostarczenie 2 dodatkowych satelitów SAR, co zwiększy flotę do 4 jednostek. Nowe satelity będą wspierać działania zarówno wojskowe, jak i cywilne, w tym monitorowanie środowiska i zarządzanie kryzysowe. Generał Sérgio da Costa Pereira podkreśla, że inwestycja ta zwiększa suwerenność Portugalii i jej gotowość do realizacji misji obronnych.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z drogich płynów do płukania tkanin na rzecz prostego i taniego rozwiązania. Wystarczy dodać do prania odrobinę octu oraz kilka kropli olejku eterycznego, by pościel była miękka i pachnąca. Olejek lawendowy działa relaksująco, a eukaliptusowy odświeżająco. To sposób, by cieszyć się świeżością i zapachem jak z luksusowego hotelu.
3: Zbliża się Dzień Ojca, a sklepy Action oferują szeroki wybór prezentów w przystępnych cenach. Wśród propozycji znajdziemy kosmetyki, akcesoria dla majsterkowiczów, gadżety motoryzacyjne oraz sprzęt wędkarski. Ceny zaczynają się już od kilku złotych, co pozwala na znalezienie praktycznego upominku nawet przy ograniczonym budżecie. To doskonała okazja, by obdarować tatę prezentem dopasowanym do jego zainteresowań.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jeśli twoje róże zaczynają więdnąć, nie musisz ich od razu wyrzucać. Istnieje prosty sposób, by przywrócić im świeżość. Kluczowe jest szybkie przycięcie łodyg pod skosem i zanurzenie ich na chwilę we wrzątku. Po tym zabiegu róże mogą cieszyć oko nawet przez 2 tygodnie. Imię Bogna, choć piękne i o głębokim słowiańskim znaczeniu, pozostaje rzadko wybierane przez polskich rodziców. W 2025 roku nadano je tylko 14 dziewczynkom. Mimo trendu na tradycyjne imiona, Bogna nie zyskuje na popularności. W Polsce nosi je zaledwie 2542 kobiety.
3: Policja z Krakowa zatrzymała 24-letniego mężczyznę podejrzanego o kierowanie grupą oszustów działających metodą na wnuczka. Mężczyzna został ujęty 11 czerwca w Barcelonie po długim ukrywaniu się. W ramach śledztwa zabezpieczono luksusowe Ferrari warte ponad 1 000 000 zł. Sprawa jest rozwojowa, a podejrzany czeka na ekstradycję do Polski. Agnieszka Gozdyra wspomina zmarłego posła Łukasza Litewkę, podkreślając jego unikalne podejście do polityki. Litewka konsekwentnie odmawiał udziału w programach medialnych, co wzbudziło w dziennikarce głęboki szacunek. Gozdyra zaznacza, że jego działania mówiły same za siebie, a mandat poselski traktował jako narzędzie do pomagania innym. Litewka odszedł w grudniu ubiegłego roku, pozostawiając po sobie trwałe wrażenie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, odwiedził fryzjera w Rzeszowie, gdzie przeszedł nietypowy zabieg depilacji uszu ogniem. Polityk, znany z częstych podróży służbowych, dba o swój wizerunek, co jest istotne w jego międzynarodowych kontaktach. Kowal niedawno wrócił ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zabiegał o ulokowanie w Polsce stałej bazy amerykańskiego wojska. Teraz, odświeżony, może wrócić do Warszawy i kontynuować swoje dyplomatyczne działania.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie małe zachmurzenie. W Krakowie prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Szczecinie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Irena Santor, pierwsza dama polskiej piosenki, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat sztucznej inteligencji. Według niej AI to sztuka robienia złego dźwięku dla złego dźwięku. Tymczasem Ralf Kamiński, młody artysta, został przez nią porównany do szamana za swoje oryginalne podejście do muzyki. Santor, w wieku 91 lat, wciąż zachwyca swoją formą i nie potrzebuje technologicznych sztuczek, by oczarować publiczność.
2: Mariola Bojarska-Ferenc, znana gwiazda fitnessu, zaskoczyła wszystkich szczerym wyznaniem o finansach w małżeństwie. Okazuje się, że luksusowe życie nie musi oznaczać korzystania z męża jak z bankomatu. Mariola podkreśla, że wszystko, co ma, zawdzięcza własnej pracy, a jej imponująca kolekcja ubrań i biżuterii trafi w przyszłości do wnuczek, a nie synów. Cóż, elegancja i niezależność idą w parze, a rodzinne pamiątki zyskają nową wartość. Joanna Opozda, znana z serialu Pierwsza Miłość, postanowiła odpocząć od blasku fleszy na Ibizie, zabierając ze sobą młodszą siostrę Aleksandrę. Siostry, niczym duet z okładki magazynu, przyciągnęły uwagę internautów swoimi odważnymi stylizacjami i wspólnymi zdjęciami. Ibiza, światowa stolica nocnego życia, stała się idealnym miejscem na ich wieczorne eskapady. Wygląda na to, że Opozda nie tylko wraca do modelingowych korzeni, ale i do sztuki beztroskiego życia.
1: Warszawski Sąd Okręgowy stał się dziś sceną dla kolejnego aktu w życiu Michała Wiśniewskiego. Lider ich troje, znany z zamiłowania do oryginalności, pojawił się na swojej piątej rozprawie rozwodowej w spodniach z przetarciami, które z pewnością nie były częścią standardowego dress code'u sądowego. Choć posiedzenie było niejawne, stylizacje pary szybko stały się tematem rozmów. Cóż, nie każdy dzień kończy się rozwodem w stylu rock'n'roll.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Michał Wiśniewski, lider zespołu ich troje, znów zaskoczył swoich fanów, tym razem opowiadając o własnej śmierci. Artysta nie tylko przygotował już nagrobek, ale i wybrał miejsce pochówku, co wywołało lawinę komentarzy w sieci. Internauci, zamiast uznać go za wariata, zaczęli dzielić się własnymi planami na ostatnie pożegnanie. Cóż, może planowanie własnego pogrzebu to nowy trend w odpowiedzialnym życiu. Roxana Węgiel, nasza młoda gwiazda, ruszyła w letnią trasę koncertową, a jej turkusowy bus jest teraz bardziej rozpoznawalny niż niejedna gwiazda na niebie. Wokalistka, która kiedyś dopłacała do koncertów, teraz podpisuje kontrakty reklamowe z producentami kosmetyków do włosów. W wywiadzie dla sk.pl przyznała, że w przeszłości była oszukiwana, ale teraz otacza się życzliwymi ludźmi. Premiera jej nowego albumu już za kilka dni, a fani mogą już cieszyć się utworami takimi jak Błękit czy Chciałam Ciebie Więcej. Jarosław Bieniuk i Zuzanna Pactwa zrobili furorę na bajkowym ślubie nad jeziorem Como. Zuzanna w pastelowo-żółtej sukni z wycięciami i kwiatowymi aplikacjami przyciągnęła więcej uwagi niż akrobaci unoszący się nad gośćmi. Bieniuk, jak przystało na byłego piłkarza, postawił na klasykę w czarnym smokingu. Całość wyglądała jak z filmu, a nie z rzeczywistości. Hollywood mogłoby się uczyć.
1: Wielkie zakończenie kultowego Rancha wreszcie ruszyło, ale bez Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki. Fani serialu mogą się szykować na emocjonalne pożegnanie z Wilkowyjami, gdzie Japycz i jego przyjaciele z ławeczki popijali mamrota, czekając na wyniki wyborów prezydenckich. Zamiast Pieczki na ekranie pojawi się Daniel Olbrychski jako daleki krewny. Czy to wystarczy, by zapełnić lukę po legendarnych postaciach? Czas pokaże.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W świecie muzyki znowu gorąco. Donatan, znany producent, postanowił stanąć murem za Skolimem, wyśmiewając pomysł emerytur dla artystów. Na Instagramie zaprezentował swoje genialne rozwiązanie. Dopłaty, kilometrówki i nowe auta dla twórców, bo przecież stary samochód to brak natchnienia. A wszystko to w odpowiedzi na Skolima, który twierdził, że artyści nie powinni sięgać po publiczne pieniądze. Doda, która wcześniej twierdziła, że nikt nie chce współpracować ze Skolimem, chyba musi zrewidować swoje poglądy.
2: Kto by pomyślał, że jeden z największych hitów Bon Jovi, Living on a Prayer, mógł skończyć w koszu na śmieci? John Bon Jovi początkowo kręcił nosem na ten utwór, bo powstał przy pianinie, a przecież to zespół gitarowy. Na szczęście Richie Sambora i Desmond Child nie dali za wygraną i dosłownie błagali Johna, by dał piosence szansę. Efekt? Hit przez duże H, który otworzył zespołowi drzwi do sławy. A teraz szykujcie się na filmową biografię Bon Jovi, bo Universal już nad nią pracuje. Kto by pomyślał, że zespół Muse po swoim nieśmiałym debiucie zaserwuje nam prawdziwą rockową ucztę? Origin of Symmetry, wydany w czerwcu 2001 roku, to album, który zmienił zasady gry, łącząc rockowe brzmienia z operową estetyką i klasycznymi wpływami. Zespół odrzucił wszelkie zahamowania, a ich koncerty stały się prawdziwym spektaklem. Po ponad dwóch dekadach ten krążek wciąż jest jednym z najważniejszych w historii Muse, pokazując, że rock nie musi być nudny.
1: Rod Stewart, legenda muzyki, znów zaskakuje. 81-letni artysta odwołał koncert w Kalifornii, tłumacząc się infekcją dróg oddechowych, ale kilka godzin później bawił się na meczu Szkocja-Haiti. Fani nie kryją rozczarowania, widząc swojego idola w doskonałej formie na trybunach, zamiast na scenie. Czyżby piłka nożna była ważniejsza niż muzyka? Cóż, no Scotland, no party, jak sam zaśpiewał.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem północno-zachodnim, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północny osiągnie 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Skurczu na Mazowszu mieszkańcy zmagają się z uciążliwym fetorem z zakładu utylizującego odpady zwierzęce. Duszący zapach uniemożliwia normalne życie, a rodzice obawiają się o zdrowie dzieci. Podczas zebrania z władzami gminy i kierownictwem zakładu prezes firmy obiecał zainstalowanie systemów oczyszczających powietrze, aby zredukować problem. Mieszkańcy liczą na szybkie działania. Tomasz M., znany działacz sportowy, został oskarżony o przestępstwa seksualne wobec dzieci w Ostrołęce i Warszawie. Akt oskarżenia trafił już do sądu, a mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Śledztwo wykazało, że czyny te miały miejsce od lipca 2022 do sierpnia zeszłego roku. Tomasz M. nie przyznaje się do winy i od grudnia ubiegłego roku przebywa w areszcie.
2: Warszawskie Zoo poinformowało o śmierci Sabiny, ostatniej niedźwiedzicy w stołecznym ogrodzie zoologicznym. Sabina, która trafiła do Warszawy ze szkoły cyrkowej w Julinku, miała 40 lat. Odeszła spokojnie we śnie, a wraz z nią kończy się pewna era w historii zoo. Opiekunowie wspominają ją jako wyjątkową niedźwiedzicę, która zyskała sympatię wielu odwiedzających. Sąd okręgowy w Ostrołęce skazał 35-letniego Daniela N. na 18 lat więzienia za zabójstwo ojca. Do tragedii doszło w styczniu 2024 roku w Ostrowi Mazowieckiej. Podczas wspólnego spożywania alkoholu doszło do awantury, w wyniku której Daniel N. zadał ojcu serię brutalnych ciosów. Wyrok nie jest prawomocny, a strony mają czas na złożenie apelacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Mszanie Górnej doszło do tragicznego zdarzenia. 19-letni Kacper W. zamordował swoją byłą dziewczynę Magdalenę, a następnie odebrał sobie życie. Do zbrodni doszło w poniedziałek wieczorem, a ciało młodego mężczyzny znaleziono dzień później w lesie. Krewni Kacpra są w szoku i nie mogą uwierzyć, że był zdolny do takiego czynu.
2: Policja z Krakowa we współpracy z hiszpańskimi służbami zatrzymała w Barcelonie 24-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna był mózgiem operacji oszustw na wnuczka w Polsce, a pieniądze z przestępstw pozwalały mu na luksusowe życie w Hiszpanii. W ramach śledztwa zabezpieczono Ferrari warte ponad 1 000 000 zł, a sam zatrzymany czeka na ekstradycję do Polski. Do tej pory w sprawie zatrzymano już 63 osoby.
1: W Bielsku-Białej trwa proces bezdomnego małżeństwa oskarżonego o brutalne morderstwo 83-letniej Marii z Cieszyna. Kobieta, znana z pomagania potrzebującym, padła ofiarą pary, która wykorzystała jej dobroć. Zwłoki seniorki znaleziono w jej mieszkaniu, ukryte w skrzyni na pościel. Oskarżonym grozi dożywocie. Wczoraj w Radostkowie policja zatrzymała pijanego kierowcę karawanu, który przewoził zmarłą osobę. 51-letni mężczyzna miał aż 2,5 promila alkoholu w organizmie. Dzięki szybkiej reakcji innego kierowcy udało się uniknąć tragedii na drodze. Sprawa trafi do sądu, a kierowcy grozi do 3 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Siemianowicach Śląskich odkryto ciała 3 osób w zamkniętym mieszkaniu. Zmarli to 94-letni mężczyzna, jego 90-letnia żona oraz ich 66-letni syn. Śledztwo nie wykazało śladów przemocy ani zatrucia czadem, a przyczyna śmierci pozostaje nieznana. Prokuratura rozważa zakończenie postępowania z powodu braku nowych dowodów.
1: Będzin, historyczna stolica Zagłębia Dąbrowskiego, to jedno z najstarszych miast w Małopolsce. Jego początki sięgają IX wieku, a kluczową rolę w rozwoju odegrał Kazimierz Wielki, który wzniósł tu kamienną warownię. Miasto może poszczycić się licznymi zabytkami, w tym średniowiecznym Zamkiem Królewskim i Kościołem Świętej Trójcy. Będzin to także miejsce o bogatej historii przemysłowej, z zabytkami techniki przypominającymi o jego przemysłowym dziedzictwie.
2: W Będzinie doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 27-letni zawodnik MMA Bogusław R. śmiertelnie pobił 37-letniego Mario. Po sprzeczce, która przerodziła się w brutalny atak, ofiara zmarła z powodu rozległych obrażeń. Sprawca został zatrzymany w Gdańsku i czeka na proces, który odbędzie się pod koniec czerwca w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu. Grozi mu dożywocie.
1: W Ogrodniczkach, Karakulach i Ciasnym wciąż obowiązuje zakaz spożywania wody z kranów z powodu wykrycia bakterii coli. Trwa intensywne czyszczenie sieci wodociągowej, ale woda nadal nie nadaje się do picia. Mieszkańcy mogą odbierać wodę butelkowaną w wyznaczonych punktach. Władze apelują o cierpliwość i śledzenie komunikatów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Suwałkach doszło do nietypowej interwencji policji. 30-letni mężczyzna jechał hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej S61, zmierzając na stację benzynową po papierosy. Policjanci zatrzymali go i ukarali mandatem, przypominając, że hulajnogi nie mogą poruszać się po takich trasach. To niebezpieczne zarówno dla kierowców, jak i użytkowników hulajnóg. Na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 9-letni Nathan i jego ojciec. Rozpędzona Toyota, prowadzona przez 52-letniego mężczyznę, wjechała na chodnik w miejscowości Bardo. Kierowca, który nie miał prawa prowadzić z powodów zdrowotnych, zmarł później w szpitalu. Prokuratura rozważa umorzenie śledztwa w tej sprawie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Unia Europejska rekomenduje Polsce wprowadzenie podatku katastralnego, który opierałby się na wartości. Unia Europejska.

0: spór zablokował przekazanie pojazdów z Kielc. Mieszkańcy i darczyńcy z całej Polski postanowili działać, organizując zbiórkę, która zaskoczyła nawet jej organizatorów. Autobusy, które miały trafić do Ukrainy, wciąż stoją w Kielcach, czekając na wycenę i licytację. Prezydent Kielc deklaruje wsparcie w formalnościach związanych z przekazaniem pojazdów. Nie wiadomo jeszcze, ile autobusów ostatecznie trafi do Winnicy, ale akcja pokazała siłę społecznego zaangażowania. W Sejmie trwa dyskusja nad wprowadzeniem emerytur stażowych, które pozwoliłyby na wcześniejsze zakończenie kariery zawodowej. Kobiety mogłyby przechodzić na emeryturę po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach. Warunkiem jest zgromadzenie kapitału wystarczającego na wypłatę świadczenia co najmniej na poziomie minimalnej emerytury. Propozycje te budzą mieszane reakcje wśród ekspertów i polityków. Rząd przygotowuje stanowisko, które ma pozytywnie odnosić się do idei. Choć możliwe są korekty. Decyzje w tej sprawie mogą wpłynąć na przyszłość wielu pracowników w Polsce. Medycy w Polsce coraz częściej ubezpieczają się na wypadek agresji ze strony pacjentów. Po serii brutalnych ataków na lekarzy i ratowników zainteresowanie dodatkowymi polisami wzrosło nawet o 300%. Szczególnie narażeni są ratownicy medyczni, którzy codziennie stykają się z osobami pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie zmian prawnych, które mają zwiększyć bezpieczeństwo pracowników ochrony zdrowia. Rozważane są surowsze kary dla sprawców ataków oraz lepsza ochrona placówek medycznych. Strach przed agresją staje się nowym kosztem zawodu medyka.
1: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
0: Ministerstwo Finansów ujawniło, że wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego w wysokości 1300 zł miesięcznie dla każdego Polaka kosztowałoby państwo aż 40 miliardów złotych miesięcznie. To równowartość 75% planowanych dochodów budżetu państwa. Wprowadzenie takiego programu mogłoby oznaczać konieczność likwidacji obecnych świadczeń, takich jak 800+, czy dodatkowe emerytury. Choć pomysł budzi emocje, resort finansów nie planuje jego realizacji. Dyskusja na temat przyszłości systemu świadczeń społecznych w Polsce z pewnością będzie jeszcze długo trwała. Dzień Ojca już za rogiem, a w najnowszej gazetce Action znajdziemy idealne prezenty, które nie zrujnują portfela. Hitem jest akumulatorowy trymer Code Home za niecałe 50 zł, który dzięki wodoodporności można używać nawet pod prysznicem. Dla miłośników technologii polecamy składany panel słoneczny Reload za niecałe 73 zł, który naładuje smartfon w terenie. W ofercie znajdziemy też inteligentny lokalizator Fresh & Rebel, który pomoże odnaleźć zgubione klucze. Na letnie wypady świetnie sprawdzi się kompaktowy grill za niecałe 33 zł. Wszystkie te propozycje to praktyczne i stylowe rozwiązania na każdą okazję. Rząd planuje wprowadzenie nowego podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Stawka ma wynieść 60% i obejmie zyski przekraczające poziom z 2025 roku, powiększony o 20%. Projekt ustawy przeszedł już pierwsze czytanie w Sejmie i czeka na dalsze prace w Komisji Finansów Publicznych. Ministerstwo Finansów zapewnia, że nowa danina nie obciąży zwykłych obywateli, a środki mają wesprzeć budżet państwa. Mimo krytyki ze strony Prawa i Sprawiedliwości, większość klubów parlamentarnych popiera projekt. Kluczowe głosowanie w tej sprawie odbędzie się już jutro.
1: Na utrudnienia dla użytkowników platformy Twój e-PIT. W środę, 17 czerwca, od godziny 19 do 22, system będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Urząd Skarbowy zapowiada, że modernizacja ma na celu poprawę działania i bezpieczeństwa platformy. Podatnicy powinni zaplanować swoje sprawy wcześniej lub po zakończeniu przerwy. To dopiero początek zapowiedzianych prac, więc mogą wystąpić dalsze problemy z dostępem do systemu. Twój e-PIT cieszy się rosnącą popularnością. Dlatego każda przerwa techniczna budzi duże zainteresowanie. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na paryskich targach zbrojeniowych Eurosatory 2026 zaprezentowano nową wersję szwedzkiej armatochaubicy Archer. Nowy model zyskał wojskowe podwozie MANHX28x8, co zwiększa jego mobilność i ochronę. Kluczowym elementem jest także innowacyjny system zarządzania ogniem Next Generation Indirect Fire Capability. Dzięki temu Archer staje się jedną z najnowocześniejszych platform artyleryjskich na świecie. Szwedzka administracja zamówień obronnych zamówiła już 48 takich haubic. To krok w stronę unifikacji sił zbrojnych Szwecji ze standardami NATO.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 18 stopni i niewielkie zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
2: Radio Super Express.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach Natalia Zwoleńska zacznie nowe życie u boku Michała, kuriera, który stanie się częstym gościem w jej kancelarii. Michał szybko zyska aprobatę matki Natalii, Małgorzaty, zwłaszcza gdy pomoże w opiece nad jej córką, Leą. Lea, po utracie możliwości jazdy konnej, znajdzie nową pasję w piłce nożnej, dołączając do drużyny Start Falenica. Michał będzie wspierał Natalię, pomagając jej zawozić Leę na treningi. Relacja Natalii i Michała rozwija się dynamicznie, a ich bliskość może przynieść nowe szczęście w życiu Zwoleńskiej. Czy Michał stanie się stałym partnerem Natalii i ojcem dla Lei? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki. Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowym sezonem pełnym emocji. Wilk, nieugięty deweloper, wciąż knuje, by zdobyć domy mieszkańców ulicy Zacisznej. Jego plany komplikują się, gdy jego matka Lucyna trafia do szpitala, co osłabia jego pozycję. Hubert, nieugięty lider oporu, nie zamierza się poddać, mimo że Agata i Ignacy dali się skusić na mieszkanie w nowym osiedlu. Maciej, wspierany przez prawnika Szczepana, nie przestaje walczyć o swoje cele. Czy Wilkowi uda się przechytrzyć mieszkańców? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki, które już wkrótce na ekranach. Panna Młoda w 126 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Hanser niespodziewanie spotyka ciężarną Jonce, która ucieka przed Nusretem. Jonca sugeruje, że rozwiązanie zagadki jest bliżej niż się wydaje. Tymczasem Cichan zostaje zatrzymany przez policję, a Jonca pada ofiarą brutalnego ataku. Zdesperowana kobieta próbuje uciec, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń na ulicy. Hanser i Engin, nieświadomi niebezpieczeństwa, oferują jej pomoc. Czy Jonca zdoła ujawnić prawdę o ciąży Bejzy? Emisja odcinka w TVP 2 już dziś.
1: Panna Młoda wkracza w emocjonujący etap. W 135 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 2 lipca o 17:20, dramatyczne wydarzenia nabierają tempa. Wypadek Bejzy i Hansera ujawnia mistyfikację z ciążą, co wywołuje burzę emocji. Mukadder, matka Cichana, odkrywa prawdę, ale zostaje zmuszona do milczenia przez Nusreta. Szantaż długami z przeszłości sprawia, że Mukadder staje się współwinna kłamstwa. Bejza przyznaje się do oszustwa, próbując zatrzymać Cichana przy sobie. Mukadder, pod presją, kłamie synowi o stanie zdrowia rzekomego dziecka. Tajemnica ciąży staje się ciężarem, który może zniszczyć rodzinne relacje.
3: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W nadchodzącym sezonie M jak Miłość szykują się emocjonujące zmiany. Paweł Zduński, zaniepokojony zbyt bliską więzią Agnes z jego synem Antosiem, postanawia zatrudnić nianię. Decyzja ta będzie miała ogromny wpływ na relacje między Pawłem a Agnes, która nie może pogodzić się z utratą roli zastępczej matki. Nowa bohaterka, której tożsamość jest na razie tajemnicą, wprowadzi sporo zamieszania w życiu Zduńskiego. Agnes, mimo początkowego bólu, zrozumie, że przekroczyła pewne granice. Jesienią widzowie będą świadkami, jak te zmiany wpłyną na dalsze losy bohaterów. Niania stanie się kluczową postacią, a jej obecność może całkowicie odmienić życie Pawła i Antosia.
1: M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W siedlisku Lisieckich znów pojawi się policja, tym razem w osobach Natalki i Rafała. Funkcjonariusze przybędą w służbowych strojach, co nie wróży nic dobrego. Ojczym Franka nadal pozostaje na wolności, co może stanowić zagrożenie dla rodziny. Bartek wcześniej go przegonił, ale czy to wystarczy? Zmiana składu policyjnego może sugerować nowe wątki i tajemnice. Czy prywatne życie funkcjonariuszy wpłynie na ich pracę? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowym sezonie M jak Miłość.
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący moment. W 951 odcinku, który zostanie wyemitowany 17 czerwca, Aise podejmie decyzję, która wstrząśnie Feritem. Kobieta postanawia wyjechać do Eski-Sehir, co dla jej męża będzie prawdziwym ciosem. Choć między nimi wciąż tli się uczucie, seria nieporozumień i brak szczerej rozmowy stawia ich małżeństwo na krawędzi. Ferit, mimo prób zachowania spokoju, nie potrafi ukryć bólu związanego z perspektywą rozstania. Odcinek pełen napięcia i emocji można obejrzeć o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD. W 4242 odcinku serialu Pierwsza Miłość Bartek staje przed trudnym wyzwaniem. Decyduje się na szczere wyznanie przed Iloną, przyznając, że pocałował swoją byłą żonę, Emilkę. To bolesne wyznanie głęboko rani Ilonę, która jest zrozpaczona. Tymczasem Emilka, po rozmowie z przyjaciółką Martą, zaczyna zastanawiać się nad swoją relacją z Bartkiem. Marta sugeruje, że skoro między dawnymi małżonkami wciąż istnieje silna więź, powinni przemyśleć swoje uczucia. Czy Bartek i Emilka zdecydują się dać sobie drugą szansę? Odpowiedź na to pytanie poznamy po wakacyjnej przerwie.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express
2: powakacyjnych odcinkach Na dobre i na złe życie Matyldy stanie na głowie. Jej związek z ratownikiem medycznym zostanie wystawiony na próbę, gdy tajemnicza blondynka pojawi się w szpitalu w Leśnej Górze. Na oczach wszystkich zacznie całować partnera Matyldy, co wywoła prawdziwy skandal. Matylda nie pozostanie obojętna i od razu ruszy do konfrontacji. Partner będzie próbował się tłumaczyć, twierdząc, że to nieznajoma zainicjowała pocałunek. Czy Matylda wybaczy ukochanemu? Czy zdecyduje się zakończyć związek? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 17 stopni oraz małe zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ostro skrytykował działania Roberta Bąkiewicza, nazywając je prowokacjami służącymi interesom Rosji. W Sejmie podkreślił znaczenie dobrych relacji z Niemcami i ogłosił podpisanie porozumienia na rzecz wspólnych działań obronnych. Minister zaapelował do posłów opozycji o odpowiedzialność w polityce międzynarodowej, wskazując na zagrożenia ze wschodu. Kosiniak-Kamysz potępił używanie symboli religijnych do celów politycznych, uznając to za niegodne. W warszawskim Szpitalu Południowym pojawiły się doniesienia o preferencyjnym traktowaniu polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin. Portal Zero.pl ujawnił, że osoby te miały być przyjmowane na szpitalnym oddziale ratunkowym poza kolejnością, korzystając z wydzielonego pomieszczenia dla VIP-ów. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ostro skrytykował te praktyki, łącząc je z ogólną kondycją polskiej służby zdrowia. Wskazał na brak reform i powrót limitów na świadczenia pod rządami Donalda Tuska.
0: Premier Donald Tusk zlecił Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenie całościowej kontroli w miejscach, gdzie wykorzystywane są publiczne środki na ochronę zdrowia. Decyzja ta jest odpowiedzią na kontrowersje wokół wysokich zarobków niektórych lekarzy. Rząd przyjął również projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków, co ma pomóc w lepszym planowaniu finansowania ochrony zdrowia. Premier zapowiedział także konsultacje ze środowiskiem medycznym w celu uzdrowienia systemu. W Berlinie doszło do spięć między aktywistami ruchu obrony granic a niemiecką policją. Członkowie ROG z Robertem Bąkiewiczem na czele próbowali umieścić krzyż przy pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. W wyniku szamotaniny Bąkiewicz został tymczasowo zatrzymany. Nagrania z zajścia krążą w mediach społecznościowych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Śmierć Jeffreya Epsteina w nowojorskiej celi wciąż budzi kontrowersje. Nowe światło na sprawę rzuca jego były współwięzień, Nicholas Tartaglione, który twierdzi, że Epstein miał skłonności samobójcze. Według Tartagliona finansista pytał go, jak zrobić pętlę z prześcieradła, a strażnicy nie potraktowali poważnie jego ostrzeżeń. Epstein został znaleziony martwy 10 sierpnia 2019 roku, a jego śmierć uznano za samobójstwo.
0: W Oklahomie doszło do kontrowersyjnego incydentu na stacji benzynowej. Ojciec podróżujący z córkami został zaatakowany przez klienta po tym, jak wszedł z dziewczynkami do damskiej toalety. Na miejsce przyjechała policja, która stanęła w obronie rodziny. Sprawa wywołała ogólnokrajową dyskusję na temat bezpieczeństwa dzieci w miejscach publicznych. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem narkotykami. W ubiegłym tygodniu zatrzymano 11 osób, a podczas przeszukań zabezpieczono około 2 kg narkotyków oraz 5 sztuk broni. 6 podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu, a śledztwo wciąż trwa. Za zarzucane czyny grozi im od 2 do 12 lat więzienia.
2: Wysokie temperatury i brak deszczu sprzyjają rozwojowi mączniaka prawdziwego, groźnej choroby grzybowej, niszczącej uprawy ogórków. Charakterystyczny biały nalot na liściach to sygnał do natychmiastowej reakcji. Skuteczne mogą być domowe opryski, np. z sody oczyszczonej lub mieszanki mleka i czosnku. Warto działać szybko, by ochronić zbiory przed całkowitą degradacją.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Sezon na ogórki w pełni, a wraz z nim pytanie, jak zachować ich chrupkość w domowych kiszonkach. Okazuje się, że kluczem do sukcesu jest dodanie odrobiny octu jabłkowego lub spirytusowego. Ten prosty trik pomaga utrzymać ogórki twarde i jędrne, a także zapobiega rozwojowi niepożądanych bakterii. Warto spróbować, by cieszyć się chrupiącymi ogórkami przez cały rok. Policjanci z Poznania rozbili zorganizowaną grupę przestępczą handlującą lekami narkotykowymi. Zatrzymano 9 osób, w tym 2 lekarzy, którzy wystawiali fałszywe recepty na leki psychotropowe i opioidowe. Dzięki czujności mieszkańca Piły, który zauważył nieprawidłowości na swoim koncie pacjenta, udało się odkryć ten proceder. Funkcjonariusze zabezpieczyli majątek o znacznej wartości oraz tysiące nielegalnych recept i leków. Sprawa jest w toku, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Na Starym Kontynencie nadciąga fala upałów, która w Polsce osiągnie apogeum w weekend od 20 do 21 czerwca z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. W krajach południowej Europy sytuacja jest bardziej dramatyczna z prognozami przekraczającymi 40 stopni. Eksperci zalecają unikanie słońca w godzinach południowych i zwiększenie spożycia wody. Pamiętajmy o odpowiednim ubiorze i ochronie przed przegrzaniem.
2: Mrówki mogą być uciążliwym problemem na działkach, niszcząc trawniki i uprawy. Skutecznym sposobem na ich eliminację jest mieszanka boraksu i cukru pudru. Robotnice przenoszą ją do gniazda, co prowadzi do wymarcia całej kolonii. To trwałe rozwiązanie, które pozwala pozbyć się owadzich intruzów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kolor zmywaka ma znaczenie przy myciu naczyń. Zielona gąbka jest najtwardsza i najlepiej radzi sobie z przypaleniami i zaschniętym tłuszczem. Dla delikatnych powierzchni lepsze będą miękkie, żółte gąbki. Warto też sięgnąć po naturalne środki, jak soda oczyszczona, by skutecznie usunąć trudne zabrudzenia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 1 metr na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki powrót Rancha na ekrany. Serial, który od lat bawił i wzruszał Polaków, wraca z nowymi odcinkami pod tytułem Rancho – Zemsta Wiedźm. Zdjęcia już ruszyły, a premiera zaplanowana jest na jesień tego roku. W obsadzie zobaczymy znane twarze, takie jak Ilona Ostrowska i Cezary Żak, a do ekipy dołączył także Daniel Olbrychski jako Ignac Japycz. Ciekawe, jak twórcy poradzą sobie z nieobecnością Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki. Czy nowe Rancho podbije serca widzów tak jak kiedyś? Czas pokaże. Luna, polska wokalistka, która nie dała się zniechęcić eurowizyjnemu potknięciu, triumfuje na Berlin Music Video Awards 2026, zdobywając nagrodę Emerging Artist Award. Jej singiel Away with the Fairies podbił serca jurorów, zajmując drugie miejsce w kategorii Najlepszy utwór. Artystka, która przeniosła się do Wielkiej Brytanii, nie zwalnia tempa i już 26 czerwca wypuszcza nowy album Fairy Pop. Kto by pomyślał, że odważne odrzucenie konwenansów może przynieść tak spektakularne efekty?
2: Ola Nowak, znana influencerka, postanowiła pożegnać swoje panieństwo w iście królewskim stylu, zabierając przyjaciółki do słonecznej Turcji. Luksusowe apartamenty, szalone rozrywki i imponujące sesje zdjęciowe to tylko początek. Wśród atrakcji znalazł się rejs, podczas którego Ola w białym kostiumie i welonie skoczyła do morza, a jedna z koleżanek musiała nurkować po telefon. Całość oczywiście uwieczniona na Instagramie, bo przecież nic nie mówi szczęśliwe chwile, jak współpraca reklamowa.
1: Polska Shore wjeżdża na ekrany z hukiem, a widzowie już mogą zanurzyć się w wir imprez, spięć i flirtów. Pierwsze dwa odcinki zadebiutowały na Kanal Plus i zapowiadają prawdziwy rollercoaster emocji. Ekipa, złożona z weteranów reality show i debiutantów, już od pierwszej chwili narzuciła ostre tempo. Finał tej szalonej przygody zaplanowano na początek sierpnia, więc przygotujcie się na lato pełne nieprzewidywalnych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Roxana Węgiel-Mglej zaskakuje nowym albumem Błękit, który już 19 czerwca trafi do fanów. Wśród utworów znalazła się przejmująca ballada Nie ma nas, inspirowana smutną historią dziadków jej męża, Kevina. Ślub cywilny pary wiosną 2024 roku został przyspieszony z powodu pogarszającego się zdrowia babci Kevina, co tylko dodaje emocji całej opowieści. Ciekawe, czy nowa płyta też będzie tak poruszająca jak historia, która za nią stoi. Joanna Racewicz znowu na językach. Tym razem zaszokowała fanów, pokazując się na Instagramie w odważnej stylizacji, z odsłoniętym brzuchem i dziurawymi spodniami. Wymowny komentarz do zdjęć wyśmiewa stereotypy, że kobiety po 50 powinny się chować za golfami. Dziennikarka podkreśla, że kluczem do jej formy jest konsekwencja w diecie i stylu życia, a nie chwilowe zrywy. Wygląda na to, że Joanna nie zamierza się podporządkować żadnym modowym ograniczeniom. Michał Żebrowski, niegdyś długowłosy amant, dziś obchodzi 54. urodziny, a czas obszedł się z nim wyjątkowo łaskawie. Od rycerza Skrzetuskiego, przez kontrowersyjnego Wiedźmina, aż po eleganckiego profesora Falkowicza, jego kariera to prawdziwy rollercoaster. Choć kiedyś wzdychały do niego tłumy, teraz bawi fanów w mediach społecznościowych, pokazując, że dystans do siebie to jego tajna broń. A kto by pomyślał, że ten dawny bożyszcze tłumów stanie się jednym z najbardziej charyzmatycznych polskich aktorów?
1: Kim Thayil, legendarny gitarzysta Soundgarden, postanowił przypomnieć światu, kto naprawdę zbudował fundamenty grunge'u. W swojej nowej autobiografii wskazał na Melvins, Green River, Soundgarden i The U-Men jako prawdziwą wielką czwórkę pierwszej fali tego gatunku. Tymczasem fani Soundgarden mogą się cieszyć, bo zespół pracuje nad nowym materiałem z wokalami Chrisa Cornella, choć nie spieszą się z jego wydaniem. Ciekawe, czy nowa płyta dorówna legendarnemu Super Unknown.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Download Festival 2026 przeszedł do historii, a wszystko za sprawą zespołu Linkin Park. Po raz pierwszy w dziejach festiwalu headlinerem była formacja z kobietą na czele, Emily Armstrong. To osiągnięcie, którego nie udało się dotąd żadnej innej grupie. Cóż, wygląda na to, że Linkin Park nie tylko gra muzykę, ale też pisze nowe rozdziały w historii rocka.
2: Ach, The Police. Zespół, który potrafi zagrać razem na scenie, ale za kulisami atmosfera jest lodowata jak w zamrażarce. Stuart Copeland, perkusista, wspomina ceremonię wprowadzenia do Rock'n'Roll Hall of Fame z 2003 roku jako moment złamanego serca, kiedy to po występie koledzy z zespołu zniknęli w różnych kierunkach. A jakby tego było mało, Sting musiał wypłacić swoim dawnym kumplom ponad 800 tysięcy dolarów zaległych tantiem po pozwie w brytyjskim sądzie. Cóż, rock'n'roll to nie tylko muzyka, ale i dramaty godne telenoweli.
1: świecie muzyki rockowej znowu zawrzało. Wes Borland, gitarzysta Limp Bizkit, w końcu przerwał milczenie po śmierci Sama Riversa, basisty zespołu, który zmarł w wieku zaledwie 48 lat. Borland porównał stratę do utraty części DNA zespołu, co brzmi jak z filmu science fiction, ale emocje są prawdziwe. Mimo tej tragedii, Limp Bizkit nie zwalnia tempa i koncertuje z nowym basistą, Richie Buxtonem, który podobno jest nie tylko świetnym muzykiem, ale i wspaniałym facetem. Cóż, życie toczy się dalej, nawet w rockowym świecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 1 metr na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego zdarzenia. Niespełna dwuletni Miłoszek utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Ministerstwo Rodziny przeprowadziło kontrolę, która wykazała poważne naruszenia w placówce. Dwie opiekunki zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Placówka została zamknięta na stałe. Śledczy zakończyli dochodzenie w sprawie Tomasza M., oskarżonego o brutalne przestępstwa seksualne wobec dzieci w Warszawie i Ostrołęce. Akt oskarżenia trafił już do sądu, a mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Tomasz M., znany działacz sportowy, nie przyznaje się do winy i przebywa w areszcie tymczasowym.
2: W Krakowie przy ulicy Grochowskiej działa klub Sambo, który oferuje treningi zarówno w wersji sportowej, jak i bojowej. Sambo to dyscyplina łącząca elementy judo, zapasów i kickboxingu, pozwalająca na skuteczną samoobronę. Klub regularnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych zawodach, a treningi są dostępne dla wszystkich, niezależnie od wieku czy doświadczenia. Dzięki swojej uniwersalności Sambo jest uznawane za jeden z najbardziej kompletnych systemów walki. W krakowskim szpitalu uniwersyteckim doszło do brutalnej interwencji ochroniarzy wobec agresywnego pacjenta. Zdarzenie zostało nagrane i opublikowane w sieci, co wywołało falę oburzenia. Ochroniarze, pracujący dla zewnętrznej firmy, zostali zawieszeni, a sprawą zajmuje się policja. Szpital wyjaśnia, że pacjent był pijany i agresywny, a incydent badają teraz śledczy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Mszanie Górnej doszło do tragicznego zdarzenia. 19-letni Kacper W. zamordował swoją byłą dziewczynę Magdalenę, a następnie popełnił samobójstwo. Zbrodnia wstrząsnęła lokalną społecznością, a rodzina Kacpra nie może uwierzyć w jego winę. Sekcja zwłok obojga uczestników tej tragedii odbędzie się dziś. Policjanci z Krakowa we współpracy z hiszpańskimi służbami zatrzymali 24-latka poszukiwanego za oszustwa na seniora. Mężczyzna ukrywał się w Barcelonie, gdzie prowadził wystawne życie. W ramach akcji przejęto jego Ferrari warte ponad 1 000 000 zł. Obecnie przebywa w areszcie w Hiszpanii i czeka na ekstradycję do Polski.
2: W Częstochowie policjanci zatrzymali 51-letniego kierowcę karawanu, który prowadził pojazd, mając 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna przewoził trumnę z ciałem zmarłego. Zatrzymanie było możliwe dzięki reakcji świadka, który zauważył podejrzane zachowanie na drodze. Kierowcy grozi teraz do 3 lat więzienia, grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów.
1: W Piekarach Śląskich przed sądem stanął 25-letni Kamil N., oskarżony o podpalenie budynku z lokalami gastronomicznymi. Pożar, który wybuchł w maju ubiegłego roku, spowodował straty sięgające niecałych 4 milionów złotych. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia, jednak nadal nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. Proces sądowy już się rozpoczął, a motywy działania oskarżonego pozostają nieznane.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tarnowskie Góry, miasto na Górnym Śląsku, słynie z bogatej historii górniczej. To tutaj w 2017 roku wpisano na listę UNESCO kopalnie rud ołowiu, srebra i cynku. Zabytki, takie jak zabytkowa kopalnia srebra i sztolnia Czarnego Pstrąga, przyciągają turystów z całego świata. Na powierzchni miasto zachwyca rynkiem z ratuszem i renesansowym zamkiem w Starych Tarnowicach. Po 2 latach od zaginięcia Tomasza Zycha jego szczątki zostały odnalezione na posesji w Poczesnej. Mężczyzna padł ofiarą brutalnego morderstwa, którego sprawcą okazał się Sławomir, siostrzeniec właściciela posesji. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok 25 lat więzienia dla Sławomira oraz 3,5 roku dla Zbigniewa za utrudnianie śledztwa. Wyrok jest prawomocny. Wczoraj w miejscowości Tuszynki w województwie kujawsko-pomorskim pojawił się lej kondensacyjny, czyli zalążek trąby powietrznej. Zjawisko to uchwycono na zdjęciach, ale nie dotknęło ziemi. Lej kondensacyjny powstał pod chmurą burzową, co jest częstym widokiem przy obecnych warunkach pogodowych w Polsce. We Fletnowie, w gminie Dragacz, spacerowicze znaleźli amstafa przywiązanego do drzewa. Pies miał kaganiec, co uniemożliwiało mu uwolnienie się. Zwierzę trafiło już do schroniska, a policja poszukuje osoby odpowiedzialnej za ten czyn. Sprawa jest badana pod kątem naruszenia przepisów o ochronie zwierząt.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Suwałk zatrzymali 30-latka, który jechał hulajnogą elektryczną drogą ekspresową S61. Mężczyzna tłumaczył, że zmierzał na stację paliw po papierosy. Za złamanie przepisów został ukarany mandatem. Przypominamy, że hulajnogi elektryczne nie mogą poruszać się po drogach ekspresowych ani autostradach.
1: Mieszkańcy Ogrodniczek, Karakul i Ciasnego muszą nadal unikać spożywania wody

0: książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polska Ekstraklasa szykuje się na historyczny, setny sezon rozgrywek. Prezes Marcin Animucki zapowiada rekordowe inwestycje i zmiany, które mają zrewolucjonizować ligę. Kluby otrzymają rekordowe środki finansowe, a transfery mogą sięgać nawet 15 milionów euro. Prowadzenie nowoczesnej technologii, w tym półautomatycznego spalonego, ma wyeliminować błędy sędziowskie i zmienić oblicze polskiej piłki. Reprezentacja Argentyny przystępuje do obrony tytułu mistrza świata, a Leo Messi, mimo 39 lat, nadal odgrywa kluczową rolę. Mauro Cantoro, były piłkarz Wisły Kraków, podkreśla, że drużyna jest

0: Ameryką Konga. Dla Cristiano Ronaldo to może być ostatnia szansa na zdobycie najcenniejszego trofeum. O 21.25 hit dnia Anglia kontra Chorwacja, co przypomina pamiętny półfinał z 2018 roku. W nocy Gana zagra z Panamą, a Kolumbia zmierzy się z Uzbekistanem.
1: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
0: Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej 2026 roku doszło do kontrowersji w meczu Francja-Senegal. W 58 minucie Kylian Mbappé padł w polu karnym po interwencji Sadio Mané, ale sędzia Alireza Fagani, mimo interwencji VAR, nie przyznał rzutu karnego. Decyzja ta zaskoczyła wielu kibiców i komentatorów. Kilka minut później Mbappé zdobył jednak bramkę, dając Francji prowadzenie 1-0.
2: Legendarny meksykański bramkarz Guillermo Ochoa ogłosił, że po zakończeniu Mundialu 2026 zakończy swoją karierę. Ochoa, który wkrótce skończy 41 lat, uczestniczy w swoim 6. Mundialu, choć tym razem jako rezerwowy. Wcześniej był kluczową postacią reprezentacji Meksyku, rozgrywając 153 mecze. Mundial 2026 odbywa się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie i potrwa do 19 lipca. Szymon Marciniak ponownie sędziował mecz Argentyny, tym razem przeciwko Algierii, zakończony wynikiem 3-0 dla Albicelestes. W centrum uwagi znalazła się sytuacja z 31 minuty, kiedy Leo Messi nie otrzymał kartki za faul na Aysie Mandim. Polski arbiter zaskoczył także przed meczem, witając się z trenerami i prezentując piłkarską sztuczkę. To już trzeci mecz Marciniaka z udziałem Argentyny na Mundialu. Iga Świątek, nasza czołowa tenisistka, opowiedziała o trudnych chwilach, jakie przeżywała pod koniec 2024 roku z powodu fali hejtu, mimo że w zeszłym roku triumfowała na Wimbledonie. Obecnie nie jest faworytką nadchodzącego turnieju. Świątek zakończyła French Open na 4. rundzie, a w cieniu jej sukcesów znalazła się Maja Chwalińska, która awansowała do finału. Iga podkreśla, jak ważne jest wsparcie bliskich w trudnych momentach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Berlinie doszło do starć między członkami ruchu obrony granic a niemiecką policją. Grupa na czele z Robertem Bąkiewiczem próbowała ustawić symbol religijny, co zakończyło się przepychankami i aresztowaniami. Marcin Najman ostro skrytykował działania narodowców, a jego nagranie szybko zyskało popularność w sieci. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński określił działania niemieckiej policji jako cios w plecy. Polska reprezentacja nie gra na Mistrzostwach Świata, ale przedstawiciele PZPN są obecni w Stanach Zjednoczonych. Sekretarz generalny Łukasz Wachowski uczestniczył w szczycie FIFA, gdzie omawiano m.in. organizację kongresu FIFA w Polsce w 2029 roku. Rozmawiano też o nadchodzących Mistrzostwach Świata Kobiet U20, które odbędą się we wrześniu w Polsce. FIFA pozytywnie ocenia przygotowania PZPN, co może otworzyć drzwi do kolejnych prestiżowych turniejów w naszym kraju. Lech Poznań i Górnik Zabrze poznali swoich rywali w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Lech zmierzy się z duńskim AGF Aarhus, które niedawno zdobyło Mistrzostwo Danii po raz pierwszy od 40 lat. Z kolei Górnik Zabrze czeka trudne starcie z tureckim Fenerbahçe Stambuł, które w ostatnim sezonie zdobyło Puchar Turcji. Oba polskie zespoły stoją przed dużym wyzwaniem w walce o awans. Marta Kostiuk, ukraińska tenisistka, która niedawno wyeliminowała Igę Świątek z Roland Garros, pnie się w górę rankingu WTA, zajmując obecnie 12 miejsce. Jej sukcesy na korcie przyciągają uwagę, ale równie głośno jest o jej życiu prywatnym. Kostiuk często trenuje w Polsce pod okiem trenerki Sandry Zaniewskiej, a jej przygotowaniem fizycznym zajmuje się Jolanta Rusin-Krzepota. Warto dodać, że jej kariera sportowa zaczęła się dzięki motywacji, jaką była chęć spędzania więcej czasu z mamą, która również jest trenerką.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W pierwszym odcinku nowego sezonu, numer 3392, młode małżeństwo Ewy i Romea staje przed poważnymi wyzwaniami. Ewa szybko zrozumie, że ślub z Romeem był błędem, a ich wspólna przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Rodziny i przyjaciele nie akceptują ich decyzji, a brak wsparcia finansowego utrudnia im wspólne życie. Babcia Elżbieta nie zgadza się na ich wspólne mieszkanie, a przyjaciółka Ewelina otwarcie krytykuje ich wybór. Czy młodzi małżonkowie trwają te trudności, czy może czeka ich rozwód? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i emocji.
2: Barwy szczęścia wkraczają w nowy sezon z emocjonującym wątkiem. Do obsady dołączył Gamow Fall, znany z Tańca z Gwiazdami, który wcieli się w rolę kuriera Michała. Jego postać pojawi się w kancelarii Natalii Zwoleńskiej, a ich znajomość zacznie się od niefortunnego wypadku z sokiem. Michał, mimo zalanej koszulki, nie będzie zły, a wręcz przeciwnie, oczaruje go uśmiech Natalii. Wkrótce okaże się, że Michał będzie częstym gościem w życiu prawniczki, a ich relacja szybko się rozwinie. Czy Michał zdobędzie serce Natalii, zanim ta rozwiedzie się z Cezarym? Produkcja trzyma szczegóły w tajemnicy, ale widzowie mogą spodziewać się wielu niespodzianek. Michał nie tylko będzie szukał porad prawnych, ale także może namieszać w życiu Natalii na dłużej. Barwy szczęścia szykują wielkie zmiany w nowym sezonie po wakacjach. Lea, córka Natalii, powróci na ekrany, ale w zupełnie nowej odsłonie. Zagra ją nowa młoda aktorka, a sama Lea wyrośnie na młodą piłkarkę. Zmiany nie kończą się na wyglądzie. Lea znajdzie nowe hobby i zwiąże się z drużyną Start Falenica. W życiu Natalii pojawi się również nowy partner, kurier Michał, z którym Lea szybko złapie dobry kontakt. Czy nowa rodzina stworzy szczęśliwy dom? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki już we wrześniu. Produkcja zapowiada wiele emocji i niespodzianek. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 314 odcinkiem, który zostanie wyemitowany już dziś, 17 czerwca. Ferit i Sejran w desperackiej walce o prawdę odkrywają, że mafiozi zniszczyli wszystkie nagrania z kamer szpitalnych. Jednak los się do nich uśmiecha, gdy znajdują osobę z prywatnym nagraniem kluczowego momentu. To wideo może być ostatnią szansą na uratowanie Suny przed więzieniem. Tymczasem Abidin, zrozpaczony sytuacją, błaga Wielką Panią o wycofanie oskarżeń. Serial można oglądać na TVP, jeden od poniedziałku do piątku o 14. W obsadzie m.in. Afra Saracoglu jako Sejran i Mert Ramazan Demir jako Ferit.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W 898 odcinku Blanca, pogrążona w modlitwie, podejmuje radykalne decyzje sercowe, co prowadzi do dramatycznych zmian w jej życiu. Tymczasem w kamienicy trwają przygotowania do wizyty znanej mistyczki, co przyciąga uwagę mieszkańców. Manipulacje Krystyny Nowoa sprawiają, że Blanka porzuca Diego, chcąc zostać wzorową żoną Samuela. Rodzina Palaciosów planuje wyjazd do Paryża, lecz Don Ramon nie zgadza się na podróż Antonia z Lolitą. Odcinek pełen jest napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 czerwca o godzinie 18:25 na TVP1. Serial cieszy się dużą popularnością dzięki bogatej scenografii i zaskakującym wątkom.
1: Panna Młoda w 126 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już w sobotę, 20 czerwca o 17:20 w TVP2, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Ciężarna Jonca, uciekając przed niebezpiecznym Nusretem, spotka Hunter przed posterunkiem policji. To spotkanie może otworzyć Hunter oczy na intrygi, które dzieją się wokół niej. Tymczasem Cichan zostaje aresztowany, a Jonca staje się celem ataku. W obliczu zagrożenia Hunter i Engin zdecydują się pomóc Jonce w ucieczce, choć nie do końca rozumieją, co się dzieje. Jonca jednak nie zdradzi prawdy o ciąży Bejzy, co może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłych wydarzeń. Czy Hunter w końcu odkryje, co naprawdę się dzieje? Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 130 odcinek, który zostanie wyemitowany 25 czerwca o godzinie 17:20 na kanale TVP2. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która z determinacją odkrywa skrywane przed nią tajemnice. Jej wizyta w nowym domu Hunter może wywołać nieprzewidywalne konsekwencje, wstrząsając dotychczasowym układem sił. Cemil odmawia rozmowy z Hunter i Cichanem, co tylko podsyca napięcie. Jonca, z obawy przed Tajdarem, szuka schronienia w domu Derji. Tymczasem Nusret próbuje zastraszyć Mukadder, ale jego wysiłki są bezskuteczne. Serial pełen jest rodzinnych intryg i nagłych zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany rzesze widzów.
2: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 320 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 czerwca o godzinie 14 na TVP1. W tym odcinku Suna i Abidin zaskakują rodzinę decyzją o przeprowadzce do Londynu, co wywołuje burzę emocji. Kazim zmaga się z zazdrością wobec nowego kucharza, którego zatrudniła Esme. Tymczasem Ferit otrzymuje od prokuratora kluczowe informacje dotyczące poszukiwań Karama. Gulgun próbuje pogodzić Ferita i Seiran, starając się zażegnać dawne urazy. Serial pełen intryg i niespodziewanych zwrotów akcji wciąga widzów w skomplikowane relacje rodziny Korhanów. To idealna propozycja dla miłośników tureckich melodramatów, którzy cenią sobie emocjonujące historie o miłości i honorze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu termometry pokażą 15 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: is a ghost. Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki zakończył wizytę w Stanach Zjednoczonych, spotykając się z Polonią na Florydzie. Podczas spotkania w Polskim Centrum imienia Świętego Jana Pawła II w Clearwater podkreślił, że sojusz Polski z Stanami Zjednoczonymi jest silny dzięki wsparciu rodaków. Wizyta obejmowała także udział w obchodach 80. urodzin prezydenta Stanów Zjednoczonych i rozmowy na Kapitolu. Na Florydzie mieszka około 40 tysięcy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, co czyni ją jednym z większych skupisk polonijnych w Stanach Zjednoczonych. Nowy sondaż partyjny opublikowany przez Wirtualną Polskę pokazuje, że Koalicja Obywatelska prowadzi z poparciem niecałe 30%. Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce z ponad 24%, notując wzrost o ponad 1 punkt procentowy. Konfederacja spadła do ponad 12%, a Konfederacja Korony Polskiej zyskała 1,5 punktu, osiągając około 9,5%. Mimo wygranej Koalicji Obywatelskiej, brak większości w Sejmie może być problemem dla Donalda Tuska. Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu poseł Przemysław Czarnek z PiS ostro skrytykował incydent w Berlinie, gdzie według niego niemieckie służby brutalnie potraktowały polskich patriotów. Czarnek wezwał do potępienia tego, co nazwał niemieckim rasizmem wobec Polaków i zaapelował o działania dyplomatyczne. Jego słowa spotkały się z ostrą reakcją opozycji, która zarzuciła mu niezrozumienie patriotyzmu i prowokowanie napięć. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że Polacy za granicą mogą liczyć na wsparcie dyplomatyczne, ale potępił używanie krzyża do celów politycznych. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił rewolucję w egzaminach na prawo jazdy. Plac manewrowy zostanie wycofany, a egzamin praktyczny będzie odbywał się tylko w mieście. Dodatkowo w wakacyjne weekendy na autostradzie A1 między Toruniem a Gdańskiem, jeśli czas oczekiwania przekroczy 25 minut, bramki będą podnoszone, a opłaty nie będą pobierane. Od 26 czerwca otwarty zostanie także pełny odcinek drogi ekspresowej S6 łączącej Szczecin z Gdańskiem.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jeremy Clarkson, znany brytyjski prezenter, ujawnił, że zmaga się z agresywnym nowotworem. Diagnozę ogłosił w najnowszym odcinku programu Clarkson's Farm. 66-latek planuje operację, choć niektóre formy leczenia nie przyniosły oczekiwanych efektów. Mimo problemów zdrowotnych, Clarkson zapowiada powrót w kolejnym sezonie programu, jeśli leczenie się powiedzie. W Brazylii doszło do tragicznego wypadku podczas skoku na bungee. 21-letnia Maria Eduarda Rodriguez de Freitas zginęła, ponieważ nie została przypięta do liny zabezpieczającej. Do zdarzenia doszło na moście szkieletów w Limeirze, gdy inny klient spóźnił się na swoją kolej. Policja zatrzymała 6 osób, a 3 mężczyźni usłyszeli zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci.
3: Coraz więcej osób rezygnuje z drogich płynów do płukania tkanin na rzecz prostego i taniego rozwiązania. Wystarczy dodać do prania odrobinę octu oraz kilka kropli olejku eterycznego, by pościel była miękka i pachnąca. Olejek lawendowy działa relaksująco, a eukaliptusowy odświeżająco. To sposób, by cieszyć się świeżością i zapachem jak z luksusowego hotelu.
2: W Wodzisławiu Śląskim zatrzymano 3 osoby podejrzane o handel narkotykami. Policja zabezpieczyła niemal 210 kg nielegalnych substancji o wartości ponad 10 milionów złotych. Wśród zatrzymanych jest 30-letni mężczyzna oraz 2 kobiety, które miały uczestniczyć w dystrybucji. Wszystkim grozi kara do 15 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Białostoccy policjanci zatrzymali 24-letniego mieszkańca Warszawy, który oszukał 2 seniorki na kwotę niemal 140 tysięcy złotych. Mężczyzna, podszywając się pod pracownika NFZ, odbierał od kobiet pieniądze i biżuterię, twierdząc, że są potrzebne na leczenie chorej córki. Zatrzymany usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Od początku roku w Białymstoku doszło do 20 podobnych oszustw, w wyniku których seniorzy stracili ponad 800 tysięcy złotych. Zbliża się Dzień Ojca, a sklepy Action oferują szeroki wybór prezentów w przystępnych cenach. Wśród propozycji znajdziemy kosmetyki, akcesoria dla majsterkowiczów, gadżety motoryzacyjne oraz sprzęt wędkarski. Ceny zaczynają się już od kilku złotych, co pozwala na znalezienie praktycznego upominku nawet przy ograniczonym budżecie. To doskonała okazja, by obdarować tatę prezentem dopasowanym do jego zainteresowań. Agnieszka Gozdyra wspomina zmarłego posła Łukasza Litewkę, podkreślając jego unikalne podejście do polityki. Litewka konsekwentnie odmawiał udziału w programach medialnych, co wzbudziło w dziennikarce głęboki szacunek. Gozdyra zaznacza, że jego działania mówiły same za siebie, a mandat poselski traktował jako narzędzie do pomagania innym. Litewka odszedł w grudniu ubiegłego roku, pozostawiając po sobie trwałe wrażenie. Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, odwiedził fryzjera w Rzeszowie, gdzie przeszedł nietypowy zabieg depilacji uszu ogniem. Polityk, znany z częstych podróży służbowych, dba o swój wizerunek, co jest istotne w jego międzynarodowych kontaktach. Kowal niedawno wrócił ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zabiegał o ulokowanie w Polsce stałej bazy amerykańskiego wojska. Teraz, odświeżony, może wrócić do Warszawy i kontynuować swoje dyplomatyczne działania.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: Radio Super Express.
1: Krzysztof A. najpierw miał zabić swoich rodziców, później żonę i 4-miesięcznego synka, a na koniec sam odebrał sobie życie. To kulisy przerażającej zbrodni w Chodzieży w Wielkopolsce. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: To był zwykły poniedziałek, 24 kwietnia 2023 roku. Nic nie zapowiadało dramatu, jaki rozegrał się w Chodzieży w Wielkopolsce. W jednym z domów jednorodzinnych znaleziono ciała 5 osób. W toku śledztwa okazało się, że wszyscy byli członkami jednej rodziny. To Bogdan A., jego żona Krystyna, syn Krzysztof, jego żona Marta oraz malutki 4-miesięczny Staszek. Ustalenia służb są wstrząsające. Od samego początku śledczy nie mieli wątpliwości, że sprawcą musiał być Krzysztof A., który wymordował całą rodzinę. Sprawca najpierw musiał wejść po schodach na górę. To tam w pokojach byli jego rodzice. Bogdan i jego żona Krystyna byli już starszymi ludźmi. Potrzebowali pomocy syna i synowej. Życie szczególnie nie oszczędziło 73-letniego Bogdana, który poważnie zachorował i wymagał opieki. Nie powstrzymało to jednak sprawcy przed zadaniem mu śmiertelnych ciosów. Bogdan i Krystyna zginęli na piętrze swojego domu. Znaleziono ich w kałuży krwi, mieli rany cięte. Następnie Krzysztof musiał zejść na parter do pozostałych domowników. To tam najpierw skrępował nogi 38-letniej Marty i zakleił jej usta, a następnie również zabił. Najbardziej makabrycznego odkrycia śledczy dokonali w łóżku w jednym z pomieszczeń na parterze domu. Znajdowało się tam ciało maleńkiego, zaledwie 4-miesięcznego Stasia. Maluch został znaleziony w łóżku, a jego ciało było przykryte kołdrą. Na koniec mężczyzna sam odebrał sobie życie. Ciało Krzysztofa znaleziono na parterze, obok jego żony. Na razie funkcjonariusze nie znają motywu sprawcy, bo mężczyzna nie zostawił listu pożegnalnego. Rodzina nie miała też założonej niebieskiej karty na policji i nigdy nie było tam interwencji służb. Sąsiedzi wspominają z kolei, że Krzysztof z Martą bardzo cieszyli się z narodzin swojego pierwszego dziecka, o które długo się starali. Codziennie widywali, jak małżeństwo spaceruje po okolicy z wózkiem. 2 miesiące przed tragedią Marta i Krzysztof mieszkali w Sochaczewie pod Warszawą, gdzie prowadzili swoje biznesy. Marta sprzedawała ręcznie malowane torebki, Krzysztof zajmował się tworzeniem łapaczy snów. Z powodu pogarszającego się stanu zdrowia rodziców Krzysztofa zapadła decyzja o przeprowadzce ponad 300 km dalej, do Chodzieży. Tam 5-osobowa rodzina zamieszkiwała wspólnie dom jednorodzinny. Dziennikarze ustalili, że po raz ostatni rodzice Marty mieli kontakt z córką w środę 19 kwietnia. Rozmawiali przez telefon i nic nie wskazywało na to, że w rodzinie dzieje się coś złego. Następnego dnia, 20 kwietnia, kobieta SMS-owała ze swoją siostrą. Później kontakt się urwał. Czy już wtedy w domu rodziny rozegrał się dramat? Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, śledczy próbowali jeszcze odtworzyć dokładny przebieg zdarzenia i odpowiedzieć na to pytanie. Po sekcji zwłok będą w stanie również określić, kiedy doszło do morderstw. Wówczas wiadomo także będzie, czy Marta A. broniła się przed śmiercią. Jacek Gursz, burmistrz miasta, w którym doszło do tragedii, poinformował, że w dniu pogrzebu ofiar w Chodzieży zostanie ogłoszona żałoba.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Majola Bojarska-Ferenc, znana gwiazda fitnessu, zaskoczyła wszystkich szczerym wyznaniem o finansach w małżeństwie. Okazuje się, że luksusowe życie nie musi oznaczać korzystania z męża jak z bankomatu. Majola podkreśla, że wszystko, co ma, zawdzięcza własnej pracy, a jej imponująca kolekcja ubrań i biżuterii trafi w przyszłości do wnuczek, a nie synów. Cóż, elegancja i niezależność idą w parze, a rodzinne pamiątki zyskają nową wartość. Izabela Macudzińska-Borowiak, znana z Królowych Życia, postanowiła sprzedać jedno ze swoich luksusowych mieszkań. Cena? Bagatela 1 450 000 zł. Mieszkanie na poznańskim Grunwaldzie to prawdziwa perełka. Dwupoziomowe, z klimatyzacją i własną pralnią. A jeśli ktoś ma ochotę na negocjacje, celebrytka jest otwarta na propozycje. Kto by pomyślał, że luksus może być tak przystępny?
2: Warszawski Sąd Okręgowy stał się dziś sceną dla kolejnego aktu w życiu Michała Wiśniewskiego. Lider ich troje, znany z zamiłowania do oryginalności, pojawił się na swojej piątej rozprawie rozwodowej w spodniach z przetarciami, które z pewnością nie były częścią standardowego dress code'u sądowego. Choć posiedzenie było niejawne, stylizacje pary szybko stały się tematem rozmów. Cóż, nie każdy dzień kończy się rozwodem w stylu rock'n'roll.
1: Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, znów zaskoczył swoich fanów, tym razem opowiadając o własnej śmierci. Artysta nie tylko przygotował już nagrobek, ale i wybrał miejsce pochówku, co wywołało lawinę komentarzy w sieci. Internauci, zamiast uznać go za wariata, zaczęli dzielić się własnymi planami na ostatnie pożegnanie. Cóż, może planowanie własnego pogrzebu to nowy trend w odpowiedzialnym życiu.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Damian Starr, dawniej znany jako Stifler, z hukiem odrzucił pomysł powrotu do Warsaw Shore. Twierdzi, że nie ma zamiaru wchodzić dwa razy do tej samej wody, choć reszta ekipy chętnie by to zrobiła. Wojtek Gola z kolei uważa, że All Stars mogłoby pokazać, jak bardzo się zmienili. Cóż, może niektórzy z nas wciąż marzą o dawnych czasach, ale Damian już dawno zamknął ten rozdział.
1: Jarosław Bieniuk i Zuzanna Pactwa zrobili furorę na bajkowym ślubie nad jeziorem Como. Zuzanna w pastelowo-żółtej sukni z wycięciami i kwiatowymi aplikacjami przyciągnęła więcej uwagi niż akrobaci unoszący się nad gośćmi. Bieniuk, jak przystało na byłego piłkarza, postawił na klasykę w czarnym smokingu. Całość wyglądała jak z filmu, a nie z rzeczywistości. Hollywood mogłoby się uczyć.
2: W świecie muzyki znowu gorąco. Donatan, znany producent, postanowił stanąć murem za Skolimem, wyśmiewając pomysł emerytur dla artystów. Na Instagramie zaprezentował swoje genialne rozwiązanie. Dopłaty, kilometrówki i nowe auta dla twórców, bo przecież stary samochód to brak natchnienia. A wszystko to w odpowiedzi na Skolima, który twierdził, że artyści nie powinni sięgać po publiczne pieniądze. Doda, która wcześniej twierdziła, że nikt nie chce współpracować ze Skolimem, chyba musi zrewidować swoje poglądy.
1: Skid Row wciąż szuka nowego wokalisty, a tymczasem Lzy Hale z Halle Storm zdążyła już zrobić niezłe zamieszanie, występując z zespołem. Nawet Sebastian Bach, były lider Skid Row, nie krył podziwu, choć przyznał, że nie przepada za dawnymi kolegami. Zespół nie koncertuje od 2 lat, ale basista Rachel Bolan zapewnia, że to nie koniec, a jedynie przerwa na znalezienie idealnego głosu. Ciekawe, czy John Bon Jovi dopnie swego i przekona Hale do stałego dołączenia do Skid Row.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że zespół Muse po swoim nieśmiałym debiucie zaserwuje nam prawdziwą rockową ucztę. Origin of Symmetry, wydany w czerwcu 2001 roku, to album, który zmienił zasady gry, łącząc rockowe brzmienia z operową estetyką i klasycznymi wpływami. Zespół odrzucił wszelkie zahamowania, a ich koncerty stały się prawdziwym spektaklem. Po ponad 2 dekadach ten krążek wciąż jest jednym z najważniejszych w historii Muse, pokazując, że rock nie musi być nudny.
2: Rod Stewart, legenda muzyki, znów zaskakuje. 81-letni artysta odwołał koncert w Kalifornii, tłumacząc się infekcją dróg oddechowych, ale kilka godzin później bawił się na meczu Szkocja-Haiti. Fani nie kryją rozczarowania, widząc swojego idola w doskonałej formie na trybunach, zamiast na scenie. Czyżby piłka nożna była ważniejsza niż muzyka? Cóż, no Scotland, no party, jak sam zaśpiewał. Vivian Campbell, znany z Def Leppard, postanowił wrócić do korzeni i ponownie zagrać z pierwszym zespołem Sweet Savage. Po 40 latach przerwy gitarzysta nagrał nowe utwory z tą legendarną formacją, która kiedyś współtworzyła nową falę brytyjskiego heavy metalu. Sweet Savage, choć nigdy nie zdobyli światowej sławy, zostali docenieni przez Metallicę, która nagrała cover ich utworu. Nowe wydawnictwo zespołu, pełne niepublikowanych materiałów, ma się ukazać na początku 2027 roku. Czyżby historia zatoczyła koło? Krakowskie trio Cinnamon, świeżo po koncercie z Jackiem White'em, z dumą prezentuje swój najnowszy singiel The Great Attractor. To prawie 6 minut brudnych gitar i podniosłych refrenów, które brzmią jakby Beatlesi i King Crimson spotkali się na pustyni, by zagrać na white'owskim fazie. W utworze nie zabrakło greckiego akcentu w postaci buzuki, a tekst to prawdziwa, kosmiczna epopeja o fascynacji drugą osobą. Cinnamon, jak zawsze, nie boi się eksperymentować, łącząc klasykę rocka z garażową energią i noise jazzowymi wstawkami.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Kurczu na Mazowszu mieszkańcy zmagają się z uciążliwym fetorem z zakładu utylizującego odpady zwierzęce. Duszący zapach uniemożliwia normalne życie, a rodzice obawiają się o zdrowie dzieci. Podczas zebrania z władzami gminy i kierownictwem zakładu prezes firmy obiecał zainstalowanie systemów oczyszczających powietrze, aby zredukować problem. Mieszkańcy liczą na szybkie działania. Tomasz M., znany działacz sportowy, został oskarżony o przestępstwa seksualne wobec dzieci w Ostrołęce i Warszawie. Akt oskarżenia trafił już do sądu, a mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Śledztwo wykazało, że czyny te miały miejsce od lipca 2022 do sierpnia zeszłego roku. Tomasz M. nie przyznaje się do winy i od grudnia ubiegłego roku przebywa w areszcie.
2: Warszawskie Zoo poinformowało o śmierci Sabiny, ostatniej niedźwiedzicy w stołecznym ogrodzie zoologicznym. Sabina, która trafiła do Warszawy ze szkoły cyrkowej w Julinku, miała 40 lat. Odeszła spokojnie we śnie, a wraz z nią kończy się pewna era w historii zoo. Opiekunowie wspominają ją jako wyjątkową niedźwiedzicę, która zyskała sympatię wielu odwiedzających. Sąd okręgowy w Ostrołęce skazał 35-letniego Daniela N. na 18 lat więzienia za zabójstwo ojca. Do tragedii doszło w styczniu 2024 roku w Ostrowi Mazowieckiej. Podczas wspólnego spożywania alkoholu doszło do awantury, w wyniku której Daniel N. zadał ojcu serię brutalnych ciosów. Wyrok nie jest prawomocny, a strony mają czas na złożenie apelacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Mszanie Górnej doszło do tragicznego zdarzenia. 19-letni Kacper W. zamordował swoją byłą dziewczynę Magdalenę, a następnie odebrał sobie życie. Do zbrodni doszło w poniedziałek wieczorem, a ciało młodego mężczyzny znaleziono dzień później w lesie. Krewni Kacpra są w szoku i nie mogą uwierzyć, że był zdolny do takiego czynu. Kamienica przy ulicy Powiśle 12 w Krakowie, zbudowana w 1908 roku, wyróżnia się na tle sąsiednich budynków swoim jasnym kolorem i bogatymi zdobieniami. Zaprojektowana przez Henryka Lamensdorfa, łączy w sobie elementy baroku, neorenesansu i secesji. Charakterystyczny wykusz, który nie wliczał się do opodatkowanej powierzchni, był sprytnym sposobem na uniknięcie wysokich podatków gruntowych. Nad wejściem widnieje łaciński napis Salve, co było rzadkością w Krakowie, ale popularne w innych miastach.
2: Policja z Krakowa we współpracy z hiszpańskimi służbami zatrzymała w Barcelonie 24-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna był mózgiem operacji oszustw na wnuczka w Polsce, a pieniądze z przestępstw pozwalały mu na luksusowe życie w Hiszpanii. W ramach śledztwa zabezpieczono Ferrari warte ponad 1 000 000 zł, a sam zatrzymany czeka na ekstradycję do Polski. Do tej pory w sprawie zatrzymano już 63 osoby. Na szpitalnym oddziale ratunkowym w Krakowie doszło do kontrowersyjnej interwencji ochroniarzy wobec agresywnego pacjenta. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, co wywołało ogólnopolską dyskusję. Ochroniarze, zatrudnieni przez zewnętrzną firmę, zostali zawieszeni, a sprawą zajmuje się policja. Pacjent, będący pod wpływem alkoholu, miał wcześniej zdemolować szpitalny oddział ratunkowy i kopnąć pielęgniarkę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na granicy Krakowa i Skawiny odbyła się dziś demonstracja przeciwko planom budowy nowej trasy 7. Mieszkańcy, samorządowcy i lokalne stowarzyszenia sprzeciwiają się przebiegowi drogi przez tereny Skawiny. Obawiają się, że projekt nie rozwiąże problemów transportowych, a może zaszkodzić środowisku i zdrowiu mieszkańców. Władze Skawiny podkreślają, że potrzebne są inne rozwiązania, takie jak lepsze połączenie z autostradą 4. Katowicka Komenda Wojewódzka Policji opublikowała wizerunki i dane osobowe kobiet poszukiwanych listami gończymi. Służby apelują do mieszkańców województwa śląskiego o pomoc w ich namierzeniu. Kobiety są oskarżane o poważne naruszenia prawa, w tym udział w bójkach, łamanie sądowych zakazów oraz unikanie płacenia alimentów. Policja przestrzega przed samodzielnym działaniem i prosi o zgłaszanie informacji pod numerem alarmowym 112.
1: Będzin, historyczna stolica Zagłębia Dąbrowskiego, to jedno z najstarszych miast w Małopolsce. Jego początki sięgają IX wieku, a kluczową rolę w rozwoju odegrał Kazimierz Wielki, który wzniósł tu kamienną warownię. Miasto może poszczycić się licznymi zabytkami, w tym średniowiecznym Zamkiem Królewskim i Kościołem Świętej Trójcy. Będzin to także miejsce o bogatej historii przemysłowej, z zabytkami techniki przypominającymi o jego przemysłowym dziedzictwie.
2: W Będzinie doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 27-letni zawodnik MMA, Bogusław R., śmiertelnie pobił 37-letniego Mario. Po sprzeczce, która przerodziła się w brutalny atak, ofiara zmarła z powodu rozległych obrażeń. Sprawca został zatrzymany w Gdańsku i czeka na proces, który odbędzie się pod koniec czerwca w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu. Grozi mu dożywocie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Suwałkach doszło do nietypowej interwencji policji. 30-letni mężczyzna jechał hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej S61, zmierzając na stację benzynową po papierosy. Policjanci zatrzymali go i ukarali mandatem, przypominając, że hulajnogi nie mogą poruszać się po takich trasach. To niebezpieczne zarówno dla kierowców, jak i użytkowników hulajnóg.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ponad 500 tysięcy złotych zebrano w 3 dni na zakup autobusów dla ukraińskiej winnicy. To efekt społecznej mobilizacji po tym, jak polityczny spór zablokował przekazanie pojazdów z Kielc. Mieszkańcy i darczyńcy z całej Polski postanowili działać, organizując zbiórkę, która zaskoczyła nawet jej organizatorów. Autobusy, które miały trafić do Ukrainy, wciąż stoją w Kielcach, czekając na wycenę i licytację. Prezydent Kielc deklaruje wsparcie w formalności.

0: Medycy w Polsce coraz częściej ubezpieczają się na wypadek agresji ze strony pacjentów. Po serii brutalnych ataków na lekarzy i ratowników zainteresowanie dodatkowymi polisami wzrosło nawet o 300%. Szczególnie narażeni są ratownicy medyczni, którzy codziennie stykają się z osobami pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie zmian prawnych, które mają zwiększyć bezpieczeństwo pracowników ochrony zdrowia. Rozważane są surowsze kary dla sprawców ataków oraz lepsza ochrona placówek medycznych. Strach przed agresją staje się nowym kosztem zawodu medyka. Ministerstwo Finansów ujawniło, że wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego w wysokości 1300 zł miesięcznie dla każdego Polaka kosztowałoby państwo aż 40 miliardów złotych miesięcznie. To równowartość 75% planowanych dochodów budżetu państwa. Wprowadzenie takiego programu mogłoby oznaczać konieczność likwidacji obecnych świadczeń, takich jak 800+, czy dodatkowe emerytury. Choć pomysł budzi emocje, resort finansów nie planuje jego realizacji. Dyskusja na temat przyszłości systemu świadczeń społecznych w Polsce z pewnością będzie jeszcze długo trwała.
1: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
0: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące praw pasażerów linii lotniczych. Odszkodowania za opóźnione loty pozostają bez zmian, a pasażerowie nadal mogą liczyć na rekompensaty euro. Nowe regulacje ułatwią składanie reklamacji i umożliwią darmową korektę danych na bilecie do 48 godzin przed odlotem. Linie lotnicze będą musiały zapewnić powrót do terminala po 2 godzinach opóźnienia na płycie lotniska. Rodziny z dziećmi nie zapłacą za miejsca obok siebie, a osoby z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży zyskają dodatkową ochronę przed overbookingiem. Dzień Ojca już za rogiem, a w najnowszej gazetce Action znajdziemy idealne prezenty, które nie zrujnują portfela. Hitem jest akumulatorowy trymer Code Home za niecałe 50 zł, który dzięki wodoodporności można używać nawet pod prysznicem. Dla miłośników technologii polecamy składany panel słoneczny Reload za niecałe 73 zł, który naładuje smartfon w terenie. W ofercie znajdziemy też inteligentny lokalizator Fresh & Rebel, który pomoże odnaleźć zgubione klucze. Na letnie wypady świetnie sprawdzi się kompaktowy grill za niecałe 33 zł. Wszystkie te propozycje to praktyczne i stylowe rozwiązania na każdą okazję. Rząd planuje wprowadzenie nowego podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Stawka ma wynieść 60% i obejmie zyski przekraczające poziom z 2025 roku, powiększony o 20%. Projekt ustawy przeszedł już pierwsze czytanie w Sejmie i czeka na dalsze prace w Komisji Finansów Publicznych. Ministerstwo Finansów zapewnia, że nowa danina nie obciąży zwykłych obywateli, a środki mają wesprzeć budżet państwa. Mimo krytyki ze strony Prawa i Sprawiedliwości, większość klubów parlamentarnych popiera projekt. Kluczowe głosowanie w tej sprawie odbędzie się już jutro. Na paryskich targach zbrojeniowych Eurosatory 2026 zaprezentowano nową wersję szwedzkiej armatochaubicy Archer. Nowy model zyskał wojskowe podwozie MANHX28x8, co zwiększa jego mobilność i ochronę. Kluczowym elementem jest także innowacyjny system zarządzania ogniem Next Generation Indirect Fire Capability. Dzięki temu Archer staje się jedną z najnowocześniejszych platform artyleryjskich na świecie. Szwedzka administracja zamówień obronnych zamówiła już 48 takich haubic. To krok w stronę unifikacji sił zbrojnych Szwecji ze standardami NATO.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Fundusz Vinci z Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego zainwestował 42 miliony złotych w polską firmę Eleven Labs. Celem tej inwestycji jest utworzenie AI Lab Poland, globalnego centrum rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. AI Lab Poland ma wspierać polskie talenty i startupy, budując technologiczną niezależność kraju. Początkowe 42 miliony złotych to dopiero początek, a inwestycje mogą sięgnąć nawet 500 000 złotych w ciągu kilku lat. To szansa na zatrzymanie polskich talentów i rozwój innowacyjnych projektów w kraju.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach Natalia Zwoleńska zacznie nowe życie u boku Michała, kuriera, który stanie się częstym gościem w jej kancelarii. Michał szybko zyska aprobatę matki Natalii, Małgorzaty, zwłaszcza gdy pomoże w opiece nad jej córką, Leą. Lea, po utracie możliwości jazdy konnej, znajdzie nową pasję w piłce nożnej, dołączając do drużyny Start Falenica. Michał będzie wspierał Natalię, pomagając jej zawozić Leę na treningi. Relacja Natalii i Michała rozwija się dynamicznie, a ich bliskość może przynieść nowe szczęście w życiu Zwoleńskiej. Czy Michał stanie się stałym partnerem Natalii i ojcem dla Lei? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 952 odcinek, który zostanie wyemitowany jutro o 16:05 na TVP1. Sachin wraca do domu po groźnym wypadku, jednak jego powrót nie jest łatwy, bo porusza się na wózku inwalidzkim. Nana i Cennet zbliżają się do siebie w obliczu tej trudnej sytuacji. Wsparcie Nany dla Cennet wywołuje niespodziewane emocje i zaskakujące gesty. Sibel, dotychczasowa faworytka Cennet, czuje się odsunięta. Czy to początek nowego rozdziału w ich relacjach? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki tej tureckiej produkcji. Panna Młoda w 126 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Hanser niespodziewanie spotyka ciężarną Joncę, która ucieka przed Nusretem. Jonca sugeruje, że rozwiązanie zagadki jest bliżej niż się wydaje. Tymczasem Cichan zostaje zatrzymany przez policję, a Jonca pada ofiarą brutalnego ataku. Zdesperowana kobieta próbuje uciec, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń na ulicy. Hanser i Engin, nieświadomi niebezpieczeństwa, oferują jej pomoc. Czy Jonca zdoła ujawnić prawdę o ciąży Bejzy? Emisja odcinka w TVP2 już dziś.
0: Panna Młoda wkracza w emocjonujący etap. W 135 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 2 lipca o 17:20, dramatyczne wydarzenia nabierają tempa. Wypadek Bejzy i Hansera ujawnia mistyfikację z ciążą, co wywołuje burzę emocji. Mukadder, matka Cichana, odkrywa prawdę, ale zostaje zmuszona do milczenia przez Nusreta. Szantaż długami z przeszłości sprawia, że Mukadder staje się współwinna kłamstwa. Bejza przyznaje się do oszustwa, próbując zatrzymać Cichana przy sobie. Mukadder, pod presją, kłamie synowi o stanie zdrowia rzekomego dziecka. Tajemnica ciąży staje się ciężarem, który może zniszczyć rodzinne relacje.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W nadchodzącym sezonie M jak Miłość szykują się emocjonujące zmiany. Paweł Zduński, zaniepokojony zbyt bliską więzią Agnes z jego synem Antosiem, postanawia zatrudnić nianię. Decyzja ta będzie miała ogromny wpływ na relacje między Pawłem a Agnes, która nie może pogodzić się z utratą roli zastępczej matki. Nowa bohaterka, której tożsamość jest na razie tajemnicą, prowadzi sporo zamieszania w życiu Zduńskiego. Agnes, mimo początkowego bólu, zrozumie, że przekroczyła pewne granice. Jesienią widzowie będą świadkami, jak te zmiany wpłyną na dalsze losy bohaterów. Niania stanie się kluczową postacią, a jej obecność może całkowicie odmienić życie Pawła i Antosia.
0: M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W siedlisku Lisieckich znów pojawi się policja, tym razem w osobach Natalki i Rafała. Funkcjonariusze przybędą w służbowych strojach, co nie wróży nic dobrego. Ojczym Franka nadal pozostaje na wolności, co może stanowić zagrożenie dla rodziny. Bartek wcześniej go przegonił, ale czy to wystarczy? Zmiana składu policyjnego może sugerować nowe wątki i tajemnice. Czy prywatne życie funkcjonariuszy wpłynie na ich pracę? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowym sezonie M jak Miłość.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący moment. W 951 odcinku, który zostanie wyemitowany 17 czerwca, Aise podejmie decyzję, która wstrząśnie Feritem. Kobieta postanawia wyjechać do Eskisehir, co dla jej męża będzie prawdziwym ciosem. Choć między nimi wciąż tli się uczucie, seria nieporozumień i brak szczerej rozmowy stawia ich małżeństwo na krawędzi. Ferit, mimo prób zachowania spokoju, nie potrafi ukryć bólu związanego z perspektywą rozstania. Odcinek pełen napięcia i emocji można obejrzeć o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD. W serialu Barwy Szczęścia nadchodzą emocjonujące chwile. Po wakacyjnej przerwie widzowie zobaczą finał wątku Karoliny, granej przez Martę Dąbrowską. Przed bohaterką stoją trzy możliwe ścieżki, ale tylko jedna z nich się spełni. Każda z opcji zapowiada poważne kłopoty dla Karoliny, a zwłaszcza dla jej relacji z mężem Brunem, którego gra Lesław Żurek. Widzowie spekulują, że Karolina może trafić do więzienia, co jest najczęściej typowanym scenariuszem. Atmosferę podgrzewają zakulisowe materiały wideo, które zachęcają fanów do dyskusji. Rozwiązanie tej zagadki poznamy w pierwszych odcinkach po wakacjach.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość wciąga nas w wir emocji. W odcinku 4242, który już za nami, Mariusz ujawnia sekrety, co prowadzi do burzliwej kłótni. Kacper opuszcza mieszkanie, a Marysia, zmęczona sytuacją, postanawia wyjechać z Kingą. W odcinku 4243, który zobaczymy już jutro, akcja przenosi się do leśnego pensjonatu. Tam Kinga spotyka Arka, przystojnego recepcjonistę, który od razu zwraca na nią uwagę. Flirt szybko przeradza się w coś więcej, a Kinga zaczyna marzyć o przygodzie. Czy ten wyjazd przyniesie bohaterkom upragnione wytchnienie?
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 12 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 15 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ostro skrytykował działania Roberta Bąkiewicza, nazywając je prowokacjami służącymi interesom Rosji. W Sejmie podkreślił znaczenie dobrych relacji z Niemcami i ogłosił podpisanie porozumienia na rzecz wspólnych działań obronnych. Minister zaapelował do posłów opozycji o odpowiedzialność w polityce międzynarodowej, wskazując na zagrożenia ze wschodu. Kosiniak-Kamysz potępił używanie symboli religijnych do celów politycznych, uznając to za niegodne.
0: Warszawski Szpital Południowy wypowiedział umowę Dawidowi Kacprzykowi, młodemu lekarzowi i radnemu Koalicji Obywatelskiej. Decyzja ta jest wynikiem doniesień medialnych o jego wysokich zarobkach i opuszczeniu dyżuru medycznego. Kacprzyk zrezygnował także z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, zlecił audyt w szpitalach miejskich, aby wyjaśnić ewentualne nieprawidłowości. Premier Donald Tusk zlecił Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenie całościowej kontroli w miejscach, gdzie wykorzystywane są publiczne środki na ochronę zdrowia. Decyzja ta jest odpowiedzią na kontrowersje wokół wysokich zarobków niektórych lekarzy. Rząd przyjął również projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków, co ma pomóc w lepszym planowaniu finansowania ochrony zdrowia. Premier zapowiedział także konsultacje ze środowiskiem medycznym w celu uzdrowienia systemu.
1: Śmierć Jeffreya Epsteina w nowojorskiej celi wciąż budzi kontrowersje. Nowe światło na sprawę rzuca jego były współwięzień, Nicholas Tartaglione, który twierdzi, że Epstein miał skłonności samobójcze. Według Tartagliona finansista pytał go, jak zrobić pętlę z prześcieradła, a strażnicy nie potraktowali poważnie jego ostrzeżeń. Epstein został znaleziony martwy 10 sierpnia 2019 roku, a jego śmierć uznano za samobójstwo.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Oklahomie doszło do kontrowersyjnego incydentu na stacji benzynowej. Ojciec podróżujący z córkami został zaatakowany przez klienta po tym, jak wszedł z dziewczynkami do damskiej toalety. Na miejsce przyjechała policja, która stanęła w obronie rodziny. Sprawa wywołała ogólnokrajową dyskusję na temat bezpieczeństwa dzieci w miejscach publicznych. W Londynie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zginęła 32-letnia Klaudia Zakrzewska, znana jako Klaudia Glam. Polka została celowo potrącona przez samochód prowadzony przez 29-letnią kobietę, z którą miała konflikt. Sprawczyni przebywa w areszcie, a rodzina ofiary domaga się sprawiedliwości. Miejsce tragedii w Soho wciąż tonie w kwiatach i pamiątkach. Generał Dariusz Mendrala odwiedził Centrum Warsztatowo-Magazynowe w Powidzu, aby ocenić postępy w rozwoju infrastruktury wspierającej polskie i amerykańskie wojska. Podczas wizyty rozmawiał z personelem o codziennej służbie i współpracy z wojskami Stanów Zjednoczonych. Centrum w Powidzu odgrywa kluczową rolę w logistyce NATO, zapewniając wsparcie techniczne i przygotowanie sprzętu do działań sojuszniczych. Portugalskie siły powietrzne wzmacniają swoje zdolności rozpoznawcze dzięki nowej umowie z firmą AISA. Kontrakt przewiduje dostarczenie dwóch dodatkowych satelitów SAR, co zwiększy flotę do 4 jednostek. Nowe satelity będą wspierać działania zarówno wojskowe, jak i cywilne, w tym monitorowanie środowiska i zarządzanie kryzysowe. Generał Sergio da Costa Pereira podkreśla, że inwestycja ta zwiększa suwerenność Portugalii i jej gotowość do realizacji misji obronnych.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wysokie temperatury i brak deszczu sprzyjają rozwojowi mączniaka prawdziwego, groźnej choroby grzybowej, niszczącej uprawy ogórków. Charakterystyczny biały nalot na liściach to sygnał do natychmiastowej reakcji. Skuteczne mogą być domowe opryski, na przykład z sody oczyszczonej lub mieszanki mleka i czosnku. Warto działać szybko, by ochronić zbiory przed całkowitą degradacją.
0: Sezon na ogórki w pełni, a wraz z nim pytanie, jak zachować ich chrupkość w domowych kiszonkach. Okazuje się, że kluczem do sukcesu jest dodanie odrobiny octu jabłkowego lub spirytusowego. Ten prosty trik pomaga utrzymać ogórki twarde i jędrne, a także zapobiega rozwojowi niepożądanych bakterii. Warto spróbować, by cieszyć się chrupiącymi ogórkami przez cały rok. Policjanci z Poznania rozbili zorganizowaną grupę przestępczą handlującą lekami narkotykowymi. Zatrzymano 9 osób, w tym 2 lekarzy, którzy wystawiali fałszywe recepty na leki psychotropowe i opioidowe. Dzięki czujności mieszkańca Piły, który zauważył nieprawidłowości na swoim koncie pacjenta, udało się odkryć ten proceder. Funkcjonariusze zabezpieczyli majątek o znacznej wartości oraz tysiące nielegalnych recept i leków. Sprawa jest w toku, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
1: Mrówki mogą być uciążliwym problemem na działkach, niszcząc trawniki i uprawy. Skutecznym sposobem na ich eliminację jest mieszanka boraksu i cukru pudru. Robotnice przenoszą ją do gniazda, co prowadzi do wymarcia całej kolonii. To trwałe rozwiązanie, które pozwala pozbyć się owadzich intruzów.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Coraz więcej osób sięga po domowe peelingi do twarzy, które są proste w przygotowaniu i skuteczne. Wystarczy zmieszać płatki owsiane, miód i tłuste mleko, by uzyskać naturalny kosmetyk. Taki peeling delikatnie złuszcza na skórek, nawilża i koi skórę, co jest idealne dla cery wrażliwej. Pamiętajmy jednak, aby nie stosować go zbyt często, aby nie uszkodzić bariery ochronnej skóry.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Kraków to miasto przywita nas z temperaturą 17 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 1 metr na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowy osiągnie maksymalnie 1 metr na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Irena Santor, pierwsza dama polskiej piosenki, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat sztucznej inteligencji. Według niej AI to sztuka robienia złego dźwięku dla złego dźwięku. Tymczasem Ralf Kamiński, młody artysta, został przez nią porównany do szamana za swoje oryginalne podejście do muzyki. Santor, w wieku 91 lat, wciąż zachwyca swoją formą i nie potrzebuje technologicznych sztuczek, by oczarować publiczność.
2: Joanna Opozda, znana z serialu Pierwsza Miłość, postanowiła odpocząć od blasku fleszy na Ibizie, zabierając ze sobą młodszą siostrę Aleksandrę. Siostry, niczym duet z okładki magazynu, przyciągnęły uwagę internautów swoimi odważnymi stylizacjami i wspólnymi zdjęciami. Ibiza, światowa stolica nocnego życia, stała się idealnym miejscem na ich wieczorne eskapady. Wygląda na to, że Opozda nie tylko wraca do modelingowych korzeni, ale i do sztuki beztroskiego życia. Luna, polska wokalistka, która nie dała się zniechęcić eurowizyjnemu potknięciu, triumfuje na Berlin Music Video Awards 2026, zdobywając nagrodę Emerging Artist Award. Jej singiel Away with the Fairies podbił serca jurorów, zajmując drugie miejsce w kategorii Najlepszy utwór. Artystka, która przeniosła się do Wielkiej Brytanii, nie zwalnia tempa i już 26 czerwca wypuszcza nowy album Fairy Pop. Kto by pomyślał, że odważne odrzucenie konwenansów może przynieść tak spektakularne efekty?
1: Ola Nowak, znana influencerka, postanowiła pożegnać swoje panieństwo w iście królewskim stylu, zabierając przyjaciółki do słonecznej Turcji. Luksusowe apartamenty, szalone rozrywki i imponujące sesje zdjęciowe to tylko początek. Wśród atrakcji znalazł się rejs, podczas którego Ola w białym kostiumie i welonie skoczyła do morza, a jedna z koleżanek musiała nurkować po telefon. Całość oczywiście uwieczniona na Instagramie, bo przecież nic nie mówi szczęśliwe chwile, jak współpraca reklamowa.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Roxana Węgiel-Mglej zaskakuje nowym albumem Błękit, który już 19 czerwca trafi do fanów. Wśród utworów znalazła się przejmująca ballada Nie ma nas, inspirowana smutną historią dziadków jej męża, Kevina. Ślub cywilny pary wiosną 2024 roku został przyspieszony z powodu pogarszającego się zdrowia babci Kevina, co tylko dodaje emocji całej opowieści. Ciekawe, czy nowa płyta też będzie tak poruszająca jak historia, która za nią stoi. Michał Żebrowski, niegdyś długowłosy amant, dziś obchodzi 54. urodziny, a czas obszedł się z nim wyjątkowo łaskawie. Od rycerza Skrzetuskiego, przez kontrowersyjnego Wiedźmina, aż po eleganckiego profesora Falkowicza, jego kariera to prawdziwy rollercoaster. Choć kiedyś wzdychały do niego tłumy, teraz bawi fanów w mediach społecznościowych, pokazując, że dystans do siebie to jego tajna broń. A kto by pomyślał, że ten dawny bożyszcze tłumów stanie się jednym z najbardziej charyzmatycznych polskich aktorów?
2: Kim Thayil, legendarny gitarzysta Soundgarden, postanowił przypomnieć światu, kto naprawdę zbudował fundamenty grunge'u. W swojej nowej autobiografii wskazał na Melvins, Green River, Soundgarden i The U-Men jako prawdziwą wielką czwórkę pierwszej fali tego gatunku. Tymczasem fani Soundgarden mogą się cieszyć, bo zespół pracuje nad nowym materiałem z wokalami Chrisa Cornella, choć nie spieszą się z jego wydaniem. Ciekawe, czy nowa płyta dorówna legendarnemu Super Unknown. Download Festival 2026 przeszedł do historii, a wszystko za sprawą zespołu Linkin Park. Po raz pierwszy w dziejach festiwalu headlinerem była formacja z kobietą na czele, Emily Armstrong. To osiągnięcie, którego nie udało się dotąd żadnej innej grupie. Cóż, wygląda na to, że Linkin Park nie tylko gra muzykę, ale też pisze nowe rozdziały w historii rocka.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ach, The Police. Zespół, który potrafi zagrać razem na scenie, ale za kulisami atmosfera jest lodowata jak w zamrażarce. Stuart Copeland, perkusista, wspomina ceremonię wprowadzenia do Rock and Roll Hall of Fame z 2003 roku jako moment złamanego serca, kiedy to po występie koledzy z zespołu zniknęli w różnych kierunkach. A jakby tego było mało, Sting musiał wypłacić swoim dawnym kumplom ponad 800 tysięcy dolarów zaległych tantiem po pozwie w brytyjskim sądzie. Cóż, rock and roll to nie tylko muzyka, ale i dramaty godne telenoweli. Decapitated, jeden z czołowych polskich zespołów death metalowych, świętuje 3 dekady na scenie podczas tegorocznego Mystic Festivalu. Wacław Wog, Kiełtyka, założyciel zespołu, przyznaje, że spełnił wiele młodzieńczych marzeń, choć nie obyło się bez dramatów, jak śmierć brata, która na zawsze zmieniła brzmienie grupy. Mimo to Decapitated wciąż zdobywa nowych fanów, a Wog nie wyklucza powrotu do współpracy z Machine Head. Cóż, kto by pomyślał, że metalowa kariera może być tak pełna zwrotów akcji?
2: świecie muzyki rockowej znowu zawrzało. Wes Borland, gitarzysta Limp Bizkit, w końcu przerwał milczenie po śmierci Sama Riversa, basisty zespołu, który zmarł w wieku zaledwie 48 lat. Borland porównał stratę do utraty części DNA zespołu, co brzmi jak z filmu science fiction, ale emocje są prawdziwe. Mimo tej tragedii, Limp Bizkit nie zwalnia tempa i koncertuje z nowym basistą, Richie Buxtonem, który podobno jest nie tylko świetnym muzykiem, ale i wspaniałym facetem. Cóż, życie toczy się dalej, nawet w rockowym świecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Śledztwo w sprawie śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Prokuratura kończy ostatnie czynności, a proces Bartosza G., podejrzanego o zabójstwo, może ruszyć już tej jesieni. Biegli potwierdzili poczytalność Bartosza G. w chwili popełnienia czynu. Oczekuje się jeszcze na opinię cyfrową, po której akta zostaną udostępnione stronom.
2: W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego zdarzenia. Niespełna dwuletni Miłoszek utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Ministerstwo Rodziny przeprowadziło kontrolę, która wykazała poważne naruszenia w placówce. Dwie opiekunki zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Placówka została zamknięta na stałe. Śledczy zakończyli dochodzenie w sprawie Tomasza M., oskarżonego o brutalne przestępstwa seksualne wobec dzieci w Warszawie i Ostrołęce. Akt oskarżenia trafił już do sądu, a mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Tomasz M., znany działacz sportowy, nie przyznaje się do winy i przebywa w areszcie tymczasowym.
1: W Krakowie przy ulicy Grochowskiej działa klub Sambo, który oferuje treningi zarówno w wersji sportowej, jak i bojowej. Sambo to dyscyplina łącząca elementy judo, zapasów i kickboxingu, pozwalająca na skuteczną samoobronę. Klub regularnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych zawodach, a treningi są dostępne dla wszystkich, niezależnie od wieku czy doświadczenia. Dzięki swojej uniwersalności Sambo jest uznawane za jeden z najbardziej kompletnych systemów walki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W krakowskim szpitalu uniwersyteckim doszło do brutalnej interwencji ochroniarzy wobec agresywnego pacjenta. Zdarzenie zostało nagrane i opublikowane w sieci, co wywołało falę oburzenia. Ochroniarze, pracujący dla zewnętrznej firmy, zostali zawieszeni, a sprawą zajmuje się policja. Szpital wyjaśnia, że pacjent był pijany i agresywny, a incydent badają teraz śledczy.
2: W Mszanie Górnej doszło do tragicznego zdarzenia. 19-letni Kacper W. zamordował swoją byłą dziewczynę Magdalenę, a następnie popełnił samobójstwo. Zbrodnia wstrząsnęła lokalną społecznością, a rodzina Kacpra nie może uwierzyć w jego winę. Sekcja zwłok obojga uczestników tej tragedii odbędzie się dziś. Policjanci z Krakowa we współpracy z hiszpańskimi służbami zatrzymali 24-latka poszukiwanego za oszustwa na seniora. Mężczyzna ukrywał się w Barcelonie, gdzie prowadził wystawne życie. W ramach akcji przejęto jego Ferrari warte ponad 1 000 000 zł. Obecnie przebywa w areszcie w Hiszpanii i czeka na ekstradycję do Polski. Wczoraj w Radostkowie policja zatrzymała pijanego kierowcę karawanu, który przewoził zmarłą osobę. 51-letni mężczyzna miał aż 2,5 promila alkoholu w organizmie. Dzięki szybkiej reakcji innego kierowcy udało się uniknąć tragedii na drodze. Sprawa trafi do sądu, a kierowcy grozi do 3 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tarnowskie Góry, miasto na Górnym Śląsku, słynie z bogatej historii górniczej. To tutaj w 2017 roku wpisano na listę UNESCO kopalnie rud ołowiu, srebra i cynku. Zabytki, takie jak zabytkowa kopalnia srebra i sztolnia Czarnego Pstrąga, przyciągają turystów z całego świata. Na powierzchni miasto zachwyca rynkiem z ratuszem i renesansowym zamkiem w Starych Tarnowicach. Po 2 latach od zaginięcia Tomasza Zycha, jego szczątki zostały odnalezione na posesji w Poczesnej. Mężczyzna padł ofiarą brutalnego morderstwa, którego sprawcą okazał się Sławomir, siostrzeniec właściciela posesji. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok 25 lat więzienia dla Sławomira oraz 3,5 roku dla Zbigniewa za utrudnianie śledztwa. Wyrok jest prawomocny. Wczoraj w miejscowości Tuszynki w województwie kujawsko-pomorskim pojawił się lej kondensacyjny, czyli zalążek trąby powietrznej. Zjawisko to uchwycono na zdjęciach, ale nie dotknęło ziemi. Lej kondensacyjny powstał pod chmurą burzową, co jest częstym widokiem przy obecnych warunkach pogodowych w Polsce. We Fletnowie, w gminie Dragacz, spacerowicze znaleźli amstafa przywiązanego do drzewa. Pies miał kaganiec, co uniemożliwiało mu uwolnienie się. Zwierzę trafiło już do schroniska, a policja poszukuje osoby odpowiedzialnej za ten czyn. Sprawa jest badana pod kątem naruszenia przepisów o ochronie zwierząt.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W województwie podlaskim trwa poszukiwanie kobiet ściganych listami gończymi. Dzięki zgodzie sądu ich dane i zdjęcia zostały opublikowane w internecie. Celem jest ułatwienie ich lokalizacji i doprowadzenie przed wymiar sprawiedliwości. Każdy, kto posiada informacje o miejscu pobytu tych osób, powinien zgłosić to odpowiednim służbom. W Ogrodniczkach, Karakulach i Ciasnym wciąż obowiązuje zakaz spożywania wody z kranów z powodu wykrycia bakterii coli. Trwa intensywne czyszczenie sieci wodociągowej, ale woda nadal nie nadaje się do picia. Mieszkańcy mogą odbierać wodę butelkowaną w wyznaczonych punktach. Władze apelują o cierpliwość i śledzenie komunikatów. W Bardzie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli 9-letni Nathan i jego ojciec. 52-letni kierowca, który potrącił ich przed Bazyliką Nawiedzenia NMP, zmarł 16 czerwca w szpitalu. Prokuratura planuje umorzenie śledztwa, ponieważ sprawca nie żyje, a monitoring potwierdza jego winę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polska Ekstraklasa szykuje się na historyczny, setny sezon rozgrywek. Prezes Marcin Animucki zapowiada rekordowe inwestycje i zmiany, które mają zrewolucjonizować ligę. Kluby otrzymają rekordowe środki finansowe, a transfery mogą sięgać nawet 15 milionów euro. Prowadzenie nowoczesnej technologii, w tym półautomatycznego spalonego, ma wyeliminować błędy sędziowskie i zmienić oblicze polskiej piłki. Reprezentacja Argentyny przystępuje do obrony tytułu Mistrza Świata, a Leo Messi, mimo 39 lat, nadal odgrywa kluczową rolę. Mauro Cantoro, były piłkarz Wisły Kraków, podkreśla, że drużyna jest zgrana i wspierana przez młode talenty, takie jak Nico Paz i Giuliano Simeone. Argentyna pozostaje jednym z głównych faworytów turnieju, a Julian Alvarez może stać się jego gwiazdą. W fazie grupowej zmierzą się z Algierią, Austrią i Jordanią. Chorwacja wchodzi w kolejny mundial z ambitnymi celami, mierząc w co najmniej ćwierćfinał. Liderem drużyny pozostaje doświadczony Luka Modrić, a w kadrze znalazł się także obiecujący obrońca Luka Vuskovic. Były kapitan Legii Ivica Vrdoljak żartobliwie twierdzi, że Chorwaci znajdą luki w obronie Anglii. Mimo obaw o siłę ataku, Chorwacja liczy na sukces w meczu z Anglią.
2: Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej 2026 roku doszło do kontrowersji w meczu Francja-Senegal. W 58 minucie Kylian Mbappé padł w polu karnym po interwencji Sadio Mané, ale sędzia Alireza Fagani, mimo interwencji VAR, nie przyznał rzutu karnego. Decyzja ta zaskoczyła wielu kibiców i komentatorów. Kilka minut później Mbappé zdobył jednak bramkę, dając Francji prowadzenie 1-0.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Dziś na Mistrzostwach Świata 2026 czekają nas emocjonujące mecze. O 19:00 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, a o 22:00 Anglia zagra z Chorwacją w europejskim hicie. W nocy Gana podejmie Panamę, a Uzbekistan zadebiutuje przeciwko Kolumbii. Transmisje dostępne na antenach TVP i online.
1: Legendarny meksykański bramkarz Guillermo Ochoa ogłosił, że po zakończeniu Mundialu 2026 zakończy swoją karierę. Ochoa, który wkrótce skończy 41 lat, uczestniczy w swoim 6. Mundialu, choć tym razem jako rezerwowy. Wcześniej był kluczową postacią reprezentacji Meksyku, rozgrywając 153 mecze. Mundial 2026 odbywa się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie i potrwa do 19 lipca. Szymon Marciniak ponownie sędziował mecz Argentyny, tym razem przeciwko Algierii, zakończony wynikiem 3-0 dla Albicelestes. W centrum uwagi znalazła się sytuacja z 31 minuty, kiedy Leo Messi nie otrzymał kartki za faul na Aissé Mandim. Polski arbiter zaskoczył także przed meczem, witając się z trenerami i prezentując piłkarską sztuczkę. To już trzeci mecz Marciniaka z udziałem Argentyny na Mundialu. Leo Messi poprowadził Argentynę do zwycięstwa nad Algierią w pierwszym meczu Mundialu 2020. Leo Messi poprowadził

0: Kaczyński określił działania niemieckiej policji jako cios w plecy.
1: New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. W drużynie zagrał Polak, Jeremy Sochan, który dołączył w połowie sezonu z San Antonio Spurs. Michael Bridges, jedna z gwiazd zespołu, świętował sukces, prowadząc relacje na żywo w mediach społecznościowych, będąc pod wpływem alkoholu. Jego występ wywołał falę komentarzy, zwłaszcza po wspomnieniu o Sochanie. Polskie drużyny piłkarskie poznały swoich rywali w eliminacjach do Ligi Konferencji. Raków Częstochowa zmierzy się z maltańskim Valletta FC, co daje im spore szanse na awans. GK z Katowice czeka trudniejsze zadanie, ponieważ ich przeciwnikiem będzie zwycięzca meczu Hajduk Split z MSK Żylina. Oba zespoły rozpoczną rywalizację od drugiej rundy.
0: Polska reprezentacja nie gra na Mistrzostwach Świata, ale przedstawiciele PZPN są obecni w Stanach Zjednoczonych. Sekretarz generalny Łukasz Wachowski uczestniczył w szczycie FIFA, gdzie omawiano m.in. organizację Kongresu FIFA w Polsce w 2029 roku. Rozmawiano też o nadchodzących Mistrzostwach Świata Kobiet U20, które odbędą się we wrześniu w Polsce. FIFA pozytywnie ocenia przygotowania PZPN, co może otworzyć drzwi do kolejnych prestiżowych turniejów w naszym kraju.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Lech Poznań i Górnik Zabrze poznali swoich rywali w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Lech zmierzy się z duńskim AGF Aarhus, które niedawno zdobyło Mistrzostwo Danii po raz pierwszy od 40 lat. Z kolei Górnik Zabrze czeka trudne starcie z tureckim Fenerbahçe Stambuł, które w ostatnim sezonie zdobyło Puchar Turcji. Oba polskie zespoły stoją przed dużym wyzwaniem w walce o awans.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Warszawy wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Bydgoszczy termometry ukażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Ekspres.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W pierwszym odcinku nowego sezonu, numer 3392, młode małżeństwo Ewy i Romea staje przed poważnymi wyzwaniami. Ewa szybko zrozumie, że ślub z Romeem był błędem, a ich wspólna przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Rodziny i przyjaciele nie akceptują ich decyzji, a brak wsparcia finansowego utrudnia im wspólne życie. Babcia Elżbieta nie zgadza się na ich wspólne mieszkanie, a przyjaciółka Ewelina otwarcie krytykuje ich wybór. Czy młodzi małżonkowie trwają te trudności, czy może czeka ich rozwód? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i emocji.
2: Barwy szczęścia szykują wielkie zmiany w nowym sezonie po wakacjach. Lea, córka Natalii, powróci na ekrany, ale w zupełnie nowej odsłonie. Zagra ją nowa młoda aktorka, a sama Lea wyrośnie na młodą piłkarkę. Zmiany nie kończą się na wyglądzie. Lea znajdzie nowe hobby i zwiąże się z drużyną Start Falenica. W życiu Natalii pojawi się również nowy partner, kurier Michał, z którym Lea

0: A szybko złapie dobry kontakt. Czy nowa rodzina stworzy szczęśliwy dom? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki już we wrześniu. Produkcja zapowiada wiele emocji i niespodzianek. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący moment. W 951 odcinku, który zostanie wyemitowany dziś o 16.05 na TVP1, Ajse zaskoczy Ferita decyzją o wyjeździe do Eskisehir. To bolesny cios dla Ferita, który mimo uczuć do żony musi zmierzyć się z wizją rozstania. Ich małżeństwo, pełne nieporozumień i braku szczerości, staje na krawędzi. Wcześniejsze odcinki przyniosły dramatyczne chwile, gdy Ferit ratował Ajse z rąk bandytów. Teraz, mimo miłości, oboje nie potrafią przełamać milczenia. Serial można oglądać codziennie na TVP1, a także na platformie TVP VOD. Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W 898 odcinku Blanca, pogrążona w modlitwie, podejmuje radykalne decyzje sercowe, co prowadzi do dramatycznych zmian w jej życiu. Tymczasem w kamienicy trwają przygotowania do wizyty znanej mistyczki, co przyciąga uwagę mieszkańców. Manipulacje Christiny Novoa sprawiają, że Blanka porzuca Diego, chcąc zostać wzorową żoną Samuela. Rodzina Palaciosów planuje wyjazd do Paryża, lecz Don Ramon nie zgadza się na podróż Antonia z Lolitą. Odcinek pełen jest napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 czerwca o godzinie 18.25 na TVP1. Serial cieszy się dużą popularnością dzięki bogatej scenografii i zaskakującym wątkom.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 419 odcinka. Manuel jest rozczarowany Ablem, który długo ukrywał przed nim prawdę. W pałacu pojawiają się podejrzenia dotyczące tajemniczych nieobecności jednej z pracownic. Tragedia dotknęła Jimenę, która po upadku zmarła, co zaostrzyło konflikt między rodzinami. Mercedes postanawia przetransportować ciało córki do rodzinnej posiadłości. W międzyczasie Vera decyduje się na szczerość wobec Lope, ujawniając mu tajemnice dotyczące swojego ojca. Nowy odcinek zostanie wyemitowany 25 czerwca o godzinie 15.05 na kanale TVP2. Serial pełen jest intryg i emocji, które przyciągają widzów do ekranów.
2: Panna Młoda w 126 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już w sobotę, 20 czerwca o 17.20 w TVP2 widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Ciężarna Jonca, uciekając przed niebezpiecznym Nusretem, spotka Hunter przed posterunkiem policji. To spotkanie może otworzyć Hunter oczy na intrygi, które dzieją się wokół niej. Tymczasem Cichan zostaje aresztowany, a Jonca staje się celem ataku. W obliczu zagrożenia Hunter i Engin zdecydują się pomóc Jonce w ucieczce, choć nie do końca rozumieją, co się dzieje. Jonca jednak nie zdradzi prawdy o ciąży Bejzy, co może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłych wydarzeń. Czy Hunter w końcu odkryje, co naprawdę się dzieje?
0: Panna Młoda zaskakuje emocjami w 134 i 135 odcinku. Już jutro, 18 czerwca, o godzinie 17.20 na TVP2, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W 134 odcinku wypadek Bejzy i Hansera ujawni prawdę o udawanej ciąży Bejzy. Mukadder, matka Cichana, jako pierwsza odkryje kłamstwo i poczuje się zdradzona. Bejza przyzna, że skłamała, by zatrzymać Cichana przy sobie. W 135 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 lipca, Mukadder, pod wpływem szantażu Nusreta, będzie zmuszona wspierać plan Bejzy. Zdesperowana, wmówi Cichanowi, że z dzieckiem wszystko jest w porządku, by uniknąć ujawnienia prawdy. Te odcinki pełne są napięcia i emocji, które na pewno przyciągną widzów przed ekrany. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 320 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 czerwca, o godzinie 14 na TVP1. W tym odcinku Suna i Abidin zaskakują rodzinę decyzją o przeprowadzce do Londynu, co wywołuje burzę emocji. Kazim zmaga się z zazdrością wobec nowego kucharza, którego zatrudniła Esme. Tymczasem Ferit otrzymuje od prokuratora kluczowe informacje dotyczące poszukiwań Karama. Gulgun próbuje pogodzić Ferita i Seiran, starając się zażegnać dawne urazy. Serial pełen intryg i niespodziewanych zwrotów akcji wciąga widzów w skomplikowane relacje rodziny Korhanów. To idealna propozycja dla miłośników tureckich melodramatów, którzy cenią sobie emocjonujące historie o miłości i honorze.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Poznań to miasto przywita nas temperaturą 15 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 1 metr na sekundę. W Gdańsku natomiast termometry pokażą 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
5: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki zakończył wizytę w Stanach Zjednoczonych, spotykając się z Polonią na Florydzie. Podczas spotkania w Polskim Centrum imienia Świętego Jana Pawła II w Clearwater podkreślił, że sojusz Polski z Stanami Zjednoczonymi jest silny dzięki wsparciu rodaków. Wizyta obejmowała także udział w obchodach 80. urodzin prezydenta Stanów Zjednoczonych i rozmowy na Kapitolu. Na Florydzie mieszka około 40 tysięcy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, co czyni ją jednym z większych skupisk polonijnych w Stanach Zjednoczonych. Nowy sondaż partyjny opublikowany przez Wirtualną Polskę pokazuje, że Koalicja Obywatelska prowadzi z poparciem niecałe 30%. Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce z ponad 24%, notując wzrost o ponad 1 punkt procentowy. Konfederacja spadła do ponad 12%, a Konfederacja Korony Polskiej zyskała 1,5 punktu, osiągając około 9,5%. Mimo wygranej Koalicji Obywatelskiej, brak większości w Sejmie może być problemem dla Donalda Tuska.
3: W warszawskim Szpitalu Południowym pojawiły się doniesienia o preferencyjnym traktowaniu polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin. Portal Zero.pl ujawnił, że osoby te miały być przyjmowane na szpitalnym oddziale ratunkowym poza kolejnością, korzystając z wydzielonego pomieszczenia dla VIP-ów. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ostro skrytykował te praktyki, łącząc je z ogólną kondycją polskiej służby zdrowia. Wskazał na brak reform i powrót limitów na świadczenia pod rządami Donalda Tuska.
2: Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu poseł Przemysław Czarnek z PiS ostro skrytykował incydent w Berlinie, gdzie według niego niemieckie służby brutalnie potraktowały polskich patriotów. Czarnek wezwał do potępienia tego, co nazwał niemieckim rasizmem wobec Polaków i zaapelował o działania dyplomatyczne. Jego słowa spotkały się z ostrą reakcją opozycji, która zarzuciła mu niezrozumienie patriotyzmu i prowokowanie napięć. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że Polacy za granicą mogą liczyć na wsparcie dyplomatyczne, ale potępił używanie krzyża do celów politycznych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Berlinie doszło do spięć między aktywistami Ruchu Obrony Granic a niemiecką policją. Członkowie ROG z Robertem Bąkiewiczem na czele próbowali umieścić krzyż przy pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. W wyniku szamotaniny Bąkiewicz został tymczasowo zatrzymany. Nagrania z zajścia krążą w mediach społecznościowych. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił rewolucję w egzaminach na prawo jazdy. Plac manewrowy zostanie wycofany, a egzamin praktyczny będzie odbywał się tylko w mieście. Dodatkowo w wakacyjne weekendy na autostradzie A1 między Toruniem a Gdańskiem, jeśli czas oczekiwania przekroczy 25 minut, bramki będą podnoszone, a opłaty nie będą pobierane. Od 26 czerwca otwarty zostanie także pełny odcinek drogi ekspresowej S6 łączącej Szczecin z Gdańskiem. Książę Harry planuje powrót do Wielkiej Brytanii w lipcu, by przygotować się do Invictus Games 2027 w Birmingham. Chciałby przyjechać z Meghan Markle i dziećmi, ale nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje. Spotkanie z księciem Williamem jest wykluczone z powodu trwającego konfliktu między braćmi. Harry liczy jednak na możliwość rozmowy z królem Karolem III, choć kwestie bezpieczeństwa pozostają problematyczne. W Brazylii doszło do tragicznego wypadku podczas skoku na bungee. 21-letnia Maria Eduarda Rodriguez de Freitas zginęła, ponieważ nie została przypięta do liny zabezpieczającej. Do zdarzenia doszło na moście szkieletów w Limeirze, gdy inny klient spóźnił się na swoją kolej. Policja zatrzymała 6 osób, a 3 mężczyźni usłyszeli zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci.
1: Słuchacie Radia Super Express. W bazie lotniczej Edwards w Kalifornii doszło do tragicznego wypadku bombowca B-52 Stratofortress, w którym zginęło 8 osób. Wśród ofiar są podpułkownik amerykańskiej armii oraz cywilny inżynier. Samolot rozbił się tuż po starcie podczas testów nowoczesnego radaru. Śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy może potrwać nawet 6 miesięcy.
2: Białostoccy policjanci zatrzymali 24-letniego mieszkańca Warszawy, który oszukał dwie seniorki na kwotę niemal 140 tysięcy złotych. Mężczyzna, podszywając się pod pracownika NFZ, odbierał od kobiet pieniądze i biżuterię, twierdząc, że są potrzebne na leczenie chorej córki. Zatrzymany usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Od początku roku w Białymstoku doszło do 20 podobnych oszustw, w wyniku których seniorzy stracili ponad 800 tysięcy złotych.
1: Imię Bogna, choć piękne i o głębokim słowiańskim znaczeniu, pozostaje rzadko wybierane przez polskich rodziców. W 2025 roku nadano je tylko 14 dziewczynkom. Mimo trendu na tradycyjne imiona, Bogna nie zyskuje na popularności. W Polsce nosi je zaledwie 2542 kobiety.
2: Agnieszka Gozdyra wspomina zmarłego posła Łukasza Litewkę, podkreślając jego unikalne podejście do polityki. Litewka konsekwentnie odmawiał udziału w programach medialnych, co wzbudziło w dziennikarce głęboki szacunek. Gozdyra zaznacza, że jego działania mówiły same za siebie, a mandat poselski traktował jako narzędzie do pomagania innym. Litewka odszedł w grudniu ubiegłego roku, pozostawiając po sobie trwałe wrażenie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 20 stopni i zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki powrót Rancha na ekrany. Serial, który od lat bawił i wzruszał Polaków, wraca z nowymi odcinkami pod tytułem Rancho – Zemsta Wiedźm. Zdjęcia już ruszyły, a premiera zaplanowana jest na jesień tego roku. W obsadzie zobaczymy znane twarze, takie jak Ilona Ostrowska i Cezary Żak, a do ekipy dołączył także Daniel Olbrychski jako Ignac Japycz. Ciekawe, jak twórcy poradzą sobie z nieobecnością Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki. Czy nowe Rancho podbije serca widzów tak jak kiedyś? Czas pokaże. Majola Bojarska-Ferenc, znana gwiazda fitnessu, zaskoczyła wszystkich szczerym wyznaniem o finansach w małżeństwie. Okazuje się, że luksusowe życie nie musi oznaczać korzystania z męża jak z bankomatu. Majola podkreśla, że wszystko, co ma, zawdzięcza własnej pracy, a jej imponująca kolekcja ubrań i biżuterii trafi w przyszłości do wnuczek, a nie synów. Cóż, elegancja i niezależność idą w parze, a rodzinne pamiątki zyskają nową wartość. Izabela Macudzińska-Borowiak, znana z Królowych Życia, postanowiła sprzedać jedno ze swoich luksusowych mieszkań. Cena? Bagatela 1 450 000 zł. Mieszkanie na poznańskim Grunwaldzie to prawdziwa perełka. Dwupoziomowe, z klimatyzacją i własną pralnią. A jeśli ktoś ma ochotę na negocjacje, celebrytka jest otwarta na propozycje. Kto by pomyślał, że luksus może być tak przystępny? Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, znów zaskoczył swoich fanów, tym razem opowiadając o własnej śmierci. Artysta nie tylko przygotował już nagrobek, ale i wybrał miejsce pochówku, co wywołało lawinę komentarzy w sieci. Internauci, zamiast uznać go za wariata, zaczęli dzielić się własnymi planami na ostatnie pożegnanie. Cóż, może planowanie własnego pogrzebu to nowy trend w odpowiedzialnym życiu. Jarosław Bieniuk i Zuzanna Pactwa zrobili furorę na bajkowym ślubie nad jeziorem Como. Zuzanna w pastelowo-żółtej sukni z wycięciami i kwiatowymi aplikacjami przyciągnęła więcej uwagi niż akrobaci unoszący się nad gośćmi. Bieniuk, jak przystało na byłego piłkarza, postawił na klasykę w czarnym smokingu. Całość wyglądała jak z filmu, a nie z rzeczywistości. Hollywood mogłoby się uczyć.
2: Joanna Racewicz znowu na językach. Tym razem zaszokowała fanów, pokazując się na Instagramie w odważnej stylizacji, z odsłoniętym brzuchem i dziurawymi spodniami. Wymowny komentarz do zdjęć wyśmiewa stereotypy, że kobiety po 50 powinny się chować za golfami. Dziennikarka podkreśla, że kluczem do jej formy jest konsekwencja w diecie i stylu życia, a nie chwilowe zrywy. Wygląda na to, że Joanna nie zamierza się podporządkować żadnym modowym ograniczeniom.
1: Skid Row wciąż szuka nowego wokalisty, a tymczasem Lzy Hale z Halle Storm zdążyła już zrobić niezłe zamieszanie, występując z zespołem. Nawet Sebastian Bach, były lider Skid Row, nie krył podziwu, choć przyznał, że nie przepada za dawnymi kolegami. Zespół nie koncertuje od 2 lat, ale basista Rachel Bolan zapewnia, że to nie koniec, a jedynie przerwa na znalezienie idealnego głosu. Ciekawe, czy John Bon Jovi dopnie swego i przekona Hale do stałego dołączenia do Skid Row. Kto by pomyślał, że zespół Muse po swoim nieśmiałym debiucie zaserwuje nam prawdziwą rockową ucztę? Origin of Symmetry, wydany w czerwcu 2001 roku, to album, który zmienił zasady gry, łącząc rockowe brzmienia z operową estetyką i klasycznymi wpływami. Zespół odrzucił wszelkie zahamowania, a ich koncerty stały się prawdziwym spektaklem. Po ponad 2 dekadach ten krążek wciąż jest jednym z najważniejszych w historii Muse, pokazując, że rock nie musi być nudny.
2: Rod Stewart, legenda muzyki, znów zaskakuje. 81-letni artysta odwołał koncert w Kalifornii, tłumacząc się infekcją dróg oddechowych, ale kilka godzin później bawił się na meczu Szkocja-Haiti. Fani nie kryją rozczarowania, widząc swojego idola w doskonałej formie na trybunach, zamiast na scenie. Czyżby piłka nożna była ważniejsza niż muzyka? Cóż, no Scotland, no party, jak sam zaśpiewał. Vivian Campbell, znany z Def Leppard, postanowił wrócić do korzeni i ponownie zagrać z pierwszym zespołem Sweet Savage. Po 40 latach przerwy gitarzysta nagrał nowe utwory z tą legendarną formacją, która kiedyś współtworzyła nową falę brytyjskiego heavy metalu. Sweet Savage, choć nigdy nie zdobyli światowej sławy, zostali docenieni przez Metallicę, która nagrała cover ich utworu. Nowe wydawnictwo zespołu, pełne niepublikowanych materiałów, ma się ukazać na początku 2027 roku. Czyżby historia zatoczyła koło? Jael Okre, fenomen muzyczny, który zdobył serca milionów, w końcu zawita do Krakowa. Po zeszłorocznym sukcesie w stolicy, artysta o filipińskich i islandzkich korzeniach, Keith Osk, zaprezentuje swoje magiczne połączenie indie folku i mrocznych baśni 15 października w klubie Studio. To niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w intymnym teatrze opowieści, który podbił TikToka hitem Harpy Hair. Bilety wciąż dostępne, więc kto pierwszy, ten lepszy. Krakowskie trio Cinnamon, świeżo po koncercie z Jackiem White'em, z dumą prezentuje swój najnowszy singiel The Great Attractor. To prawie 6 minut brudnych gitar i podniosłych refrenów, które brzmią jakby Beatlesi i King Crimson spotkali się na pustyni, by zagrać na white'owskim fazie. W utworze nie zabrakło greckiego akcentu w postaci buzuki, a tekst to prawdziwa, kosmiczna epopeja o fascynacji drugą osobą. Cinnamon, jak zawsze, nie boi się eksperymentować, łącząc klasykę rocka z garażową energią i noise jazzowymi wstawkami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1019 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Katowic spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Kurcu na Mazowszu mieszkańcy zmagają się z uciążliwym fetorem z zakładu utylizującego odpady zwierzęce. Duszący zapach uniemożliwia normalne życie, a rodzice obawiają się o zdrowie dzieci. Podczas zebrania z władzami gminy i kierownictwem zakładu prezes firmy obiecał zainstalowanie systemów oczyszczających powietrze, aby zredukować problem. Mieszkańcy liczą na szybkie działania. Tomasz M., znany działacz sportowy, został oskarżony o przestępstwa seksualne wobec dzieci w Ostrołęce i Warszawie. Akt oskarżenia trafił już do sądu, a mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Śledztwo wykazało, że czyny te miały miejsce od lipca 2022 do sierpnia zeszłego roku. Tomasz M. nie przyznaje się do winy i od grudnia ubiegłego roku przebywa w areszcie. Na moście Poniatowskiego w Warszawie odkryto poważny problem z niesprawnym systemem odwodnienia, co może opóźnić remont torowiska. Wiceprezes tramwajów warszawskich Konrad Niklewicz przyznaje, że sytuacja była zaskoczeniem i wymaga pilnych działań. Planowane zakończenie prac do końca lipca stoi teraz pod znakiem zapytania. Prace w Alejach Jerozolimskich przebiegają jednak zgodnie z planem.
2: Postępowanie w sprawie śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Śledczy czekają na ostatnią ekspertyzę, po której sprawa może trafić do sądu. Podejrzany o zabójstwo Bartosz G. usłyszał zarzut, ale nie przyznał się do winy. Proces może ruszyć już jesienią, co dla rodziny Mai byłoby długo wyczekiwanym momentem walki o sprawiedliwość. Warszawskie ZOO poinformowało o śmierci Sabiny, ostatniej niedźwiedzicy w stołecznym ogrodzie zoologicznym. Sabina, która trafiła do Warszawy ze szkoły cyrkowej w Julinku, miała 40 lat. Odeszła spokojnie we śnie, a wraz z nią kończy się pewna era w historii ZOO. Opiekunowie wspominają ją jako wyjątkową niedźwiedzicę, która zyskała sympatię wielu odwiedzających.
1: W Mszanie Górnej doszło do tragicznego zdarzenia. 19-letni Kacper W. zamordował swoją byłą dziewczynę Magdalenę, a następnie odebrał sobie życie. Do zbrodni doszło w poniedziałek wieczorem, a ciało młodego mężczyzny znaleziono dzień później w lesie. Krewni Kacpra są w szoku i nie mogą uwierzyć, że był zdolny do takiego czynu.
2: Policja z Krakowa we współpracy z hiszpańskimi służbami zatrzymała w Barcelonie 24-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna był mózgiem operacji oszustw na wnuczka w Polsce, a pieniądze z przestępstw pozwalały mu na luksusowe życie w Hiszpanii. W ramach śledztwa zabezpieczono Ferrari warte ponad 1 000 000 zł, a sam zatrzymany czeka na ekstradycję do Polski. Do tej pory w sprawie zatrzymano już 63 osoby. Na szpitalnym oddziale ratunkowym w Krakowie doszło do kontrowersyjnej interwencji ochroniarzy wobec agresywnego pacjenta. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, co wywołało ogólnopolską dyskusję. Ochroniarze, zatrudnieni przez zewnętrzną firmę, zostali zawieszeni, a sprawą zajmuje się policja. Pacjent, będący pod wpływem alkoholu, miał wcześniej zdemolować szpitalny oddział ratunkowy i kopnąć pielęgniarkę. Na granicy Krakowa i Skawiny odbyła się dziś demonstracja przeciwko planom budowy nowej trasy 7. Mieszkańcy, samorządowcy i lokalne stowarzyszenia sprzeciwiają się przebiegowi drogi przez tereny Skawiny. Obawiają się, że projekt nie rozwiąże problemów transportowych, a może zaszkodzić środowisku i zdrowiu mieszkańców. Władze Skawiny podkreślają, że potrzebne są inne rozwiązania, takie jak lepsze połączenie z autostradą 4.
1: W Bielsku-Białej trwa proces bezdomnego małżeństwa oskarżonego o brutalne morderstwo 83-letniej Marii z Cieszyna. Kobieta, znana z pomagania potrzebującym, padła ofiarą pary, która wykorzystała jej dobroć. Zwłoki seniorki znaleziono w jej mieszkaniu, ukryte w skrzyni na pościel. Oskarżonym grozi dożywocie.
2: Katowicka Komenda Wojewódzka Policji opublikowała wizerunki i dane osobowe kobiet poszukiwanych listami gończymi. Służby apelują do mieszkańców województwa śląskiego o pomoc w ich namierzeniu. Kobiety są oskarżane o poważne naruszenia prawa, w tym udział w bójkach, łamanie sądowych zakazów oraz unikanie płacenia alimentów. Policja przestrzega przed samodzielnym działaniem i prosi o zgłaszanie informacji pod numerem alarmowym 112.
1: Będzin, historyczna stolica Zagłębia Dąbrowskiego, to jedno z najstarszych miast w Małopolsce. Jego początki sięgają IX wieku, a kluczową rolę w rozwoju odegrał Kazimierz Wielki, który wzniósł tu kamienną warownię. Miasto może poszczycić się licznymi zabytkami, w tym średniowiecznym Zamkiem Królewskim i Kościołem Świętej Trójcy. Będzin to także miejsce o bogatej historii przemysłowej, z zabytkami techniki przypominającymi o jego przemysłowym dziedzictwie. Mieszkańcy Ogrodniczek, Karakul i Ciasnego muszą nadal unikać spożywania wody z kranu. W wodociągu Ogrodniczki wykryto bakterie grupy coli, co zmusiło władze do rozpoczęcia dezynfekcji sieci. Woda może być używana tylko do prac porządkowych i spłukiwania toalet. Woda butelkowana jest dostępna w wyznaczonych punktach, a mieszkańcy powinni śledzić kolejne komunikaty sanepidu i gminy.
2: Suwałkach doszło do nietypowej interwencji policji. 30-letni mężczyzna jechał hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej S61, zmierzając na stację benzynową po papierosy. Policjanci zatrzymali go i ukarali mandatem, przypominając, że hulajnogi nie mogą poruszać się po takich trasach. To niebezpieczne zarówno dla kierowców, jak i użytkowników hulajnóg.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 15 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ponad 500 tysięcy złotych zebrano w 3 dni na zakup autobusów dla ukraińskiej winnicy. To efekt społecznej mobilizacji po tym, jak polityczny spór zablokował przekazanie pojazdów z Kielc. Mieszkańcy i darczyńcy z całej Polski postanowili działać, organizując zbiórkę, która zaskoczyła nawet jej organizatorów. Autobusy, które miały trafić do Ukrainy, wciąż stoją w Kielcach, czekając na wycenę i licytację. Prezydent Kielc deklaruje wsparcie w formalnościach związanych z przekazaniem pojazdów. Nie wiadomo jeszcze, ile autobusów ostatecznie trafi do winnicy. Ale akcja pokazała siłę społecznego zaangażowania. W Sejmie trwa dyskusja nad wprowadzeniem emerytur stażowych, które pozwoliłyby na wcześniejsze zakończenie kariery zawodowej. Kobiety mogłyby przechodzić na emeryturę po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach. Warunkiem jest zgromadzenie kapitału wystarczającego na wypłatę świadczenia co najmniej na poziomie minimalnej emerytury. Propozycje te budzą mieszane reakcje wśród ekspertów i polityków. Rząd przygotowuje stanowisko, które ma pozytywnie odnosić się do idei, choć możliwe są korekty. Decyzje w tej sprawie mogą wpłynąć na przyszłość wielu pracowników w Polsce. Medycy w Polsce coraz częściej ubezpieczają się na wypadek agresji ze strony pacjentów. Po serii brutalnych ataków na lekarzy i ratowników zainteresowanie dodatkowymi polisami wzrosło nawet o 300%. Szczególnie narażeni są ratownicy medyczni, którzy codziennie stykają się z osobami pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie zmian prawnych, które mają zwiększyć bezpieczeństwo pracowników ochrony zdrowia. Rozważane są surowsze kary dla sprawców ataków oraz lepsza ochrona placówek medycznych. Strach przed agresją staje się nowym kosztem zawodu medyka. Ministerstwo Finansów ujawniło, że wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego w wysokości 1300 zł miesięcznie dla każdego Polaka kosztowałoby państwo aż 40 miliardów złotych miesięcznie. To równowartość 75% planowanych dochodów budżetu państwa. Wprowadzenie takiego programu mogłoby oznaczać konieczność likwidacji obecnych świadczeń, takich jak 800+, czy dodatkowe emerytury. Choć pomysł budzi emocje, resort finansów nie planuje jego realizacji. Dyskusja na temat przyszłości systemu świadczeń społecznych w Polsce z pewnością będzie jeszcze długo trwała.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące praw pasażerów linii lotniczych. Odszkodowania za opóźnione loty pozostają bez zmian, a pasażerowie nadal mogą liczyć na rekompensaty euro. Nowe regulacje ułatwią składanie reklamacji i umożliwią darmową korektę danych na bilecie do 48 godzin przed odlotem. Linie lotnicze będą musiały zapewnić powrót do terminala po 2 godzinach opóźnienia na płycie lotniska. Rodziny z dziećmi nie zapłacą za miejsca obok siebie, a osoby z niepełnosprawnością i kobiety w ciąży zyskają dodatkową ochronę przed overbookingiem. Dzień Ojca już za rogiem, a w najnowszej gazetce Action przed

0: praktyczne i stylowe rozwiązania na każdą okazję. Rząd planuje wprowadzenie nowego podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Stawka ma wynieść 60% i obejmie zyski przekraczające poziom z 2025 roku, powiększony o 20%. Projekt ustawy przeszedł już pierwsze czytanie w Sejmie i czeka na dalsze prace w Komisji Finansów Publicznych. Ministerstwo Finansów zapewnia, że nowa danina nie obciąży zwykłych obywateli, a środki mają wesprzeć budżet państwa. Mimo krytyki ze strony Prawa i Sprawiedliwości, większość klubów parlamentarnych popiera projekt. Kluczowe głosowanie w tej sprawie odbędzie się już jutro. Na paryskich targach zbrojeniowych Eurosatory 2026 zaprezentowano nową wersję szwedzkiej armatochaubicy Archer. Nowy model zyskał wojskowe podwozie MANHX-28x8, co zwiększa jego mobilność i ochronę. Kluczowym elementem jest także innowacyjny system zarządzania ogniem Next Generation Indirect Fire Capability. Dzięki temu Archer staje się jedną z najnowocześniejszych platform artyleryjskich na świecie. Szwedzka administracja zamówień obronnych zamówiła już 48 takich haubic. To krok w stronę unifikacji sił zbrojnych Szwecji ze standardami NATO.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Fundusz Vinci z Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego zainwestował 42 miliony złotych w polską firmę Eleven Labs. Celem tej inwestycji jest utworzenie AI Lab Poland, globalnego centrum rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. AI Lab Poland ma wspierać polskie talenty i startupy, budując technologiczną niezależność kraju. Początkowe 42 miliony złotych to dopiero początek, a inwestycje mogą sięgnąć nawet 0,5 miliarda złotych w ciągu kilku lat. To szansa na zatrzymanie polskich talentów i rozwój innowacyjnych projektów w kraju.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Warszawy prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Bydgoszczy termometry pokażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach Natalia Zwoleńska zacznie nowe życie u boku Michała, kuriera, który stanie się częstym gościem w jej kancelarii. Michał szybko zyska aprobatę matki Natalii, Małgorzaty, zwłaszcza gdy pomoże w opiece nad jej córką, Leą. Lea, po utracie możliwości jazdy konnej, znajdzie nową pasję w piłce nożnej, dołączając do drużyny Start Falenica. Michał będzie wspierał Natalię, pomagając jej zawozić Leę na treningi. Relacja Natalii i Michała rozwija się dynamicznie, a ich bliskość może przynieść nowe szczęście w życiu Zwoleńskiej. Czy Michał stanie się stałym?

0: partnerem Natalii i ojcem dla Lei? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki. Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowym sezonem pełnym emocji. Wilk, nieugięty deweloper, wciąż knuje, by zdobyć domy mieszkańców ulicy Zacisznej. Jego plany komplikują się, gdy jego matka Lucyna trafia do szpitala, co osłabia jego pozycję. Hubert, nieugięty lider oporu, nie zamierza się poddać, mimo że Agata i Ignacy dali się skusić na mieszkanie w nowym osiedlu. Maciej, wspierany przez prawnika Szczepana, nie przestaje walczyć o swoje cele. Czy Wilkowi uda się przechytrzyć mieszkańców? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki, które już wkrótce na ekranach. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 952 odcinek, który zostanie wyemitowany jutro o 16:05 na TVP1. Sachin wraca do domu po groźnym wypadku, jednak jego powrót nie jest łatwy, bo porusza się na wózku inwalidzkim. Nana i Cennet zbliżają się do siebie w obliczu tej trudnej sytuacji. Wsparcie Nany dla Cennet wywołuje niespodziewane emocje i zaskakujące gesty. Sibel, dotychczasowa faworytka Cennet, czuje się odsunięta. Czy to początek nowego rozdziału w ich relacjach? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki tej tureckiej produkcji. Panna Młoda w 126 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Hanser niespodziewanie spotyka ciężarną Jonce, która ucieka przed Nusretem. Jonca sugeruje, że rozwiązanie zagadki jest bliżej niż się wydaje. Tymczasem Cichan zostaje zatrzymany przez policję, a Jonca pada ofiarą brutalnego ataku. Zdesperowana kobieta próbuje uciec, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń na ulicy. Hanser i Engin, nieświadomi niebezpieczeństwa, oferują jej pomoc. Czy Jonca zdoła ujawnić prawdę o ciąży Bejzy? Emisja odcinka w TVP 2 już dziś.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Panna Młoda wkracza w emocjonujący etap. W 135 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 2 lipca o 17:20, dramatyczne wydarzenia nabierają tempa. Wypadek Bejzy i Hansera ujawnia mistyfikację z ciążą, co wywołuje burzę emocji. Mukadder, matka Cichana, odkrywa prawdę, ale zostaje zmuszona do milczenia przez Nusreta. Szantaż długami z przeszłości sprawia, że Mukadder staje się współwinna kłamstwa. Bejza przyznaje się do oszustwa, próbując zatrzymać Cichana przy sobie. Mukadder, pod presją, kłamie synowi o stanie zdrowia rzekomego dziecka. Tajemnica ciąży staje się ciężarem, który może zniszczyć rodzinne relacje. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W siedlisku Lisieckich znów pojawi się policja, tym razem w osobach Natalki i Rafała. Funkcjonariusze przybędą w służbowych strojach, co nie wróży nic dobrego. Ojczym Franka nadal pozostaje na wolności, co może stanowić zagrożenie dla rodziny. Bartek wcześniej go przegonił, ale czy to wystarczy? Zmiana składu policyjnego może sugerować nowe wątki i tajemnice. Czy prywatne życie funkcjonariuszy wpłynie na ich pracę? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowym sezonie M jak miłość.
0: W serialu Barwy Szczęścia nadchodzą emocjonujące chwile. Po wakacyjnej przerwie widzowie zobaczą finał wątku Karoliny, granej przez Martę Dąbrowską. Przed bohaterką stoją trzy możliwe ścieżki, ale tylko jedna z nich się spełni. Każda z opcji zapowiada poważne kłopoty dla Karoliny, a zwłaszcza dla jej relacji z mężem Brunem, którego gra Lesław Żurek. Widzowie spekulują, że Karolina może trafić do więzienia, co jest najczęściej typowanym scenariuszem. Atmosferę podgrzewają zakulisowe materiały wideo, które zachęcają fanów do dyskusji. Rozwiązanie tej zagadki poznamy w pierwszych odcinkach po wakacjach.
1: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 130 odcinek, który zostanie wyemitowany 25 czerwca o godzinie 17:20 na kanale TVP 2. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która z determinacją odkrywa skrywane przed nią tajemnice. Jej wizyta w nowym domu Hanser może wywołać nieprzewidywalne konsekwencje, wstrząsając dotychczasowym układem sił. Cemil odmawia rozmowy z Hanser i Cichanem, co tylko podsyca napięcie. Jonca, z obawy przed Tajdarem, szuka schronienia w domu Derdzi. Tymczasem Nusret próbuje straszyć Mukadder, ale jego wysiłki są bezskuteczne. Serial pełen jest rodzinnych intryg i nagłych zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany rzesze widzów.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Pierwsza miłość wciąga nas w wir emocji. W odcinku 4242, który już za nami, Mariusz ujawnia sekrety, co prowadzi do burzliwej kłótni. Kacper opuszcza mieszkanie, a Marysia, zmęczona sytuacją, postanawia wyjechać z Kingą. W odcinku 4243, który zobaczymy już jutro, akcja przenosi się do leśnego pensjonatu. Tam Kinga spotyka Arka, przystojnego recepcjonistę, który od razu zwraca na nią uwagę. Flirt szybko przeradza się w coś więcej, a Kinga zaczyna marzyć o przygodzie. Czy ten wyjazd przyniesie bohaterkom upragnione wytchnienie?
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił rewolucję w egzaminach na prawo jazdy. Plac manewrowy zostanie wycofany, a egzamin praktyczny będzie odbywał się tylko w mieście. Dodatkowo w wakacyjne weekendy na autostradzie A1 między Toruniem a Gdańskiem, jeśli czas oczekiwania przekroczy 25 minut, bramki będą podnoszone, a opłaty nie będą pobierane. Od 26 czerwca otwarty zostanie także pełny odcinek drogi ekspresowej S6 łączącej Szczecin z Gdańskiem. Jeremy Clarkson, znany brytyjski prezenter, ujawnił, że zmaga się z agresywnym nowotworem. Diagnozę ogłosił w najnowszym odcinku programu Clarkson's Farm. 66-latek planuje operację, choć niektóre formy leczenia nie przyniosły oczekiwanych efektów. Mimo problemów zdrowotnych, Clarkson zapowiada powrót w kolejnym sezonie programu, jeśli leczenie się powiedzie.
3: Śmierć Jeffreya Epsteina w nowojorskiej celi wciąż budzi kontrowersje. Nowe światło na sprawę rzuca jego były współwięzień, Nicholas Tartaglione, który twierdzi, że Epstein miał skłonności samobójcze. Według Tartagliona finansista pytał go, jak zrobić pętlę z prześcieradła, a strażnicy nie potraktowali poważnie jego ostrzeżeń. Epstein został znaleziony martwy 10 sierpnia 2019 roku, a jego śmierć uznano za samobójstwo. Coraz więcej osób rezygnuje z drogich płynów do płukania tkanin na rzecz prostego i taniego rozwiązania. Wystarczy dodać do prania odrobinę octu oraz kilka kropli olejku eterycznego, by pościel była miękka i pachnąca. Olejek lawendowy działa relaksująco, a eukaliptusowy odświeżająco. To sposób, by cieszyć się świeżością i zapachem jak z luksusowego hotelu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sulęcińscy policjanci zatrzymali 42-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież paliwa na terenie powiatu. Do zdarzeń doszło 12 i 13 czerwca na różnych stacjach benzynowych. Funkcjonariusze odzyskali 650 litrów skradzionego paliwa. Mężczyzna usłyszał już zarzut kradzieży, za co grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Na Starym Kontynencie nadciąga fala upałów, która w Polsce osiągnie apogeum w weekend od 20 do 21 czerwca z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. W krajach południowej Europy sytuacja jest bardziej dramatyczna z prognozami przekraczającymi 40 stopni. Eksperci zalecają unikanie słońca w godzinach południowych i zwiększenie spożycia wody. Pamiętajmy o odpowiednim ubiorze i ochronie przed przegrzaniem. Zbliża się Dzień Ojca, a sklepy Action oferują szeroki wybór prezentów w przystępnych cenach. Wśród propozycji znajdziemy kosmetyki, akcesoria dla majsterkowiczów, gadżety motoryzacyjne oraz sprzęt wędkarski. Ceny zaczynają się już od kilku złotych, co pozwala na znalezienie praktycznego upominku nawet przy ograniczonym budżecie. To doskonała okazja, by obdarować tatę prezentem dopasowanym do jego zainteresowań.
3: Mrówki mogą być uciążliwym problemem na działkach, niszcząc trawniki i uprawy. Skutecznym sposobem na ich eliminację jest mieszanka boraksu i cukru pudru. Robotnice przenoszą ją do gniazda, co prowadzi do wymarcia całej kolonii. To trwałe rozwiązanie, które pozwala pozbyć się owadzich intruzów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Kolor zmywaka ma znaczenie przy myciu naczyń. Zielona gąbka jest najtwardsza i najlepiej radzi sobie z przypaleniami i zaschniętym tłuszczem. Dla delikatnych powierzchni lepsze będą miękkie, żółte gąbki. Warto też sięgnąć po naturalne środki, jak soda oczyszczona, by skutecznie usunąć trudne zabrudzenia. Jeśli Twoje róże zaczynają więdnąć, nie musisz ich od razu wyrzucać. Istnieje prosty sposób, by przywrócić im świeżość. Kluczowe jest szybkie przycięcie łodyg pod skosem i zanurzenie ich na chwilę we wrzątku. Po tym zabiegu róże mogą cieszyć oko nawet przez 2 tygodnie. Imię Bogna, choć piękne i o głębokim słowiańskim znaczeniu, pozostaje rzadko wybierane przez polskich rodziców. W 2025 roku nadano je tylko 14 dziewczynkom. Mimo trendu na tradycyjne imiona, Bogna nie zyskuje na popularności. W Polsce nosi je zaledwie 2542 kobiety.
2: Policja z Krakowa zatrzymała 24-letniego mężczyznę podejrzanego o kierowanie grupą oszustów działających metodą na wnuczka. Mężczyzna został ujęty 11 czerwca w Barcelonie po długim ukrywaniu się. W ramach śledztwa zabezpieczono luksusowe Ferrari warte ponad 1 000 000 zł. Sprawa jest rozwojowa, a podejrzany czeka na ekstradycję do Polski.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Agnieszka Gozdyra wspomina zmarłego posła Łukasza Litewkę, podkreślając jego unikalne podejście do polityki. Litewka konsekwentnie odmawiał udziału w programach medialnych, co wzbudziło w dziennikarce głęboki szacunek. Gozdyra zaznacza, że jego działania mówiły same za siebie, a mandat poselski traktował jako narzędzie do pomagania innym. Litewka odszedł w grudniu ubiegłego roku, pozostawiając po sobie trwałe wrażenie. Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, odwiedził fryzjera w Rzeszowie, gdzie przeszedł nietypowy zabieg depilacji uszu ogniem. Polityk, znany z częstych podróży służbowych, dba o swój wizerunek, co jest istotne w jego międzynarodowych kontaktach. Kowal niedawno wrócił ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zabiegał o ulokowanie w Polsce stałej bazy amerykańskiego wojska. Teraz, odświeżony, może wrócić do Warszawy i kontynuować swoje dyplomatyczne działania.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 20 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Irena Santor, pierwsza dama polskiej piosenki, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat sztucznej inteligencji. Według niej AI to sztuka robienia złego dźwięku dla złego dźwięku. Tymczasem Ralph Kamiński, młody artysta, został przez nią porównany do szamana za swoje oryginalne podejście do muzyki. Santor, w wieku 91 lat, wciąż zachwyca swoją formą i nie potrzebuje technologicznych sztuczek, by oczarować publiczność.
2: Mariola Bojarska-Ferenc, znana gwiazda fitnessu, zaskoczyła wszystkich szczerym wyznaniem o finansach w małżeństwie. Okazuje się, że luksusowe życie nie musi oznaczać korzystania z męża jak z bankomatu. Mariola podkreśla, że wszystko, co ma, zawdzięcza własnej pracy, a jej imponująca kolekcja ubrań i biżuterii trafi w przyszłości do wnuczek, a nie synów. Cóż, elegancja i niezależność idą w parze, a rodzinne pamiątki zyskają nową wartość.
1: Czerwiec w Polsce nie rozpieszcza, więc Joanna Opozda postanowiła uciec na słoneczną Ibizę. Aktorka, znana z burzliwego rozstania z Antkiem Królikowskim, teraz błyszczy na Instagramie, prezentując nogi do nieba i elegancki kostium kąpielowy. Opozda nie tylko leniuchuje, ale też aktywnie spędza czas, biegając o poranku i wieczorami zachwyca znajomych zjawiskowymi kreacjami. Cóż, kto by nie chciał takiego życia na rajskich wakacjach?
2: Netflix znowu zaskakuje. W trzecim sezonie serialu 1670 chłopi planują lot na Księżyc, a sarmacka rzeczywistość trzeszczy w posadach. Jan Paweł, nasz samozwańczy Homo Sarmatus, stawia na kosmiczne ambicje, podczas gdy w Adamczychach płoną biblioteki, a szlachta drży przed tajemniczą chorobą poszlachecką. Premiera już 5 sierpnia, więc przygotujcie się na podróż pełną absurdów i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Luna, polska wokalistka, która nie dała się zniechęcić eurowizyjnemu potknięciu, triumfuje na Berlin Music Video Awards 2026, zdobywając nagrodę Emerging Artist Award. Jej singiel Away with the Fairies podbił serca jurorów, zajmując drugie miejsce w kategorii Najlepszy utwór. Artystka, która przeniosła się do Wielkiej Brytanii, nie zwalnia tempa i już 26 czerwca wypuszcza nowy album Fairy Pop. Kto by pomyślał, że odważne odrzucenie konwenansów może przynieść tak spektakularne efekty? Świat internetu żegna Agnieszkę Kirchner, znaną jako Aga in America. Polka zmarła 14 czerwca po długiej walce z rakiem, pozostawiając troje dzieci. Jej przyjaciółka, Briana McDowell Ross, opisała w sieci ich niezwykłą przyjaźń i determinację Agnieszki w walce z chorobą. Wśród smutku pojawiła się jednak iskierka nadziei. Dwie córki Agnieszki są wolne od genetycznej wady, która odebrała życie jej matce, siostrze i ostatecznie jej samej. Roxana Węgiel, nasza młoda gwiazda, ruszyła w letnią trasę koncertową, a jej turkusowy bus jest teraz bardziej rozpoznawalny niż niejedna gwiazda na niebie. Wokalistka, która kiedyś dopłacała do koncertów, teraz podpisuje kontrakty reklamowe z producentami kosmetyków do włosów. W wywiadzie dla sk.pl przyznała, że w przeszłości była oszukiwana, ale teraz otacza się życzliwymi ludźmi. Premiera jej nowego albumu już za kilka dni, a fani mogą już cieszyć się utworami takimi jak Błękit czy Chciałam Ciebie Więcej. Jarosław Bieniuk i Zuzanna Pactwa zrobili furorę na bajkowym ślubie nad jeziorem Como. Zuzanna w pastelowo-żółtej sukni z wycięciami i kwiatowymi aplikacjami przyciągnęła więcej uwagi niż akrobaci unoszący się nad gośćmi. Bieniuk, jak przystało na byłego piłkarza, postawił na klasykę w czarnym smokingu. Całość wyglądała jak z filmu, a nie z rzeczywistości. Hollywood mogłoby się uczyć.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W świecie muzyki znowu gorąco. Donatan, znany producent, postanowił stanąć murem za Skolimem, wyśmiewając pomysł emerytur dla artystów. Na Instagramie zaprezentował swoje genialne rozwiązanie. Dopłaty, kilometrówki i nowe auta dla twórców, bo przecież stary samochód to brak natchnienia. A wszystko to w odpowiedzi na Skolima, który twierdził, że artyści nie powinni sięgać po publiczne pieniądze. Doda, która wcześniej twierdziła, że nikt nie chce współpracować ze Skolimem, chyba musi zrewidować swoje poglądy.
2: Download Festival 2026 przeszedł do historii, a wszystko za sprawą zespołu Linkin Park. Po raz pierwszy w dziejach festiwalu headlinerem była formacja z kobietą na czele, Emily Armstrong. To osiągnięcie, którego nie udało się dotąd żadnej innej grupie. Cóż, wygląda na to, że Linkin Park nie tylko gra muzykę, ale też pisze nowe rozdziały w historii rocka.
1: 16. edycja festiwalu Rock na Bagnie, już za rogiem. A goniąc nad Biebrzą szykuje się na prawdziwe muzyczne trzęsienie ziemi. Na scenie pojawią się takie legendy jak Buzzcocks, Deserter czy Hugh Cornwell z The Stranglers. Jakby tego było mało, festiwal oferuje nie tylko koncerty, ale i konferencję naukową. Bo przecież kto nie chciałby posłuchać wykładów na rockowym festiwalu? A dla tych, którzy wolą coś bardziej lokalnego, czeka jarmark podlaskich smakołyków. Rod Stewart, legenda muzyki, znów zaskakuje. 81-letni artysta odwołał koncert w Kalifornii, tłumacząc się infekcją dróg oddechowych, ale kilka godzin później bawił się na meczu Szkocja-Haiti. Fani nie kryją rozczarowania, widząc swojego idola w doskonałej formie na trybunach, zamiast na scenie. Czyżby piłka nożna była ważniejsza niż muzyka? Cóż, no Scotland, no party, jak sam zaśpiewał.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Katowicach termometry pokażą 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Mazowszu mieszkańcy zmagają się z uciążliwym fetorem z zakładu utylizującego odpady zwierzęce. Duszący zapach uniemożliwia normalne życie, a rodzice obawiają się o zdrowie dzieci. Podczas zebrania z władzami gminy i kierownictwem zakładu prezes firmy obiecał zainstalowanie systemów oczyszczających powietrze, aby zredukować problem. Mieszkańcy liczą na szybkie działania.
2: Warszawskie Zoo poinformowało o śmierci Sabiny, ostatniej niedźwiedzicy w stołecznym ogrodzie zoologicznym. Sabina, która trafiła do Warszawy ze szkoły cyrkowej w Julinku, miała 40 lat. Odeszła spokojnie we śnie, a wraz z nią kończy się pewna era w historii zoo. Opiekunowie wspominają ją jako wyjątkową niedźwiedzicę, która zyskała sympatię wielu odwiedzających. Sąd okręgowy w Ostrołęce skazał 35-letniego Daniela N. na 18 lat więzienia za zabójstwo ojca. Do tragedii doszło w styczniu 2024 roku w Ostrowi Mazowieckiej. Podczas wspólnego spożywania alkoholu doszło do awantury, w wyniku której Daniel N. zadał ojcu serię brutalnych ciosów. Wyrok nie jest prawomocny, a strony mają czas na złożenie apelacji.
1: W Mszanie Górnej doszło do tragicznego zdarzenia. 19-letni Kacper W. zamordował swoją byłą dziewczynę Magdalenę, a następnie odebrał sobie życie. Do zbrodni doszło w poniedziałek wieczorem, a ciało młodego mężczyzny znaleziono dzień później w lesie. Krewni Kacpra są w szoku i nie mogą uwierzyć, że był zdolny do takiego czynu.
2: Policja z Krakowa we współpracy z hiszpańskimi służbami zatrzymała w Barcelonie 24-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna był mózgiem operacji oszustw na wnuczka w Polsce, a pieniądze z przestępstw pozwalały mu na luksusowe życie w Hiszpanii. W ramach śledztwa zabezpieczono Ferrari warte ponad 1 000 000 zł, a sam zatrzymany czeka na ekstradycję do Polski. Do tej pory w sprawie zatrzymano już 63 osoby.
1: W Zawierciu doszło do groźnego wypadku. 15-letni chłopiec spadł z ogrodzenia i stracił przytomność. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował go do szpitala w Sosnowcu. Okoliczności zdarzenia są nadal wyjaśniane. Wczoraj w Radostkowie policja zatrzymała pijanego kierowcę karawanu, który przewoził zmarłą osobę. 51-letni mężczyzna miał aż 2,5 promila alkoholu w organizmie. Dzięki szybkiej reakcji innego kierowcy udało się uniknąć tragedii na drodze. Sprawa trafi do sądu, a kierowcy grozi do 3 lat więzienia.
2: W Siemianowicach Śląskich odkryto ciała 3 osób w zamkniętym mieszkaniu. Zmarli to 94-letni mężczyzna, jego 90-letnia żona oraz ich 66-letni syn. Śledztwo nie wykazało śladów przemocy ani zatrucia czadem, a przyczyna śmierci pozostaje nieznana. Prokuratura rozważa zakończenie postępowania z powodu braku nowych dowodów.
1: Będzin, historyczna stolica Zagłębia Dąbrowskiego, to jedno z najstarszych miast w Małopolsce. Jego początki sięgają IX wieku, a kluczową rolę w rozwoju odegrał Kazimierz Wielki, który wzniósł tu kamienną warownię. Miasto może poszczycić się licznymi zabytkami, w tym średniowiecznym Zamkiem Królewskim i Kościołem Świętej Trójcy. Będzin to także miejsce o bogatej historii przemysłowej, z zabytkami techniki przypominającymi o jego przemysłowym dziedzictwie.
2: W Będzinie doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 27-letni zawodnik MMA Bogusław R. śmiertelnie pobił 37-letniego Mario. Po sprzeczce, która przerodziła się w brutalny atak, ofiara zmarła z powodu rozległych obrażeń. Sprawca został zatrzymany w Gdańsku i czeka na proces, który odbędzie się pod koniec czerwca w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu. Grozi mu dożywocie.
1: We Fletnowie, w gminie Dragacz, spacerowicze znaleźli amstafa przywiązanego do drzewa. Pies miał kaganiec, co uniemożliwiało mu uwolnienie się. Zwierzę trafiło już do schroniska, a policja poszukuje osoby odpowiedzialnej za ten czyn. Sprawa jest badana pod kątem naruszenia przepisów o ochronie zwierząt. W Ogrodniczkach, Karakulach i Ciasnym wciąż obowiązuje zakaz spożywania wody z kranów z powodu wykrycia bakterii coli. Trwa intensywne czyszczenie sieci wodociągowej, ale woda nadal nie nadaje się do picia. Mieszkańcy mogą odbierać wodę butelkowaną w wyznaczonych punktach. Władze apelują o cierpliwość i śledzenie komunikatów.
2: W Suwałkach doszło do nietypowej interwencji policji. 30-letni mężczyzna jechał hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej S61, zmierzając na stację benzynową po papierosy. Policjanci zatrzymali go i ukarali mandatem, przypominając, że hulajnogi nie mogą poruszać się po takich trasach. To niebezpieczne zarówno dla kierowców, jak i użytkowników hulajnóg.
1: Podczas interwencji domowej w Siemiatyczach doszło do ataku na policjanta. 41-letni mężczyzna uderzył funkcjonariusza metalowym kluczem do kół, trzymając w drugiej ręce nóż. Policjant doznał obrażeń głowy, a napastnik został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 10 lat więzienia za napaść na funkcjonariusza publicznego.
2: Nie żyje 52-letni kierowca, który 10 czerwca w Bardzie wjechał autem na chodnik, zabijając ojca i jego 9-letniego syna. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a jego śmierć prawdopodobnie nie była związana z obrażeniami z wypadku. Śledztwo w tej sprawie może zostać umorzone. Wyniki sekcji zwłok mają wyjaśnić przyczyny zgonu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Biedronka przygotowała specjalną ofertę na Dzień Ojca, pełną inspiracji na prezent. Wśród propozycji znajdziemy kosmetyki samochodowe marki Car Stuff, które zadowolą każdego fana motoryzacji. Dla miłośników majsterkowania dostępne są wielozadaniowe latarki marki Lete, idealne do domowych prac. Ciekawym pomysłem są także żele pod prysznic od polskiej marki Elak, które wyróżniają się oryginalnymi opakowaniami. W ofercie znajdziemy również kosmetyki Nivea Men oraz praliny Lindor od Lind w atrakcyjnych promocjach. To doskonała okazja, by sprawić radość swoim bliskim. Ponad 500 tysięcy złotych zebrano w 3 dni na zakup autobusów dla ukraińskiej winnicy. To efekt społecznej mobilizacji po tym, jak polityczny spór zablokował przekazanie pojazdów z Kielc. Mieszkańcy i darczyńcy z całej Polski postanowili działać, organizując zbiórkę, która zaskoczyła nawet jej organizatorów. Autobusy, które miały trafić do Ukrainy, wciąż stoją w Kielcach, czekając na wycenę i licytację. Prezydent Kielc deklaruje wsparcie w formalnościach związanych z przekazaniem pojazdów. Nie wiadomo jeszcze, ile autobusów ostatecznie trafi do winnicy. Ale akcja pokazała siłę społecznego zaangażowania. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania przeciwko firmom Easy Payment i Fincard. Zarzuca im ukrywanie odsetek w dodatkowych opłatach za karty kredytowe AxiCard, NetCredit i Halvo. Mechanizm polegał na naliczaniu prowizji zależnych od wysokości zadłużenia, co mogło zwiększać koszty kredytu ponad dozwolone limity. Klienci mogli nieświadomie płacić więcej, niż przewidują przepisy. Postępowania są w toku, a firmom grożą surowe kary finansowe.
2: Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapowiedział znaczące zmiany w systemie podatkowym. Po ewentualnym objęciu władzy, PiS planuje podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych oraz zwiększyć drugi próg podatkowy ze 120 do 180 tysięcy złotych. Zmiany te mają przynieść korzyści około 2,5 milionom podatników, w tym rodzinom i małżeństwom rozliczającym się wspólnie. Dzięki temu osoby wchodzące w drugi próg podatkowy mogłyby zaoszczędzić od 2 do 12 tysięcy złotych rocznie. Czarnek określił tę propozycję jako rewolucję podatkową na korzyść polskich rodzin.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Finansów ujawniło, że wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego w wysokości 1300 zł miesięcznie dla każdego Polaka kosztowałoby państwo aż 40 miliardów złotych miesięcznie. To równowartość 75% planowanych dochodów budżetu państwa. Wprowadzenie takiego programu mogłoby oznaczać konieczność likwidacji obecnych świadczeń, takich jak 800+, czy dodatkowe emerytury. Choć pomysł budzi emocje, resort finansów nie planuje jego realizacji. Dyskusja na temat przyszłości systemu świadczeń społecznych w Polsce z pewnością będzie jeszcze długo trwała. Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące praw pasażerów linii lotniczych. Odszkodowania za opóźnione loty pozostają bez zmian, a pasażerowie nadal mogą liczyć na rekompensaty euro. Nowe regulacje ułatwią składanie reklamacji i umożliwią darmową korektę danych na bilecie do 48 godzin przed odlotem. Linie lotnicze będą musiały zapewnić powrót do terminala po 2 godzinach opóźnienia na płycie lotniska. Rodziny z dziećmi nie zapłacą za miejsca obok siebie, a osoby z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży zyskają dodatkową ochronę przed overbookingiem. Dzień Ojca już za rogiem, a w najnowszej gazetce Action znajdziemy idealne prezenty, które nie zrujnują portfela. Hitem jest akumulatorowy trymer Code Home za niecałe 50 zł, który dzięki wodoodporności można używać nawet pod prysznicem. Dla miłośników technologii polecamy składany panel słoneczny Reload za niecałe 73 zł, który naładuje smartfon w terenie. W ofercie znajdziemy też inteligentny lokalizator Fresh & Rebel, który pomoże odnaleźć zgubione klucze. Na letnie wypady świetnie sprawdzi się kompaktowy grill za niecałe 33 zł. Wszystkie te propozycje to praktyczne i stylowe rozwiązania na każdą okazję. Na paryskich targach zbrojeniowych Eurosatory 2026 zaprezentowano nową wersję szwedzkiej armatochaubicy Archer. Nowy model zyskał wojskowe podwozie MANHX28x8, co zwiększa jego mobilność i ochronę. Kluczowym elementem jest także innowacyjny system zarządzania ogniem Next Generation Indirect Fire Capability. Dzięki temu Archer staje się jedną z najnowocześniejszych platform artyleryjskich na świecie. Szwedzka administracja zamówień obronnych zamówiła już 48 takich haubic. To krok w stronę unifikacji sił zbrojnych Szwecji ze standardami NATO.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa prezentuje swoje najnowsze osiągnięcia na targach Eurosatory 2026 roku w Paryżu. 11 spółek z grupy, w tym Huta Stalowa Wola i fabryka broni Łuczni, przedstawia szeroką gamę produktów, od broni krótkiej po zaawansowane systemy optoelektroniczne. Kluczowym wydarzeniem jest podpisanie umowy z francuskim Eurenco, co umożliwi produkcję ładunków miotających do amunicji 155 mm w Polsce. To znaczący krok w kierunku zwiększenia suwerenności technologicznej kraju. Targi Eurosatory to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży obronnej, przyciągające wystawców z całego świata.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Warszawy prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Bydgoszczy termometry pokażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach Natalia Zwoleńska zacznie nowe życie u boku Michała, kuriera, który stanie się częstym gościem w jej kancelarii. Michał szybko zyska aprobatę matki Natalii, Małgorzaty, zwłaszcza gdy pomoże w opiece nad jej córką, Leą. Lea, po utracie możliwości jazdy konnej, znajdzie nową pasję w piłce nożnej, dołączając do drużyny Start Falenica. Michał będzie wspierał Natalię, pomagając jej zawozić Leę na treningi. Relacja Natalii i Michała rozwija się dynamicznie, a ich bliskość może przynieść nowe szczęście w życiu Zwoleńskiej. Czy Michał stanie się stałym partnerem Natalii i ojcem dla Lei? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki. Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowym sezonem pełnym emocji. Wilk, nieugięty deweloper, wciąż knuje, by zdobyć domy mieszkańców ulicy Zacisznej. Jego plany komplikują się, gdy jego matka Lucyna trafia do szpitala, co osłabia jego pozycję. Hubert, nieugięty lider oporu, nie zamierza się poddać, mimo że Agata i Ignacy dali się skusić na mieszkanie w nowym osiedlu. Maciej, wspierany przez prawnika Szczepana, nie przestaje walczyć o swoje cele. Czy Wilkowi uda się przechytrzyć mieszkańców? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki, które już wkrótce na ekranach. Panna Młoda w 126 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Hanser niespodziewanie spotyka ciężarną Joncę, która ucieka przed Nusretem. Jonca sugeruje, że rozwiązanie zagadki jest bliżej niż się wydaje. Tymczasem Cichan zostaje zatrzymany przez policję, a Jonca pada ofiarą brutalnego ataku. Zdesperowana kobieta próbuje uciec, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń na ulicy. Hanser i Engin, nieświadomi niebezpieczeństwa, oferują jej pomoc. Czy Jonca zdoła ujawnić prawdę o ciąży Bejzy? Emisja odcinka w TVP 2 już dziś.
0: Panna Młoda wkracza w emocjonujący etap. W 135 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 2 lipca o 17:20, dramatyczne wydarzenia nabierają tempa. Wypadek Bejzy i Hancera ujawnia mistyfikację z ciążą, co wywołuje burzę emocji. Mukadder, matka Cichana, odkrywa prawdę, ale zostaje zmuszona do milczenia przez Nusreta. Szantaż długami z przeszłości sprawia, że Mukadder staje się współwinna kłamstwa. Bejza przyznaje się do oszustwa, próbując zatrzymać Cichana przy sobie. Mukadder, pod presją, kłamie synowi o stanie zdrowia rzekomego dziecka. Tajemnica ciąży staje się ciężarem, który może zniszczyć rodzinne relacje.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W nadchodzącym sezonie M jak miłość szykują się emocjonujące zmiany. Paweł Zduński, zaniepokojony zbyt bliską więzią Agnes z jego synem,

0: Antosiem postanawia zatrudnić nianię. Decyzja ta będzie miała ogromny wpływ na relacje między Pawłem a Agnes, która nie może pogodzić się z utratą roli zastępczej matki. Nowa bohaterka, której tożsamość jest na razie tajemnicą, prowadzi sporo zamieszania w życiu Zduńskiego. Agnes, mimo początkowego bólu, zrozumie, że przekroczyła pewne granice. Jesienią widzowie będą świadkami, jak te zmiany wpłyną na dalsze losy bohaterów. Niania stanie się kluczową postacią, a jej obecność może całkowicie odmienić życie Pawła i Antosia.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W siedlisku Lisieckich znów pojawi się policja, tym razem w osobach Natalki i Rafała. Funkcjonariusze przybędą w służbowych strojach, co nie wróży nic dobrego. Ojczym Franka nadal pozostaje na wolności, co może stanowić zagrożenie dla rodziny. Bartek wcześniej go przegonił, ale czy to wystarczy? Zmiana składu policyjnego może sugerować nowe wątki i tajemnice. Czy prywatne życie funkcjonariuszy wpłynie na ich pracę? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowym sezonie M jak miłość.
0: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący moment. W 951 odcinku, który zostanie wyemitowany 17 czerwca, Aise podejmie decyzję, która wstrząśnie Feritem. Kobieta postanawia wyjechać do Eski-Sehir, co dla jej męża będzie prawdziwym ciosem. Choć między nimi wciąż tli się uczucie, seria nieporozumień i brak szczerej rozmowy stawia ich małżeństwo na krawędzi. Ferit, mimo prób zachowania spokoju, nie potrafi ukryć bólu związanego z perspektywą rozstania. Odcinek pełen napięcia i emocji można obejrzeć o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD. W 4242 odcinku serialu Pierwsza Miłość Bartek staje przed trudnym wyzwaniem. Decyduje się na szczere wyznanie przed Iloną, przyznając, że pocałował swoją byłą żonę, Emilkę. To bolesne wyznanie głęboko rani Ilonę, która jest zrozpaczona. Tymczasem Emilka, po rozmowie z przyjaciółką Martą, zaczyna zastanawiać się nad swoją relacją z Bartkiem. Marta sugeruje, że skoro między dawnymi małżonkami wciąż istnieje silna więź, powinni przemyśleć swoje uczucia. Czy Bartek i Emilka zdecydują się dać sobie drugą szansę? Odpowiedź na to pytanie poznamy po wakacyjnej przerwie.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Po wakacyjnych odcinkach Na dobre i na złe życie Matyldy stanie na głowie. Jej związek z ratownikiem medycznym zostanie wystawiony na próbę, gdy tajemnicza blondynka pojawi się w szpitalu w Leśnej Górze. Na oczach wszystkich zacznie całować partnera Matyldy, co wywoła prawdziwy skandal. Matylda nie pozostanie obojętna i od razu ruszy do konfrontacji. Partner będzie próbował się tłumaczyć, twierdząc, że to nieznajoma zainicjowała pocałunek. Czy Matylda wybaczy ukochanemu? Czy zdecyduje się zakończyć związek? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ostro skrytykował działania Roberta Bąkiewicza, nazywając je prowokacjami służącymi interesom Rosji. W Sejmie podkreślił znaczenie dobrych relacji z Niemcami i ogłosił podpisanie porozumienia na rzecz wspólnych działań obronnych. Minister zaapelował do posłów opozycji o odpowiedzialność w polityce międzynarodowej, wskazując na zagrożenia ze wschodu. Kosiniak-Kamysz potępił używanie symboli religijnych do celów politycznych, uznając to za niegodne.
0: Premier Donald Tusk zlecił Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenie całościowej kontroli w miejscach, gdzie wykorzystywane są publiczne środki na ochronę zdrowia. Decyzja ta jest odpowiedzią na kontrowersje wokół wysokich zarobków niektórych lekarzy. Rząd przyjął również projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków, co ma pomóc w lepszym planowaniu finansowania ochrony zdrowia. Premier zapowiedział także konsultacje ze środowiskiem medycznym w celu uzdrowienia systemu. W Berlinie doszło do spięć między aktywistami ruchu obrony granic a niemiecką policją. Członkowie ROG z Robertem Bąkiewiczem na czele próbowali umieścić krzyż przy pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. W wyniku szamotaniny Bąkiewicz został tymczasowo zatrzymany. Nagrania z zajścia krążą w mediach społecznościowych. W Brazylii doszło do tragicznego wypadku podczas skoku na bungee. 21-letnia Maria Eduarda Rodriguez de Freitas zginęła, ponieważ nie została przypięta do liny zabezpieczającej. Do zdarzenia doszło na moście szkieletów w Limeirze, gdy inny klient spóźnił się na swoją kolej. Policja zatrzymała 6 osób, a 3 mężczyźni usłyszeli zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na kanale La Manche doszło do incydentu z udziałem rosyjskiej fregaty Admirał Grigorowicz, która oddała strzały ostrzegawcze w pobliżu brytyjskiego jachtu rekreacyjnego. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a jacht nie został uszkodzony. Brytyjskie Ministerstwo Obrony prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Sytuacja miała miejsce poza brytyjskimi wodami terytorialnymi, około 20 mil morskich od wyspy Wight.
2: Wysokie temperatury i brak deszczu sprzyjają rozwojowi mączniaka prawdziwego, groźnej choroby grzybowej, niszczącej uprawy ogórków. Charakterystyczny biały nalot na liściach to sygnał do natychmiastowej reakcji. Skuteczne mogą być domowe opryski, na przykład z sody oczyszczonej lub mieszanki mleka i czosnku. Warto działać szybko, by ochronić zbiory przed całkowitą degradacją.
0: Coraz więcej osób rezygnuje z silnych detergentów na rzecz prostszych i bezpieczniejszych rozwiązań do sprzątania. Ocet, soda oczyszczona czy kwasek cytrynowy wracają do łask, skutecznie radząc sobie z zabrudzeniami bez obciążania zdrowia i środowiska. Nowoczesne gospodarstwa domowe stawiają na regularność i profilaktykę, co pozwala utrzymać czystość bez intensywnych zapachów i ryzyka dla dzieci oraz zwierząt. Minimalizm i ekologiczne środki czystości stają się nowym standardem w wielu domach. Sezon na ogórki w pełni, a wraz z nim pytanie, jak zachować ich chrupkość w domowych kiszonkach. Okazuje się, że kluczem do sukcesu jest dodanie odrobiny octu jabłkowego lub spirytusowego. Ten prosty trik pomaga utrzymać ogórki twarde i jędrne, a także zapobiega rozwojowi niepożądanych bakterii. Warto spróbować, by cieszyć się chrupiącymi ogórkami przez cały rok.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Katowicach zabezpieczono ponad tonę nielegalnego suszu tytoniowego i 70 kg krajanki bez akcyzy. Policja zatrzymała 28-letniego mieszkańca Siemianowic Śląskich. Straty Skarbu Państwa oszacowano na blisko ponad 1 000 000 zł. Mężczyźnie grozi kara więzienia i wysoka grzywna. Policjanci z Rzeszowa pomogli ciężarnej kobiecie dotrzeć do szpitala, eskortując jej samochód przez zatłoczone ulice. Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji, aspirant sztabowy Tomasz Surowiak i aspirant Joanna Banaś, natychmiast podjęli decyzję o pilotażu, gdy zauważyli, że pasażerka cierpi z powodu silnych bólów porodowych. Dzięki ich szybkiej reakcji kobieta bezpiecznie trafiła pod opiekę medyczną. Mąż kobiety przesłał oficjalne podziękowania za profesjonalizm i wsparcie w trudnej sytuacji.
0: Sephora rozpoczyna cykl plenerowych imprez Summer Vibes w Warszawie już 19 czerwca. Mobilne miasteczko kosmetyczne zaparkuje przy Barka Marina, oferując strefy relaksu i interaktywną grę z nagrodami. Wstęp na wydarzenie jest darmowy, a pierwsze 50 osób każdego dnia otrzyma prezent powitalny. Po Warszawie trasa zawita do Krakowa, a szczegóły kolejnych przystanków będą ogłaszane na bieżąco. Często widzisz na zegarze powtarzające się cyfry, takie jak 11:11? To nie przypadek. Numerolodzy mówią, że lustrzane godziny to ważne przesłania od wszechświata. Godzina 21:21 zwiastuje życiową rewolucję, opiekę anioła stróża i nadchodzące szczęście. To znak, by otworzyć się na zmiany i porzucić toksyczne nawyki.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Posłanka Joanna Wicha zwróciła się do ministrów cyfryzacji i edukacji z interpelacją dotyczącą wykorzystywania wizerunku dzieci przez żłobki i przedszkola do celów marketingowych. Wicha podkreśla, że rodzice są pod presją, by wyrażać zgodę na publikację zdjęć swoich dzieci, co może prowadzić do normalizacji braku prywatności od najmłodszych lat. Posłanka domaga się wprowadzenia jednolitych wytycznych oraz kampanii edukacyjnych, które pomogłyby chronić prywatność najmłodszych.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Macudzińska-Borowiak, znana z Królowych Życia, postanowiła sprzedać jedno ze swoich luksusowych mieszkań. Cena? Bagatela 1 450 000 zł. Mieszkanie na poznańskim Grunwaldzie to prawdziwa perełka. Dwupoziomowe, z klimatyzacją i własną pralnią. A jeśli ktoś ma ochotę na negocjacje, celebrytka jest otwarta na propozycje. Kto by pomyślał, że luksus może być tak przystępny?
2: Ola Nowak, znana influencerka, postanowiła pożegnać swoje panieństwo w iście królewskim stylu, zabierając przyjaciółki do słonecznej Turcji. Luksusowe apartamenty, szalone rozrywki i imponujące sesje zdjęciowe to tylko początek. Wśród atrakcji znalazł się rejs, podczas którego Ola w białym kostiumie i welonie skoczyła do morza, a jedna z koleżanek musiała nurkować po telefon. Całość oczywiście uwieczniona na Instagramie, bo przecież nic nie mówi szczęśliwe chwile, jak współpraca reklamowa.
1: Polska Shore wjeżdża na ekrany z hukiem, a widzowie już mogą zanurzyć się w wir imprez, spięć i flirtów. Pierwsze dwa odcinki zadebiutowały na Canal Plus i zapowiadają prawdziwy roller coaster emocji. Ekipa złożona z weteranów reality show i debiutantów już od pierwszej chwili narzuciła ostre tempo. Finał tej szalonej przygody zaplanowano na początek sierpnia, więc przygotujcie się na lato pełne nieprzewidywalnych zwrotów akcji.
2: Damian Starr, dawniej znany jako Stifler, z hukiem odrzucił pomysł powrotu do Warsaw Shore. Twierdzi, że nie ma zamiaru wchodzić dwa razy do tej samej wody, choć reszta ekipy chętnie by to zrobiła. Wojtek Gola z kolei uważa, że All Stars mogłoby pokazać, jak bardzo się zmienili. Cóż, może niektórzy z nas wciąż marzą o dawnych czasach, ale Damian już dawno zamknął ten rozdział.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Michał Żebrowski, niegdyś długowłosy amant, dziś obchodzi 54. urodziny, a czas obszedł się z nim wyjątkowo łaskawie. Od rycerza Skrzetuskiego, przez kontrowersyjnego Wiedźmina, aż po eleganckiego profesora Falkowicza, jego kariera to prawdziwy rollercoaster. Choć kiedyś wzdychały do niego tłumy, teraz bawi fanów w mediach społecznościowych, pokazując, że dystans do siebie to jego tajna broń. A kto by pomyślał, że ten dawny bożyszcze tłumów stanie się jednym z najbardziej charyzmatycznych polskich aktorów.
1: Skid Row wciąż szuka nowego wokalisty, a tymczasem Lzy Hale z Hellstorm zdążyła już zrobić niezłe zamieszanie, występując z zespołem. Nawet Sebastian Bach, były lider Skid Row, nie krył podziwu, choć przyznał, że nie przepada za dawnymi kolegami. Zespół nie koncertuje od 2 lat, ale basista Rachel Bolan zapewnia, że to nie koniec, a jedynie przerwa na znalezienie idealnego głosu. Ciekawe, czy John Bon Jovi dopnie swego i przekona Hale do stałego dołączenia do Skid Row. Russ Ballard, znany z hitu Since You've Been Gone, miał szansę stworzyć coś z Ozzym Osbournem, ale zamiast tego panowie spędzili czas na rozmowach o goglach noktowizyjnych. Spotkanie, które miało zaowocować przebojem, skończyło się na opowieściach o wojskowym demobilu. Mimo braku współpracy, Ozzy nie stracił na popularności, a jego album No More Tears z 1991 roku odniósł sukces. Teraz, jako prawdziwy bohater klasy robotniczej, został uhonorowany przez amerykański kongres.
2: Ach, The Police. Zespół, który potrafi zagrać razem na scenie, ale za kulisami atmosfera jest lodowata jak w zamrażarce. Stuart Copeland, perkusista, wspomina ceremonię wprowadzenia do Rock and Roll Hall of Fame z 2003 roku jako moment złamanego serca, kiedy to po występie koledzy z zespołu zniknęli w różnych kierunkach. A jakby tego było mało, Sting musiał wypłacić swoim dawnym kumplom ponad 800 tysięcy dolarów zaległych tantiem po pozwie w brytyjskim sądzie. Cóż, rock and roll to nie tylko muzyka, ale i dramaty godne telenoweli.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W świecie muzyki rockowej znowu zawrzało. Wes Borland, gitarzysta Limp Bizkit, w końcu przerwał milczenie po śmierci Sama Riversa, basisty zespołu, który zmarł w wieku zaledwie 48 lat. Borland porównał stratę do utraty części DNA zespołu, co brzmi jak z filmu science fiction, ale emocje są prawdziwe. Mimo tej tragedii, Limp Bizkit nie zwalnia tempa i koncertuje z nowym basistą, Richie Buxtonem, który podobno jest nie tylko świetnym muzykiem, ale i wspaniałym facetem. Cóż, życie toczy się dalej, nawet w rockowym świecie.
2: Vivian Campbell, znany z Def Leppard, postanowił wrócić do korzeni i ponownie zagrać z pierwszym zespołem Sweet Savage. Po 40 latach przerwy gitarzysta nagrał nowe utwory z tą legendarną formacją, która kiedyś współtworzyła nową falę brytyjskiego heavy metalu. Sweet Savage, choć nigdy nie zdobyli światowej sławy, zostali docenieni przez Metallicę, która nagrała cover ich utworu. Nowe wydawnictwo zespołu, pełne niepublikowanych materiałów, ma się ukazać na początku 2027 roku. Czyżby historia zatoczyła koło? Krakowskie trio Cinnamon, świeżo po koncercie z Jackiem White'em, z dumą prezentuje swój najnowszy singiel The Great Attractor. To prawie 6 minut brudnych gitar i podniosłych refrenów, które brzmią jakby Beatlesi i King Crimson spotkali się na pustyni, by zagrać na white'owskim fazie. W utworze nie zabrakło greckiego akcentu w postaci buzuki, a tekst to prawdziwa, kosmiczna epopeja o fascynacji drugą osobą. Cinnamon, jak zawsze, nie boi się eksperymentować, łącząc klasykę rocka z garażową energią i noise jazzowymi wstawkami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 17 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego zdarzenia. Niespełna dwuletni Miłoszek utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Ministerstwo Rodziny przeprowadziło kontrolę, która wykazała poważne naruszenia w placówce. Dwie opiekunki zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Placówka została zamknięta na stałe. Śledczy zakończyli dochodzenie w sprawie Tomasza M., oskarżonego o brutalne przestępstwa seksualne wobec dzieci w Warszawie i Ostrołęce. Akt oskarżenia trafił już do sądu, a mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Tomasz M., znany działacz sportowy, nie przyznaje się do winy i przebywa w areszcie tymczasowym. Kamienica przy ulicy Powiśle 12 w Krakowie, zbudowana w 1908 roku, wyróżnia się na tle sąsiednich budynków swoim jasnym kolorem i bogatymi zdobieniami. Zaprojektowana przez Henryka Lammensdorfa, łączy w sobie elementy baroku, neorenesansu i secesji. Charakterystyczny wykusz, który nie wliczał się do opodatkowanej powierzchni, był sprytnym sposobem na uniknięcie wysokich podatków gruntowych. Nad wejściem widnieje łaciński napis Salve, co było rzadkością w Krakowie, ale popularne w innych miastach.
2: W Krakowie przy ulicy Grochowskiej działa klub Sambo, który oferuje treningi zarówno w wersji sportowej, jak i bojowej. Sambo to dyscyplina łącząca elementy judo, zapasów i kickboxingu, pozwalająca na skuteczną samoobronę. Klub regularnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych zawodach, a treningi są dostępne dla wszystkich, niezależnie od wieku czy doświadczenia. Dzięki swojej uniwersalności Sambo jest uznawane za jeden z najbardziej kompletnych systemów walki.
1: W Mszanie Górnej doszło do tragicznego zdarzenia. 19-letni Kacper W. zamordował swoją byłą dziewczynę Magdalenę, a następnie popełnił samobójstwo. Zbrodnia wstrząsnęła lokalną społecznością, a rodzina Kacpra nie może uwierzyć w jego winę. Sekcja zwłok obojga uczestników tej tragedii odbędzie się dziś.
2: Kraków planuje wydać prawie 10 milionów złotych na zakup mieszkań komunalnych od deweloperów. Lokale mają być gotowe do zamieszkania i mieć powierzchnię metrów kwadratowych. Miasto liczy na dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, co pozwoli odzyskać nawet połowę wydatków. Deweloperzy mogą zgłaszać swoje oferty do 15 lipca.
1: Policjanci z Krakowa we współpracy z hiszpańskimi służbami zatrzymali 24-latka poszukiwanego za oszustwa na seniorach. Mężczyzna ukrywał się w Barcelonie, gdzie prowadził wystawne życie. W ramach akcji przejęto jego Ferrari warte ponad 1 000 000 zł. Obecnie przebywa w areszcie w Hiszpanii i czeka na ekstradycję do Polski.
2: W Częstochowie policjanci zatrzymali 51-letniego kierowcę karawanu, który prowadził pojazd, mając 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna przewoził trumnę z ciałem zmarłego. Zatrzymanie było możliwe dzięki reakcji świadka, który zauważył podejrzane zachowanie na drodze. Kierowcy grozi teraz do 3 lat więzienia, grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów.
1: W Piekarach Śląskich przed sądem stanął 25-letni Kamil N., oskarżony o podpalenie budynku z lokalami gastronomicznymi. Pożar, który wybuchł w maju ubiegłego roku, spowodował straty sięgające niecałych 4 milionów złotych. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia, jednak nadal nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. Proces sądowy już się rozpoczął, a motywy działania oskarżonego pozostają nieznane. Po 2 latach od zaginięcia Tomasza Zycha, jego szczątki zostały odnalezione na posesji w Poczesnej. Mężczyzna padł ofiarą brutalnego morderstwa, którego sprawcą okazał się Sławomir, siostrzeniec właściciela posesji. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok 25 lat więzienia dla Sławomira oraz 3,5 roku dla Zbigniewa za utrudnianie śledztwa. Wyrok jest prawomocny. Wczoraj w miejscowości Tuszynki w województwie kujawsko-pomorskim pojawił się lej kondensacyjny, czyli zalążek trąby powietrznej. Zjawisko to uchwycono na zdjęciach, ale nie dotknęło ziemi. Lej kondensacyjny powstał pod chmurą burzową, co jest częstym widokiem przy obecnych warunkach pogodowych w Polsce.
2: Policjanci z Suwałk zatrzymali 30-latka, który jechał hulajnogą elektryczną drogą ekspresową S61. Mężczyzna tłumaczył, że zmierzał na stację paliw po papierosy. Za złamanie przepisów został ukarany mandatem. Przypominamy, że hulajnogi elektryczne nie mogą poruszać się po drogach ekspresowych ani autostradach.
1: W Siemiatyczach doszło do ataku na policjanta podczas interwencji domowej. 41-letni mieszkaniec miasta uderzył funkcjonariusza metalowym kluczem do kół, trzymając w drugiej ręce nóż kuchenny. Policjant doznał krwiaka na głowie. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany, a prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Mieszkańcy Ogrodniczek, Karakul i Ciasnego muszą nadal unikać spożywania wody z kranu. W wodociągu Ogrodniczki wykryto bakterie grupy coli, co zmusiło władze do rozpoczęcia dezynfekcji sieci. Woda może być używana tylko do prac porządkowych i spłukiwania toalet. Woda butelkowana jest dostępna w wyznaczonych punktach, a mieszkańcy powinni śledzić kolejne komunikaty sanepidu i gminy. Nie żyje 52-letni kierowca, który tydzień temu w Bardzie na Dolnym Śląsku wjechał na chodnik, śmiertelnie potrącając ojca i jego syna. Mężczyzna zmarł w szpitalu, ale według wstępnych ustaleń jego śmierć nie była związana z wypadkiem. Śledztwo w tej sprawie najprawdopodobniej zostanie umorzone.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Białymstoku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu, na niebie, będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Tomasz Bobcek, król strzelców ekstraklasy z 20 golami, przeżywa trudne chwile po spadku Lechii Gdańsk z ligi. Piłkarz w rozmowie przyznał, że chciałby podjąć nowe wyzwania i rozwijać swoją karierę. Zainteresowanie Bobckiem wykazują kluby z Francji, Niemiec i Turcji. A kwota transferu może sięgnąć nawet 7 milionów euro.
2: Reprezentacja Argentyny przystępuje do obrony tytułu Mistrza Świata, a Leo Messi, mimo 39 lat, nadal odgrywa kluczową rolę. Mauro Cantoro, były piłkarz Wisły Kraków, podkreśla, że drużyna jest zgrana i wspierana przez młode talenty, takie jak Nico Paz i Giuliano Simeone. Argentyna pozostaje jednym z głównych faworytów turnieju, a Julian Alvarez może stać się jego gwiazdą. W fazie grupowej zmierzą się z Algierią, Austrią i Jordanią.
1: Reprezentacja Norwegii po 28 latach przerwy wraca na mundial z wielkimi nadziejami. Liderem zespołu jest Erling Haaland, który już teraz jest najlepszym strzelcem w historii norweskiej drużyny. Trener bramkarzy Kamil Ryłka podkreśla, że Norwegowie mają silną ofensywę i świetną atmosferę w zespole. Norwegia celuje w wyjście z grupy, a ich pierwszy mecz odbędzie się z Irakiem. Dziś na mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku czekają nas emocjonujące starcia. O 19:00 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. Dla Cristiano Ronaldo to może być ostatnia szansa na zdobycie najcenniejszego trofeum. O 21:25 hit dnia, Anglia kontra Chorwacja, co przypomina pamiętny półfinał z 2018 roku. W nocy Gana zagra z Panamą, a Kolumbia zmierzy się z Uzbekistanem.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej 2026 roku doszło do kontrowersji w meczu Francja-Senegal. W 58 minucie Kylian Mbappé padł w polu karnym po interwencji Sadio Mané, ale sędzia Alireza Fagani, mimo interwencji VAR, nie przyznał rzutu karnego. Decyzja ta zaskoczyła wielu kibiców i komentatorów. Kilka minut później Mbappé zdobył jednak bramkę, dając Francji prowadzenie 1-0.
2: Szymon Marciniak ponownie sędziował mecz Argentyny, tym razem przeciwko Algierii, zakończony wynikiem 3-0 dla Albicelestes. W centrum uwagi znalazła się sytuacja z 31 minuty, kiedy Leo Messi nie otrzymał kartki za faul na Aissé Mandim. Polski arbiter zaskoczył także przed meczem, witając się z trenerami i prezentując piłkarską sztuczkę. To już trzeci mecz Marciniaka z udziałem Argentyny na mundialu.
1: Paweł Korpuliński wygrał rundę Drift Masters w Irlandii, co pozwoliło mu objąć prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Faworyci, w tym Piotr Więcek, odpadli zaskakująco wcześnie, co przetasowało stawkę przed finałem na PGE Narodowym. Korpuliński pokonał m.in. Jakuba Przygońskiego i Conora Falweja, zdobywając swoje pierwsze zwycięstwo w karierze. Walka o tytuł Mistrza Europy nabiera tempa, a kolejne emocje czekają nas w Finlandii w lipcu.
2: Iga Świątek, nasza czołowa tenisistka, opowiedziała o trudnych chwilach, jakie przeżywała pod koniec 2024 roku z powodu fali hejtu, mimo że w zeszłym roku triumfowała na Wimbledonie. Obecnie nie jest faworytką nadchodzącego turnieju. Świątek zakończyła French Open na czwartej rundzie, a w cieniu jej sukcesów znalazła się Maja Chwalińska, która awansowała do finału. Iga podkreśla, jak ważne jest wsparcie bliskich w trudnych momentach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kamila Wybrańczyk, narzeczona Artura Szpilki, przeszła operację korekty nosa. Celebrytka podzieliła się zdjęciami po zabiegu w mediach społecznościowych, wyrażając zadowolenie z efektów. Tymczasem ślub pary wciąż jest odkładany z powodu różnic światopoglądowych. Artur Szpilka marzy o ceremonii kościelnej, podczas gdy jego partnerka jest osobą niewierzącą.
2: Leo Messi poprowadził Argentynę do zwycięstwa nad Algierią w pierwszym meczu Mundialu 2026, zdobywając wszystkie trzy bramki. Dzięki temu zrównał się z Miroslawem Klose na liście najlepszych strzelców w historii Mistrzostw Świata. Po meczu Messi przyznał, że przeżywał trudne chwile przed turniejem, ale podkreślił, że statystyki nie są dla niego najważniejsze. W Berlinie doszło do starć między członkami ruchu obrony granic a niemiecką policją. Grupa na czele z Robertem Bąkiewiczem próbowała ustawić symbol religijny, co zakończyło się przepychankami i aresztowaniami. Marcin Najman ostro skrytykował działania narodowców, a jego nagranie szybko zyskało popularność w sieci. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński określił działania niemieckiej policji jako cios w plecy.
1: New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. W drużynie zagrał Polak, Jeremy Sochan, który dołączył w połowie sezonu z San Antonio Spurs. Michael Bridges, jedna z gwiazd zespołu, świętował sukces, prowadząc relacje na żywo w mediach społecznościowych, będąc pod wpływem alkoholu. Jego występ wywołał falę komentarzy, zwłaszcza po wspomnieniu o Sochanie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Lech Poznań i Górnik Zabrze poznali swoich rywali w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Lech zmierzy się z duńskim AGF Aarhus, które niedawno zdobyło Mistrzostwo Danii po raz pierwszy od 40 lat. Z kolei Górnik Zabrze czeka trudne starcie z tureckim Fenerbahçe Stambuł, które w ostatnim sezonie zdobyło Puchar Turcji. Oba polskie zespoły stoją przed dużym wyzwaniem w walce o awans.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W pierwszym odcinku nowego sezonu, numer 3392, młode małżeństwo Ewy i Romea staje przed poważnymi wyzwaniami. Ewa szybko zrozumie, że ślub z Romeem był błędem, a ich wspólna przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Rodziny i przyjaciele nie akceptują ich decyzji, a brak wsparcia finansowego utrudnia im wspólne życie. Babcia Elżbieta nie zgadza się na ich wspólne mieszkanie, a przyjaciółka Ewelina otwarcie krytykuje ich wybór. Czy młodzi małżonkowie trwają te trudności, czy może czeka ich rozwód? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i emocji.
2: W 950 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Po tragicznym wypadku Sahina, Kansel i Semih wpadną w ostrą kłótnię. Kansel, wykorzystując sytuację, zagra rolę ofiary, a Poyraz, nieświadomy prawdy, otoczy ją opieką. Sahin, ciężko ranny, trafi do szpitala, gdzie lekarze wprowadzą go w śpiączkę farmakologiczną. Kansel, pełna nerwów, nie zdoła ukryć swoich emocji, a widok rozpaczy Cennet dodatkowo ją przytłoczy. Semih, ignorując powagę sytuacji, doprowadzi siostrę do furii, co skończy się siarczystym policzkiem. Kansel, manipulując Poyrazem, stworzy fałszywą wersję wydarzeń, obwiniając Semiha za wypadek. Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W 898 odcinku Blanca, pogrążona w modlitwie, podejmuje radykalne decyzje sercowe, co prowadzi do dramatycznych zmian w jej życiu. Tymczasem w kamienicy trwają przygotowania do wizyty znanej mistyczki, co przyciąga uwagę mieszkańców. Manipulacje Christiny Novoa sprawiają, że Blanka porzuca Diego, chcąc zostać wzorową żoną Samuela. Rodzina Palaciosów planuje wyjazd do Paryża, lecz Don Ramon nie zgadza się na podróż Antonia z Lolitą. Odcinek pełen jest napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 czerwca o godzinie 18:25 na TVP1. Serial cieszy się dużą popularnością dzięki bogatej scenografii i zaskakującym wątkom.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 951 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 17 czerwca. Aynur przez przypadek gubi klucze do mieszkania Sinana, co prowadzi do zuchwałego włamania i kradzieży bezcennego zegarka. Zdeterminowana, by naprawić swój błąd, postanawia odzyskać

0: Zyskać skradzioną pamiątkę za wszelką cenę. Tymczasem Aise podejmuje trudną decyzję o przeprowadzce do Eski Sehir, co niszczy jej relacje z Feritem. Sahin budzi się ze śpiączki, ale zderza się z szokującą diagnozą częściowego paraliżu i amnezji. Serial można oglądać codziennie o 16.05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Panna Młoda zaskakuje emocjami w 134 i 135 odcinku. Już jutro, 18 czerwca, o godzinie 17.20 na TVP2 widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W 134 odcinku Wypadek Bejzy i Hansera ujawni prawdę o udawanej ciąży Bejzy. Mukadder, matka Cichana, jako pierwsza odkryje kłamstwo i poczuje się zdradzona. Bejza przyzna, że skłamała, by zatrzymać Cichana przy sobie. W 135 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 lipca, Mukadder, pod wpływem szantażu Nusreta, będzie zmuszona wspierać plan Bejzy. Zdesperowana, wmówi Cichanowi, że z dzieckiem wszystko jest w porządku, by uniknąć ujawnienia prawdy. Te odcinki pełne są napięcia i emocji, które na pewno przyciągną widzów przed ekrany.
0: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 130 odcinek, który zostanie wyemitowany 25 czerwca o godzinie 17.20 na kanale TVP2. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która z determinacją odkrywa skrywane przed nią tajemnice. Jej wizyta w nowym domu Hanser może wywołać nieprzewidywalne konsekwencje, wstrząsając dotychczasowym układem sił. Cemil odmawia rozmowy z Hanser i Cichanem, co tylko podsyca napięcie. Jonca, z obawy przed Tajdarem, szuka schronienia w domu Derji. Tymczasem Nusret próbuje zastraszyć Mukadder, ale jego wysiłki są bezskuteczne. Serial pełen jest rodzinnych intryg i nagłych zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany rzesze widzów.
2: Pierwsza miłość wciąga nas w wir emocji. W odcinku 4242, który już za nami, Mariusz ujawnia sekrety, co prowadzi do burzliwej kłótni. Kacper opuszcza mieszkanie, a Marysia, zmęczona sytuacją, postanawia wyjechać z Kingą. W odcinku 4243, który zobaczymy już jutro, akcja przenosi się do leśnego pensjonatu. Tam Kinga spotyka Arka, przystojnego recepcjonistę, który od razu zwraca na nią uwagę. Flirt szybko przeradza się w coś więcej, a Kinga zaczyna marzyć o przygodzie. Czy ten wyjazd przyniesie bohaterkom upragnione wytchnienie? Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 320 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 czerwca, o godzinie 14 na TVP1. W tym odcinku Suna i Abidin zaskakują rodzinę decyzją o przeprowadzce do Londynu, co wywołuje burzę emocji. Kazim zmaga się z zazdrością wobec nowego kucharza, którego zatrudniła Esme. Tymczasem Ferit otrzymuje od prokuratora kluczowe informacje dotyczące poszukiwań Karama. Gulgun próbuje pogodzić Ferita i Seiran, starając się zażegnać dawne urazy. Serial pełen intryg i niespodziewanych zwrotów akcji wciąga widzów w skomplikowane relacje rodziny Korhanów. To idealna propozycja dla miłośników tureckich melodramatów, którzy cenią sobie emocjonujące historie o miłości i honorze.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 17 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Berlinie doszło do incydentu z udziałem członków ruchu obrony granic, którzy próbowali umieścić krzyż przy pomniku upamiętniającym Polaków zamordowanych podczas II wojny światowej. Niemiecka policja szybko zareagowała, zatrzymując kilka osób, w tym lidera grupy, Roberta Bąkiewicza. Wydarzenie to wywołało dyskusję na temat wolności zgromadzeń i metod działania służb porządkowych. Nagrania z interwencji krążą w internecie, wzbudzając kontrowersje i komentarze.
0: Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu poseł Przemysław Czarnek z PiS ostro skrytykował incydent w Berlinie, gdzie według niego niemieckie służby brutalnie potraktowały polskich patriotów. Czarnek wezwał do potępienia tego, co nazwał niemieckim rasizmem wobec Polaków i zaapelował o działania dyplomatyczne. Jego słowa spotkały się z ostrą reakcją opozycji, która zarzuciła mu niezrozumienie patriotyzmu i prowokowanie napięć. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że Polacy za granicą mogą liczyć na wsparcie dyplomatyczne, ale potem używanie krzyża do celów politycznych. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił rewolucję w egzaminach na prawo jazdy. Plac manewrowy zostanie wycofany, a egzamin praktyczny będzie odbywał się tylko w mieście. Dodatkowo w wakacyjne weekendy na autostradzie A1 między Toruniem a Gdańskiem, jeśli czas oczekiwania przekroczy 25 minut, bramki będą podnoszone, a opłaty nie będą pobierane. Od 26 czerwca otwarty zostanie także pełny odcinek drogi ekspresowej S6 łączącej Szczecin z Gdańskiem. Jeremy Clarkson, znany brytyjski prezenter, ujawnił, że zmaga się z agresywnym nowotworem. Diagnozę ogłosił w najnowszym odcinku programu Clarkson's Farm. 66-latek planuje operację, choć niektóre formy leczenia nie przyniosły oczekiwanych efektów. Mimo problemów zdrowotnych, Clarkson zapowiada powrót w kolejnym sezonie programu, jeśli leczenie się powiedzie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Londynie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zginęła 32-letnia Klaudia Zakrzewska, znana jako Klaudia Glam. Polka została celowo potrącona przez samochód prowadzony przez 29-letnią kobietę, z którą miała konflikt. Sprawczyni przebywa w areszcie, a rodzina ofiary domaga się sprawiedliwości. Miejsce tragedii w Soho wciąż tonie w kwiatach i pamiątkach. Portugalskie siły powietrzne wzmacniają swoje zdolności rozpoznawcze dzięki nowej umowie z firmą AISA. Kontrakt przewiduje dostarczenie dwóch dodatkowych satelitów SAR, co zwiększy flotę do 4 jednostek. Nowe satelity będą wspierać działania zarówno wojskowe, jak i cywilne, w tym monitorowanie środowiska i zarządzanie kryzysowe. Generał Sergio da Costa Pereira podkreśla, że inwestycja ta zwiększa suwerenność Portugalii i jej gotowość do realizacji misji obronnych.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z drogich płynów do płukania tkanin na rzecz prostego i taniego rozwiązania. Wystarczy dodać do prania odrobinę octu oraz kilka kropli olejku eterycznego, by pościel była miękka i pachnąca. Olejek lawendowy działa relaksująco, a eukaliptusowy odświeżająco. To sposób, by cieszyć się świeżością i zapachem jak z luksusowego hotelu.
0: Zbliża się Dzień Ojca, a sklepy Action oferują szeroki wybór prezentów w przystępnych cenach. Wśród propozycji znajdziemy kosmetyki, akcesoria dla majsterkowiczów, gadżety motoryzacyjne oraz sprzęt wędkarski. Ceny zaczynają się już od kilku złotych, co pozwala na znalezienie praktycznego upominku nawet przy ograniczonym budżecie. To doskonała okazja, by obdarować tatę prezentem dopasowanym do jego zainteresowań.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jeśli Twoje róże zaczynają więdnąć, nie musisz ich od razu wyrzucać. Istnieje prosty sposób, by przywrócić im świeżość. Kluczowe jest szybkie przycięcie łodyg pod skosem i zanurzenie ich na chwilę we wrzątku. Po tym zabiegu róże mogą cieszyć oko nawet przez 2 tygodnie. Imię Bogna, choć piękne i o głębokim słowiańskim znaczeniu, pozostaje rzadko wybierane przez polskich rodziców. W 2025 roku nadano je tylko 14 dziewczynkom. Mimo trendu na tradycyjne imiona, Bogna nie zyskuje na popularności. W Polsce nosi je zaledwie 2542 kobiety.
0: Policja z Krakowa zatrzymała 24-letniego mężczyznę podejrzanego o kierowanie grupą oszustów działających metodą na wnuczka. Mężczyzna został ujęty 11 czerwca w Barcelonie po długim ukrywaniu się. W ramach śledztwa zabezpieczono luksusowe Ferrari warte ponad 1 000 000 zł. Sprawa jest rozwojowa, a podejrzany czeka na ekstradycję do Polski. Agnieszka Gozdyra wspomina zmarłego posła Łukasza Litewkę, podkreślając jego unikalne podejście do polityki. Litewka konsekwentnie odmawiał udziału w programach medialnych, co wzbudziło w dziennikarce głęboki szacunek. Gozdyra zaznacza, że jego działania mówiły same za siebie, a mandat poselski traktował jako narzędzie do pomagania innym. Litewka odszedł w grudniu ubiegłego roku, pozostawiając po sobie trwałe wrażenie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, odwiedził fryzjera w Rzeszowie, gdzie przeszedł nietypowy zabieg depilacji uszu ogniem. Polityk, znany z częstych podróży służbowych, dba o swój wizerunek, co jest istotne w jego międzynarodowych kontaktach. Kowal niedawno wrócił ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zabiegał o ulokowanie w Polsce stałej bazy amerykańskiego wojska. Teraz, odświeżony, może wrócić do Warszawy i kontynuować swoje dyplomatyczne działania.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Irena Santor, pierwsza dama polskiej piosenki, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat sztucznej inteligencji. Według niej AI to sztuka robienia złego dźwięku dla złego dźwięku. Tymczasem Ralf Kamiński, młody artysta, został przez nią porównany do szamana za swoje oryginalne podejście do muzyki. Santor, w wieku 91 lat, wciąż zachwyca swoją formą i nie potrzebuje technologicznych sztuczek, by oczarować publiczność.
2: Mariola Bojarska-Ferenc, znana gwiazda fitnessu, zaskoczyła wszystkich szczerym wyznaniem o finansach w małżeństwie. Okazuje się, że luksusowe życie nie musi oznaczać korzystania z męża jak z bankomatu. Mariola podkreśla, że wszystko, co ma, zawdzięcza własnej pracy, a jej imponująca kolekcja ubrań i biżuterii trafi w przyszłości do wnuczek, a nie synów. Cóż, elegancja i niezależność idą w parze, a rodzinne pamiątki zyskają nową wartość. Joanna Opozda, znana z serialu Pierwsza Miłość, postanowiła odpocząć od blasku fleszy na Ibizie, zabierając ze sobą młodszą siostrę Aleksandrę. Siostry, niczym duet z okładki magazynu, przyciągnęły uwagę internautów swoimi odważnymi stylizacjami i wspólnymi zdjęciami. Ibiza, światowa stolica nocnego życia, stała się idealnym miejscem na ich wieczorne eskapady. Wygląda na to, że Opozda nie tylko wraca do modelingowych korzeni, ale i do sztuki beztroskiego życia.
1: Warszawski Sąd Okręgowy stał się dziś sceną dla kolejnego aktu w życiu Michała Wiśniewskiego. Lider ich troje, znany z zamiłowania do oryginalności, pojawił się na swojej piątej rozprawie rozwodowej w spodniach z przetarciami, które z pewnością nie były częścią standardowego dress code'u sądowego. Choć posiedzenie było niejawne, stylizacje pary szybko stały się tematem rozmów. Cóż, nie każdy dzień kończy się rozwodem w stylu rock'n'roll.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Michał Wiśniewski, lider zespołu ich troje, znów zaskoczył swoich fanów, tym razem opowiadając o własnej śmierci. Artysta nie tylko przygotował już nagrobek, ale i wybrał miejsce pochówku, co wywołało lawinę komentarzy w sieci. Internauci, zamiast uznać go za wariata, zaczęli dzielić się własnymi planami na ostatnie pożegnanie. Cóż, może planowanie własnego pogrzebu to nowy trend w odpowiedzialnym życiu. Roxana Węgiel, nasza młoda gwiazda, ruszyła w letnią trasę koncertową, a jej turkusowy bus jest teraz bardziej rozpoznawalny niż niejedna gwiazda na niebie. Wokalistka, która kiedyś dopłacała do koncertów, teraz podpisuje kontrakty reklamowe z producentami kosmetyków do włosów. W wywiadzie dla sk.pl przyznała, że w przeszłości była oszukiwana, ale teraz otacza się życzliwymi ludźmi. Premiera jej nowego albumu już za kilka dni, a fani mogą już cieszyć się utworami takimi jak Błękit czy Chciałam Ciebie Więcej. Jarosław Bieniuk i Zuzanna Pactwa zrobili furorę na bajkowym ślubie nad jeziorem Como. Zuzanna w pastelowo-żółtej sukni z wycięciami i kwiatowymi aplikacjami przyciągnęła więcej uwagi niż akrobaci unoszący się nad gośćmi. Bieniuk, jak przystało na byłego piłkarza, postawił na klasykę w czarnym smokingu. Całość wyglądała jak z filmu, a nie z rzeczywistości. Hollywood mogłoby się uczyć.
1: Wielkie zakończenie kultowego Rancha wreszcie ruszyło, ale bez Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki. Fani serialu mogą się szykować na emocjonalne pożegnanie z Wilkowyjami, gdzie Japycz i jego przyjaciele z ławeczki popijali mamrota, czekając na wyniki wyborów prezydenckich. Zamiast Pieczki na ekranie pojawi się Daniel Olbrychski jako daleki krewny. Czy to wystarczy, by zapełnić lukę po legendarnych postaciach? Czas pokaże.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W świecie muzyki znowu gorąco. Donatan, znany producent, postanowił stanąć murem za Skolimem, wyśmiewając pomysł emerytur dla artystów. Na Instagramie zaprezentował swoje genialne rozwiązanie. Dopłaty, kilometrówki i nowe auta dla twórców, bo przecież stary samochód to brak natchnienia. A wszystko to w odpowiedzi na Skolima, który twierdził, że artyści nie powinni sięgać po publiczne pieniądze. Doda, która wcześniej twierdziła, że nikt nie chce współpracować ze Skolimem, chyba musi zrewidować swoje poglądy.
2: Kto by pomyślał, że jeden z największych hitów Bon Jovi, Living on a Prayer, mógł skończyć w koszu na śmieci? John Bon Jovi początkowo kręcił nosem na ten utwór, bo powstał przy pianinie, a przecież to zespół gitarowy. Na szczęście Richie Sambora i Desmond Child nie dali za wygraną i dosłownie błagali Johna, by dał piosence szansę. Efekt? Hit przez duże H, który otworzył zespołowi drzwi do sławy. A teraz szykujcie się na filmową biografię Bon Jovi, bo Universal już nad nią pracuje. Kto by pomyślał, że zespół Muse po swoim nieśmiałym debiucie zaserwuje nam prawdziwą rockową ucztę? Origin of Symmetry, wydany w czerwcu 2001 roku, to album, który zmienił zasady gry, łącząc rockowe brzmienia z operową estetyką i klasycznymi wpływami. Zespół odrzucił wszelkie zahamowania, a ich koncerty stały się prawdziwym spektaklem. Po ponad dwóch dekadach ten krążek wciąż jest jednym z najważniejszych w historii Muse, pokazując, że rock nie musi być nudny.
1: Rod Stewart, legenda muzyki, znów zaskakuje. 81-letni artysta odwołał koncert w Kalifornii, tłumacząc się infekcją dróg oddechowych, ale kilka godzin później bawił się na meczu Szkocja-Haiti. Fani nie kryją rozczarowania, widząc swojego idola w doskonałej formie na trybunach, zamiast na scenie. Czyżby piłka nożna była ważniejsza niż muzyka? Cóż, no Scotland, no party, jak sam zaśpiewał.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Katowicach termometry pokażą 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. I've been watching you.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Skurczu na Mazowszu mieszkańcy zmagają się z uciążliwym fetorem z zakładu utylizującego odpady zwierzęce. Duszący zapach uniemożliwia normalne życie, a rodzice obawiają się o zdrowie dzieci. Podczas zebrania z władzami gminy i kierownictwem zakładu prezes firmy obiecał zainstalowanie systemów oczyszczających powietrze, aby zredukować problem. Mieszkańcy liczą na szybkie działania. Tomasz M., znany działacz sportowy, został oskarżony o przestępstwa seksualne wobec dzieci w Ostrołęce i Warszawie. Akt oskarżenia trafił już do sądu, a mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Śledztwo wykazało, że czyny te miały miejsce od lipca 2022 do sierpnia zeszłego roku. Tomasz M. nie przyznaje się do winy i od grudnia ubiegłego roku przebywa w areszcie.
2: Warszawskie Zoo poinformowało o śmierci Sabiny, ostatniej niedźwiedzicy w stołecznym ogrodzie zoologicznym. Sabina, która trafiła do Warszawy ze szkoły cyrkowej w Julinku, miała 40 lat. Odeszła spokojnie we śnie, a wraz z nią kończy się pewna era w historii zoo. Opiekunowie wspominają ją jako wyjątkową niedźwiedzicę, która zyskała sympatię wielu odwiedzających. Sąd okręgowy w Ostrołęce skazał 35-letniego Daniela N. na 18 lat więzienia za zabójstwo ojca. Do tragedii doszło w styczniu 2024 roku w Ostrowi Mazowieckiej. Podczas wspólnego spożywania alkoholu doszło do awantury, w wyniku której Daniel N. zadał ojcu serię brutalnych ciosów. Wyrok nie jest prawomocny, a strony mają czas na złożenie apelacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Mszanie Górnej doszło do tragicznego zdarzenia. 19-letni Kacper W. zamordował swoją byłą dziewczynę Magdalenę, a następnie odebrał sobie życie. Do zbrodni doszło w poniedziałek wieczorem, a ciało młodego mężczyzny znaleziono dzień później w lesie. Krewni Kacpra są w szoku i nie mogą uwierzyć, że był zdolny do takiego czynu.
2: Policja z Krakowa we współpracy z hiszpańskimi służbami zatrzymała w Barcelonie 24-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna był mózgiem operacji oszustw na wnuczka w Polsce, a pieniądze z przestępstw pozwalały mu na luksusowe życie w Hiszpanii. W ramach śledztwa zabezpieczono Ferrari warte ponad 1 000 000 zł, a sam zatrzymany czeka na ekstradycję do Polski. Do tej pory w sprawie zatrzymano już 63 osoby.
1: W Bielsku-Białej trwa proces bezdomnego małżeństwa oskarżonego o brutalne morderstwo 83-letniej Marii z Cieszyna. Kobieta, znana z pomagania potrzebującym, padła ofiarą pary, która wykorzystała jej dobroć. Zwłoki seniorki znaleziono w jej mieszkaniu, ukryte w skrzyni na pościel. Oskarżonym grozi dożywocie. Wczoraj w Radostkowie policja zatrzymała pijanego kierowcę karawanu, który przewoził zmarłą osobę. 51-letni mężczyzna miał aż 2,5 promila alkoholu w organizmie. Dzięki szybkiej reakcji innego kierowcy udało się uniknąć tragedii na drodze. Sprawa trafi do sądu, a kierowcy grozi do 3 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Siemianowicach Śląskich odkryto ciała 3 osób w zamkniętym mieszkaniu. Zmarli to 94-letni mężczyzna, jego 90-letnia żona oraz ich 66-letni syn. Śledztwo nie wykazało śladów przemocy ani zatrucia czadem, a przyczyna śmierci pozostaje nieznana. Prokuratura rozważa zakończenie postępowania z powodu braku nowych dowodów.
1: Będzin, historyczna stolica Zagłębia Dąbrowskiego, to jedno z najstarszych miast w Małopolsce. Jego początki sięgają IX wieku, a kluczową rolę w rozwoju odegrał Kazimierz Wielki, który wzniósł tu kamienną warownię. Miasto może poszczycić się licznymi zabytkami, w tym średniowiecznym Zamkiem Królewskim i Kościołem Świętej Trójcy. Będzin to także miejsce o bogatej historii przemysłowej, z zabytkami techniki przypominającymi o jego przemysłowym dziedzictwie.
2: W Będzinie doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 27-letni zawodnik MMA Bogusław R. śmiertelnie pobił 37-letniego Mario. Po sprzeczce, która przerodziła się w brutalny atak, ofiara zmarła z powodu rozległych obrażeń. Sprawca został zatrzymany w Gdańsku i czeka na proces, który odbędzie się pod koniec czerwca w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu. Grozi mu dożywocie.
1: W Ogrodniczkach, Karakulach i Ciasnym wciąż obowiązuje zakaz spożywania wody z kranów z powodu wykrycia bakterii coli. Trwa intensywne czyszczenie sieci wodociągowej, ale woda nadal nie nadaje się do picia. Mieszkańcy mogą odbierać wodę butelkowaną w wyznaczonych punktach. Władze apelują o cierpliwość i śledzenie komunikatów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Suwałkach doszło do nietypowej interwencji policji. 30-letni mężczyzna jechał hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej S61, zmierzając na stację benzynową po papierosy. Policjanci zatrzymali go i ukarali mandatem, przypominając, że hulajnogi nie mogą poruszać się po takich trasach. To niebezpieczne zarówno dla kierowców, jak i użytkowników hulajnóg. Na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 9-letni Nathan i jego ojciec. Rozpędzona Toyota, prowadzona przez 52-letniego mężczyznę, wjechała na chodnik w miejscowości Bardo. Kierowca, który nie miał prawa prowadzić z powodów zdrowotnych, zmarł później w szpitalu. Prokuratura rozważa umorzenie śledztwa w tej sprawie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Unia Europejska rekomenduje Polsce wprowadzenie podatku katastralnego, który opierałby się na wartości nieruchomości, a nie na jej powierzchni. Choć rząd zapewnia, że nie planuje takich zmian, w Sejmie czeka już projekt ustawy, który mógłby zmienić obecny system. Nowa danina mogłaby znacząco podnieść koszty dla właścicieli mieszkań, co budzi obawy. Eksperci ostrzegają, że może to prowadzić do wzrostu czynszów, jeśli właściciele będą przerzucać koszty na najemców. Na razie brak decyzji o wprowadzeniu tego podatku, ale temat zyskuje na znaczeniu w debacie publicznej. Ponad 500 tysięcy złotych zebrano w 3 dni na zakup autobusów dla ukraińskiej winnicy. To efekt społecznej mobilizacji po tym, jak polityczny spór zablokował przekazanie pojazdów z Kielc. Mieszkańcy i darczyńcy z całej Polski postanowili działać, organizując zbiórkę, która zaskoczyła nawet jej organizatorów. Autobusy, które miały trafić do Ukrainy, wciąż stoją w Kielcach, czekając na wycenę i licytację. Prezydent Kielc deklaruje wsparcie w formalnościach związanych z przekazaniem pojazdów. Nie wiadomo jeszcze, ile autobusów ostatecznie trafi do winnicy. Ale akcja pokazała siłę społecznego zaangażowania. W Sejmie trwa dyskusja nad wprowadzeniem emerytur stażowych, które pozwoliłyby na wcześniejsze zakończenie kariery zawodowej. Kobiety mogłyby przechodzić na emeryturę po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach. Warunkiem jest zgromadzenie kapitału wystarczającego na wypłatę świadczenia co najmniej na poziomie minimalnej emerytury. Propozycje te budzą mieszane reakcje wśród ekspertów i polityków. Rząd przygotowuje stanowisko, które ma pozytywnie odnosić się do idei. Choć możliwe są korekty. Decyzje w tej sprawie mogą wpłynąć na przyszłość wielu pracowników w Polsce. Medycy w Polsce coraz częściej ubezpieczają się na wypadek agresji ze strony pacjentów. Po serii brutalnych ataków na lekarzy i ratowników zainteresowanie dodatkowymi polisami wzrosło nawet o 300%. Szczególnie narażeni są ratownicy medyczni, którzy codziennie stykają się z osobami pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie zmian prawnych, które mają zwiększyć bezpieczeństwo pracowników ochrony zdrowia. Rozważane są surowsze kary dla sprawców ataków oraz lepsza ochrona placówek medycznych. Strach przed agresją staje się nowym kosztem zawodu medyka.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Finansów ujawniło, że wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego w wysokości 1300 zł miesięcznie dla każdego Polaka kosztowałoby państwo aż 40 miliardów złotych miesięcznie. To równowartość 75% planowanych dochodów budżetu państwa. Wprowadzenie takiego programu mogłoby oznaczać konieczność likwidacji obecnych świadczeń, takich jak 800+, czy dodatkowe emerytury. Choć pomysł budzi emocje, resort finansów nie planuje jego realizacji. Dyskusja na temat przyszłości systemu świadczeń społecznych w Polsce z pewnością będzie jeszcze długo trwała. Dzień Ojca już za rogiem, a w najnowszej gazetce Action znajdziemy idealne prezenty, które nie zrujnują portfela. Item jest akumulatorowy trymer Code Home za niecałe 50 zł, który dzięki wodoodporności można używać nawet pod prysznicem. Dla miłośników technologii polecamy składany panel słoneczny Reload za niecałe 73 zł, który naładuje smartfon w terenie. W ofercie znajdziemy też inteligentny lokalizator Fresh and Rebel, który pomoże odnaleźć zgubione klucze. Na letnie wypady świetnie sprawdzi się kompaktowy grill za niecałe 33 zł. Wszystkie te propozycje to praktyczne i stylowe rozwiązania na każdą okazję. Rząd planuje wprowadzenie nowego podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Stawka ma wynieść 60% i obejmie zyski przekraczające poziom z 2025 roku, powiększony o 20%. Projekt ustawy przeszedł już pierwsze czytanie w Sejmie i czeka na dalsze prace w Komisji Finansów Publicznych. Ministerstwo Finansów zapewnia, że nowa danina nie obciąży zwykłych obywateli, a środki mają wesprzeć budżet państwa. Mimo krytyki ze strony Prawa i Sprawiedliwości, większość klubów parlamentarnych popiera projekt. Kluczowe głosowanie w tej sprawie odbędzie się już jutro.
2: Na utrudnienia dla użytkowników platformy Twój e-PIT. W środę, 17 czerwca, od godziny 19 do 22, system będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Urząd Skarbowy zapowiada, że modernizacja ma na celu poprawę działania i bezpieczeństwa platformy. Podatnicy powinni zaplanować swoje sprawy wcześniej lub po zakończeniu przerwy. To dopiero początek zapowiedzianych prac, więc mogą wystąpić dalsze problemy z dostępem do systemu. Twój e-PIT cieszy się rosnącą popularnością. Dlatego każda przerwa techniczna budzi duże zainteresowanie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na paryskich targach zbrojeniowych Eurosatory 2026 zaprezentowano nową wersję szwedzkiej armatochaubicy Archer. Nowy model zyskał wojskowe podwozie Eman HX 28x8, co zwiększa jego mobilność i ochronę. Kluczowym elementem jest także innowacyjny system zarządzania ogniem Next Generation Indirect Fire Capability. Dzięki temu Archer staje się jedną z najnowocześniejszych platform artyleryjskich na świecie. Szwedzka administracja zamówień obronnych zamówiła już 48 takich haubic. To krok w stronę unifikacji sił zbrojnych Szwecji ze standardami NATO.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie termometry pokażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.